with the music of rubber band. And now I hear your master sing.

to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydomdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie, by w przyszłości pamiętano.

Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Ukrainę o zaatakowanie statku handlowego. Ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi, ostrzegł szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Oskarżył też ukraińskiego przywódcę o działanie na rozkaz Izraela. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły ukraińskie zaatakowały w piątek jednostki transportujące sprzęt wojskowy Iranu i okręt wojskowy. Iran twierdzi, że jednostka była cywilna. Araghchi wskazał, że swoje stanowisko przedstawił też w rozmowach telefonicznych z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas i rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Nie żyje sprawca sobotniego zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Niemiecka policja zastrzeliła 21-letniego Abdulla Baluta podczas próby zatrzymania w dzielnicy Spandau. Według służby mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy bronią białą, którzy odpowiedzieli ogniem. W sobotę zamachowiec wjechał samochodem w tłum uczestników marszu, a następnie zaatakował ludzi maczetą. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Niemieckie władze ostrzegają, że był to islamistyczny zamach terrorystyczny. Francja walczy z pożarami. W departamencie Żyrondy na południowym zachodzie kraju walka z żywiołem trwa od minionej środy. Ogień objął dotąd 42 tysiące hektarów terenu. Liczba osób objętych w ciągu kilku dni prewencyjną ewakuacją z miejscowości na zachód od Bordeaux sięgnęła 220 tysięcy. Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu trzech mężczyzn, dwóch stanie przed sądem za używanie fajerwerków, jeden za rozmyślne podpalenie krzewów. Dziś rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Dramatyczna sytuacja jest także w Hiszpanii. Z pomocą Hiszpanom ruszą polscy strażacy. 1 sierpnia planowany jest wylot 105 członków wyspecjalizowanego modułu GFF Poland. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się 30 lipca i potrwają przez kolejne tygodnie. Kulminacją będzie tradycyjnie godzina W 1 sierpnia o 17. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców stolicy i całej Polski o uczczenie tej chwili minutą ciszy. Zapowiedział także dziesiątki wydarzeń, od oficjalnych uroczystości po koncerty, wystawy i spotkania organizowane w różnych częściach miasta.
1: Jak co roku apelujemy do wszystkich w Warszawie, ale również w całej Polsce, żeby ciszą uczcili pamięć Powstania Warszawskiego. Te wszystkie wartości, które dla nas są tak bardzo ważne, jak odwaga, patriotyzm, zdolność do poświęcenia, ale również solidarność i koleżeństwo.
0: Szczegółowy program obchodów oraz informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej dostępne są w Miejskim Informatorze i na stronach internetowych miasta Warszawy. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Poniedziałek będzie obfitował w przelotne opady deszczu na wschodzie i północy, także w burze. Późnym popołudniem od zachodu chmury powoli zaczną ustępować słońcu. Wiatr zapowiadany jest jako umiarkowany i dość silny w porywach, zwłaszcza w czasie burz, do 60 km na godzinę. We wyższych partiach gór nawet do 80-90. Temperatura maksymalnie wyniesie się od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie, jak zwykle, nad morzem od 18 do 20 stopni.

0: kto to wrócił za konsoletę. Kajtunio, nasz szanowny muzyczny lewy poniedziałków. Kajetan Strzelczyk, rzecz jasna, który i realizuje i układa playlistę dziś. Kłaniamy się Państwu nisko. Co słychać? W sensie słychać, że jesteśmy ukłony trochę gorzej. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Natalia Harkiewicz i Adrianna Calińska-Czaniecka też razem z nami do 10.
1: Nowy świt.
0: A gdyby stało się tak, że ktoś miałby wystarczająco dużo siły w poniedziałek rano, żeby nie tylko słuchać, ale też odezwać i dać znać, że jest po drugiej stronie, to można to zrobić w grupie patronów, mailowo i telefonicznie też. 224 280 280. Yeah, I know.

11 minut po szóstej. Nie, żebym chciał być panem Marudą, niszczycielem dobrej zabawy, pogromcą uśmiechów dzieci, ale mamy 27 lipca, poniedziałek, co oznacza, że w przyszłym tygodniu usłyszymy się już w sierpniu, niestety. Więc zaczynamy ostatni tydzień lipca. Tym samym Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lila, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Bertold, Liliosa, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor obchodzą dzisiaj imieniny. I jeżeli chodzi o te aspekty związane z 27 lipca, to mamy ważne wydarzenia muzyczne. Jedno ważne i drugie ważne, to podkreślę. W 79 roku ukazała się płyta Highway to Hell zespołu AC/DC, a w 83 roku wyszła debiutancka płyta Madonny, zatytułowana Madonna. I teraz pytanie brzmi, która z tych płyt znalazła się dziś w playliście? Za chwilę sprawdzimy.

Jak słusznie zauważa jeden z naszych słuchaczy, program trwa 4 godziny. Znajdzie się miejsce dla ICDC, Madonny i wielu innych ikonicznych twórców. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do tego wspólnie, by hasłem ikoniczny twórca, wielki artysta, artystka spinać wszystkich wspomnianych. No tak, ACDC. Mówiłem, że w 79 roku ukazała się płyta Highway to Hell 27 lipca dokładnie, więc nie było innego rozwiązania niż spotkać się z panami dzisiaj w playliście.

0: elektryzujący szósty studyjny album AC/DC Highway to Hell. Ukazał się 27 lipca w roku 79, kilka miesięcy przed, no niestety, odejściem Bona Scotta, którego w 80 roku pożegnaliśmy, i z tej płyty właśnie pochodzi Beaten Around the Bush. Jeżeli powiem Państwu o kadrach z Filadelfii, to przypuszczam, że dla wielu pierwszym skojarzeniem może być film z 93 roku Jonathana Demme. Nie o tę produkcję chodzi mi bynajmniej. Myślę sobie o kolejnym utworze, który zaraz się pojawi, do którego niedawno pojawił się teledysk. Filadelfia jest to znamienna, dlatego że Jill Scott to będzie, jeżeli chodzi o scenę filadelfijską, bardzo reprezentatywna artystka, która wydała płytę w tym roku, Wielki Powrót, po 11 latach, i na tej płycie było nagranie Stereo Wag zatytułowane Northside. No i dwa tygodnie temu pojawił się teledysk do tego utworu, więc jeżeli ktoś zachwycił się tym albumem, a nie widział jeszcze teledysku, to jest kilka minut kinematografii tej krótkometrażowej do nadrobienia. Natomiast my sięgniemy po inne nagranie z tej płyty. To Whom This May Concern, przepiękna premiera z tego roku, Lifting Me Up, tak pani Jill Scott nam śpiewała.
1: I am the best I can, joyful woman, but life ain't always sweet. I gotta keep acknowledging myself, check in on how I'm doing. I gotta keep loving on me and you.

26 minut po 6. Czuję się zmotywowany przez słuchaczkę Agę, która napisała: no dalej panowie redaktorze, wydawco, rzućcie jakiś temat, poszłam po kawę i mam ochotę odnieść się do tematu. Dzisiaj mamy dzień samotnych, więc w programie na pewno porozmawiamy trochę o epidemii samotności w kontekście badań, które się pojawiły na ten temat, ale też tak nie tyle podając wątpliwość, co stawiając znak zapytania, co na to wpływa, czy rzeczywiście mamy z epidemią do czynienia państwa zdaniem, więc na pewno do tego dzisiaj przejdziemy, ale to w swoim czasie, ponieważ zerkam jeszcze na moment do kalendarza. 27 lipca, 2 lata temu, rzymska Via Appia, najstarsza droga rzymska, której budowy rozpoczęły to w 312 roku przed naszą erą, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Droga nazywana też Regina Viarum, czyli królową dróg. Tamtędy wyruszały legiony rzymskie na wschód. Tam wracały stamtąd wojska. Przemierzali ją kupcy, podróżni, posłańcy cesarscy. I to jest też ten moment, by powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, choć są wyjątki, bo są takie drogi, które prowadzą też do Czeremchy i te drogi nas najbardziej będą interesowały w najbliższych minutach. Szczególnie, że są osoby, które do Czeremchy dotarły tymi drogami. Zresztą za chwilę wszyscy tam będziemy, dlatego że o festiwalu w Czeremsze w relacji Roberta Kawki będziemy mieć okazję posłuchać po LCD Sound System.

0: LCD Sound System i Daft Punk is playing at my house, czyli fragment debiutanckiej płyty LCD Sound System, o której za każdym razem, jak tylko myślę, to przypominam sobie budującą bardzo historię Jamesa Murphy'ego, który po latach starań trochę w muzycznym był takim late bloomerem, jeżeli mogę użyć tego słowa, sformułowania. Bo dopiero w 2005 roku z LCD Sound System tak na większą skalę, mówiąc kolokwialnie, mu pykło do tej płyty właśnie debiutanckiej. Wróciliśmy zatem, ale nie taki był plan, jeżeli chodzi o nasz rozkład jazdy, ponieważ mieliśmy wrócić do Czeremchy. Za nami 31. edycja etnofestiwalu Czeremcha na Podlasiu. Od piątku do niedzieli ta niewielka wieś pod białoruską z białoruską muzyką była coś tu nam się przestawiło. Była pełna muzyki z całego świata. Przeróżne warsztaty, pokazy filmów, zdjęć, spektakle teatralne i rekonstrukcje ludowych obrzędów. Można też było dobrze zjeść, o czym wspomina w swoim dźwiękowym materiale Robert Kawka.
1: Pokaz obrzędu zbierania jagód na Polesiu. Chór Choryna z Ukrainy.
2: Czy pieśń pomagała w pewien sposób się zorientować, gdzie się jest w przestrzeni? Ludzie się nie gubili dzięki temu, że śpiewali?
3: Tak. Ala Kowalczuk, pieśnia, kiedy poczynała
4: pieśń i nawoływanie było bardzo ważne, szczególnie kiedy rozdzielano się w lesie i jakby się krzyczało bardzo cicho, to łatwo byłoby się zgubić, więc osoby, które odchodziły troszeczkę dalej, zaczęły śpiewać, żeby reszta wiedziała, gdzie mniej więcej się znajdują i żeby się nie wystraszyć zwierzaków. Nie zlekatys zwiera.
1: Pokaz filmu Człowiek z Puszczy o Tomku Onikijuku, zwanym Dziadem Borowym. W tle muzyka zespołu Bojan Krstić, orkiestar z Serbii.
2: Dlaczego Dziad Borowy?
5: Dziad Borowy się wziął z protestu o Puszczę Białowieską. Kiedy protesty się zaczęły, ja tam się znalazłem po stronie protestujących. Pojawił się Michał Książek, który powiedział: o, przyjechał Dziadek Borowy. No i dobra, myślę, może i tak zostanę tym Dziadem Borowym. No i wróciłem i zostałem Dziadem Borowym.
2: Dziadem Borowym, który prowadzi ludzi przez Puszczę Białowieską.
5: Tak, prowadzę przez Puszczę Białowieską i obserwuję, co w trawie piszczy, czy nikt tam nie wycina nielegalnie drzew.
6: Puszcza jest chyba takim miejscem, które nie trzyma. No nie tylko miejscem, bo puszcza to żywa istota, która mnie tak by wychowała, więc w której żyje. No nie wyjadę stąd. Nie zakładam takiego scenariusza swojego życia.
1: Trzypokoleniowy projekt muzyczny aktorki Karoliny Czarneckiej z Towarzyszeniem Chóru Kobiet z Czeremchy Wsi i Kobiet z Zespołu Czeremszyna.
7: Dla mnie to było takie symboliczne, moc wzruszenia mam. I dla mnie spotkanie właśnie kobiet i nawet to, że te panie z chóru śpiewaczy z Czeremchy Wsi mówią: ale to trzy pokolenia, my tam tańcujemy, a matko, trzy pokolenia. To jest jakaś opowieść o tym wyjeździe z Podlasia do Warszawy, o takiej wielkiej samotności, o utracie tych korzeni. Dla mnie powrót właśnie na tą ziemię, gdzie mogę się spotkać z kobietami, które jakby na twarzach mają wyrysowany swój, jakby nie wiem, cały życiorys, gdzie i dzisiaj i mówię: a może pani nadzieją, pani pomaluje usta na czerwono, i ona nie, i nagle: a daj tę czerwoną pomadkę. I po prostu to są takie momenty, to ja po prostu dziękuję i ja to mam, napełniłam jakąś studnię i ja po prostu czuję się wdzięczna. Jeśli ja mogę robić tak żyć, to ja chcę tak żyć, no.
1: Konkurs podlaskiej kuchni regionalnej Smaki Tradycji. W tle muzyka zespołu Żemerwa.
8: Jan Miętkiewicz, szef jury na podlaskim konkursie potraw regionalnych. Jestem pod wrażeniem w ogóle tej kuchni, ale dzisiejszej edycji, gdzie natknąłem się na kilka tak zjawiskowych, ciekawych smaków, jak na przykład kisiel gryczany, zaskoczył mnie absolutnie fałszywy salceson, gdzie babka, dlatego że babka ziemniaczana podana jest w żołądku, czyli w tej osłonce, której podawany jest ludowy, porządny salceson. Są piękne kiełbasy plus piękne wyroby na słodko. Marcinek, 36 warstw, proszę bardzo. Krem śmietanowy, przekładany, niesamowite rzeczy nas czekają.
2: To tylko życzę.
8: I wam współczuję, że o tym tylko słyszycie, a ja to będę jadł.
0: No ładnie. Radio Nowy Świat było jak zawsze patronem medialnym festiwalu w Czeremsze. Bardzo dziękujemy Robertowi Kawce za relację. Za 22 minuty będzie siódma. To Chip Trick.

No i pięknie dziękujemy. Chip Track 6.41 na zegarze. Kajtku, jak ręka nie drżała przy wrzucaniu Madonny do playlisty artystki wielkiej, absolutnie. Wspominałem, że dzisiaj mamy dwie ważne rocznice muzyczne i słuchacz skwitował, że 4 godziny programu zmieścimy wszystko. No i w istocie debiutancki album Madonny 27 lipca 1983 roku miał swoją premierę. Płyta, która początkowo miała być zatytułowana Lucky Star, jak nagranie jej otwierające, ale zmieniono na Madonna i dziś Madonna.

Lucky Star. Miało to być, a była Madonna, debiutancka płyta, pięciokrotnie pokryta platyną. Debiutancka, której premiera miała miejsce 27 lipca w 1983 roku. Dziś zatem przy okazji rocznicy gramy Madonnę, gwiazda, która płonie, a propos Burning Up, nieustająco, bo niedawno mieliśmy nowości od Madonny i zresztą oglądaliśmy ją podczas halftime show finału mundialu. Trochę mówiliśmy o tym na antenie. Postawimy to kropkę do Madonny. Dzisiaj wracać już nie będziemy prawdopodobnie, chyba że Państwo by chcieli, to oczywiście można. Zapraszamy. Natomiast zapowiadałem, że dzisiaj powiemy parę słów o samotności. Mamy 27 lipca i Dzień Samotnych i mnóstwo artykułów i treści i rozmów na temat epidemii samotności, która jest w ostatnim czasie odmieniana przez wszystkie przypadki. Czy w Państwa odczuciu jest to zjawisko obserwowalne? Mają Państwo pełną zgodę z tym, że dzisiaj mamy epidemię samotności? Z czego to wynika Państwa zdaniem? Są badania, o których wspominałem właśnie, które trochę przełamują nasze przekonanie, które możemy mieć, że może to dotyczyć osób starszych, samotność jako taka. I że wcale nieprawda, w sensie głównie tej grupy. Pew Research Center z 2025 roku, badania według których 24% osób poniżej 30 roku życia wyznało, że odczuwa samotność przez cały czas albo bardzo często, i dla porównania w tym samym badaniu 6% osób powyżej 65 roku życia mówiło, że czuje się permanentnie osamotnione. Jeżeli mają Państwo swoje diagnozy tej sytuacji, z czego wynika dzisiejsza samotność, to poczucia, to zapraszamy, możemy o tym porozmawiać. 224-280-280, mailowo też nowy.świt@nowyświatonline. No i oczywiście z mediami społecznościowymi polecamy się do kontaktu jak najbardziej. Beatlesów chyba nie trzeba polecać, to jasna sprawa.

Come Together to całkiem niezła piosenka przy temacie samotności. A propos właśnie wątku badań i ciekawostek różnych z tym związanych, trafiłem na stronie Obserwator Gospodarczy na badania, no i to będzie krótka, chwytliwa nazwa, An Updated Systematic Literature Review of the Economic Costs of Loneliness and Social Isolation and the Cost Effectiveness of Interventions. Te badania właśnie, to jest zbiór 15 różnych, które próbują policzyć, ile w różnych krajach kosztuje samotność, co to dokładnie oznacza, no między innymi jak samotność czy izolacja się przekładają, przeliczają jako czynnik ryzyka, który zwiększa prawdopodobieństwo chorób, pogarsza samodzielność, obniża uczestnictwo w rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. No i w Kanadzie na przykład roczny koszt według tych wyliczeń to 32 miliardy dolarów. W Stanach Zjednoczonych to są wahania od 3,7 do 24 miliardów dolarów rocznie. W Wielkiej Brytanii od 2 do 2,5 miliarda, więc w walucie samotność też, no to trzeba dodać, niestety można wyrażać w kontekście tych badań właśnie. Państwo też mogą wyrażać swoje zdanie, swoje opinie, swoje spostrzeżenia. Zachęcam do tego, a my się teraz wyrazimy muzycznie przez Arrested Development.

Everyday People i Arrested Development też można by Everyday jak najbardziej przywoływać antenowo. Pan Eric Clapton, który niedawno gościł w Polsce, w Krakowie tak grał Eric Clapton. Zakończę pierwszą godzinę naszego spotkania. My tu wrócimy po siódmej. Co będzie po siódmej? Przeniesiemy się do Lublina razem z Klaudią Kowalczyk, która opowie nam o karnawale sztuk mistrzów. Będzie o rowerach, tylko w wyjątkowym wydaniu. Być może o takim, o którym jeszcze Państwo nie słyszeli. A później a propos rowerów będzie Klaudiusz Slezak, który tym razem nie. A propos rowerów będzie się wypowiadał o polskiej polityce, jak to zwykle o tej porze.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ekstremalne pożary we Francji, Włoszech i w Hiszpanii. Z pomocą Hiszpanom ruszą polscy strażacy. 1 sierpnia planowany jest wylot 105 członków wyspecjalizowanego modułu, w tym m.in. strażacy z Opola.
1: Moduł GFF Poland będzie operował w regionie Castilla-La Mancha. To jest region środkowej części Hiszpanii, możemy powiedzieć lekko na wschód, niemniej jednak bardzo duży obszar. Tam będziemy stacjonować w dwóch zespołach, Alfa, Beta, i tam te zespoły będą realizować zadania przy pomocy oficerów łącznikowych, czyli jakby dyspozycji władz ratowniczych tego regionu. W razie konieczności, gdyby zaistniała taka potrzeba, to będziemy do dyspozycji na teren całego Królestwa Hiszpanii.
0: Przekazał TVP Info kapitan Łukasz Nowak z PSP w Opolu. Polski zespół będzie działał w Hiszpanii przez cały sierpień. Dramatyczna sytuacja jest także we Francji. Najtrudniejsza walka z ogniem trwa w departamencie Żyrondy na południowym zachodzie kraju. Liczba osób objętych w ciągu kilku dni prewencyjną ewakuacją z miejscowości na zachód od Bordeaux sięgnęła 220 tysięcy. 3 osoby zostały zatrzymane. Prezydent Ukrainy będzie pierwszym zagranicznym przywódcą państwa przyjętym przez nowego brytyjskiego premiera. Biuro brytyjskiego premiera wskazuje, że jest to potwierdzenie niezachwianego poparcia Londynu dla Kijowa. Według informacji z Downing Street obaj przywódcy mają się dzisiaj spotkać w bazie morskiej. Spotkają się z ponad 200 ukraińskimi żołnierzami i marynarzami, którzy w ciągu ostatnich 3 tygodni uczestniczyli w ćwiczeniach Sea Breeze w Wielkiej Brytanii. Burnham i Zełenski zostaną poinformowani o tym, w jaki sposób brytyjskie programy szkoleniowe przyczyniają się do wzmocnienia potencjału ukraińskich sił zbrojnych i jak sprawdzają się na polu bitwy. Wielka Brytania stoi po stronie Ukrainy, a nasze wsparcie pozostaje niezachwiane. Rosja nie powinna wątpić w naszą determinację i nie ustąpimy, dopóki nie zostanie osiągnięty trwały i sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, oświadczył Andy Burnham. Bezdzietne kobiety powinny pracować tak długo jak mężczyźni. Z taką propozycją wyszła szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministra proponuje też uzależnienie wieku przejścia kobiet na emeryturę od tego, czy mają dzieci. Do pomysłu odniosła się minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nazwała go okrutnym i skandalicznym. Wielkiego sensu w wiązaniu praw emerytalnych z posiadaniem potomstwa nie widzi też dziennikarz finansowy Maciej Samcik.
2: Tu matematyki się nie da oszukać, to znaczy jeśli ktoś przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to znaczy, że jego kariera zawodowa trwa 35 lat mniej więcej. Albo podwyższamy administracyjnie wszystkim wiek emerytalny i go wyrównujemy przy okazji, albo robimy taki system, jaki mają na przykład w Danii, że każdy rocznik ma swój wiek emerytalny, niezależnie od płci. I ten wiek emerytalny zależy od oczekiwanej długości życia tego konkretnego rocznika.
0: A więcej na ten temat usłyszą Państwo dzisiaj w popołudniowym paśmie. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże, ale z postępującymi od zachodu przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W poniedziałek będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Najbardziej intensywnie ma popadać na Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, zwłaszcza w czasie burz oraz w górach. Najcieplej dzień zapowiada się na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą do 26 stopni. Na wschodzie maksymalna temperatura wyniesie od 23 do 25, w centrum i na zachodzie około 21-22, a na północy 20 stopni, przy czym nad samym morzem jeszcze delikatnie chłodniej, około 18-19 stopni.

0: Ida Katowska, Wayne Shepherd. Rozpoczynamy drugą godzinę nowego świtu. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędraska i tekst Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Ada Calińska-Czaniecka. Meldujemy się i zostajemy do 10.
1: Nowy świt.
0: I a propos zostawania do 10 wiadomości od słuchacza, kłaniam się ponownie redaktorze. Pozostały już tylko 3 godziny nowego świtu, a ikonicznych artystów jest jeszcze sporo do zaprezentowania. Będę się przyglądał sprawie. Proszę nas sprawdzać śmiało. Że tak połączę odpowiedź z zapowiedzią. Aha.

Ależ dzisiaj wesoło i tanecznie, w drodze do pracy śpiewałam w samochodzie, teraz chyba czas na tańce w pracy. Napisała jedna z naszych słuchaczek. Tak, zachęcamy jak najbardziej. Będzie muzyka sprzyjała kajtku? Coś się znajdzie do tańca w pracy. Pewnie. Wspominaliśmy dzisiaj o samotności w kalendarzu. Przy 27 lipca widnieje Dzień Samotnych. W kontekście odmienianej przez wszystkie przypadki w ostatnim czasie epidemii samotności i problematyki tejże właśnie, państwo piszą na ten temat, jedna z naszych słuchaczek w grupie patronów, o tym, że młodzi nie myślą o samotności, że kiedyś może ich dopaść, ale jeżeli się spełnią życzenia wyśpiewywane na każdych urodzinach, to dopadnie ich raczej na pewno. No właśnie, gdyby ufać badaniom, to wśród młodszego pokolenia jest to bardzo, bardzo, bardzo częste zjawisko. To słuchaczka jeszcze podpowiada Remedium, że może więcej spontanicznych animacji życia wspólnotowego byłoby rozwiązaniem. Gdyby państwo mieli inne pomysły też, to pewnie, że zapraszamy. Ja tak zerkam na badania, dużo jest ich w tym nurcie. Rzeczpospolita jakiś czas temu opublikowała wyliczenie, jeżeli chodzi o Polskę, na gospodarstw domowych, których mamy 15 521 tysięcy, a tyle mieliśmy przynajmniej w 2025 roku. 5,5 miliona prawie to były jednoosobowe gospodarstwa domowe, co oznacza, że w co trzecim gospodarstwie mieszka singiel i to jest przeogromna zmiana w ciągu 10 lat, bo w 2016 roku było ich o prawie 2 miliony mniej. Czyli wzrost o 51%. To pod względem dynamiki daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej. No i to chyba nie jest wyścig, w którym powinno nam zależeć, żeby być w czołówce peletonu, no ale jednak dane mówią jasno. Będziemy wracać do tego wątku, jeżeli państwo będą chcieli się udzielić. 224-280-280, można też oczywiście dzwonić jak najbardziej. Natomiast zapowiedziałem, że jeżeli chodzi o nasz rozkład jazdy na tę godzinę, przeniesiemy się do Lublina, w związku z czym za kilka minut razem z Klaudią Kowalczyk tam się właśnie znajdziemy.

0: taksówkarz. To był Superhuman Like Brando. Wyjątkowa sytuacja, gdy gramy taksi i nie jest to łona konieczna krupa. Zapowiedziałem wycieczkę w kierunku Lublina z powodów karnawałowych. Skoki, przerzuty, akcje grupowe. To nie jest opis napadu, a weekendu z rowerowym cyrkiem w Lublinie. Właściwie grup było więcej, ale my z jakiegoś powodu lubimy skupiać się na rowerach. Tak jakoś wyszło i teraz uwaga, będzie próba zmagania się z językiem francuskim. Alice Allard i Beno Martin z grupy Le Bana T-Rex mówili Klaudii Kowalczyk właśnie o balecie rowerowym, a wszystko w ramach Karnawalu Sztuk Mistrzów, który ponownie objęliśmy patronatem medialnym.
1: It can sometimes feel like a ballet. There's also call of acting.
2: Balet na rowerach, ale nie wyobrażajcie sobie nas jako tancerzy baletowych. Nie jesteśmy tancerzami jako takimi. Niektórzy z nas świetnie się ruszają, ale na parkiecie tanecznym to już inna sprawa. Chodzi bardziej o to, jak porusza się rower. I właśnie to czasem może przypominać balet.
1: And some more enjoyable acting and comedy. Mine actually, I started circus when I was 9 years old in a school.
2: Ja zaczęłam przygodę z cyrkiem w wieku 9 lat w naszej lokalnej szkole, a potem po zwykłych studiach poszłam do prawdziwej szkoły cyrkowej. Rower wybrałam, bo trzeba było wybrać jakąś dyscyplinę. Pomyślałam, czemu nie? Spróbuję. I bardzo mi się to spodobało.
3: Kiedy na początku lat 80. we Francji pojawił się BMX, pomyślałem, to jest to. I dostałem swój pierwszy rower pod choinkę. Tak zaczęła się ta wielka historia. Zawody, zabawa na rampie, jak na skateparku. W 85 roku zostałem mistrzem Francji, a jakieś 20 lat później miałem ochotę na zmianę i odkryłem rowery artystyczne. Zupełnie inny sposób jazdy. W La Bande au T-Rex występuję zarówno na rowerach artystycznych, jak i na BMX-ie. Nasze rowery bardzo różnią się od rowerów BMX. I owszem, można na nich robić wheelie i tym podobne, ale nasze triki są zupełnie inne. Powiedziałbym, że większość elementów zespołowych w tym spektaklu sami wymyśliliśmy, bo każdy z nas potrafi jeździć solo, ale musieliśmy zbudować własny materiał, więc to my wymyśliliśmy większość trików, które możecie zobaczyć.
4: Most of the tricks you will be able to see tomorrow.
1: Basically, we are 9 people on stage, and we all do.
2: Na scenie jest nas 9 i każdy z nas wykonuje jakieś triki na rowerze, a do tego dochodzi muzyka. Z tyłu sceny gra zespół. Pokazujemy naprawdę wiele różnych rzeczy, jakie można zrobić w kolarstwie akrobatycznym. Nie bardzo wiem, jak to ująć po angielsku, ale mamy triki solowe, elementy grupowe, coś w rodzaju baletu na rowerach, obrazy, w których wszyscy razem jesteśmy na rowerach.
1: Some jumps off the bike, and it's really quite dynamic, all this stuff. And musically, we have in the show.
2: Są też akrobacje ręka w rękę. Kilka osób na jednym rowerze, ze skoki z roweru. To wszystko jest naprawdę dynamiczne. A muzycznie sami gramy ten spektakl i czasem się zamieniamy. Raz ktoś jest na rowerze, raz przy instrumencie. Gramy kawery, ale też własne utwory. Mamy perkusje, klawisze, trochę instrumentów dętych, blaszanych, gitarę basową, ukulele i tak dalej.
0: Za relację bardzo dziękujemy Klaudii Kowalczyk. Jeżeli chodzi o różne aktywności rowerowe, te trochę mniej związane z baletem, a więcej z przemierzaniem tras, o 7.30 we wtorki sporo na ten temat mówimy, natomiast w każdy inny, każdego innego poranka o 7.30 opowiadamy Państwu o polityce za uprzejmością, a Klaudiusza Slezaka i dzisiaj nie będzie inaczej.

Zgodnie z zapowiedzią za kilka minut będzie już z nami Klaudiusz. Co można zrobić w ciągu kilku minut oczekiwania na przyjście jego mościa? Ano można otworzyć przeglądarkę, wejść na YouTube'a, wpisać Radio Nowy Świat, otworzyć nasz kanał i sprawdzić, jeżeli nie mieli Państwo jeszcze wcześniej okazji, relacje z naszych urodzin. Świętowaliśmy 6 urodziny jako Radio Nowy Świat w Brzezinach. Komunikowaliśmy to głośno, byliśmy z Państwem na miejscu i świętowaliśmy w weekend. Gdyby ktoś chciał nadrobić, bo nie mógł być, albo przypomnieć sobie, jak było, to Klaudia Kowalczyk przygotowała taką właśnie 3-minutową relację, więc w sam raz przy porannej kawie do sprawdzenia. Polecamy się YouTube'owo, a za chwilę polecimy się też z komentarzem politycznym. Państwa uwadze zaraz po Paramore. Klaudiusz Slezak będzie.

0: Za 27 minut będzie 8. Klaudiusz Smyzak zalogowany na antenie podobno. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zalogowany jak najbardziej.
0: Wspaniale, dobrze cię słyszeć. Widziałeś kiedyś balet na rowerze?
1: Widziałem w relacji Klaudii Kowalczyk.
0: No właśnie, akrobacje.
1: Ale, to znaczy wcześniej też widziałem, ale ostatni raz ten właśnie. I historię przy okazji nagrywane przez Klaudię także.
0: Tak, fajna sprawa. Doceniamy bardzo, jeżeli słucha. Dzięki piękne, Klaudio. Tak, tematy rowerowe to wtorek. My dzisiaj o różnych baletach w polityce, które się dzieją. Piruetach, rozłamach.
1: To też. To mamy historię rodzinną właściwie. To taki wątek będzie no trudny, obyczajowy w sumie.
0: No.
1: Bo i przecież jeszcze w piątek to miał być taki aksamitny rozwód, taki bez orzekania o winie. Tacy wszyscy no, w zgodzie się rozchodzą i będzie miło i fajnie.
0: Chcesz powiedzieć, tak, że dojrzały rozwód?
1: No tak byśmy to chyba nazwali, słuchając tego, co jeszcze w piątek w południe mówił prezes Jarosław Kaczyński.
2: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: No, żadnych uczuć negatywnych, tak się ułożyło. No, jak mówię, no niezgodność charakterów to piątek południe. Potem konferencja Mateusza Morawieckiego, ale też bez jakichś przykrych słów. No tak się ułożyło, rozchodzimy się po prostu. Nie minęło kilka godzin. Jarosław Kaczyński zaczyna swoje tournée po mediach. No i tam już zaczyna mówić, że ten Morawiecki już wyciąga grube działa, no bo przecież doradca Tuska kiedyś. Tam Morawiecki oczywiście temu, że był doradcą Tuska, zaprzecza, bo mówi, że był tylko w Radzie przy Tusku, a nie samym jego doradcą, no ale to już tutaj kwestia tylko nazewnictwa raczej. No ale samo przypominanie tego przez Jarosława Kaczyńskiego uruchomiło pewną lawinę wydarzeń. No bo Patryk Jaki też idzie do Telewizji Republika i on co prawda jeszcze stara się niuansować. No bo te składki, no bo oni byli w ogóle nielojalni, no i to wszystko dlatego.
3: Pierwszy dowód, że oni już od dawna to próbowali. Pierwszy dowód jest taki, że ludzie związani z Mateuszem Morawieckim od ponad 2 lat jego najbliżsi współpracownicy prawie w ogóle nie płacili składek na partię, a w tym czasie zbierali.
4: A dlaczego?
3: No to jest dobre pytanie, ale w tym czasie widać, że prowadzili inną aktywność, znaczy zbierali na konkurencyjną działalność. Do tego, żeby było jasne, mamy pełno informacji, że w tym czasie podbierali działaczy Prawa i Sprawiedliwości na ten swój nowy cel, prawda? Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze to, że Mateusz Morawiecki od dawna nie uczestniczył w spotkaniach kierownictwa partii, tak naprawdę robił sobie co chciał, czyli organizował jakieś agendy, nie próbował partii przekonać swoich pomysłów, tylko realizował sobie jakąś agendę, nie pytając w ogóle partii o zdanie.
1: Ale to wszystko jeszcze można by powiedzieć, że takie no kiziu-miziu trochę pomiędzy zwaśnionymi frakcjami. No bo od dawna o tym mówili. Frakcja Morawieckiego mówiła o suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości, czyli ludzie z suwerennej, wcześniej Solidarnej Polski, między innymi właśnie Patryk Jaki, mieli też odpowiadać właśnie za przejęcie Prawa i Sprawiedliwości, przejęcie tego prezydium Komitetu Politycznego i większy wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. Więc pomiędzy tymi frakcjami, a Patryk Jaki ostatnio w tej frakcji maślarzy, od dawna iskrzyło, więc można by powiedzieć, no dobra, takie iskrzenie to jeszcze nic. Ale teraz, Mateuszu i Państwa, proszę o zapięcie pasów. Będą prawie 2 minuty. Ja wiem, to jest długo w radiu. Mam tego świadomość, prawie 2 minuty. Ale to są prawie 2 minuty, które warto wysłuchać. Bo oto do Telewizji Republika Miłosz Kłeczek zaprasza dwie zwaśnione strony. Jedna reprezentowana przez młodego posła Prawa i Sprawiedliwości, posła Gontarza, a druga reprezentowana przez, uwaga, uwaga, jego samego, czyli Jacka Kurskiego. No i jak się już wystawia taką figurę do walki z drugą frakcją, no to jak możesz się, Mateuszu, spodziewać, idzie na ostro. I Kurski, no właśnie. Więc proszę zapiąć pasy. Jacek Kurski o swoich jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej kolegach z partii, wiceprezesie partii i tym wszystkim, co on o tej sprawie uważa.
4: Panie pośle,
5: wszyscy mają prawo głosu, tylko ja mam do was prośbę. Nie wchodźmy na tak niskie instynkty.
4: Im chodzi.
5: Bo ja was zaprosiłem nie po to.
6: Panie redaktorze, ja to mówiłem?
5: Nie.
6: Czy siedzący
5: ale chodzi mi o to, żebyśmy dzisiaj nie uprawiali polityki na grobach tych, którzy zginęli.
6: Ja uprawiałem politykę?
5: Nie chcę sięgać po takie niskie instynkty, o to proszę.
6: Też bym
5: nie chciał. Po takie sprawy, bo ja was zaprosiłem po to, żebyście się dogadali. Ale była mocny atak, proszę o odpowiedź.
4: To jest właśnie poziom Rynsztoka, który proponuje grupa Morawieckiego. No w momencie, kiedy dochodzi do katastrofy smoleńskiej, jesteśmy chwilę po tym, jak Mateusz Morawiecki odmawia Lechowi Kaczyńskiemu wyjścia do Narodowej Rady Rozwoju i idzie do Rady... Tak, i w czasie katastrofy smoleńskiej nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. I przez 2 lata Przemysłu Pogardy, młody człowieku, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami. Kiedy ustawiano puszek po piwie Lech Krzyż, to wtedy przez 2 lata Morawiecki siedzi u Tuska.

0: Panie redaktorze, ja widzę też jestem zniesmaczony.
1: No i to trwało. Ja przypominam, że oni formalnie, przynajmniej do jutra, bo jutro jest komitet polityczny, są jeszcze w jednej partii i w jednym klubie parlamentarnym, ale tych emocji nie udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu w żaden sposób powstrzymać. Zresztą, jak mówię, on sam miał tournée po mediach raczej przychylnych jego formacji, czyli w Polsce 24 i Republika. I tam też właśnie o tych przewinach Mateusza Morawieckiego, choć zdecydowanie łagodniej niż Jacek Kurski opowiadał. Dodam tylko, że przeglądałem także media społecznościowe polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości, żeby była jasność. I oni raczej zniesmaczeni jednak mimo wszystko tym występem Jacka Kurskiego stwierdzają, że chyba jednak poszedł za daleko. Niektórzy wzywają do nawet jakichś konsekwencji dla niego, że to jednak właśnie przekroczył pewne granice. No zobaczymy, czy będą jakiekolwiek konsekwencje. Ewidentnie z łańcuchów wszystkie buldogi, które są pod dywanem, to już nawet nie pod dywanem zostały wypuszczone. To tak a propos tego, że prezydent w końcu podpisał ustawę łańcuchową, bo to gdzieś niezauważone przeszło w piątek z powodu tego właśnie rozwodu, który miał być aksamitnym, a takim jak widać nie jest.
2: No proszę pana, no to ładnie zaczynamy tydzień.
1: Także opisując obrazowo sytuację po podpisie prezydenta pierwszym spuszczonym z łańcucha, jest tak, Jacek Kurski oczywiście tutaj licencja polityka po mojej stronie. Ustawa wchodzi w życie za kilkanaście miesięcy dopiero.
2: Ładnie. Dzięki ci piękne w takim razie, Klaudiuszu. O, coś tu się stało. Wszyscy cali?
1: No ładnie. To powiedziałem, że aż coś spada. No
2: widzisz. Mic drop, jak to się mówi. Po 16 powtórka z rozrywki. Dzięki ci piękne i do usłyszenia.
1: Dziękuję.

za kwadrans będzie ósma, ja poszeleszczę jeszcze trochę, jeżeli Państwo pozwolą, bo właściwie a propos tego, o czym opowiadał Klaudiusz, czyli o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, dzisiaj Rzeczpospolite na temat tego, kto się może cieszyć z powodu tego, co się dzieje. No i oczywiście, jak zerkamy w prawą stronę, to jest Konfederacja i trochę na ten temat Wiktor Ferfecki na pierwszej stronie, mianowicie, że największy od lat kryzys w PiS był z zainteresowaniem obserwowany w Konfederacji. Część polityków tego ugrupowania zastanawia się, na ile zmiany w PiS wpłyną na możliwość zawiązania powyborczej koalicji z tą partią oraz ewentualnie z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Co na to jego stronnicy? Konflikt w PiS wzmacnia Konfederację Korony Polskiej, to ocenia Tomasz Sommer, redaktor Najwyższego Czasu. Gdyby Państwo chcieli poczytać trochę więcej o tym rozpadzie właśnie w ujęciu zmiany prognoz wyborczych, jak mogą wpłynąć na notowania poszczególnych partii, to dzisiaj w sekcji Polityka w Rzeczpospolitej można tę treść przyswoić. No i a propos polityki, wróć. A propos Rzeczpospolitej, przy okazji przypominam, że po 9.30 Cezary Szymanek będzie dzisiaj z nami, jak w każdy poniedziałek. Choć nie o polityce, to być może przy okazji na pewno o dużych pieniądzach będzie nam opowiadał. Właściwie parafrazując pewien wers z polskiej muzyki, nic nie jest takim, jakim się wydaje. Things ain't always what they seem, to Bilk nam zagra na 13 minut przed 8.

Widzę wszystkie te pełne emocji wiadomości z komentarzem do komentarza Klaudiusza Slezaka i aktualności politycznych. Do godziny 8:00 na pewno wątki polityczne pojawiały się już nie będą, więc jeżeli ktoś poczuł się rozemocjonowany tym faktem, to może na spokojnie sobie odetchnąć. No a po 8:00 kolejny rozdział, ciąg dalszy, rozmowa Beaty Grabarczyk, której gościnią będzie profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

0: the moon.
1: 5 minut brakuje do godziny 8. W serwisach informacyjnych mówiliśmy dzisiaj Państwu o pożarach we Francji. Bardzo trudna sytuacja. Ja natomiast w prasie czytam o suszach w kontekście zmiany klimatu. Mianowicie Rzeczpospolita i Adam Michalak na ten temat. Od lat istotnym problemem w Europie pozostaje brak opadów w okresie wiosennym i letnim. Często o tym wspominamy, ale z nowej analizy World Weather Attribution wynika, że susze na Starym Kontynencie napędzane są przede wszystkim przez ekstremalne upały, których występowanie nasilają dodatkowo zmiany klimatu. Co ciekawe, naukowcy ustalili, że z powodu zmiany klimatu susza glebowa w Europie Zachodniej jest około 5 razy bardziej prawdopodobna, a w Europie Zachodniej około 11 razy. Była kiedyś taka piosenka Malarzy i Żołnierzy, Nie bój się deszczu, z 91 roku. W 26 jest jeszcze bardziej, zdaje się, aktualna. Wrócimy tu do Państwa po 8.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ekstremalne pożary we Francji, Włoszech i w Hiszpanii. Gaszenie ognia utrudniają wysoka temperatura powietrza i silny wiatr. Ewakuowano setki tysięcy osób. Z pomocą ruszyli specjaliści z wielu krajów. W działania włączają się także polscy strażacy, między innymi z Poznania.
1: Jutro wyruszy pierwszy samochód operacyjny, który będzie zmierzał do Hiszpanii. To będzie samochód wykorzystywany na miejscu przez kadrę dowódczą, natomiast zasadnicza część modułu GFFF Poland wyruszy do Królestwa Hiszpanii drogą lotniczą, samolotem. I będzie się to działo na przełomie lipca i sierpnia. Docelowo od 1 sierpnia do 31 sierpnia 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii. Moduł GFFF jest po to zorganizowany, żeby docierać do miejsc trudno dostępnych i wykorzystać taktykę do gaszenia pożaru bez użycia środków gaśniczych, czyli na przykład wody.
0: Mówił TVP Info aspirant sztabowy Martin Halasz z wielkopolskiej PSP. Jutro zbierze się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi decyzję prezesa PiS-u o wykluczeniu z ugrupowania ponad 40 osób, które nie podpisały tzw. lojalki. To posłowie, senatorowie i europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. A o możliwej politycznej przyszłości formacji Mateusza Morawieckiego, tak mówił w TVN24 działacz opozycji w PRL profesor Aleksander Hall.
2: Wiele będzie zależeć od tego, jaką linię to ugrupowanie będzie realizować. Kwestia stosunku do Unii Europejskiej, wojny ukraińsko-rosyjskiej, kwestia stosunku do praworządności. Ale jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby to ugrupowanie było na wstępie skazane na porażkę.
0: Tymczasem w przestrzeni publicznej od kilku dni trwa ostra wymiana zdań między grupą polityków PiS-u, którzy spełnili warunki ultimatum, a frakcją Mateusza Morawieckiego. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed wyładowaniami w 10 województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. W czasie burz ulewy i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Więcej o pogodzie już za chwilę. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W Lublinie i Rzeszowie będzie dziś najcieplej, do 25 stopni. W Białymstoku termometry wskażą maksymalnie 24, w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu 23. W Poznaniu 22 stopnie, chłodniej będzie na północy, 21 stopni w Szczecinie, a w Bydgoszczy i Gdańsku maksymalnie 20. Podobnie będzie w Zakopanem. Przez cały kraj przejdzie strefa przelotnych opadów. Burzami nastraszyła już państwa Ada Calińska-Czaniecka. Dodam, że najwięcej deszczu spadnie na Podkarpaciu, a w drugiej połowie dnia od zachodu zacznie się przejaśniać i rozpogadzać.

0: Jamalski Jumpin' Move. Zapowiadaliśmy, że będzie trochę muzyki do potęczenia dzisiaj, więc wywiązujemy się z obietnicy na rozpoczęcie trzeciej godziny spotkania. The Brand New Heavy za nami, jest 7 minut po 8.
1: Nowy świt.
0: I przechodzimy do pierwszej rozmowy Beaty Grabarczyk.
2: Naszym gościem jest pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry państwu.
2: Czy istnieje życie poza PiS-em?
3: No, oczywiście, że istnieje, no chociaż...
2: Ale pan myśli byłych pisowców.
3: No, ale Paweł Kowal jest najlepszym przykładem tego, że istnieje życie poza PiS-em. Myślę, że nawet całkiem niezłe życie istnieje poza PiS-em, bo człowiek się musi, nie musi wstydzić, opowiadać czy odpowiadać się na temat różnego rodzaju afer i tak dalej. Oczywiście każda partia coś tam ma zawsze do wytłumaczenia i różne sytuacje się zdarzają, jak się długo jest w polityce, ale faktycznie jest życie poza PiS-em, także wszystkiego dobrego.
2: Ale ja sobie pomyślałam o partiach, wiesz, no bo tak naprawdę Polska jest najważniejsza, zniknęła. No, solidarna, czy tam suwerenna Polska zrobiła kółko i wróciła do PiS-u i tam się w tym PiS-ie teraz szaro gęsi. No pytanie, czy się Morawieckiemu uda?
3: No to, tylko jak popatrzymy, kto był w suwerennej Polsce, to widzimy, że były tam takie osoby jak pan Dariusz Matecki, tak, chociażby, no to intelektualna siła, tak jest, pan Jaki, no więc no, mówmy się, intelektualna siła zaplecza Zbigniewa Ziobry nie była porażająca. Natomiast no, jak się patrzy na ludzi, którzy są za plecami Mateusza Morawieckiego i na samego Morawieckiego, no to no, trzeba przyznać, że PiS bardzo stracił, jeśli chodzi o iloraz inteligencji w momencie odejścia tej grupy. No, to są jednak ludzie, którzy mają jakąś wiedzę, doświadczenie, jakieś kompetencje. Ja już teraz oczywiście pomijam kwestię ciągnących się różnych afer i tak dalej, bo rozumiem, że teraz nie o tym rozmawiamy. Tylko rozmawiamy o takich możliwościach stworzenia własnej partii politycznej. Nie ma wątpliwości według mnie, że taki jest od początku plan Mateusza Morawieckiego. Tylko żeby mógł zostać zrealizowany, to on musiał zostać wyrzucony z PiS-u, żeby tej łatki zdrajcy nie mieć. No więc to zaplecze, które sobie zbudował, intelektualne, ale też finansowe, jak sądzę, bo jak popatrzymy na 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i to, czym się zajmował sam Mateusz Morawiecki, jego ludzie, no chociażby na kongres 590, który był organizowany w pobliskiej Jasionce, gdzie no, naprawdę miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa przepływały z jednej do drugiej fundacji, fundacyjki i tak dalej, to one były związane z ludźmi właśnie Mateusza Morawieckiego. Ja sądzę, że grunt jest przygotowany i Mateusz Morawiecki w przeciwieństwie właśnie do Zbigniewa Ziobry, no ma to zaplecze i intelektualne, i osobowe, i finansowe. Ja mu się może udać.
2: Jemu się może udać, a to, że istnieją dwie czy już trzy konfederacje, no bo te w jednej konfederacji są dwie konfederacje, strasznie to skomplikowane, to mu pomaga czy przeszkadza?
3: Jemu bardziej pomaga, to znaczy w tym momencie oczywiście sam rozpad PiS-u działa na korzyść konfederacji, natomiast to, w jakim kierunku poszedł PiS z Przemysławem Czarnkiem na czele, no bo teraz wydaje się, że to on zostaje tą siłą przewodnią, choć z drugiej strony najbardziej stracił, ale to jest inna kwestia, do której może zaraz wrócimy. Natomiast rzeczywiście PiS pod sztandarami Przemysława Czarnka będzie konkurował z Konfederacją, natomiast Mateusz Morawiecki zdaje się, że chce budować partię raczej na wzór niemieckiej Hadecji, I to absolutnie nie jest zaskoczeniem dla mnie, bo ja parę miesięcy temu, przygotowując się do programu o Mateuszu Morawieckim, który nagrywaliśmy z Radkiem Grucą, no dość mocno wgryzłam się w życiorys Morawieckiego i ja muszę powiedzieć, że wtedy z ogromnym zdziwieniem nawet wyczytałam, jak bliskie jego związki były od początku z Niemcami. Tak. Tymi okropnymi, przebrzydłymi Niemcami, bo przecież i studiował tam i wydał wspólnie z jednym z profesorów prawa europejskiego, niemieckim profesorem, zresztą dość znanym, wspólnie książkę i staż odbywał zawodowy w instytucjach niemieckich, także w bankach niemieckich. I rzeczywiście to jego, to były lata 90., więc to nie jest takie oczywiste, bo kogo w latach 90. było stać, to jeszcze przed wejściem Polski do Unii, więc ja bym zwróciła na to uwagę, że no tam bardzo wiele pytań się w mojej głowie pojawiło. Skąd się tam w tych Niemczech tak dobrze odnalazł wtedy Mateusz Morawiecki? No więc dzisiaj jak patrzymy na to, co on mówi, ale też jak popatrzymy, czy przypomnimy sobie na jego wypowiedzi w języku angielskim, kiedy on był premierem rządu Zjednoczonej Prawicy, to też jest bardzo ciekawe, bo on udzielał na przykład wywiadu i do polskich dziennikarzy mówił zupełnie coś innego. Natomiast jak go o coś pytali dziennikarze mediów zachodnich, to on w języku angielskim udzielał odpowiedzi, które były zdecydowanie bardziej wyważone, proeuropejskie. No, pokazywał się jako zupełnie inny polityk niż tutaj na tym rynku wewnętrznym politycznym. Więc w tym kontekście wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki przygotowywał się do tego odejścia bardzo, bardzo długo i on nie z Konfederacją będzie jakoś specjalnie rzeczywiście konkurował. Jeśli już, to bardziej może z tą częścią Konfederacji Mentzena.
2: No dobrze, ty wspomniałaś o tym wątku niemieckim. No to teraz jest tak, że panowie z PiS-u mówią, że ten rozłam to jest na zlecenie Niemców i Morawiecki go na zlecenie Niemców przeprowadza oczywiście. I w ogóle to fatalny był, bo nie chciał 500+, miał inne pomysły gospodarcze. Ja się zastanawiam, dlaczego ten facet przez 6 lat był premierem z ramienia PiS-u, kiedy on był taki bardzo antypisowy i bardzo zły.
3: Nie, no to już wypowiedzi w telewizji Republika Jacka Kurskiego, no to już
2: no.
3: To już nawet nie przytyka, to już wręcz kolaboracja z Tuskiem jest i tak dalej. To wszystko było do przewidzenia. Muszę powiedzieć, że to jest dobry moment z jednej strony dla koalicji rządowej, żeby przegrupować siły i odbić się trochę od tych niedobrych momentów, które w ostatnich miesiącach były, aczkolwiek jak widzę wypowiedzi wielu polityków koalicji, którzy triumfująco tutaj głoszą na ten temat i są pierwsi, żeby się na ten temat wypowiadać, no to muszę powiedzieć, że więcej rozwagi i chłodnej głowy doradzałabym, bo tutaj teraz PiS i ludzie Morawieckiego i stojące gdzieś tam za ich plecami media prawicowe, oni sobie poradzą w tej wojnie sami, nie trzeba się dokładać. Natomiast absolutnie to jest ten moment, w którym faktycznie ta koalicja powinna wykorzystać to, ale nie po to, żeby się wyzłośliwiać, bo to nic nie da, tylko właśnie, żeby no przemyśleć się własne błędy z ostatnich miesięcy i je naprawić, i pokazać się inne podejście do państwa. Skoro oni sami wyciągają te zarzuty, to jest to rzeczywiście dobry moment, żeby nie wchodząc w takie personalne złośliwości, pokazywać jakąś strategiczną myśl polityczną, więc ja bym poszła absolutnie w tym kierunku.
2: A PiS przetrwa?
3: Przetrwa, nie? No i ja uważam, że PiS przetrwa. To nie jest kwestia, że PiS nagle zniknie z powierzchni ziemi i absolutnie przetrwa, tylko się zmieni. Nie, ja zawsze mówiłam, że Jarosław Kaczyński potrafi grać frakcjami i w tym momencie no, okazuje się, to było widać w ostatnich kilku tygodniach, że on stracił to wyczucie, przestał mieć tą umiejętność. Miał co więcej taką możliwość wykorzystać trochę nawet Morawieckiego, który się tam porywał z tymi stowarzyszeniami i tak dalej, żeby w pewnym sensie odświeżyć partię, pokazać Prawo i Sprawiedliwość jako partię taką bardziej, no skoro się wzorują na Amerykanach, to właśnie na wzór amerykańskich republikanów, przecież republikanie swoją partię mają obudowaną, think tanki, stowarzyszenia, grupy robocze i tak dalej, i tak dalej, więc gdyby to był ten Jarosław Kaczyński, który jeszcze kilka lat temu faktycznie potrafił grać tymi frakcjami, to on by ograł Morawieckiego. To on by ograł Morawieckiego. Natomiast no stracił chyba to wyczucie i zagrał dokładnie tak, jak Morawiecki chciał. Ale to dosłownie taki od początku plan Morawieckiego, jak ktoś mi nie wierzy, to może sięgnąć do tego programu, który no, parę miesięcy temu z Radkiem Grucą żeśmy nagrali, bo ja to tam właśnie mówiłam, że taki jest plan Morawieckiego, on nie może sam odejść, ale będzie robił wszystko, żeby zostać wyrzucony. I rozgrywa to rzeczywiście znakomicie, ale PiS przetrwa, tak, PiS przetrwa, tylko to będzie już taki PiS, no właśnie, no Czarnek nie jest tym, który PiS jest w stanie odmłodzić, oczywiście zostali tam i młodzi, typu Gosek, typu Matecki, typu Jaki, no ale powiedzmy, że no to nie jest chyba ten rodzaj młodości, na którym by zależało akurat liderowi partyjnemu, więc no przetrwa, aczkolwiek jako trochę inna partia, która no, przy której zostanie ten betonowy, żelazny elektorat, partia ludzi starzejących się, bo tutaj demografia jest absolutnie bezwzględna, partia, która nie będzie miała skąd podbierać nowych wyborców.
2: No ale właśnie, to oznacza marginalizację straszną.
3: Tak, oczywiście, że tak. I to na rok przed wyborami.
2: No właśnie.
3: Z kawałkiem. Ale to nie oznacza, że PiS jako taki zniknie. Tutaj absolutnie nie odważyłabym się postawić tezy, że PiS zniknie. To jest jednak marka, która się wryła gdzieś tam w świadomość bardzo wielu Polaków. Owszem, z tego starszego pokolenia, ale ono jest bardzo, bardzo liczne wciąż. I to nie jest tak, że ta partia straci z dnia na dzień wyborców, bo być może nowych przybywać nie będzie, natomiast ci starsi będą przy niej trwać, więc PiS przegra, ale ja jestem bardzo daleka od takiego triumfalizmu, który widzę, który przebija się w wypowiedziach bardzo wielu polityków właśnie koalicji rządowej, bo to może być wbrew pozorom też dla nich skomplikowana sytuacja. Oni powinni naprawdę natychmiast zacząć myśleć o tym, jak budować strategię wyborczą, mając zupełnie inny krajobraz polityczny. To sobie trzeba absolutnie teraz przemyśleć, bo to już będzie inna strategia. Mają trochę inny podział. Wyborcy mogą się przegrupować i to przegrupowanie wyborców niekoniecznie wszystkim może służyć. PSL może mieć tutaj jeszcze większe problemy. No, naprawdę to jest ważny moment, żeby go nie przegapić, żeby go dobrze rozegrać, można go rozegrać na korzyść, pod warunkiem, że właśnie dostrzeże się też niebezpieczeństwa, a nie tylko będzie się piło szampana, bo PiS się rozpadł.
2: No to jeszcze zapytam cię o to, czy ta formacja Morawieckiego wejdzie na przykład w buty PSL-u i zostanie po tych przyszłych wyborach takim graczem, znaczy mówię o tym starym PSL-u, takim graczem obrotowym, że bierzcie nas, znaczy możecie, my tu stoimy, a wy licytujcie. Kto da więcej, tam pójdziemy.
3: Tak, absolutnie uważam, że taki jest w ogóle plan Morawieckiego, że on chce być partią obrotową. Zresztą w bloku Morawieckiego jest sporo ludzi, ale też wiem z jakich firm mniej więcej, a korzystam z takich, które się marketingiem politycznym zajmują. I wiem, że jak oni bardzo uważnie śledzą wszystkie badania. I myśmy zresztą nawet razem jeszcze pewnie z rok temu rozmawiały o tym, że w Polsce też z badań wynika, że jest jakaś grupa wyborców, którzy może nie centrowi są, ale tacy bardziej centroprawicowi, tak? Mm-hmm. Dla których PiS zaczyna się robić za bardzo radykalny. A PSL z kolei poszedł, przynajmniej część PSL poszła w kierunku bardziej trochę na lewo, przestała reprezentować przynajmniej tych starszych pokoleniowo rolników i tak dalej. Bo ci młodzi bardziej się już sami siebie pozycjonują jako przedsiębiorcy, a nie jako rolnicy. To jest bardzo ważna zmiana, którą widać w badaniach, tak? Że oni nie myślą o sobie, jesteśmy rolnikami, oni myślą o sobie, jesteśmy przedsiębiorcami. I to wszystko ma bardzo duże konotacje, duży wpływ na politykę. I pojawiło się miejsce, rzeczywiście pojawiło się miejsce zwolnione też przez Polskę 2050, gdzie też było część tego typu wyborców, takich trochę kościołowych, ale takich bardziej proeuropejskich. I Morawiecki to wszystko analizował, jego ludzie to wszystko analizowali. I wydaje mi się, że on faktycznie widzi siebie jako taka partia obrotowa, która może wchodzić w różnych konfiguracjach z bardzo różnymi partiami politycznymi, w układy i zawsze coś dla siebie wynegocjować.
2: Mam jeszcze tak ze 100 pytań, ale musimy kończyć niestety. Także bardzo Ci dziękuję, Aniu. Profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, była naszym gościem. Miłego dnia i trzymaj się ciepło.
3: A ja Państwu miłego tygodnia życzę.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Do widzenia.

28 minut po 8, wprawdzie ostra gra będzie dopiero za chwilę i opowieści o sporcie, ale w studiu już szermierka za nami, ostra wymiana zdań. Ty, a ty, a ty, ty to, a ty to, kto? Kto z kim i o czym, to za chwilę się okaże.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, Mikołaj Tyczyński, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówiłem, że kto z kim i o czym, to już wiadomo, natomiast kto kogo za co.
2: No i kto z kim przystaje.
3: I jakim narzędziem zbrodni. I w jakim pomieszczeniu.
1: Ostra wymiana zdań, ostra gra dzisiaj będzie z pewną dosłownością. Co tam się stało, panowie? Co to za... Dobra, zamknę okno, a wy
2: powiadajcie. Tak, to my powiemy. Za nami pierwszy pomundialowy weekend tak naprawdę. Znaczy bezmundialowy weekend. Prawda?
3: Nie, chyba już w zeszłym tygodniu był ten... W zeszłym tygodniu byłem w Belgradzie, faktycznie.
2: Ten czas leci.
3: Za szybko mamy
2: dużo dla państwa wiadomości, więc przystąpimy bez zbędnej zwłoki. Ja bym chciał na początku powiedzieć o medalach, które Polacy wywalczyli za granicą i to
3: za granicą.
2: Bardzo daleko.
3: W Oklahoma City.
2: Tak jest, w kajakarstwie górskim. Nasi wracają z dwoma medalami do srebra w kajakach. Michała Pasiuta, o tym mówiłem już w piątek, dołożyła brąz Klaudia Zwolińska. W Kanadyjkach lepsze się okazały Teresa Kneblowa z Czech i Monika Daria z Andory. Dwa medale to o jeden mniej niż w ubiegłym roku, ale wtedy mieliśmy eksplozję formy Klaudii Zwolińskiej, która zdobyła 2 złota i 1 brąz. Fajnie, że podtrzymała swoją medalową passę, także w tym roku gratulacje.
3: Przede wszystkim to jest ciekawe, bo Klaudia Zwolińska ten brązowy medal zdobyła w nie swojej takiej dominującej konkurencji, bo w tej była zakończyła rywalizację na miejscu 10. Ale warto podkreślić, że Klaudia Zwolińska tak sukcesywnie poprawiała swoją formę na tych zawodach w Oklahomie, bo w eliminacjach była dopiero 16, w półfinale była 6. No i dzięki temu zachowała siły na finał i w tym finale popłynęła, zdobywa brązowy medal, więc wielkie gratulacje dla niej.
2: Tak jest. No i mamy jeszcze wiadomość dobrą, szermierczą. Co najmniej jeden medal polska reprezentacja przywiezie z Mistrzostw Świata. W Hongkongu świetnie się spisała szpadzistka Barbara Brych. Wywalczyła brąz. W półfinale nie dała rady Włoszce Julie Rizzi, ale ten brązowy medal zapewniła sobie już dzięki temu, że awansowała do czołowej czwórki. No i to jest dla Polski pierwszy indywidualny medal w szpadzie od 9 lat. A mistrzostwa potrwają do czwartku.
3: Ale wierzę jeszcze, że polscy wioślarze młodzieżowi do lat 23 na Mistrzostwach Świata w Duisburgu zdobyli 2 medale. Srebro wywalczyła dwójka podwójna Anna Klibenko i Julia Rogiewicz, a na trzecim miejscu rywalizację ukończyła męska czwórka podwójna.
2: To ja będę jeszcze kontynuował tę świetną passę.
1: Bo mamy kontynuuj dalej.
2: Tak, mamy dobrą wiadomość dla kibiców rugby, a zwłaszcza tej 7-osobowej olimpijskiej odmiany tego sportu. Polskie zawodniczki sięgnęły po Mistrzostwo Europy. Wczoraj zakończył się drugi turniej składający się na ten mistrzowski cykl. Polki spisywały się tak dobrze, że już przed ostatnim meczem zapewniły sobie drugi w historii tytuł. W Splicie zawodniczki prowadzone przez Chrisa Davisa pokonały kolejno Szwedki 33-5, Portugalki 12-5, Niemki 34-0.
3: Zwycięstwo nad Niemcami zawsze szczególnie raduje.
2: O Boż. W ćwierćfinale wygrały z Belgijkami 21-7, a w półfinale z Hiszpankami 31-12. No i nic dziwnego, że już w finale tego drugiego turnieju, kiedy miały właściwie złote medale na szyjach, no już tak się cieszyły, że z Irlandkami już nie dały rady wygrać. Przegrały 12-26. No ale Irlandki walczyły jeszcze o miejsce na podium, wywalczyły 3. miejsce. No ale słabiej troszkę poszło naszej męskiej reprezentacji, która zajęła 12. miejsce. Jest 12. na kontynencie w rugby 7.
3: No to co, przenosimy się do Francji, do Paryża.
2: Ulela.
3: Otóż Tadej Pogacar wygrał 113. edycję Tour de France i dołączył do grona znakomitych kolarzy, którzy również 5-krotnie triumfowali w wielkiej pętli. Ale co ciekawe, to Tadej Pogacar co prawda nie wygrał. Wygrał cały tour, ale nie wygrał tego ostatniego etapu. To nie on wjechał na pole elizejskie jako pierwszy, a bardzo chciał, próbował nawet. Ale na tym finiszu ostatnim w czasie Tour de France najlepszy okazał się Mathieu van der Poel.
2: To ja jeszcze dodam, że w sobotę mieliśmy ten alpejski morderczy etap z metą na Alp Deus. No i było bardzo ciekawie, bo zwycięstwo etapowe walczyli Amerykanie Sepp Kuss i Ekwadorczyk Richard Carapaz. Kuss uciekał, Carapaz gonił i w końcówce Amerykanin najpierw się otarł o barierkę, a chwilę później przy zjeździe wpadł na siatkę ochronną. Miał ogromne szczęście, bo gdyby to się zdarzyło 2 metry dalej, gdzie nie było już siatki, no to niechybnie runąłby w przepaść. Bardzo wyglądało to emocjonująco i mroziło krew w żyłach, no ale się pozbierał Amerykanin, ostatecznie przyjechał bodaj na 3. miejscu. Ekwadorczyk wygrał ten etap triumfowo na mecie właśnie w tym w Alp d'Huez i wygrał po raz drugi w ciągu kilku dni. Także Tour de France za nami. Zwycięstwo Tadeja Pogaczara bezdyskusyjne. Rzeczywiście 6,5 minuty nad Remco Evenepoelem i blisko 10 minut nad Meksykaninem Isaaciem del Toro, kolegą z drużyny, którego zresztą Pogaczar podczas sobotniego etapu wspierał w końcówce, żeby właśnie Isaac del Toro utrzymał tę trzecią pozycję.
3: I warto też podkreślić, że Isaac del Toro zwyciężył w klasyfikacji młodzieżowej, gdzie pokonał nadziei francuskiego kolarstwa Paula Seychaux.
2: Tak jest. I z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że do Paryża dojechali obaj Polacy. Michał Kwiatkowski na 110. miejscu, a Kamil Gradek na 155.
3: No tak jest, ale też trwa Tour de Pologne kobiece. No już się
2: skończył.
3: A no tak.
2: Bo to był króciutki tour.
3: Króciutki, czteroetapowy i nawet Lorena...
2: Nawet trzyetapowy.
3: Trzyetapowy?
2: Tak, ale czwarty w historii.
3: Tak jest, czwarty w historii i Lorena Vives odniosła wszystkie, we wszystkich
2: Michała
3: etapach.
2: Wszystko po prostu.
3: Dokładnie, obroniła żółtą koszulkę liderki, którą wywalczyła pierwszego dnia i nie odpuściła.
2: Tak
3: a
2: jest.
3: A Polki poza pierwszą dziesiątką się uplasowały.
2: Tak jest. Znaczy, z tego co widzę, to chyba Olga Wankiewicz była dziewiąta, ale zweryfikuj mnie, tak? Chodzi mi o klasyfikację generalną.
3: A dziewiąta, tak, faktycznie.
2: Tak, tu natomiast drugie miejsce zajęła Włoszka Elisa Balsamo, oba nazwiska i Vives i Balsamo to, no, to coś tam znaczą w świecie kobiecego kolarstwa, więc no, trzeba powiedzieć, że nadały prestiżu temu rzeczywiście młodemu wyścigowi, bo dopiero po raz czwarty, tak jak wspomnieliśmy, na Lubelszczyźnie tradycyjnie rozgrywanemu. Za tydzień 3 sierpnia Tour de Pologne męski.
3: Ale Czesław Lang, dyrektor wyścigu, mówił, że przyjechał do nas 8 drużyn World Tour, wspaniałe zawodniczki z najlepszą obecnie sprinterką Vives i nasz wyścig rośnie, co mnie ogromnie cieszy.
2: No i pięknie, oby męski też tak rósł. Już od 3 sierpnia 7 etapów z Gdyni do Wieliczki. Makao
3: i po Makale. Otóż siatkarki Turcji po raz drugi zwyciężyły w Lidze Narodów. W finale, który został rozegrany w Makao, pokonały Brazylijki 3-1, a po brązowy medal sięgnęły Włoszki, które wygrały z Chinkami również 3-1.
2: No tak, i w tej czołowej czwórce zabrakło Amerykanek, które po fazie zasadniczej były najlepsze, ale w ćwierćfinale przegrały z Chinkami 2-3. Chyba dość niespodziewanie. A my czekamy na środę, bo tam się rozpoczyna finałowy turniej Ligi Narodów Mężczyzn, znaczy tam, w Ningbo, w Chinach.
3: I warto odnotować z kronikarskiego obowiązku, że Polki zajęły miejsce 9.
2: A tak ostatecznie.
3: No
2: tak,
3: końcowej.
2: To tak, 2 lata poprzednie to były 3 miejsca. Oby nasi panowie się znaleźli na podium, mają ku temu duże szanse. Swój pierwszy mecz w turnieju finałowym zagrają w czwartek z Ukraińcami. Tak to będzie wyglądało.
3: No, za co teraz Formuła 1 zapada w taki króciutki sen, bo będziemy mieli przerwę po tym, jak Lando Norris wygrał w Grand Prix Węgier. 11. to był wyścig tego sezonu i to pierwszy triumf Lando Norrisa

0: Rajd polski się zakończył. Finn temu Suninen z pilotem Antim Happalą wygrali tę imprezę. Umocnili się na czele klasyfikacji Mistrzostw Europy. Na śląskich trasach drugie miejsce zajął rajdowy mistrz Polski Jakub Matulka z pilotem Danielem Dymurskim, a trzeci był triumfator rajdu Polski, ale jeszcze z zeszłego roku, z mazurskich Szutrów, Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. No i Marczyk z Gospodarczykiem awansowali dzięki tej pozycji na podium klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Piąty w tegorocznym rajdzie Polski był Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, więc silne polskie akcenty w rajdzie Polski.
1: No dobrze, to jeszcze z wiadomości zagranicznych, zanim przejdziemy do ekstraklasy, no to trzeba powiedzieć, że LeBron James podjął the decision. LeBron James, który ostatnie 8 lat spędził w Los Angeles Lakers, zdobywając między innymi z Lakersami tytuł w 2020 roku, zdecydował się, nie kończy kariery i podpisał 2-letni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów, czyli minimum dla weterana, z Philadelphia 76. Ta decyzja się przedłużała. Od mniej więcej maja mówiło się, że LeBron James dołączy do Golden State Warriors i tam zbuduje drużynę z Draymondem Greenem i ze Stephenem Currym. Potem mówiło się o tym, że może wróci do Cleveland Cavaliers. Mówiło się, że może wrócić do Miami Heat. I nawet z Miami Heat była taka zabawna historia, bo Miami Heat odpalili na YouTubie swoim oficjalnym, zaplanowali transmisję na żywo właśnie z konferencji prasową z LeBronem Jamesem. No i potem szybko trzeba było odwoływać tę transmisję, mówiąc, że to po prostu ktoś w dziale marketingu popełnił błąd. A LeBron James zdecydował się zbudować kolejny mistrzowski team, bo Philadelphia 76ers w tym momencie tak wygląda, z Joelem Embiidem, z Tyrese'em Maxeyem, z VJ'em Edgecombem i przede wszystkim z Jaylenem Brownem, który wzmocnił w tym off-season drużynę 76ers, ale to długo, ta przeprowadzka LeBrona do Filadelfii trwała tak długo, dlatego że sam zawodnik odniósł się do tego w social mediach. To moja ostateczna decyzja, nie idę dla pieniędzy, nie idę dla rodziny. O co tak naprawdę gram w tym momencie? Nadal chcę się poświęcać, nadal chcę pracować, ciężko pracować, nadal chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na zdobycie kolejnego mistrzostwa. Jeszcze LeBron pisał tam na samym początku, że był przekonany, że ostatni mecz w jego wykonaniu w ubiegłym sezonie był w ogóle ostatnim w jego karierze, ale stwierdził, że jeszcze ma na tyle dużo siły takiej fizycznej i mentalnej, że chce jeszcze grać w koszykówkę.
2: Dzisiaj przy przygotowywaniu kalendarium wpadłem na taką notkę, że 27 lipca w 40 roku po raz pierwszy na ekranie zadebiutował Królik Bucks i tak mi się skojarzyło, że też kolega z zespołu LeBrona Jamesa swego czasu był taki moment ekranowy.
1: Nie przypominajmy kosmicznego meczu 2, bo był beznadziejny.
2: Flop, nie?
1: Flop.
0: Drodzy Państwo,
1: ale transfer LeBrona do Filadelfii raczej nie zapowiada się na flop. To Filadelfia gra na kodach i to mistrzostwo raczej... Ja się zdziwię, jeżeli Filadelfia w tym sezonie nie wygra mistrzostwa.
0: A na początek sezonu NBA jeszcze trochę poczekamy. Tymczasem inna ważna liga rozpoczęła rozgrywki. Ekstraklasa.
1: Najważniejsza. Tęskniłem, ten mundial, co tam. Co
0: no i
1: to
0: już
1: jest?
0: Mamy... Po niepełnej dodajmy jeszcze tej pierwszej kolejce, dzisiaj... bo jeszcze dzisiaj jest jeden mecz. Mamy już 4 liderów. To te drużyny, które w weekend wygrały 2-1.
1: Jezu, a ten peleton się już tak rozpędził.
0: No właśnie, jak zwykle gęsto w czołówce polskiej ligi. Radomiak pokonał 2-1 wieczystą Kraków. Górnik Zabrze wygrał w takim samym stosunku ze Śląskiem Wrocław. Wisła Płock pokonała w Częstochowie Raków 2-1.
1: I to chyba było największe moje rozczarowanie w tej kolejce, bo Raków Częstochowa, no już zmieniony w tej erze post-Papszunowskiej z Dawidem Kroczkiem, no nie prezentuje się najlepiej. W dodatku najlepszy strzelec i najlepszy zawodnik tej drużyny, Johannes Brauty Brunes, no odszedł do Sparty Praga za 6 milionów. I wydaje mi się, że Raków będzie miał problemy, żeby wywalczyć europejskie puchary, ba, żeby nawet w Ekstraklasie się znaleźć w europejskich pucharach.
0: No i mamy wreszcie zwycięstwo Wisły Kraków nad GKS-em Katowice 2-1, także no, powrót do Ekstraklasy wypadł na plus w Krakowie.
1: Bardzo mi się podobał ten mecz, bardzo mi się podobała Wisła Kraków i cieszę się, że po tym prawie 1500 dniach Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Bardzo mi się podobał Kacper Duda jako pomocnik Wisły Kraków i uważam, że to może być zawodnik, który zrobi dużą karierę w polskiej piłce.
0: Na plus także Legia Warszawa, która w ostatniej chwili wygrała 1-0 z Pogonią w Szczecinie.
1: Tylko wiesz, bo to jest kwestia tego taka, że Legia tak na dobrą sprawę zagrała swój najlepszy mecz pod wodzą Marka Papszuna, jeżeli chodzi o kreację, kreując mniej więcej 3,5

0: I mając Miletera Jovicha, który jest parodią napastnika i który wygląda, jest po raz kolejny nieskuteczny i to, że w końcówce Otto Hindrich musiał ratować też Legię po groźnym strzale Jeana Pierre'a Ensame, no to też coś mówi, ale Legia no, nie zagrała tak źle, jak pokazuje ten wynik. W sensie ten wynik jest bardzo skromny względem tego, jak zagrała Legia na boisku.
1: No to już kończąc, bo czas nam leci. Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0 i mieliśmy też dwa remisy. Widzew zremisował z Motorem Lublin 2-2, a Lech Poznań, czyli mistrz Polski, nie strzelił na własnym stadionie gola Krakowi, ale też nie stracił.
0: Tak, więc, ale wiesz, no wygrali z Aarhus 4-1 i to jest w tym momencie najważniejsze. Liga Mistrzów jest priorytetem, przynajmniej w tym pierwszym miesiącu.
1: A dzisiaj jeszcze dla koneserów dokończenie pierwszej kolejki, mecz Zagłębie Lubin, Piast Gliwice.
0: I to mogą być kandydaci do spadku, więc to spotkanie będzie już bardzo istotne na samym starcie.
1: Ale w polskiej lidze równie dobrze mogą być kandydatami do mistrzostwa, więc...
0: tak jak w zeszłym sezonie.
1: To się okaże.
2: Czekałem na tę puentę. Jak będzie czas, pokażę.
1: A jak będzie, zobaczymy.
2: Zobaczymy, zobaczymy. Mikołaj Tyczyński, Jakub Jędrys, dziękuję.
1: Dziękujemy. Bye, bye, bum, bum, bum.

tekstowo-topka, jeżeli chodzi o dzisiejszą selekcję. Za 11 minut będzie 9, pojawiły się podziękowania za informacje o rugby w sporcie, przekazuję do panów. Wciąż nieroceniany w Polsce sport. Do prasy zajrzymy za chwilę.

Zbliża się dziewiąta, co oznacza, że nasze myśli coraz bardziej zaczynają krążyć wokół Ameryki Łacińskiej. I czytam właśnie o tym, co wczoraj się działo na Kubie, ponieważ Kuba, ile razy będziemy powtarzać ten schemat? Kuba, państwo, Kuba, nie państwo. Wiadomo, o co chodzi. Ciemno było, blackout kolejny, 70% terytorium Kuby pogrążyło się wczoraj w ciemnościach po awarii elektrowni imienia Antonio Guterresa w Matanzas. Na środkowym zachodzie kraju elektrownia, w której doszło do awarii, to jest największy zakład energetyczny na wyspie, chociaż no, są to naczynia połączone, no bo w związku z awarią tej elektrowni były też, albo inaczej, mocno odczuwalne były skutki awarii z powodu wcześniejszych usterek w pełni sprawnych. Nie jest także 5 innych kubańskich elektrowni. No a jak zabrakło prądu, to pojawiły się też protesty i był to 6 w tym roku blackout, który pociągał za sobą też wstrzymanie pracy w sieci wodociągowej i utrudnienie w dostępie do internetu. Często narzekamy na poniedziałki bez energii. Na Kubie znajduje pewną dosłowność, tylko że w odniesieniu do niedzieli o tym, co się dzieje w tej części świata po dziewiątej, jeszcze poopowiadamy.

Za 3 minuty będzie 9. Widzę, że kącik Latino chyba otworzymy troszeczkę wcześniej z uwagi na tytuł nagrania Cypress Hill. Tym zakończymy 3. godzinę spotkania i wracamy tu po 9:00 z opowieścią o Salwadorze.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W ciągu 3 dni rumuńskie myśliwce F-16 zestrzeliły 3 rosyjskie drony Shahed nad Morzem Czarnym i w pobliżu granicy z Ukrainą. Do incydentów doszło w delcie Dunaju oraz na wodach terytorialnych Rumunii. Sytuację komentował w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Za każdym razem, kiedy w powietrzu pojawiają się rosyjskie drony, wszystkie systemy są stawiane na baczność. Wtedy, jeżeli wiemy, że w kierunku granicy Rzeczpospolitej kierują się albo drony, albo rakiety, wtedy podrywamy polskie myśliwce, które bronią polskiego nieba. To, co dzieje się w Rumunii, jest kolejną ważną lekcją dla NATO i kolejnym sprawdzianem i kolejną taką próbą ze strony Rosji zbudowania jakiejś takiej dyskusji w Europie, czy warto pomagać Ukrainie. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że za każdym razem, kiedy Rosja nas testuje, kiedy próbuje nas podzielić, to my powinniśmy dodawać tylko gazu.
0: Naszą racją stanu jest, by Rosja była jak najdalej od Polski, wskazywał wiceminister Tomczyk. Setki tysięcy ewakuowanych ludzi, ogień blisko największych miast, wysokie temperatury i wiatr. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. To w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Od 1 do 31 sierpnia łącznie 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii. A o szczegółach mówił w Polsat News rzecznik Komendy Głównej PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Lot jest zaplanowany 1 sierpnia z lotniska w Krakowie-Balicach. Wesprą nas siły zbrojne, które pomogą przetransportować strażaków i część sprzętu właśnie do Hiszpanii, abyśmy tam mogli działać. Te moduły ratownicze GFFF, czyli strażacy wyspecjalizowani do gaszenia pożarów w lasu z ziemi bez użycia pojazdów, bez użycia ciężkiego sprzętu, to są naprawdę wysoko wyszkoleni. Ćwiczyliśmy również w rejonach południa Europy, więc nasze moduły są certyfikowane i na pewno będziemy jedną ze znaczniejszych sił ratowniczych w tym rejonie.
0: Z ekstremalnymi pożarami mierzą się także Francja i Włochy. W sobotę rozpocznie się jubileuszowa 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi. Kazimierz Dolny i Janowiec ponownie będą gościć miłośników kina. W programie znalazły się premiery i przedpremiery filmów oraz retrospektywy poświęcone m.in. Andrzejowi Wajdzie czy Janowi Komasie.
3: Jan Komasa debiutował już na początku XXI wieku i też tak jego retrospektywa jest nazwana Mój wiek XXI. Jan Komasa opowiada w swoim autorskim kinie głównie o tematach społecznych, o współczesnej rzeczywistości, ale też dotyka tematów granic moralności, wolności, relacji władzy w różnych gatunkach, w różnych stylach, a teraz też stał się twórcą międzynarodowym, bo przecież jego najnowsze filmy, które pokażemy na festiwalu, Rocznica i Dobry Chłopak, to są filmy zrealizowane za granicą.
0: Mówił rzecznik festiwalu Marcin Radomski. Jan Komasa będzie też jednym z gości tegorocznej edycji festiwalu. Do Kazimierza Dolnego przyjadą również Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska czy Robert Więckiewicz. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Przelotne opady deszczu spodziewane są dziś w niemal całym kraju. Na wschodzie i północy pojawią się także burze. Późnym popołudniem od zachodu zacznie się przejaśniać i rozpogadzać. Wiatr zapowiadany jest jako umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę, a w wyższych partiach gór nawet do 80-90. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem od 18 do 20.

0: Judith Healy, Runaway. Na rozpoczęcie ostatniej godziny spotkania, Runaway Train. Właściwie, jeżeli chodzi o środki transportu, to Państwo dobrze wiedzą, w którym kierunku teraz zmierzamy.
1: Nowy świt.
0: Patryk Rabiega jest już z nami. Cześć, Patryku.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Wszystkie finezyjne żarty zostały wyczerpane. Wspominałem o ciemnościach w Kubie. Było oczywiście o Kubie.
2: Oczywiście.
0: Kuba teraz się odezwał.
2: No to dzisiaj się będzie... nigdy nie nudzi, prawda?
0: Tak, był Salwador, więc oczywiście Salwador Dali. To też już padło, mamy odhaczone, więc możemy przejść do konkretów.
2: Dobrze, postaram się bez jakichś specjalnych sucharów, chociaż, chociaż będą momenty takie, że będzie można w tę stronę skręcić. Tak, dziś zabieram Państwa do Salwadoru, konkretnie na północ, bo to tam znajduje się jezioro Suchitlán, nazywane też Serón Grande. To jest największy sztuczny zbiornik w Salwadorze, ma około 135 km2 i to jest bardzo pięknie położone jezioro. Otaczają je wzgórza. W ciągu dnia to jezioro zmienia kolor w zależności od ułożenia chmur, od tego, jak padają na nie promienie słoneczne itd., itd. I z tych wzgórz, którymi jest otoczone, bardzo często nad to jezioro spływają mgły, więc też no jest to region taki bardzo romantyczny i nazywany też, często jest to jezioro takim marzycielskim jeziorem, bo rzeczywiście tam jest czasami tak jak w bajce. Jak sobie wyobrazimy takie bajkowe jezioro, no to jezioro Suchitlán mogłoby tutaj służyć za przykład.
0: Czy w swoich latynoamerykańskich podróżach miałeś okazję tam zawędrować?
2: Niestety nie miałem, więc mówię to tylko z tego, co wyczytałem w różnych mądrych książkach. I
0: zwiedziłem oczami wyobraźni.
2: Zwiedziłem tak oczami wyobraźni, usłyszałem od mądrych ludzi, którzy byli i widzieli to na własne oczy. To jeszcze przede mną. Wycieczka do Salwadoru. Największy słodkowodny zbiornik w Salwadorze, sztuczny, bo to też trzeba podkreślić, to jest sztuczne jezioro utworzone w latach 70., dokładnie między 73 a 76 rokiem powstało. Powstało w wyniku budowy tamy i elektrowni wodnej Serón Grande. No i stało się takim centrum, jakby to ładnie powiedzieć, zarobkowym dla rybaków. Wokół tego jeziora rozwinęła się sieć turystyczna, powstały hotele. No i turyści przez lata przybywali licznie i tłumnie w tamten region. Wszystko szło pięknie, aż do ubiegłego roku, gdy jezioro Suchitlán dotknęła katastrofa, a ta katastrofa nazywała się sałata wodna. I tu można skręcić w różne rejony żartobliwe, no bo nazwa wdzięczna, sałata wodna, ale to jest bestia wcielona, bo to jest bardzo groźna, inwazyjna roślina, która bardzo szybko zarasta zbiorniki wodne, odcina dostęp światła, odcina dostęp tlenu, no i po prostu niszczy. Niszczy przyrodę, niszczy ekosystem jeziora. No i właśnie w ubiegłym roku taki los spotkał jezioro Suchitlán. Sałata wodna opanowała 80% tego jeziora. Rybacy oczywiście nie mogli łowić ryb. Miejscowe restauracje nawet zredukowały zatrudnienie z powodu spadku ruchu turystycznego. No bo jak turyści usłyszeli, że jezioro, w którym się kąpali, po którym pływali, jest całkowicie zarośnięte przez jakąś zieloną bestię, no to wszyscy się wystraszyli i na Suchitlán nie przyjeżdżali, więc rozprzestrzenienie się tej rośliny zmusiło około 3000 rybaków do opuszczenia jeziora. No i według rządowych danych przyczyniło się do strat w wysokości co najmniej $1,5 miliona. Tak, więc to są naprawdę dość duże liczby. W ubiegłym roku nad oczyszczeniem Suchitlán pracowało wojsko. Przyjechali na miejsce też pracownicy rządowi. Oczywiście do pomocy rzucili się także miejscowi mieszkańcy i organizacje przyrodnicze. Dość długo to trwało, oczyszczanie jeziora, no ale na szczęście udało się opanować sałatę wodną. Natychmiast też ruszyło śledztwo. Śledztwo, które miało dać odpowiedź na pytanie, Dlaczego? Co się tak naprawdę stało? Dlaczego ta inwazja w ogóle miała miejsce? No i dziś, rok po tej katastrofie, to śledztwo wciąż trwa.
0: Komisja nadal pracuje.
2: Komisja nadal pracuje. No i coraz głośniej i coraz śmielej w Salwadorze zaczynają pojawiać się głosy. No, czy tutaj rząd aby czegoś nie ukrywa, czy ta odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się w Suchitlan, nie jest taką odpowiedzią rządowi nie na rękę? Tym bardziej, że kilka tygodni temu zablokowano pracę laboratorium badającego wodę z tego jeziora. Tak, no tutaj bardzo, bardzo dużo znaków zapytania zaczyna się pojawiać. Według dziennikarskich śledztw, bo niezależni dziennikarze, ci, którzy jeszcze w Salwadorze zostali i działają, bardzo mocno śledzą tę sprawę. No i według dziennikarskich śledztw sałata w jeziorze mogła pojawić się z powodu ekstremalnego zanieczyszczenia, z powodu napływu substancji zanieczyszczających. Jak wspomniałem, jezioro powstało w wyniku budowy elektrowni. No to jest państwowa firma powiązana z innymi państwowymi firmami, które według dziennikarzy mogły w jeziorze pozbywać się różnych chemikaliów, różnych toksycznych substancji. No i właśnie według dziennikarzy, a co za tym idzie, też według wielu Salwadorczyków, rząd próbuje tę katastrofę zatuszować. I właśnie dlatego wciąż po roku od tej katastrofy nie przedstawiono żadnych wyjaśnień, co tak naprawdę wydarzyło się w Suchitlan. Władze Salwadoru, przypomnę, pod rządami autorytarnego prezydenta Naiba Bukele, bo to w tej historii też jest dość istotne, milczą, pytania pozostają bez odpowiedzi, a tych odpowiedzi domagają się Salwadorczycy, przede wszystkim oczywiście okoliczni mieszkańcy, przede wszystkim ci rybacy, którzy do dziś odczuwają skutki tamtej sytuacji. Jak wspomniałem, no oni praktycznie z dnia na dzień stracili pracę, turyści przestali nad jezioro przyjeżdżać. Także na razie rząd stosuje politykę milczenia i zamiatania sałaty pod dywan, ale myślę, że no chyba ani mieszkańcy, ani tym bardziej dziennikarze tej sprawy nie odpuszczą i będą wiercić, żeby odkryć, co tak naprawdę stało za tą katastrofą ekologiczną sprzed roku.
0: To bardzo romantycznie zabrzmiało, jak powiedziałeś, co się wydarzyło w Suchitlan.
2: A to prawda.
0: Tak,
2: to
0: co jest, się wydarzyło w Medicine Country.
2: Filmu chyba dokumentalnego jeszcze, przynajmniej ja nie trafiłem, jeszcze na ten temat nie ma, ale to byłby dobry tytuł dla takiego dokumentu. Co się wydarzyło nad jeziorem Suchitlan. Tak.
0: I nawet mniej już romantyczna widzę, historia.
2: Ale mogłoby się romantycznie zaczynać, bo tak jak wspomniałem, to jest bardzo romantyczny region, więc takie pierwsze kadry właśnie takie, wiesz, lekkie mgły unoszące się nad jeziorem, jakieś takie, wiesz, wschodzące słońce. Widzę to. Widzę to.
0: Ich plany pokrzyżowała sałata, tak, jak wyleciał mi z głowy.
2: I później, wiesz, z tych mgieł wyłania się taka zielona woda opanowana przez sałatę wodną. No, widzisz. Słuchaj, możemy wspólnie napisać scenariusz i
0: odezwać się. Mamy robotę po audycji, tak.
2: Mamy robotę, tak.
0: Jeżeli słuchają nas filmowcy, to mailowo.
2: Niebawem dostarczymy, tak. Pomysł już jest, więc...
0: Jeszcze znalazłem trochę mniej seksy nazwę pistia rozetkowa.
2: Dla sałaty wodnej, tak, bo ona ma kilka nazw. No ta sałata wodna jest chyba taką najpopularniejszą.
0: Najbardziej
2: tak. Jest taka też, jak to ładnie nazywałeś, seksy.
0: Tak jest. Jeżeli ktoś, jak zwykle przypominam, dołączył w trakcie, oczywiście na naszym YouTubie i w podcastach dostępne są poniedziałkowe spotkania opowieści latynoamerykańskie,
2: si.
0: A muzyka dostępna na playlistach, odsyłamy na fanpage.
2: Tak, muzyka dostępna na playliście Latino RNS, którą co poniedziałek uzupełniam. Jeśli chodzi o dzisiejszego artystę, to będzie nieco bardziej alternatywnie i nieco bardziej elektronicznie niż zazwyczaj. Wspominałem o niezależnych dziennikarzach w Salwadorze, to wspomnę jeszcze o niezależnych artystach z Salwadoru, bo ta scena jest naprawdę przebogata, a wyłowiłem dziś z niej dla państwa pana, który się nazywa Ricardo Bendek, a zaśpiewa o miejscach, do których lubimy wracać. Trochę jak Zbigniew Wodecki, ale zupełnie nie jak Zbigniew Wodecki.

0: Rzeczywiście Ricardo brzmi trochę inaczej niż Zbigniew Wodecki, ale nawiązanie tytułowe jak najbardziej na miejscu, o czym wspominał Patryk. Kolejne spotkanie latynoamerykańskie, jak zwykle w poniedziałki po dziewiątej, a co się w poniedziałki po dziewiątej zawsze dzieje, no wiadomo, redaktor Cezary Szymanek pojawia się w studiu i voila,
1: we własnej osobie.
0: Dzień dobry panu redaktorze.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Jak energia w poniedziałek, humor.
1: Cudownie i wspaniale.
0: Dopisuje. Cudownie, to się będziemy tym dzielić. Za chwilę finanse osobiste. Wkrótce w nowym świecie rozbrzmią, zagramy tylko jeszcze Scary Pockets. I had one, two. You know what to do.

0: Finanse osobiste.
1: Beata Grabarczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Redaktor Cezary Szymanek, dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
1: O czym dzisiaj? Co, od czego
2: dzisiaj
1: zaczynamy?
2: Bardzo no, dzisiaj interesująco. No jak to nie wiesz, o czym dzisiaj?
3: No nie wiem,
2: no. No dobrze, to zacznijmy od zonda krypto. Dawno tego tematu nie było. Pan Kral się objawił. Prokuratorzy podobno z nim pertraktują, bo pan Kral mógłby zostać świadkiem koronnym. No, pod warunkiem, że pomoże w złapaniu tej mafii, co to za zonda krypto stoi. Ciekawe, czy też, że tak powiem, morderstwo pana, znaczy, że zaginięcie pana Słuszka zostanie zbadane.
3: Wpierw liczby, no bo jakby nie było.
2: Tak.
3: Ponad 3 tysiące poszkodowanych, 350 milionów złotych. Taka jest według prokuratury wysokość strat tych, którzy zainwestowali w zonda krypto. Ale oprócz tego 4,5 tysiąca bitcoinów, to jest ważna liczba, o wartości około 330 milionów dolarów. To ostatnie, to jest to, do czego ponoć nie ma dostępu, jeżeli mówimy o Przemysławie Kralu i zondzie krypto, no bo Przemysław Kral twierdzi, że klucz do owego portfela z bitcoinami, przypomnę, 4,5 tysiąca o wartości 330 milionów dolarów.
2: A no właśnie.
3: No to posiada właśnie zaginiony pan Suszek. No bo,
2: dobrze, najmniej pan Kral tak twierdzi.
3: No właśnie, powiedziałem, że pan Kral tak twierdzi. No dobrze, ale to jeżeli chodzi o liczby. Ale tak, dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej nasz ekskluzywny news, nasze nieoficjalne ustalenia. Oto niemalże jak scena z właściwie no, taki zaczątek,
2: filmów.
3: Zaczątek do scenariusza filmu sensacyjnego.
2: Ojciec chrzestny 6.
3: No może niekoniecznie, bo tak. Przemysław Kral, nikt nie wie tak naprawdę, gdzie w tej chwili przebywa. Starał się ponoć o obywatelstwo Izraela, ale nie wiadomo, czy je dostał. Zanim zniknął, bo chyba należy używać tego sformułowania, a był to połowa kwietnia tego roku, kiedy popełnił ostatni wpis w serwisie X, mówiący o tym, że to jest nagonka właściwie polityczna na niego i na zondę krypto, no to do tego czasu mieszkał w Monako. Ale co się później z nim dalej działo do chwili obecnej, tego właściwie nie wie nikt. Tymczasem z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, z ustaleń Rzeczpospolitej, że w jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie polskich służb, w tym prokuratora Wełny z prokuratury katowickiej, właśnie z Przemysławem Kralem. To nie oznacza oczywiście, że Przemysław Kral tam mieszka, ale tam doszło do spotkania. Spotkanie miało właściwie jeden cel, a mianowicie przekonanie Przemysława Krala do tego, aby został świadkiem koronnym w sprawie zonda krypto, czyli skracając, powiedział wszystko, co wie, w zamian za późniejszą ochronę, zmianę tożsamości i spokojne życie, spokojne, jeżeli chodzi o zarzuty, no bo z kolei jest przecież druga strona medalu, czyli wszyscy ci, którzy są podejrzewani o pranie brudnych pieniędzy w zonda krypto, bo takowe właśnie śledztwo z takim między innymi zarzutem toczy się w katowickiej prokuraturze. Nie wiemy, czym się skończyło to spotkanie. Czy Przemysław Kral rzeczywiście się zgodził, faktycznie się zgodził na zostanie świadkiem koronnym. Prokuratura do naszych informacji podchodzi w sposób, no tak jak kiedyś...
2: Jak to prokuratura?
3: Jak Lech Wałęsa, czyli nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale wnioskujemy z tego, że jako, że takie są właśnie odpowiedzi, że faktycznie do tego spotkania doszło. Dlaczego jest to ważne? No ważne jest to z bardzo prostego powodu. Przemysław Kral jest w tej chwili chyba jedyną osobą, która właściwie... No wie wszystko o tym, co się działo w zonda krypto, czyli następcy BitBeja, czyli giełdy założonej przez pana Słuszka. Słuszka, który, no właśnie, który zaginął. Przemysław Kral twierdzi, że żyje i on posiada ów klucz do portfela bitcoinowego. Polscy śledczy raczej skłaniają się ku teorii, że pan Słuszek został No właśnie, że pan Suszek już nie żyje i powodem tego są działania tych, którzy prali brudne pieniądze w owej giełdzie, na początku w BitBayu, a później w zondzie krypto. No więc taki to nasz news.
2: No bardzo to jest ciekawa historia, tak. I rzeczywiście masz rację, że to jest taki początek filmu sensacyjnego i to jeszcze nawet nie wiadomo, w którą stronę ten film sensacyjny może pójść, ale, bo możliwości jest naprawdę wiele.
3: Ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie prokuraturze uda się przekonać Przemysława Krala do tego, aby został świadkiem koronnym, no to będzie to jej wielki sukces.
2: Tak, prawda.
3: Będzie jej to wielki sukces, no bo wtedy będziemy świadkami rozwikłania jednej z większych spraw, jeżeli chodzi o kwestie finansowe ostatnich lat w Polsce i wszelakich powiązań, począwszy od przestępczości zorganizowanej, a kto wie, czy nie skończywszy na politykach.
2: Tak. No dobrze, to kwestie finansowe nasze ulubione.
3: Ktoś nam przez okno zaglądał, tak?
2: Tak, koleżeństwo tutaj, wiesz, sprawdza, czy jesteśmy w studiu. Co prawda nas słyszą, ale wiesz, zawsze jak to człowiek zobaczy, to lepiej, bardziej uwierzy, nie?
3: Nie, przyszli mnie zobaczyć.
2: No, będą zaraz tutaj po autografy czekali, zobaczysz. No dobrze, ale wracając do naszych baranów, słuchaj, to kiedy po 8 zł paliwo?
3: Być może w tym tygodniu, paliwo, olej napędowy, czyli diesel. No być może w tym tygodniu, aczkolwiek może nie aż tak szybko, czyli nie jutro, a może dopiero na koniec tygodnia. A może też się okazać, że to dopiero będzie kolejny tydzień, no bo jak popatrzylibyśmy dziś rano na notowania ropy, no to doszło do gwałtownego spadku, a wystarczyło tak naprawdę niewiele do owego gwałtownego spadku cen ropy na światowych giełdach, bo wystarczyły dwie noce spokoju, jeżeli chodzi o ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i, jak to mawiają, vice versa. Oczywiście te gwałtowne spadki to nie oznacza, że wróciliśmy do ceny, która gwarantowałaby nam z kolei cenę litra oleju napędowego na poziomie na przykład 6-6,50, tylko niestety te spadki, mówimy o spadkach z poziomu 100 kilku dolarów do około 92-93 dziś rano, a przypomnijmy, pod koniec ubiegłego tygodnia przebijaliśmy właśnie poziom 100 dolarów. No, są znaki jakieś, które można czytać, że może dojść do uspokojenia sytuacji, bądź też przynajmniej do wznowienia rozmów pokojowych i jakichś negocjacji. No, nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja na rynku ropy jest bardzo napięta, no bo przez cieśninę Ormus w ciągu ostatniego weekendu przepłynęło raptem kilka statków.
2: Jeden wjechał, znaczy wpłynął na minę i wybuchł, więc...
3: No właśnie.
2: Tak, tak.
3: Do gry jeszcze weszła Ukraina, czyli zaraz może się okazać, że mamy połączenie frontów walki. Iran już zaczął grozić również odwetem Ukrainie za atak na irański statek. No więc być... Tu niestety może się okazać, że ta chwila spokoju przerodzi się zaraz w wielką burzę. Ale wracając do cen paliwa. No, analitycy prognozują, że te 8 zł za litr oleju napędowego zobaczymy jeszcze w tym tygodniu. Benzyna 95 może kosztować średnio 7,47-7,45. No, ale no właśnie, no to za to wszystko należy podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który, bądźmy szczerzy, no w sumie właściwie jak patrząc na rozwój wydarzeń, no to nie wiadomo po co tą wojnę rozpoczynał. Ale wracając do liczb, z czym my się mierzymy, w ostatnim tygodniu podwyżki wyniosły średnio 26-29 groszy na litrze benzyny i 47 groszy na litrze oleju napędowego. To z kolei oznacza, że od 1 lipca benzyna 95 podrożała w sumie o złoty 47 groszy, a olej napędowy o złoty 75 groszy. No właśnie, no i jeżeli będzie tak, jak jest w tej chwili, no to te 8 złotych tak. Tylko oczywiście, no mówię, to wszystko zależy, jeżeli będzie jeszcze, chociaż no, dzisiaj będzie powiedzmy spokój, jakiś jutro spokój, no to może te 8 zł gdzieś tam oddalimy
2: może
3: w horyzoncie. Ale to jest, to nie jest tak, że tego nie będzie, a będzie, no. Tylko jest kwestia i bardziej pytanie,
2: no chyba, kiedy, że znowu rząd wprowadzi CPN i wtedy przez
3: chwilę nie raczej, będzie. Na to bym raczej nie liczył.
2: Też nie,
3: na to bym raczej nie liczył, no bo budżet jest dosyć ciężkiej
2: prezydent zawetował
3: sytuacji.
2: Ustawę o nadmierowych zyskach, więc
3: no właśnie,
2: 4 miliardy w plecy.
3: Do tego włączył się jeszcze prezydent Karol Nawrocki, który postanowił nie tyle co zawetować, co odesłać w kontroli, w ramach kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli nie wiadomo gdzie.
2: Do kadłubka.
3: Tak, czyli nie wiadomo gdzie tak naprawdę, komentując to trochę ową decyzję, co nie zmienia faktu, że no właśnie, że wstrzymał wpływ owych około 4 miliardów złotych do budżetu. 4 miliardów złotych, które miały po części pokryć te wydatki z państwowej kasy, które poszły na ten pierwszy program CPN, czyli ceny paliw niżej. No, jest to problem, oczywiście, bo minister finansów będzie musiał znaleźć dodatkowe 4 miliardy złotych. No i z drugiej strony to również oddala perspektywę, właściwie, no tak, oddala perspektywę kolejnej edycji tego programu, no bo jeżeli nie będzie chociaż po części finansowania tego pierwszego, no to raczej trudno spodziewać się, jeszcze raz powtórzę, przy dosyć ciężkiej sytuacji finansów państwa, trudno spodziewać się kolejnego tego typu programu.
2: No i dzisiaj kończymy nieoptymistycznie, jak nie u Czarka.
3: Dlaczego nieoptymistycznie?
2: No bo 8 zł w perspektywie, wiesz.
3: Rower.
2: Okej, okay. I w tym sposobem skończyliśmy optymistycznie. Bardzo dziękuję, Cezary Szymanek.
3: Dziękuję i
2: Rzeczpospolita.
3: Tak, miłego weekendu, nie, dwóch miłych weekendów i dwóch miłych tygodni, gdyż ja się z państwem do zobaczenia i usłyszenia dopiero w połowie sierpnia.
2: Tak jest, bardzo dziękuję.
3: Serdeczności.
2: Miłych wakacji.
3: Dziękuję.

0: Nie można tak mówić zabawnych rzeczy chwilę przed wejściem na antenę, bo już później redaktor prowadzący musi powstrzymywać.
1: No pan się skupi, no panie.
0: No właśnie, pan się skupi. Ja się skupię na muzyce. Arctic Monkeys państwu zagramy, gitarowe granie z roku 2006, płyta Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, czyli trochę inne Arctic Monkeys niż to, które nam się objawiło na AM. To trochę bardziej surowe, bardziej energetyczne i troszkę bardziej rozkrzyczane, but you look good on the dance floor.

Arctic Monkeys za nami. I odkładamy muzykę taneczną. I bet you look good on the dance floor. Będziemy teraz opowiadać Państwu, znaczy teraz za chwilę, o sprawach poważnych. Przyjęło się tak, że w poniedziałki spotykamy się z Kasią Łuklińską i jej odcinkami cyklu Wojna, Kultura, Ukraina. Dziś nie będzie inaczej. I dziś zajrzymy do Narodowego Kompleksu Muzealnego i Sztuki Kultury Mystecki Arsenał. Proszę nas nasłuchiwać koniecznie.

0: 9:47. Przechodzimy zatem do zapowiedzianego cyklu. W zeszłym tygodniu razem z Katarzyną Oklińską odwiedziliśmy Narodowe Muzeum Sztuki imienia Bohdana i Warwary Hanenków w Kijowie, z którego zostały wywiezione najcenniejsze zbiory sztuki europejskiej, azjatyckiej i starożytnej w Ukrainie po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji. Dziś zaglądamy do Narodowego Kompleksu Muzealnego Sztuki i Kultury Mestecki Arsenał, który działa w pełnym zakresie. Razem z kuratorką odwiedzimy wystawę czasową o ilustracjach książkowych w XX wieku.
1: Wojna, kultura, Ukraina.
2: Mistecki Arsenał to kompleks muzealno-kulturalny w Kijowie, jedna z najważniejszych instytucji kultury w Ukrainie, którą odwiedziłam na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego. Arsenał łączy różne dziedziny sztuki, takie jak sztuka współczesna, muzyka, teatr, literatura czy rozwój muzealnictwa. Razem z kuratorką Iryną Rudas odwiedziłam trwającą wystawę dotyczącą ilustracji książek. Ale zacznijmy od historii miejsca. Mistecki Arsenał to ogromny budynek z ciekawą historią.
3: 18th century primary role was mostly for industrial and military function.
4: W XVIII wieku pełnił głównie funkcję przemysłową i wojskową. Produkowano tu i magazynowano amunicję, a dopiero na początku XXI wieku, szczególnie w 2005 roku, przekształcono go w instytucję kultury. Nawet jeśli spróbujemy zagłębić się w historię sprzed XIX wieku, zanim Arsenał stał się przedsiębiorstwem wojskowym, miejsce to należało do klasztoru żeńskiego, a konkretnie do klasztoru Woznesięskiego, który później został przeniesiony na Podole, a ten budynek stał się fortyfikacją. Obecnie w Arsenale organizujemy wystawy, wydarzenia kulturalne, a także największy festiwal literacki w Ukrainie, Arsenał Książki.
2: Ale Mistecki Arsenał to również zbiory z własnej kolekcji, jak na muzeum przystało.
4: Arsenał ma też swoją własną kolekcję, na którą składają się znaleziska archeologiczne z tego miejsca, bo ma ono bogatą historię, a także kolekcję sztuki współczesnej i sztuki awangardowej. Współpracujemy także z innymi instytucjami, z artystami, kuratorami i ta wystawa Ilustroteka Dialog lat 20. jest jednym z takich przypadków, bo kuratorami wystawy są Ołech Chryszczenko i Olena Stranchuk, a jej celem jest opowiedzenie historii ilustracji ukraińskiej lat 20. XX wieku równolegle z ilustracją współczesną.
2: Jest to więc dialog pomiędzy latami 20. XX wieku a sztuką współczesną.
4: A sama nazwa Ilustroteka to połączenie dwóch słów. Ilustracja jest oczywiście pierwsza, a teka to folder po ukraińsku, więc tak naprawdę można tę wystawę rozszyfrować jako niekończący się folder. Jest naprawdę ogromna pod względem treści i objętości. I kilka słów o strukturze wystawy. Podzielona jest na 4 sale, każda ma swój tytuł, swój podtemat, ale technicznie są ze sobą powiązane. Pierwsza nosi tytuł z okładek książkowych, więc mowa oczywiście o książkach i to w różnych gatunkach. W drugiej sali mowa o edukacji artystycznej oraz szkołach ilustracji i sztuki, które pojawiły się i ukształtowały w Ukrainie. Trzecia sala jest w szczególności poświęcona ilustracji dla dzieci i dlaczego jest ona ważna. Wystawę kończymy czymś na kształt kroku poza temat książek, badając ilustracje w różnych mediach i to, jak może stać się odrębną całością.
2: Wystawa Ilustroteka pokazuje dorobek ukraińskich ilustratorów i ilustratorek zarówno sprzed 100 lat, jak i współcześnie, a także, co oczywiste w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę, uświadamia, jak bardzo Ukraińcom zależy na ciągłości trwania. Organizowanie wystaw i uczestnictwo w kulturze jest jednym ze sposobów manifestowania tożsamości.

Panie Kajtku, co to za okrzyki na koniec audycji? Ja się zatrzymam przy tym zdaniu do what you want. Z tym Państwa zostawimy na zakończenie dzisiejszego spotkania z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że w dobrym nastroju mimo wszystko. Po tych czterech wspólnych porannych godzinach Cezary Szymanek, niezawodny, pozytywnie, mam nadzieję, Państwa ustawił na dalsze godziny. Dziękujemy pięknie. Sekcja od instrumentów dętych na pewno powinna być zadowolona po Rebirth Brass Band. Na koniec będziemy jeszcze mieli Olora i Release Me. Natomiast jutro o 6 rano będziemy czekać tu z Państwem. Wróć czekać na Państwa tu z Klaudiuszem Slezakiem. Dzisiaj udało nam się odhaczyć Lublin, Czeremchę, Kijów, Salwador, a jest dopiero 10, więc spore wyzwanie przed nami, żeby jakoś przeskoczyć tę poprzeczkę, ale będziemy próbować we dwóch. Dzisiaj dziękujemy w składzie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Natalia Karkiewicz, Kajetek Strzelczyk razy dwa, bo muzyka i realizacja, i Adrianna Calińska-Czaniecka, która wróci jeszcze w serwisie informacyjnym. Kuba, uważaj na matrycę, bo to się źle może skończyć. Ale dzisiaj delikatnie. Laptop jest cały i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na pozostałą część tygodnia. Do usłyszenia.

0: Przed Państwem bajka autorstwa Artura Andrusa.
1: Wlazł kotek na płotek w pajęcznie, 33 zł miesięcznie.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
1: Za 33 zł miesięcznie zgadzamy się na nadanie kotu imienia dowolnego redaktora, dowolnej redaktorki Radia Nowy Świat.
0: Dołącz do naszych patronów.
1: Jak ktoś nie ma kota, może dowolnym imieniem nazwać cudzego kota, albo inne zwierzę, albo roślinkę, byle za 33 zł miesięcznie.
2: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Za 2 godziny oficjalne otwarcie nowego mostu w Głuchołazach. Przeprawa została zniszczona w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku.
3: Most Andrzeja to główna, a w zasadzie jedyna przeprawa drogowa w naszym mieście. Proszę pamiętać, że jesteśmy na drodze krajowej, na tranzycie do Republiki Czeskiej. Po drugiej stronie, na lewym brzegu, mieszka w mieście blisko 4000 osób, a jest to też dojazd do kilku sołectw. Poza tym na drugim brzegu mamy 2 największe zakłady przemysłowe w naszej gminie oraz kilka ośrodków wypoczynkowych.
2: Mówił TVP Info burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. W południe zaplanowano briefing z udziałem premiera i ministrów infrastruktury, spraw wewnętrznych oraz koordynatora służb specjalnych. Według informacji rządowych łączne wsparcie przekazane Głuchołazom po powodzi wyniosło 365 milionów złotych. 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w wyniku masowej strzelaniny w Seattle. Do tragicznych wydarzeń doszło podczas festiwalu kulinarnego, przyciągającego setki tysięcy ludzi. Władze zatrzymały jednego podejrzanego, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Tymczasem niemieckie służby przekazały, że nie żyje sprawca sobotniego zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Policja zastrzeliła 21-letniego Abdulla Baluta podczas próby zatrzymania w dzielnicy Spandau. Według służb mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy bronią białą, a oni odpowiedzieli ogniem. W sobotę zamachowiec wjechał samochodem w tłum uczestników marszu, a następnie zaatakował ludzi maczetą. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Był to islamistyczny zamach terrorystyczny. Oficjalne uroczystości, spotkania, marsze, koncerty i wystawy w całym mieście. Już w czwartek rozpoczną się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego.
4: Spotkamy się w Muzeum Powstania Warszawskiego ze wszystkimi powstańcami, z ich rodzinami, również z rodzinami kombatantów, z harcerzami. To naprawdę bardzo podniosła uroczystość. 31 lipca, jak zwykle, bardzo ważne obchody w całym mieście. Spotykamy się na Placu Krasińskich. Apel pamięci, bardzo ważny dla wszystkich powstańców, no i oczywiście również dla nas. Natomiast w Dzień Powstania Warszawskiego bardzo dużo rzeczy w Warszawie będzie się działo. Będzie oczywiście godzina 17 czczona w sposób wyjątkowy na Powązkach.
2: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy. Można już wchodzić. Można formować wycieczkę. Grupy indywidualni zwiedzający również, grupy również. Hajtek Strzelczyk realizuje i zaprasza, a także ja. Adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. Zabieram Państwa dzisiaj w lata, kto wie, czy nie moje ulubione, czyli przełom lat 60. i 70. XX wieku. Piosenka nosi tytuł, który może być mylący, ale już po pierwszych dźwiękach na pewno nastąpi korekta Państwa oczekiwań. Ten mylący tytuł to Funky Space Oddity, czyli funkowa odyseja kosmiczna. Można by myśleć, że będzie to coś w rodzaju science fiction w muzyce, albo że będzie funky, czyli że będzie takie, no jak to Państwo wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych wielu wykonawców tak grało, ale niespodzianką będzie chyba charakter tego utworu.

elementów science fiction było tu niewiele, a biorąc pod uwagę lata powstania tego utworu, czyli ten przełom, o którym mówiłem, to mogą Państwo słusznie sugerować, że dziś w audycji będą mniej znane grupy, które stworzyły podwaliny pod hard rocka, a kto wie, może później nawet pod metal. To był zespół Bloodrock, który ma większy dorobek i z pewnością zasługuje na szersze omówienie, ale to musimy odłożyć trochę w przyszłość, bo koncepcja dzisiejszego naszego spotkania każe wybrać nagrania kilku grup, które w tamtym okresie złe słowo raczkowały, bo ono się odnosi raczej do niemowląt, które zaczynają chodzić, a ci, o których dzisiaj będziemy mówić i będziemy ich słuchać, to nie były niemowlęta, ale dorośli ludzie, którzy bardzo świadomie postanowili nie wykonywać ani prawdziwego, czystego rock'n'rolla, ani popu, tylko szukać mocniejszych wrażeń. Wśród elementów, które wpłynęły na taki zlepek stylistyczny, który wyklarował się potem jak hard rock, był też blues. To też wykonanie utworu Stormy Monday za chwileczkę będzie dowodem na to, że zespół, o którym zaraz powiem, a wielce to ciekawa, choć krótka historia, z tegoż bluesa czerpał.

zespół Efemeryda nagrał jedną płytę, właśnie tę, z której słuchaliśmy tego utworu, tej wersji Stormy Monday Blues, i natychmiast po nagraniu tej płyty rozpadł się. Czy rozpad zespołu był wynikiem braku porozumienia między członkami, czy też braku szans na zdobycie popularności, to już kwestia interpretacji. Ale tę popularność w tamtym okresie trudno było zdobyć takim pesymistycznym, ponurym graniem i tytułowaniem swojej płyty, jedynej zresztą długo grającej, You Won't Remember Dying, czyli nie będziesz pamiętać swojej śmierci. To było negatywne, trudne. Disc-jockeye nie palili się do promowania takich tematów i zespół zniknął, a płyta też właściwie zniknęła i doczekała się odzyskania, czy odtworzenia, czy zaprezentowania szerokiej publiczności wiele lat później. Ale grupa Bulbous Creation zapisała się w historii pionierów tego typu muzyki, dlatego znalazła się w dzisiejszym muzeum. Oto kolejne ich nagranie, Under the Black Sun.

Chciałbym uprzedzić ewentualne oskarżenia, że mam taką metodę, iż kiedy napotkam na płytę bardzo rzadką, to już na pewno muszę ją wstawić do programu. To nie jest taki prosty mechanizm, proszę Państwa, bo płyty bardzo rzadkie nie gwarantują jakości, tak samo jak i płyty nierzadkie. I stosuję jednak metodę selekcji. Jeśli uważam, że coś jest warte przedstawienia, to z przyjemnością sięgam po takich wykonawców, jeśli nawet są, tak jak Balbus Creation, tajemniczymi, zapomnianymi i właściwie w swoich czasach w ogóle nierozpoznanymi wykonawcami. Mam swoje kryteria i stąd Balbus Creation proponuje po raz trzeci w dzisiejszej audycji w utworze, no, którym może w tej chwili nawet wydać się symboliczny trochę, ostatnia strona. Oni tych stron niewiele zdążyli zapisać i niewiele przewrócić, bo właściwie strona była jedna, czyli album You Won't Remember Dying.

Sięgniemy teraz po kolejny zapomniany amerykański zespół z tamtego okresu, po płytę grupy Josephus, płytę zatytułowaną Get Off of My Case i tytułowy z niej utwór.

Podczas moich audycji z cyklu Muzoleum poczta przynosi często podobne informacje. O, tego nie znałem, muszę poszukać. I tutaj ostrzegam, chociaż kolekcjonerzy doskonale wiedzą, że poszukać to znaczy albo znaleźć nagranie gdzieś w sieci, albo kupić sobie płytę CD na przykład, albo poważniejsi szukają winyli. I tu się zaczyna problem czysto ekonomiczny, bo niektóre z tych płyt, szczególnie pierwsze tłoczenia, osiągają bardzo duże ceny, nie wprost proporcjonalne do popularności tych grup, bo im rzadszy album, tak jak w przypadku Bulbous Creation, tym cena idzie w górę. Ale to zbieracze doskonale wiedzą, więc spokojnie mogę polecić jeszcze jedno nagranie grupy Josephus.

Malkontenci piszą, chwileczkę, ta audycja miała być o początkach hard rocka albo metalu, a tutaj porządnego wymiatania nie było. Nie było, ale mówiłem, że to są początki, to się wszystko rozwijało, to się rozpędzało, ale jednak w tamtych latach byli, a jeszcze będą tacy, którzy naprawdę dużo energii wkładali w to, co robią. Oto cięższy kaliber, grupa Pentagram.

To było tak trochę nawet Hendrixowo i w ogóle o pentagramie powinna powstać oddzielna audycja w moim cyklu. Może zapiszę sobie to na kartce, żeby nie zapomnieć. Tym bardziej, że potem w związku ze zmianami personalnymi po pentagramie powstał też inny ciekawy zespół, dużo mniej znany i tutaj już zawieszam głos, bo poczekam, aż zmontuję tę audycję. A na razie, żeby zaostrzyć miłośnikom takiego grania apetyt, pentagram jeszcze raz.

Ostatnie minuty audycji wypełnią dwa nagrania zespołu, który najbardziej stał się chyba popularny i był takim symbolem rewolucji muzycznej końca lat 60. Jestem przekonany, że wtedy w towarzystwie różnych starszych artystów, którzy reprezentowali te takie spokojniejsze, nazwijmy to, style muzyczne,

Muzyczne, to co robiła ta grupa, musiało wywołać szok. Jeśli ktoś miał niezły sprzęt, a nawet zły sprzęt i ryknęło w nim to, co za chwilę, to musiał popatrzeć, posłuchać i zastanowić się, czy to na pewno jest współczesna jemu muzyka. Myślę o zespole, który sławił się przede wszystkim własną niezwykle dynamiczną wersją starego rock'n'rollowego klasyka, czyli o Summertime Blues, czyli o grupie Blue Cheer. Nie będzie klasyka, bo on często powraca, ale będzie grupa Blue Cheer.

Jest takie angielskie powiedzenie odnoszące się do pewnych postaw, nie tylko artystycznych, które brzmi: oni nie biorą jeńców. I oznacza to ni mniej, ni więcej, że ktoś jest bezkompromisowy i robi to tak, jak sobie to umyślił i upatrzył. I to doskonale pasuje do grupy Blue Cheer, która bez względu na to, czy nagrywała własne utwory, czy covery, bo nie tylko Summertime Blues znalazł się w ich repertuarze w zestawie własnych wersji innych utworów, robili to po swojemu, brutalnie i rzeczywiście zapisali się w historii tych początków ostrego amerykańskiego rocka w sposób trwały i bardzo poważny. I teraz, żałując tylko, że ta kolejka zespołów i wykonawców i utworów, które powinny się tu znaleźć, pozostanie kolejką, bo kończymy, obiecuję, że do tematu wrócę. Dziękuję Państwu bardzo. Kajtek Strzelczyk dziękuję, ja dziękuję i pewnie podziękuję Państwu grupa Blue Cheer.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od wyników sondażu poparcia ewentualnego nowego układu sił. Jak wyglądałby rozkład w Sejmie w tradycyjnym rozdaniu partyjnym, a jak zmieniłby go debiut nowej formacji Mateusza Morawieckiego? Ibris zapytał o to badanych. W tym tradycyjnym wydaniu na czele stawki plasuje się Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 29%. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5% głosów. Na podium melduje się także Konfederacja, która gromadzi 14,5% poparcia. W tej potencjalnej rzeczywistości, gdyby na liście pojawiła się partia Rozwój plus Mateusza Morawieckiego, zanotowałaby ona 7,5% poparcia, czym przekroczyłaby próg wyborczy i trafiła do Sejmu. KO straciłaby 0,5%, PiS 3%, a Konfederacja zyskałaby 1,5% głosów. Polska po ponad 7 latach przestała wyróżniać się wyższą inflacją niż średnia unijna. Inflacja spadła do 3,3% rok do roku. W unijnym rankingu inflacji Polska zajmuje tym samym 17 miejsce na 27 państw członkowskich. Przypomnę, jeszcze w marcu ubiegłego roku nasz kraj był pod tym względem na podium. Na szczycie NATO w Ankarze Europa przedstawiła gotowość do przejęcia większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. To w ramach koncepcji NATO 3.0. Były ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski ocenił, że Amerykanie mimo wszystko zachowają przywództwo w sojuszu.
1: Uważam, że NATO służy Stanom Zjednoczonym. Dlatego nie spodziewam się, żeby racjonalny amerykański przywódca wycofał się z sojuszu. Zachowają swoją dominującą rolę, jeśli chodzi o odstraszanie nuklearne, przywództwo polityczne, przywództwo wojskowe. Jeśli chodzi o pewne wybrane, kluczowe zdolności wojskowe, które będą dostarczali, jeżeli Państwo widzieliście te informacje o amerykańskich redukcjach, to warto było zobaczyć, co Amerykanie dalej prawdopodobnie dostarczą do sojuszu w wyniku kryzysu. I to są wielkie ilości na przykład tankowców powietrznych. To się nadal nie zmieni.
0: Nie żyje Józefa Marciniak, pseudonim Kropka, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Była łączniczką i sanitariuszką batalionu Kiliński, walczyła w Śródmieściu Północnym. Po wojnie zajęła się spisywaniem relacji historycznych poświęconych m.in. Polakom z Wołynia. Józefa Marciniak odeszła w wieku 104 lat. W czwartek w stolicy rozpoczną się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego.
2: Spotkamy się w Muzeum Powstania Warszawskiego ze wszystkimi powstańcami, z ich rodzinami, również z rodzinami kombatantów, z harcerzami. To naprawdę bardzo podniosła uroczystość.
0: Mówił Rafał Trzaskowski, apelując przy tym jak co roku o uczczenie minutą ciszy godziny W 1 sierpnia o 17. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A dziś zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, natomiast będą towarzyszyły nam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20 stopni, a wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę.

0: Try before you buy, czyli spróbuj zanim kupisz. Wrong way up, czyli złą stroną do góry, ale tu jest wszystko w porządku. Jest 7 minut po 11 i tu się wszystko zgadza. To jest Radio Nowy Świat.
1: W środku dnia.
0: Co do tego try before you buy, spróbuj zanim kupisz, no to faktycznie nie ma co kupować kota w worku, ale mamy nadzieję, że 6 lat grania Radia Nowy Świat to już jest wystarczająco długi czas, żeby Państwo się przekonali o tym, że warto nas wspierać. Patronite.pl / Radio Nowy Świat. Kajtek i Agnieszka, my zapraszamy oczywiście do 14:00. Arlo Parks i Jetta.

Arlo Parks i Jetta, 10 minut po godzinie 11. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend. To był ostatni weekend lipca 2026 roku. Też jestem w szoku, że tak to leci. Ja Państwu o swoim pewnie jakoś opowiem, pewnie jakąś chwilę na to znajdę. Natomiast zachęcam Państwa do dzielenia się tym, co Państwo robili w weekend. Jestem ciekawa, czy coś związanego z maluchami, które w piątek tak rozgrzewały naszą audycję w środku dnia, czy coś Państwo robili w związku z tymi wspaniałymi samochodami. Oczywiście tak się śmieję, mówiąc wspaniałe, no bo no, umówmy się, maluchy kiedyś były szczytem marzeń, teraz to chyba szczyt marzeń kolekcjonerów. Chociaż chyba nie jest aż tak strasznie trudno dostać malucha. Swoją drogą pamiętam jeszcze, jak nazywają się te trójkątne szybki w maluchu. Pamiętają Państwo? Tak, to są flatnerki. W środku dnia małpanowyświat.online polecam bardzo serdecznie. Mandrake Handshake i King Knut to już teraz, a za chwilę opowiem Państwu o tym, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy.

Mandrake, Handshake i King Knut z płyty wydanej w ubiegłym roku Earth-Sized Worlds, czyli światy rozmiaru Ziemi. My teraz opowiemy Państwu o tym, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Otóż po 13 wyprawimy się do Hajnówki i okolic, czyli generalnie do Puszczy Białowieskiej, bo tam trwa już Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb, więc zajrzymy na ten festiwal teatralny, zapytamy, jak się miewają i co tam się dzieje. Dziś Olga Bobienko oczywiście z nowościami ze świata nauki. Będzie Nicola Paladini w cyklu Z Ziemi Włoskiej do Polski. Dziś porozmawiamy o tym, co rozgrzewa nas całe lato, a mianowicie to nas chłodzi całe lato, a tak dokładniej to chodzi nam po prostu o lody i o to, jak odróżnić lody włoskie od gelato, bo to nie jest to samo wbrew pozorom. Oczywiście będzie też redakcja muzyczna i opowie o nowościach muzycznych, natomiast już za chwilę przeniesiemy się w czasie i przestrzeni do Krakowa, ale też do Wiednia, ale też do Australii, ale też do Stanów Zjednoczonych, zahaczając również o Paryż, bo będziemy podróżować właściwie śladem Heleny Rubinstein. A u nas Eels, I'm on standby.

0: ELC, I'm on standby. No a my teraz będziemy podążać śladami Heleny Rubinstein, bo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie została otwarta wystawa Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem. No i my tu sobie w takim kobiecym gronie porozmawiamy o Helenie Rubinstein, być może też o jej kosmetykach, ale głównie chyba o micie, który nie wiem, czy narósł wokół Heleny Rubinstein, czy ona sama, że tak powiem, sprawiła, że on narósł, ale do tego być może uda się nam to ustalić. W studiu w każdym razie są kuratorki tej wystawy, pani Monika Harchut. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest pani dr Marta Frączkiewicz.
2: Dzień dobry.
0: I jest pani Maja Głogowska, która jest koordynatorką programu towarzyszącego tej wystawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to właśnie. Helena Rubinstein w ogóle nie nazywała się Helena, tylko zdaje się miała na imię Haja. Przyszła na świat no, po prostu w Polsce, która nie była Polską. Przyszła na świat w miejscu, które teraz jest Krakowem. Wtedy nie było Krakowem. I tyle wiemy na pewno, a przynajmniej wydaje nam się, że tyle wiemy na pewno, bo zdaje się, że nawet roku jej urodzenia nie jesteśmy do końca pewni, tak czy nie?
2: Ja myślę, że w przypadku osób urodzonych pod koniec XIX wieku, ona się urodziła około roku 1972, najprawdopodobniej 25 grudnia. W podkrakowskim Podgórzu, w takiej dość ubogiej rodzinie, teraz to wiemy, nie rejestrowano dzieci jakoś z prędkością światła i no po prostu trudno, nie zachowały się żadne dokumenty, więc trudno nam jest to określić ze stuprocentową pewnością. Jednak nie jest to odosobniony przypadek.
0: Tak jest, no w tamtych czasach śmiertelność wśród noworodków była tak wysoka, że właściwie po co było rejestrować, skoro za chwilę tego dziecka mogło po prostu nie być. No a z drugiej strony Helena Rubinstein, czy Haja Rubinstein, przyszła na świat w rodzinie żydowskiej, więc pewnie w tych księgach parafialnych pewnie też by nie figurowała, prawda, no bo nie byłaby chrzczona. Tak myślę sobie.
1: Helena Rubinstein urodziła się w 1870 lub 72 roku. Wiemy z różnych biografii o Helenie, bo wiele o niej już napisano oczywiście i książek, i były musicale również o Helenie Rubinstein. Wiemy, że tak, że rejestrowano dzieci oczywiście, jak najbardziej. Natomiast co do tego roku urodzenia jest spór. Wiemy, że na grobie Heleny Rubinstein w Nowym Jorku jest data 1870. Natomiast wielu biografów podaje właśnie, że prawdziwa data urodzenia to 1872. Haja urodziła się w Podgórzu, czyli w dzielnicy, która dzisiaj jest Krakowem, natomiast dzieciństwo, swoją młodość spędziła w żydowskim Kazimierzu. Zresztą w Krakowie jest hotel Rubinstein, też właśnie przy ulicy Szerokiej, przy której właśnie mieszkali jej rodzice i ona sama razem z 7 siostrami.
0: Ja się zastanawiam, jakim cudem Haja Rubinstein z podkrakowskiego Podgórza, czy z krakowskiego Kazimierza, nagle pojawia się w Wiedniu, potem w Australii, potem w Nowym Jorku, otwiera butiki. No tak naprawdę zapoczątkowała wielkie imperium kosmetyczne. Jak to się robi? Bo to jest to pytanie, na które nie jestem w stanie gdzieś w sobie znaleźć odpowiedzi. Jak ona tego dokonała?
2: Początkiem tej wielkiej kariery była niezgoda Haji Rubinstein na aranżowane małżeństwo. Rodzice chcieli ją wydać za 2 razy od niej starszego wdowca. No ona miała żyć w sposób tradycyjny, to była konserwatywna żydowska rodzina. Haja się na to nie zgodziła i wyjechała na początku do krewnych, do Wiednia. Pamiętajmy, że to są Austro-Węgry, ona mieszkała w Krakowie. Pojechała do stolicy, do Wiednia, gdzie doskonaliła też to swoje kupieckie rzemiosło, ponieważ ojciec Haji był kupcem. To też bardzo będzie później ważne dla rozwoju jej kariery. Pracowała w sklepie z futrami, więc już bardziej takim ekskluzywnym w tym Wiedniu. Na pewno odkładała pieniądze i to też jej nie wystarczyło. Pojechała dalej do Australii, gdzie również mieszkała rodzina matki, bo też pamiętajmy, że są czasy, kiedy kobiety nie miały nie tylko praw wyborczych, tak, bo mówimy o latach 90. XIX wieku, ale nie mogły w ogóle samo sobie stanowić, nie miały praw ekonomicznych. I ta młodziutka Haja, 20-kilkuletnia, zdecydowała się na samodzielną, kilkutygodniową podróż przez ocean do Australii. Osiedliła się, myślę też, że podróż, no właśnie to, że pojechała do rodziny, umożliwiło jej tak naprawdę to osiedlenie się tam. No i emigracja umożliwiła jej tworzenie tego mitu, na którym tak bardzo później bazowała. Takie zaczęcie życia od nowa też w tym momencie. Zmieniła imię z Haja na bardziej międzynarodowe Helena.
0: No tak, no i pamiętajmy, że to były czasy, kiedy nie było internetu, nie można było tak szybko sprawdzić pewnych informacji, więc faktycznie ona, przybywając do Australii, mogła tak naprawdę zbudować się na nowo. No i podobno przyjechała z 12 słoiczkami kremu, który dostała od swojej mamy. Ile jest w tym prawdy? Pewnie nie dojdziemy.
1: Myślę, że dzisiaj trudno dojść do tych faktów. Natomiast rzeczywiście te mity, które mogła o sobie stworzyć, zaczynając swój biznes właśnie w Australii, ona o tym sama pisze. W swojej książce Moje życie dla piękna w 1964 roku napisała autobiografię i pisze o tym, że jej ojciec był marszandem, że kolekcjonował dzieła sztuki. Jak już tutaj Marta powiedziała, że ona pochodzi od ubogiej rodziny, więc już tutaj mamy pierwsze właśnie ten mit i tak naprawdę ona aspirowała do tej zmiany, swojej zmiany sytuacji społecznej, bowiem oprócz tego, że mamy pieniądze, to potrzebujemy jeszcze mieć za sobą ten kapitał społeczny. Ona tego kapitału społecznego nie miała, więc ten kapitał po prostu wymyśliła. Te 12 słoiczków kremu to również był taki mit. To jest historia o tym, że Haja, płynąc statkiem do Australii, wzięła ze sobą jedną walizkę i te 12 słoiczków domowego kremu od swojej matki. Był to, tak można powiedzieć, taki posag dla niej. I ona po prostu te kremy miała sprzedawać. Podobnie jak z ziołami, z tajemniczymi ziołami z Karpat, które miała sprowadzać później do Australii, również wydaje nam się, że to
0: mało prawdopodobne.
1: Mało prawdopodobne
2: dla początkującej przedsiębiorczyni sprowadzanie zza oceanu ziół. No trudne jest to nam do wyobrażenia sobie, natomiast
0: Przede wszystkim wymaga to kontaktów i ogromnych pieniędzy, żeby coś takiego zrealizować.
2: Oczywiście.
0: Tak mi się wydaje.
2: Ale te wszystkie rzeczy, o których Monika mówi, to znaczy ta legenda o kremie, na którego recepturę wyniosła właśnie z domu rodzinnego, przywiozła ją z Europy Wschodniej, o ziołach z odległych takich tajemniczych Karpat, o recepturze tajemniczego wschodnioeuropejskiego doktora Likurskiego, to dowodzi jedynie takiego geniuszu marketingowego, który ona miała tak naprawdę od początku, bo wiedziała, że żeby sprzedać produkt, to trzeba go opakować nie tylko w ładne opakowanie, które zresztą były dla niej ważne od początku i wiemy, opakowania produktów marki Heleny Rubinstein, które prezentujemy na wystawie, są naprawdę bardzo atrakcyjne.
0: To są dzieła sztuki tak naprawdę.
2: Zdobione kryształami Swarovskiego, prawdziwym złotem, macicą perłową, więc też bardzo zachęcamy do odwiedzania wystawy, oczywiście obejrzenia opakowań. Natomiast one też miały swoją cenę od początku, bo też produkt luksusowy, on niekoniecznie musiał być inny w składzie od pozostałych kremów na rynku, ale Helena też wiedziała, ona wykorzystywała od początku to swoje wschodnioeuropejskie, może nie tyle żydowskie, ale takie troszeczkę egzotyczne dla Australijczyków, później dla Amerykanów pochodzenie. I właśnie ta tajemnica, którą owiane były te kremy, pochodzenie składników, była świetnym zagraniem marketingowym.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o marketing, to miała go w małym palcu. Helena Rubinstein, Piękno jest twoim przeznaczeniem, to wystawa, która jest otwarta w Polinie, w Muzeum Historii Żydów Polskich, i o niej rozmawiamy na antenie Radia Nowy Świat.

0: Primal Screaming, Medication. Medication, czyli lekarstwo. Jakie było lekarstwo Heleny Rubinstein na, no właśnie, chęć rodziców wydania jej za mąż, na jej pochodzenie, które nie predestynowało jej do wielkich rzeczy. Jakie było to lekarstwo? No chyba po prostu wymyślenie siebie na nowo. Heja Rubinstein, czyli Helena Rubinstein. Przypominam, że rozmawiamy o wystawie Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem, która otworzyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. To jest odpowiednie miejsce dla takiej wystawy, no bo Polin ma dosyć bogatą kolekcję materialnych wspomnień o Helenie Rubinstein. Tak bym to określiła, prawda?
1: Absolutnie tak. W 2023 roku otrzymaliśmy suknię Diora, samego Christiana Diora. Suknia należała do Heleny Rubinstein. Wiemy, że w niej bywała, bo mamy też zdjęcia z sesji fotograficznej. Przyjechał do nas album prywatny Heleny Rubinstein oraz kilka zdjęć. Natomiast w zeszłym roku, w 2025, przyjechała wielka skrzynia lotnicza z ponad tysiącami archiwaliów, fotografii, katalogów firmowych, listów, album fotograficzny i przeróżne inne druki ulotne firmowe Heleny Rubinstein oraz książki z lat 30. i 60., jak również płaszcz kogo? Pedro Rodriguez'a, jednego z największych projektantów pierwszej połowy XX wieku. Oraz suknia nieznanego projektanta, ale równie piękna. Wszystkie te materiały to są pamiątki Heleny Rubinstein.
0: Tak jest i właśnie między innymi te pamiątki, a właściwie wybór tych pamiątek można oglądać na wspomnianej wystawie. Ja nie ukrywam, że od piątku, kiedy odwiedziłam tę wystawę, cały czas się zastanawiam, jak ona to zrobiła. Jak ogromną trzeba mieć w sobie determinację, żeby z Hai przeistoczyć się w Helenę, żeby stać się tak naprawdę uosobieniem własnej marki. Bo to, co ona robiła, no to była rzecz właściwie wyjątkowa. To był marketing najwyższych lotów. Przede wszystkim ona wyprzedzała swoje czasy, swoją wizjonerską jakąś, no nie chcę powiedzieć wizją, ale wiedzą państwo, o co chodzi, jakimś spojrzeniem wizjonerskim na życie. No ale zbudowała prawdziwe imperium i zrobiła to własnymi rękami, bez niczyjej pomocy. I pamiętajmy, że mówimy tak naprawdę o początku XX wieku, czy przełomie wieku XIX i XX, kiedy kobiety no właściwie nie mogą zbyt wiele. Oczywiście Australia to był inny kraj, no ale też Helena nie znała języka przecież, kiedy ona tam przyjechała, prawda?
2: Wiemy, że się uczyła. Chodziła na lekcje języka angielskiego po przyjeździe do Australii.
0: No ale tyle wiemy.
2: No to jest też taka troszeczkę kariera w stylu American Dream później, prawda? Bo ona rzeczywiście zajmowała się opieką nad dziećmi, była kelnerką. No, na pewno też przez ten cały czas i odkładała pieniądze na to rozkręcanie swojego biznesu, ale też uczyła się języka. Później w pewnym momencie zatrudniła się w aptece, gdzie najprawdopodobniej nauczyła się właśnie tych receptur robienia kremów.
0: Otóż to właśnie, bo na bardzo wielu zdjęciach Helena jest w białym kitlu, nad mikroskopem, z jakimiś mezurkami, czyli generalnie ona na tych zdjęciach pozuje na osobę no niezwykle znającą się na tym fachu. Ja się zastanawiam, ile w tym prawdy, a ile w tym no właśnie takiego pozowania.
2: I to jest kolejny dowód geniuszu marketingowego Heleny tak naprawdę, bo to był taki sposób na legitymizację tej swojej wiedzy i takie danie sygnału odbiorcom o swoim profesjonalizmie, o profesjonalizmie marki, bo ona tak naprawdę wiedziała, że rozgłos jest bardzo ważny, pokazywała się no nie tylko w kitlu, ale w ogóle na przyjęciach, organizowała przyjęcia, fotografowała się ze znanymi osobami. W naszej kolekcji również mamy zdjęcia, nie wiem, z Fridą, z Dalim, z którym się serdecznie przyjaźniła, z Picassem. I te wszystkie działania ona wiedziała, że trzeba po prostu mieć, tak jak Monika mówiła, kapitał też społeczny, budować i stale legitymizować i udowadniać światu, cały czas pokazywać, że jest w tym miejscu, w którym powinna być, że ona jest absolutnie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.
0: No, ponieważ wykreowała siebie i wizerunek firmy, no to dbała o ten wizerunek firmy, choćby retuszując zdjęcia.
1: Oczywiście. Jak zaczęłam przeglądać fotografie, które otrzymałyśmy do naszego archiwum w Polinie, to zorientowałam się, że Helena ma 1000 twarzy, ponieważ mamy zdjęcia właśnie z 1870 roku, 1890 roku do 1965. To proszę sobie wyobrazić, to jest kawał życia Heleny. I praktycznie Helena, mamy Helenę w archiwum z każdego okresu jej życia. Również z młodości, później praktycznie z każdego momentu budowania tej swojej marki, Helena Rubinstein. I chcę powiedzieć, że retusz jest tak stary jak fotografia. I Helena była twarzą swojej firmy. Od początku w reklamach były jej zdjęcia. To ona firmowała swoją firmę własną twarzą. W związku z tym jej wizerunek musiał być nieskazitelny. Na wystawie prezentujemy kilka zdjęć, gdzie pokazujemy, jak wyglądał ten retusz właśnie w pierwszej połowie XX wieku. Ona sama dawała retuszerom wskazówki. I mamy takie jedno zdjęcie z lat 20., gdzie jest jej podpis i
0: właściwie... Tu wytnij, tu podciągnij,
1: tu wytnij, tak, tu mnie odchudź, tak, tu zmniejsz mi podbródek. Więc jak najbardziej to był element budowania tej firmy również. To nie był taki prosty zabieg, że chcę wyglądać pięknie. To był również element budowania właśnie własnej pozycji, własnego wizerunku poprzez te fotografie. Również w kitlu, gdzie to jest... Dzisiaj to bardzo dobrze znamy. Każdy z nas widział w telewizji tak, reklamę leków. Ona bardzo dobrze wiedziała, że taki wizerunek właśnie chemiczki poprzez założenie kitla, poprzez delikatną biżuterię, kochała perły, więc w tym kitlu zawsze występowała z dużym pierścionkiem i z elegancką biżuterią, właśnie z tymi perłami delikatnymi, bardzo eleganckimi i również właśnie fryzurę, zawsze fryzura, wściśnięty kok, spięty z tyłu, bardzo elegancko, makijaż. To też był jeden z elementów tego wizerunku.
0: No nie przypadkiem firma nazywa się Helena Rubinstein. Ona była swoją firmą, jej firma była nią, więc i no więc to wszystko musiało się spinać. Mam wrażenie, że Helena Rubinstein może inspirować również dzisiaj, no bo jeżeli jej się to udało na przełomie XIX i XX wieku, no to myślę, że i my, i te pokolenia, które idą za nami, też mogą się tak wykreować. W sensie, nie zachęcamy do zmiany.

0: jedyny obiekt, który mówi Ohai, zanim jeszcze stała się Heleną, bo ona trochę próbowała zacierać te swoje szlaki, zmienić swoją przeszłość, więc tutaj wracamy w taki ulotny sposób do jej przeszłości i pracę olfaktoryczną, to jest zapachową, na wystawę stworzyła Agnieszka Saks, która jest artystką multidyscyplinarną i tutaj stworzyła zapach, który jest dedykowany Hai, to znaczy jest taki trochę zielony, zielarski, ale zarazem ma w sobie taką dużą dozę luksusu, czegoś takiego ciężkiego, elegancji. Ja kiedy czuję ten zapach, mam poczucie, że albo wchodzę do takiego ekskluzywnego salonu kosmetycznego, które prowadziła Helena.
1: No miała przecież spa.
0: Dokładnie, właśnie do takiego spa albo do jakiegoś takiego klubu jazzowego z bogatym aksamitem. A w programie towarzyszącym, przede wszystkim w spotkaniach z cyklu Za kulisami legendy Heleny Rubinstein, zajmujemy się wybranymi wątkami z jej historii. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o tym, jak budowała imperium kosmetyczne, jakie wprowadziła rewolucyjne kosmetyki, na przykład tusz do rzęs, który prezentujemy na wystawie. W kolejnym mówiliśmy o modzie, o tych kreacjach Diora, Rodriguez'a. I teraz, już w przyszłym tygodniu, 6, będziemy mówić właśnie o tej sytuacji społecznej i o tych szklanych sufitach, o tych barierach, które przełamywała Helena Rubinstein. I będzie nam towarzyszyć Alicja Urbanik-Kopeć, która jest badaczką emancypacji kobiet. Będziemy mówić zarówno o tych kwestiach małżeństwa, czyli tym małżeństwem, przed którym uciekła Helena, o tych jej dwóch późniejszych mężach, ale też o tym, jak ona budowała swoją firmę w czasach, gdy kobiety nawet nie miały jeszcze praw wyborczych. I ostatnie spotkanie pod koniec sierpnia będzie dotyczyć Heleny jako mecenaski sztuki, ponieważ ona miała bogatą kolekcję, tak jak wspominała Marta, przyjaźniła się z Salvadorem Dalí, to my chcemy o tym przypomnieć. Ona ufundowała pawilon sztuki w Tel Awiwie. Niestety kolekcja się nie zachowała, ale my chcemy przypomnieć o tym elemencie, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy Agnieszkę Saks do stworzenia tej pracy olfaktorycznej, żeby przypomnieć o tym aspekcie, który był ewidentnie bardzo istotny dla Heleny Rubinstein.
1: Tak jest, zapraszamy Państwa na wystawę Helena Rubinstein. Piękno jest Twoim przeznaczeniem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tak z boku, jak się wchodzi, to tak w prawo Państwo i tak siup i już Państwo są na tej wystawie. Polecam ją Państwu bardzo serdecznie i to nie tylko ze względu na zapach i na te piękne sukienki, które tam są, czy ten płaszcz, ale też choćby po to, żeby zobaczyć, że faktycznie Helena Rubinstein była uosobieniem swojej marki. To jest wręcz niesamowite. Jeżeli Państwo odwiedzą tę wystawę, to podejrzewam, że będą mieli Państwo tak jak ja, czyli no ja od piątku nie mogę przestać myśleć o tym, jak wyjątkową osobą musiała być Helena Rubinstein.
2: Polka, jakby nie było. Polka.
1: Kuratorki tej wystawy, Monika Harchut i dr Marta Frączkiewicz, a także Maja Głogowska, koordynatorka programu towarzyszącego, były gościniami Radia Nowy Świat. Serdecznie paniom dziękuję za wizytę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

Na zegarze 9 minut do godziny 12. Przypominam, że wystawa Helena Rubinstein Piękno jest twoim przeznaczeniem. Jest otwarta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Galerii Dziedzictwo. Wstęp na tę wystawę jest wolny, a wystawa jest czynna do 7 września i naprawdę polecam ją zobaczyć. A u nas The Rolling Stones i Brown Sugar.

Brown Sugar i The Rolling Stones na zegarze 5 minut do godziny 12. U nas teraz Sophie Royer i Opium i to jest nowość, na którą można głosować, bo ona jest na liście przebojów Tip Top. Nowyświat.online i tam znajdą Państwo link do głosowania.

Państwo trochę mi tak wypominają delikatnie, że powiedziałam, że rozmawiamy o latach 90. XIX wieku i że pamiętajmy, że wtedy nie było jeszcze internetu i że przecież to jest oczywiste. Otóż naprawdę, no niestety nie dla wszystkich. Jest już pokolenie, które uważa, że internet był zawsze. No a my wiemy, że nie zawsze tak było. Na przykład w czasach Alice in Chains to nie było, prawda?

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z Rumunii. Przestrzeń powietrzna tego kraju znów została naruszona przez drona, czwarty dzień z rzędu. Resort obrony przekazał, że do wykrycia bezzałogowca doszło na pograniczu z Ukrainą. Nie wiadomo, skąd pochodziła maszyna. Mieszkańcy regionu otrzymali specjalne alerty. To samo wydarzyło się w piątek, w sobotę i w niedzielę. Wczoraj rumuński F-16 zestrzelił bezzałogowca nad Morzem Czarnym. Z kolei w sprawie tego piątkowego incydentu zidentyfikowano już, że był to dron typu Shahed wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. W związku z ostatnimi wydarzeniami prezydent Nikus Ordan zapowiedział, że złoży do władz rosyjskich protest dyplomatyczny. Jest ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po 13:00 prokuratura ma przekazać nowe informacje w sprawie wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Ten przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. RMF FM donosi, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry został już wysłany. Dokument ma trafić do USA za pośrednictwem resortu spraw zagranicznych. O skierowaniu takiego wniosku informuje też nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Jak tylko te informacje się potwierdzą, wrócimy do tematu w kolejnych serwisach. Komitet polityczny PiS ma jutro zatwierdzić decyzję około 40 posłów o rezygnacji z członkostwa w partii. To pokłosie niedostarczenia przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego tak zwanych lojalek. Profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówiła o tym na naszej antenie.
1: Rozmawiamy o takich możliwościach stworzenia własnej partii politycznej. Nie ma wątpliwości według mnie, że taki jest od początku plan Mateusza Morawieckiego. Tylko żeby mógł zostać zrealizowany, to on musiał zostać wyrzucony z PiSu, żeby tej łatki zdrajcy nie mieć. No więc to zaplecze, które sobie zbudował intelektualne, ale też finansowe, jak sądzę, grunt jest przygotowany.
0: Jak wskazuje nowy sondaż Ibris, gdyby Mateusz Morawiecki założył teraz partię, uzyskałaby ona poparcie na poziomie 7,5%, czym przekroczyłaby próg wyborczy i weszła do Sejmu. A na koniec zajrzyjmy do kalendarza. 27 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Samotnych, dzień, który ma zachęcać do refleksji nad tym, jak można pomóc osobom samotnym i zapewnić im wsparcie. W zależności od wieku samotność wynika z nieco innych przyczyn.
2: U młodych osób, czy młodych nawet dorosłych, tutaj szczególne znaczenie mogą mieć takie kwestie jak brak akceptacji ze strony rówieśników, też wykluczenie, też pewne jeszcze nieumiejętności w nawiązywaniu relacji. U seniorów utrata partnera, ta utrata partnera też się wiąże ze zmianą rytuałów, pogorszenie zdrowia. No to właśnie jest związane z tym, że mniej mogę uczestniczyć w różnych społecznych rytuałach, okolicznościach.
0: Mówiła dr Julia Wall, założycielka The Mind Institute i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Z innej beczki obchodzimy dziś też Dzień Chodzenia na Szczudłach. To pozostawię do własnej interpretacji. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Przed nami dzień pochmurny na zachodzie z rozpogodzeniami, ale będą towarzyszyły nam również opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam około 18-20 stopni, a wiatr w porywach nad morzem do 65 km na godzinę.

0: Al Baroni, Baxter Dury i Jay Gray. Bardzo dobra nuta na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania.
1: W środku dnia.
0: Grzegorz i Agnieszka, zapraszamy jak zwykle do 14 na zegarze 9 minut po godzinie 12.

To Angel on the Wayside, All Them Witches. A propos tego, że dzisiaj dzień chodzenia na szczudłach, to wczoraj w Lublinie zakończył się Karnawał Sztukmistrzów 2026. Relacje z niego mogli Państwo usłyszeć w dzisiejszym programie porannym, bo Klaudia Kowalczyk oczywiście gościła na tej imprezie, ale my dzisiaj nie chodzimy na szczudłach, bo trudno jest prowadzić program i chodzić na szczudłach. Za dużo tupania by było. Bruce Springsteen teraz i Blind Spot.

Blind Spot i Martwy Punkt to Bruce Springsteen, a ja powiem Państwu, że już niedługo w tym studiu i to nie w Martwym Punkcie, tylko przede mną zasiądzie reprezentant naszej redakcji muzycznej w osobie Patryka Rabiegi i opowie o nowościach muzycznych. Pierwsza już teraz. Love Spells. Keep it to yourself.

0: Keep it to yourself, czyli zatrzymaj to dla siebie. My tego nie zatrzymujemy dla siebie.
1: Zdecydowanie
0: tylko
1: nie.
0: Dzielimy się z państwem. Patryk Rabiega w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My tu sobie opowiadaliśmy suchary, kiedy państwo słuchali piosenki, ale to akurat zatrzymamy dla siebie. Nie będziemy się z państwem dzielić.
1: Ale podzielimy się nowościami muzycznymi.
0: Tak, zdecydowanie to jest ten moment.
1: To jest ten moment i tym, co redakcja muzyczna wybrała w tym tygodniu, żeby państwu prezentować i umilać państwu czas. No i tak przed chwilą zdradziliśmy już, co będzie w tym tygodniu naszą płytą tygodnia, naszym albumem tygodnia. Tak, płyta zatytułowana Love is the Law, czyli miłość jest prawem. Love Spells, tak nazywa się artysta odpowiedzialny za ten album. Myślę, że już kojarzą go państwo z naszej anteny, bo pojawiał się w wielu audycjach, między innymi w wyborach osobistych. To jest debiutant, ultra utalentowany debiutant z Los Angeles. W ubiegłym roku już zaczął publikować pierwsze single. Sir Tegan Harris, bo tak się naprawdę nazywa ten bardzo młody człowiek, bo to jest niespełna 20-latek, a wrażliwością mógłby obdzielić już naprawdę niejednego. Właśnie wydał, tak jak wspomniałem, pierwszą pełnoprawną, długogrającą płytę Love is the Law. Bardzo rozmarzona, taka delikatnie płynąca, bo jak państwo słyszeli, Tegan śpiewa na granicy szeptu. To jest takie bardzo w stylu Cigarettes After Sex.
0: Tak, bardzo, prawda?
1: Ja na początku w ubiegłym roku, jak pierwszy raz usłyszałem jakąś jego piosenkę, to byłem przekonany, że to jest gdzieś zagubiony w czasoprzestrzeni single Cigarettes After Sex, ale no, okazało się, że wcale nie, że to jest właśnie Sir Tegan Harris, czyli Love Spells. Zresztą myślę, że fani takich brzmień właśnie Cigarettes After Sex, trochę Sigur Rós, takich smętów rozmarzonych będą więcej niż ukontentowani. Tak,
0: ale
1: bardzo
0: wiesz co,
1: zadowoleni z tej płyty.
0: To ciekawe właśnie, że wybraliście Love Spells i Love is the Law, bo dzisiaj przypada Dzień Samotnych. Więc ciekawe złożenie.
1: Ciekawe złożenie i dużo o samotności jest na tej płycie. Tak, to są takie bardzo melancholijne regiony. Chociaż kilka piosenek, nazwijmy to, bardziej energetycznych i żywszych też jest.
0: No samotność także, nie jest tylko przecież nostalgiczna, umówmy
1: się. To prawda, to prawda. Także też sporo energii, także proszę się nie martwić, że będziemy zamulać w pasmach w tym tygodniu. Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. Wyłuskamy te bardziej energetyczne piosenki do grania.
0: Będzie można nóżką potupać.
1: Będzie można trochę nóżką potupać. Swoją drogą Cigarettes After Sex to jest to, co od razu przychodzi na myśl, gdy słucha się Love Spells, ale on sam w wywiadach podkreśla, że jego główną taką inspiracją jest twórczość Bruce'a Springsteena.
0: No,
1: który też wybrzmiał, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, dosłownie przed Love Spells.
1: Tak, więc nie ma przypadków. Absolutnie
0: no nie.
1: Także będziemy w tym tygodniu bardzo często zachęcać państwa, żeby po debiutancką płytę Love Spells sięgnąć. A jeśli chodzi o single, no to grupa Eels szykuje się do premiery nowej płyty. Album Cookie Happened ukaże się w październiku, także jeszcze trochę poczekamy, ale już pojawiają się pierwsze single promujące to wydawnictwo. Kilka dni temu piosenka I'm on Standby. I to właśnie ona będzie jednym z naszych singli tygodnia. Corey King, król alternatywno-soulowych, tak bym to określił, brzmień, także w tym tygodniu, w tym naszym zestawie się znalazł. Właśnie opublikował nowy album Change the Wind. I z tej płyty wyłuskaliśmy dla państwa utwór Worms. I ta piosenka też będzie często gościć na naszej antenie. No i podium zamyka grupa Mesh. To jest zespół z Filadelfii. Swoją drogą jest drugi zespół dokładnie o takiej samej nazwie, tylko z Wysp Brytyjskich, z Bristolu dokładnie, ale u nas będzie królować Mesh z Filadelfii. I też to też są debiutanci, bo właśnie opublikowali pierwszą płytę No Fun At All, ale wbrew tytułowi z grania mają bardzo dużo zabawy i radości, co słychać chociażby w piosence Violent Peasant, która...
0: No ja się właśnie śmieję z tego tytułu, szczerze mówiąc, bo to przemocowy wieśniak.
1: Trochę tak, tłumacząc słowo do słowa.
0: Z polskiego na nasze.
1: Z polskiego na nasze, ale tak, no właśnie te...
0: Zabawny tytuł.
1: Grupa Mesh będzie naszym trzecim singlem. Wśród tych naszych wyróżnionych się znalazła. Swoją drogą właśnie w tytule płyty nie ma zabawy, ale dużo zabawy i takiego puszczania okiem w tych piosenkach zespołu Mesh jest. Także ja całą płytę bardzo Państwu polecam. No i jeszcze zanim zabrzmi właśnie filadelfijski zespół Mesh, to jeszcze szybko Państwu powiem, że w nocy z piątku na sobotę w koncertowym graniu Wycieczka w przeszłość do późnych lat 70. do 1977 roku dokładnie, kiedy to grupa...
0: To prawie 50 lat się cofamy.
1: Grateful Dead, grupa znana Państwu doskonale, zagrała wtedy koncert dokładnie 8 maja 77 roku, zagrała koncert w Barton Hall na Cornell University i właśnie ten występ wyemitujemy w nocy z piątku na sobotę. Także będzie legendarne granie z lat 70.
0: Ech, no dobrze. Koncerty w Koncert Hallu wrócą pewnie już w nowym Koncert Hallu.
1: Taki jest plan. Tak, i tego się trzymamy.
0: Tak jest, to tak informuję.
1: Ale mamy już z tyłu głowy, co tam się będzie działo, także no, mogą już Państwo się szykować.
0: Tak jest, oj, będzie się działo.
1: Oj, będzie się działo. A ty widziałaś tę przestrzeń, więc
0: widziałam, wiesz, że jest, można tam zorganizować takie
1: cudeńka.
0: Zdecydowanie można.
1: Nam się to nawet nie śniło. Rozmarzyła się koleżanka,
0: tak,
1: widzę.
0: Tak, a w ogóle wiesz co, muszę przy okazji sprawdzić, jak tam nasza zbiórka, bo Państwo być może pamiętają, a być może nie, że my...
1: Że ona jeszcze trwa.
0: Tak, jeszcze właśnie trwa, jeszcze 4 dni do końca na naszym suwaczku 389 260 zł. No nie ukrywamy, że mamy takie marzenie, żeby tak jakoś zaokrąglić tę kwotę, ale ja nie namawiam, ja tylko pokazuję możliwości.
1: Nie, no jak nie namawiasz? No namawiamy
0: Nowy Świat,
1: oczywiście,
0: że... Online, ukośnik, nowa siedziba.
1: Nienachalnie namawiamy, żeby zajrzeć. Okrągłe liczby to jest to, co lubimy bardzo, bardzo, bardzo.
0: Zdecydowanie.
1: Więc polecamy się wciąż
0: tak
1: i nadal.
0: Jest. 4 dni do końca, jeszcze tylko. Mesh i Violent Peasant, ale nie Violent Peasant Patryk Rabiega.
1: Mam nadzieję, że nie.
0: No ja też mam nadzieję, że nie. Ale masz nadzieję, że nie Violent, czy że nie Peasant?
1: Ani to, ani to.
0: No widzisz. A ja na przykład mieszkam na wsi i jestem bardzo z tego dumna.
1: No to widzisz, ja jestem jednak miejski chłopak i trochę sobie nie wyobrażam, ale wiem, że pewnie przyjdzie w moim życiu taki moment, że będę chciał porzucić miasto dla świętego spokoju.
0: Tak jest, trochę zieleni się przyda w naszym życiu, chociaż fakt jest faktem, że wieś ma też swoje plusy ujemne. Co
1: domyślam
0: ludziom
1: się
0: z miasta, że tak powiem, chyba już to wprowadzili, chociaż nie jestem pewna, natomiast słyszałam, że jest jakiś taki projekt, żeby podpisywać taki dokument przy podpisywaniu aktu notarialnego, że człowiek sobie zdaje sprawę z uciążliwości mieszkania na wsi.
1: Tak?
0: Tak, tak. No jak sąsiad ma kury, to czasem jak wiatr wieje nie w tę stronę, to się
1: robi. A ja sobie pomyślałem o takiej niedogodności, że na przykład, nie wiem, postanawiam, jest 12:30, postanawiam sobie, że o 14:00 pójdę do kina i mogę sobie iść do kina. A jednak jak mieszkam poza miastem, to jest już wycieczka, którą trzeba, ale trzeba ją zaplanować z wyprzedzeniem, prawda?
0: Wiesz co, na wsi mamy własne kina, tak bym powiedziała. My sobie radzimy, tu się nie martw,
1: dobrze.
0: My sobie radzimy.
1: No dobrze.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

To Mesh i Violent Peasant. Ta piosenka będzie towarzyszyła nam nieco częściej w tym tygodniu, bo jest to jeden z trzech singli tygodnia w Radiu Nowy Świat. Obiecałam opowiedzieć Państwu o moim weekendzie, bo w ogóle w środku dnia małpanowyświat.online to dla tych z Państwa, którzy chcieliby się podzielić swoimi wrażeniami z minionego ostatniego weekendu lipca. No więc ja zaczęłam od odwiedzenia wystawy właśnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wystawy o Helenie Rubinstein. I powiem Państwu, że myśli o Helenie Rubinstein towarzyszyły mi bardzo intensywnie przez cały weekend, który spędziłam bardzo artystycznie, bo malując ściany, jak się Państwo domyślają. Wakacje to jest dobry moment na przeprowadzenie remontu, więc skorzystałam z tego czasu. No oczywiście po remoncie co się robi? Tak jest, sprząta się. Ale akurat w Grodzisku Mazowieckim trwał Festiwal Kultury Świata, więc postanowiłam trochę w nim pouczestniczyć. Były tam ekipy z Meksyku, z Paragwaju, z Nowej Kaledonii, z Kamerunu i z Polski. I powiem Państwu, że jeżeli chodzi o te tańce ludowe, to one wbrew pozorom nie są aż tak daleko od siebie. Na przykład Meksyk, jeżeli chodzi o buty, to mają właściwie takie jak i nasze buty ludowe, tyle że białe, no i zamykane na zamek, jeżeli chodzi o tę akurat grupę. Natomiast doznania były naprawdę niesamowite. Pogoda też dopisała, co oczywiście nie jest bez znaczenia. U nas LA Witch i 777, no a ja powoli już zaczynam czekać na kolejną edycję Festiwalu Kultur Świata w Grodzisku Mazowieckim. A my za chwilę przeniesiemy się do Włoch, no bo będzie z ziemi włoskiej do Polski. Nico Paladini się pojawi.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Z ziemi włoskiej do Polski, czyli Niko Paladini jest w studiu. Dzień dobry.
2: Buongiorno a tutti. Dzień dobry.
1: Dzisiaj właściwie takie studio bardziej plenerowe, bym rzekła, ale pogoda jest idealna właściwie, żeby porozmawiać o tym, o czym chcemy porozmawiać, a mianowicie chcemy porozmawiać o lodach, drodzy Państwo, bo lody włoskie to jest jedna rzecz, gelato to jest chyba jeszcze inna rzecz, są jeszcze lody rzemieślnicze, no i są lody te takie kulkowe i przyznam Ci się na początku, że jak pierwszy raz pojechałam do Twojego kraju, miałam wtedy no kilkanaście lat, 10 mniej więcej, 11 w każdym razie. I pamiętam, że poszliśmy do takiej gelaterii. No i ja patrzę na ceny, myślę sobie, jeszcze w lirach było, żeby było zabawniej. I tak sobie szybko przekonwertowałam. Mówię, kurczę, tyle pieniędzy za jedną kulkę loda? Nie. No ale stwierdziłam, że wyglądały tak zachęcająco, że wzięłam dwie. I bardzo się zdziwiłam, ponieważ ta kulka to wcale nie była kulka, tylko to była porcja i nie była nakładana taką łyżką, taką okrągłą, taką łapką, tylko
2: tak,
1: była
2: gdzie się naciska, nie?
1: Tak, tylko była nakładana taką szpachelką, jaką ja znałam z prac remontowych. No i przyznam szczerze, że mój szok kulturowy był właściwie ogromny, no ale od tej pory uwielbiam właśnie gelati.
2: No tak, no gelato to jest coś zupełnie innego niż to, co tutaj spotkałem, kiedy przyjechałem te 16 lat temu i raptem się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak lody włoskie, oprócz świderków, bo tutaj też trzeba to mencjonować też o tych świderkach, ale wszystko ma swoje znaczenie, wszystko ma swój urok i też swój smak i też swoją konsystencję, więc przede wszystkim to tutaj to trzeba rozróżnić. To, co jadłaś ty, no to było na pewno jakieś pyszne gelato artigianale, więc rzemieślnicze, zrobione, tak, jak za chwilę tam też opowiemy. Co musimy przestrzegać, żeby wiedzieć, że te lody są prawdziwe i że to jest prawdziwe gelato, a nie coś innego. Więc zacznijmy sobie troszeczkę od historii. I tutaj musimy też wiedzieć, skąd to wszystko się wzięło, bo tutaj jest dużo ciekawostek, które może ktoś wie, ale ktoś może nie wie i za każdym razem jest fajnie o tym porozmawiać. To jest w ogóle historia łącząca Sycylię, kiedy jeszcze była zamieszkiwana przez Arabów, więc tam warto powiedzieć, że kogo tam nie było na tej Sycylii. Dlatego ta kultura jest też tak piękna, bo tam duże panowania przez różne ludności, więc też zostawili te różne rzeczy. Kiedyś też sobie porozmawiam o spaghetti, bo spaghetti to tak naprawdę to też jest historia, która pochodzi z Sycylii i to będzie też ciekawe. Ale tutaj przechodzimy przez właśnie Sycylię, przez Florencję, aż do twojego na pewno ukochanego Paryża. Więc zacznijmy od początku. Więc średniowiecze, Arabowie i tak naprawdę ci, co byli nazywani Nivaroli, to byli ci, co zbierali śnieg zetny i potem to łączyli ten śnieg razem z różnymi syropami i z miodem. I to jest pierwsza rzecz, którą właśnie tutaj trzeba tam wspomnieć. Druga jest to w Florencji. Tam znany Bernardo Buontalenti w 1565 stworzył pierwszy krem, który jest przodkiem tego, co właśnie dzisiaj nazywamy gelato artigianale. Jajka, mleko, a bardziej śmietanka, więc cukier, sól i śnieg. Więc znowu ten śnieg tutaj nam tutaj sprzyja. No, nie były takie możliwości, nie, w tamtych latach, żeby stworzyć sobie sam w tym momencie ten proces lodowy, więc był używany po prostu śnieg. Tak samo jak potem też do sorbetti. I dlaczego mówię o sorbetti? Bo pewien potem późniejszy Włoch Francesco Procopio dei Coltelli w 1686 roku otworzył w Paryżu Café Procop. Opracując mikstury właśnie sorbetów i lodów i zacząć się sprzedawać właśnie do takich większej publiki. I od tego momentu właśnie mamy też wspomnienie tego, co możemy nazwać dzisiaj właśnie takiej gelaterii. Ale kiedyś też w Stanach Zjednoczonych kolejny Włoch, Filippo Lenzi, pod koniec XVIII wieku otworzył pierwszą lodziarnię też w Stanach Zjednoczonych i od tego momentu stało się też. Tylko, że tam już nie do końca wiadomo, czy tutaj już były używane pewne tam sposoby inne i bardziej idziemy właśnie w stronę lodów włoskich, tak, który też no, kiedyś spróbowałem. Tak. Nie jestem może takim fanem, znając gelato, ale oczywiście tutaj to też trzeba o tym wspomnieć. A pierwsze też, żeby wiedzieć, co tak spopularyzowało naprawdę lody, no to było też ten wielki boom ekonomiczny. I też jeśli tutaj myślimy o 1948, to pierwsze takie lody industrialne. Mam na myśli coś na patyku. To się nazywało Il Mottarello. I to były

0: Wtedy jadłam w kubeczku, bo nie
1: A.
0: wiedziałam, jak to będzie, więc jadłam w kubeczku, aczkolwiek jak wróciłam tam, to już jadłam w rożku.
1: No tak, no trzeba było tam sobie spróbować i potem się specjalizować potem w zjadaniu właśnie lodów z rożka.
0: Tak, ja taka ostrożna jestem, wiesz. Nie, no pan tak
1: Okej.
0: naprawdę, który był za ladą, powiedział, że on mi to włoży do kubeczka. Nie wiem, dlaczego mnie tak ocenił, ale pamiętaj, że ja miałam jakieś 10 lat.
1: A było pytanie, nie wiem, czy pamiętasz, czy było to pytanie, bo to też jest bardzo ważne, bo we Włoszech, kiedy idziemy właśnie kupować lody, to zawsze potem jest na końcu pytanie, con panna o senza, więc ze śmietaną, czy bez? Bardzo
0: Było to
1: często tego.
0: pytanie i ja powiedziałam, że senca, bo ja nie jestem panną, w sensie nie jestem fanką panny. O.
1: No ale tutaj właśnie też fajnie pod tym kątem, że też żeby wszyscy wiedzieli, no to normalnie, nie wiem jak jest w tym momencie w każdej lodziarni, ale ogólnie ta śmietanka była zawsze darmowa, więc mogłeś sobie jeszcze tutaj dodać masę na tym rożku albo na tym kubeczku, żeby było jeszcze fajniej zjeść razem z tym. Bardzo często właśnie było to odpowiedź senza, bez, bo ktoś myślał, że musi potem jeszcze dopłacić do tego. Ale dobrze, kubeczek. Więc kubeczek też, ta forma podawania tych lodów i przede wszystkim pudełkach, to co kupujemy też dzisiaj w supermarketach, to też jest wymysł włoski. Bo właśnie pierwsze il barattolino, więc taki kubełeczek, no to było taki produkt jednej firmy włoskiej, która właśnie w latach 70-tych. A później jeszcze trzeba cytować, nie wiem czy jadłeś kiedyś lody w takim ciastku. Ciasteczko z jednej strony, ciasteczko z drugiej strony, a w środku są lody. I to też jest wymysł włoski i
0: No
1: też
0: pewnie,
1: widziałem w
0: to się
1: różnych takich.
0: kanapka nazywa, zdaje się, i oczywiście, że każdy z nas to
1: Kanapka.
0: jadł.
1: No, kiedy będziemy na Sycylii, to możemy nawet sobie tam paninę i też tutaj właśnie naprawdę kanapkę, ale tutaj to bardziej takie ciasteczkowa forma mi chodzi tutaj. I to nazywało się Ringo, tak jak no, jedna z gwiazd Beatlesów, nie? Ale po tych latach 50. to też możemy myśleć o tym, że się już pojawiały te wielosmakowe i tak dalej. Ale pójdźmy do sedna, bo tutaj ważne, żeby wiedzieć, jak rozpoznać, jakie są takie prawdziwe rzemieślnicze lody, bo to jest wszystko związane z pewną kulturą przygotowania, więc też jak wejdziemy do takiej gelateria, to możemy zobaczyć, że jest książka składników, która obowiązkowo musi tam być. I pierwsza rzecz, którą musimy patrzeć, to jest od czego się zaczyna. Bo jeśli zaczyna się od wody, to jest coś nie tak. Musi się zacząć od mleka, a przede wszystkim ze śmietanki. I potem jak najmniej w tej książce musi być różnych aromatów sztucznych, różnych tłuszczy niepochodzącego właśnie na przykład z mleka albo masło. I musimy też zobaczyć, jaka temperatura. Bo na przykład, jeśli mówimy o świderkach, jeśli mówimy o lodach włoskich, to musimy też wiedzieć, że temperatura serwowania jest około 8, minus 18 stopni. A kiedy rozmawiamy o takich gelato artigianale, to jest minus 12-14. Dlatego kiedy jemy, nie wiem, czy miałaś też to poczucie, ale nie mrozi cię tak natychmiastowo to gelato. Raczej jest bardziej przyjemne i też bardziej kremowe. Ktoś mówi nawet, że ją o micie Margaret Thatcher. Nie wiem, czy znasz to. Ktoś kojarzył z Margaret Thatcher fakt, że musimy jej podziękować za to, że wymyśliła lody. To jest trochę za duże stwierdzenie, ale trzeba powiedzieć, że pod koniec lat 40-50. to Margaret Thatcher pracowała właśnie dla jednej firmy, J. Lyons & Co., która się właśnie zajmowała chemicznym sposobem, żeby dojść do lepszej emulsjowania masy lodowej. I nawet z tego co wiem, nawet biskup na jej pogrzebie to też jej podziękował za to, że wymyśliła lody, ale to nie o to chodziło, ale to było faktycznie takie
0: Taka
1: śmieszne. A
0: ciekawostka,
1: jakie
0: tak.
1: są twoje ulubione smaki
0: Moje ulubione
1: lodu,
0: smaki.
1: gelato?
0: Jeżeli idę do nowego miejsca i nie wiem, jak one smakują, to zazwyczaj biorę czekoladę i cytrynę. I dla mnie cytryna jest takim jest taką, no, taką wskazówką, czy te lody są dobre, czy są niedobre. Bo jeżeli smakuje mydłem, to nie jest dobra. Ale jeżeli smakuje taką cytryną, taką prawdziwą cytryną, tak jak czuję, że jakby mi ktoś ją wyciskał nad lodem, to wtedy jest dobra. No a czekolada, trudno jest chyba zepsuć czekoladę, więc to jest taki bezpieczny wybór. No a poza tym ja uwielbiam czekoladę, więc wiadomo.
1: No i wybrałaś takie smaki, które były tam pierwotnie właśnie w tych latach 50. takim właśnie podstawą. Bo było tam Verdi latte, więc takie śmietankowe, powiedzmy Verdi latte to też jest kwiat mleka. Jak się kojarzymy właśnie też z mozzarellą i takimi innymi rzeczami, no to właśnie musimy wiedzieć, że to jest kwiat mleka. To nie jest jakiś wymysł nadchodzący i wychodzący z tego pojęcia mleczne. Crema antica, który był bardziej jajeczny, więc bardziej

0: bardziej żółty i bardziej waniliowy. Czekolada, więc cioccolato. I te dwa smaki, które ja za każdym razem testuję, kiedy idę do nowej gelaterii. Orzech laskowy, nocciola i pistacchio. Pistacja. I tutaj nawiązuję do tego, bo oczywiście były też truskawkowe i były też cytrynowe, więc zgadłaś właśnie, jak dobrze testować te lody. Ale kiedy idziemy, to też pistacja nam może powiedzieć od razu, czy używają aromaty sztuczne, czy nie, i czy używają jeszcze jakieś barwniki. Bo jeśli ta pistacja jest mocno zielona, no to coś jest nie tak. Powinna być właśnie w takim bardziej zgaszonym kolorze zielonym, lub ewentualnie, nie wiem, czy ktoś zmielił kiedyś pistację, nawet jakie po prostu tam wyłuskał i wrzucił do środka, ten kolor nie był taki zielony,
1: No
0: że
1: nie,
0: po
1: on był
0: prostu
1: taki szaro-zielony, taki bardzo był przygaszony.
0: brązowaty, nie? Bo są
1: Tak,
0: też te skórki i tak
1: no
0: dalej.
1: tak.
0: Tak na skróty, żeby też wiedzieć, jak się zachować, i to jest taki 5-sekundowy test, który możemy wejść właśnie do gelaterii, to będzie ta książka, zobaczyć właśnie kolor pistacji, żeby zobaczyć też kolory i różne jakieś inne rzeczy. Ja się zawsze też tutaj nawiązuję i śmieję z tego, że już w latach, kiedy ja byłem mały, i to już dawno temu, to i też tutaj widzę, że w Polsce przyszły ten smak. Smerf. Puffo.
1: To jest
0: I to.
1: ulubiony smak wszystkich dzieci i barwi strasznie na niebiesko po prostu wszystko. I to jest też zmora wszystkich rodziców, bo to jest smak taki, no nie wiadomo jaki, taka guma balonowa, bardzo, bardzo chemiczny w każdym razie.
0: Dokładnie, nigdy go nie jadłem, szczerze mówiąc, i zawsze się śmiałem z
1: Boż
0: tego,
1: ty
0: że o,
1: farciarzu.
0: biedny, że biedne smerfy zostały tam zmielone, żeby zrobić z tego właśnie jakieś tam lody. Zawsze mi się kojarzyło z tym, więc dlatego tego nie brałem. Ale pojemniki są bardzo istotne. Trzeba zobaczyć też, kiedy idziemy, widzimy taką witrynkę, właśnie, gdzie są wszystkie tam pokazane, jak wychodzi poza krawędzią tego pojemnika i to wszystko się raczej trzyma, to znaczy, że używali też inne ulepszacze tej masy lodowej, która w tym momencie nie powinna być. To powinno być w takich pocytto. Jak idziemy do lodziarni i widzimy, że one są zamknięte, też, żeby tutaj nie spudziałało światło i powietrze, żeby też te aromaty nie zniszczyć, to jest troszeczkę trochę jak tak z winem, że tak powiem, a z daleka tak, i z oliwą. Więc są pewne rzeczy, które też powietrze nie robimy dobrze i też fakt, że kiedy jest to oczywiście otwarte, żeby lepiej wyglądało, żeby lepiej pokazać to wszystko, jeśli wychodzi poza krawędzią i się trzyma, to znaczy, że coś jest nie tak. I jeszcze do tego wszystkiego, no to musimy też wiedzieć o stracciatelli. Bo stracciatella to też
1: No
0: nie
1: to
0: jest
1: przecież
0: rzecz,
1: są
0: którą
1: lody
0: sobie
1: z
0: zawsze.
1: wiórkami czekolady.
0: Tak, i to też był właśnie wymysł podczas właśnie polepszania też tych wszystkich tam emulsji. Tutaj Enrico Panattoni w 1961 roku wymyślił sobie właśnie taki inny sposób, żeby ta czekolada. Bo wiadomo, że kiedy było dodawane kakao do tego podstawowego fior di latte w dużych ilościach, no to właśnie tworzyliśmy ten smak czekoladowy. Ale stracciatella to była inspirowana rzymską zupą stracciatellą. I to była pierwsza rzecz, która w kuchni włoskiej pojawiła się, więc ta sama stracciatella nie jest wyznacznikiem tego, że na podstawie lodów zrobiono zupę i zrobiono też tej mozzarelli, którą możemy kupić w Apulii, ale właśnie pod tym kątem. Ale wracając jeszcze sobie właśnie do takich ciekawostek, to jeśli mówiliśmy o powietrzu, no to też w takich lodach włoskich jest bardzo dużo powietrza podczas właśnie produkcji tego wszystkiego, żeby właśnie kiedyś to się robiło schładzając z lodem. Lodem, nie mówię o lodach, ale właśnie z tym i z solą. A teraz w tym momencie, kiedy właśnie zimne powietrze jest dodawane do tego, jest to wszystko na powietrzu, to właśnie uzyskamy coś takiego właśnie ze świdra. Więc od tego właśnie te świderki i od tego właśnie te lody włoskie. Ale lody włoskie to też pod kątem marketingowym, bo to się wszystko kojarzyło, tak jak się kojarzy teraz, z pięknym okresem wakacyjnym, piękne zabytki, dolce farniente, więc wracamy zawsze do tego wszystkiego. Ale ja bym radził, żeby właśnie tutaj spojrzeć na książkę, zobaczyć, jak wyglądają te lody, zobaczyć, czy pochodzi za krawędzie, albo będzie tam zamknięty w środku, i też zapytać się właśnie, na jakich składnikach naturalnych to wszystko jest zrobione. Więc pod tym kątem sądzę, że biznes
1: Jesteśmy
0: jest.
1: przygotowani.
0: Tak, jesteśmy właśnie tutaj przygotowani, żeby też, no, sami się cieszyć z czegoś takiego pysznego.
1: Tak jest. No a my się będziemy też cieszyć pyszną muzyką, bo przypominam, że muzykę przygotowuje do tych naszych wejść też Nicola Paladini. No i dzisiaj bardzo tematyczną piosenkę wybrałeś.
0: No jak myślimy o gelato, to myślimy o gelato al cioccolato. To jest piosenka, którą każdy Włoch zna, bo jest dość śmieszna. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie zobaczyć też teksty i przetłumaczyć sobie w internecie, żeby wiedzieć, o czym to jest. Ale jest to o lodach czekoladowych, takich jak ty lubiłaś. Śpiewana przez Pupo i piosenka jest z 1979 roku. Więc zapraszam do słuchania i też, jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to zawsze można napisać do mnie na Instagramie.
1: Tak jest. Smacznego Państwu życzymy. Nicola Paladini był z nami. Za tydzień widzisz się z Janem Niebudkiem, a ze mną za dwa. Do usłyszenia, w takim razie się z Tobą.
0: Arrivederci.

Gelato al cioccolato to Pupo, który w 2015 roku otworzył lodziarnię, którą właśnie nazwał Gelato al cioccolato, czyli po prostu lody czekoladowe z ziemi włoskiej do Polski. Wróci za tydzień. O czym będą panowie rozmawiać? Nie, nie zdradzę. Zobaczymy, na co się umówią. Jakiś pomysł ja mam, ale to ja, prawda, mnie tu za tydzień nie będzie. Natomiast będzie Nicola Paladini i będzie Jan Niebudek. JIT, Warm i Open Doors.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Nowy most w Głuchołazach oficjalnie otwarty. Przeprawa została zniszczona w trakcie powodzi we wrześniu 2024.
2: Głuchołazy były w centrum zainteresowania całej Polski. Walka o most, wtedy przegrana, woda okazała się silniejsza, ale też dramat setek mieszkańców. To wszystko kazało nam jeszcze poważniej podejść do kwestii pomocy dla terenów popowodziowych. Uparliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach. To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście.
1: Mówił premier Donald Tusk na otwarciu, łącznie we wszystkich dotkniętych regionach. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, na odbudowę po powodzi rząd przekazał 11 miliardów złotych. Zmieniamy temat. Przemysław Czarnek typowany jest przez PiS jako kandydat na premiera w wyborach parlamentarnych w 2027. Kto byłby lepszym premierem, on czy Donald Tusk? Pracownia SW Research zapytała o to Polki i Polaków. Z tych dwóch nazwisk ponad 38% wskazuje na Donalda Tuska. Znacznie mniej, bo nieco ponad 20% wybrało Przemysława Czarnka. Drugie tyle ocenia obu polityków tak samo, a reszta nie ma zdania w tej kwestii. Minister cyfryzacji zapowiada większą kontrolę systemów AI. Zniknie m.in. tzw. scoring społeczny, polegający na podsyłaniu informacji czy reklam dostosowanych do aktualnej lokalizacji obywatela.
3: Ustawa o sztucznej inteligencji ma wspierać innowacyjność, ma wspierać polskie firmy, ma pomagać rozumieć, jak działa sztuczna inteligencja, pomagać dużej firmie i każdemu obywatelowi. Algorytmy w Polsce będą kontrolowane i będziemy je kontrolowali odpowiedzialnie.
1: Mówił wicepremier minister Krzysztof Gawkowski. Resort cyfryzacji zapowiedział też kolejne kroki jeszcze w tym roku. Chodzi o zaplanowanie pierwszej piaskownicy regulacyjnej, mówi wiceminister Dariusz Standerski.
4: W tym formacie pierwsza w Unii Europejskiej powstanie w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Pełny pakiet wsparcia będzie polegał na tym, że przedsiębiorca, który rozwija swój system sztucznej inteligencji, będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami aktu sztucznej inteligencji oraz innymi ustawami. Bez strachu, że przyjdzie kontrola i w tych pierwszych kluczowych dniach testowania spotkają go jakiekolwiek nieprzyjemności.
1: W najbliższej przyszłości utworzona ma zostać również specjalna komisja rozwoju i bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. A na koniec jeszcze doniesienia dziennika Bild w sprawie ataku terrorystycznego, do którego doszło w sobotę podczas Parady Równości w Berlinie. Zamachowiec wjechał samochodem w tłum uczestników marszu, a następnie zaatakował ludzi maczetą. 29 osób zostało rannych, jedna osoba zginęła. Dziennik donosi nieoficjalnie, że była to Polka, 65-letnia mieszkanka Warszawy, która na paradę w Niemczech przyjechała wraz z córką. Podkreślam, te informacje są niepotwierdzone. Sprawca tego zamachu został zastrzelony podczas próby zatrzymania w dzielnicy Szpandau. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: W ciągu dnia na niebie dużo chmur, choć od zachodu będą szły rozpogodzenia i nad Ostrą chyba właśnie jedno takie dotarło. Przelotne opady deszczu oraz burze właściwie na terenie całego kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Tylko nad morzem chłodniej, tam od 18 do 20 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie kraju i na północy, miejscami wzrastające do dużego z zanikającymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni Celsjusza, w obszarach podgórskich około 8, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Dope Lemon Electric Green. Lembo, 7 minut po godzinie 13. Państwo, widzę, tak jak ja, dalej kombinują, jak tu wyskoczyć na lody.
1: W środku dnia.
0: To jest słuszna koncepcja, powiem Państwu. Ja o 14 jak skończę, no to nie ręczę za siebie, Państwo zresztą widzę, że też już mają plany, bardzo mnie to cieszy, ale do 14, przynajmniej do 14 proszę zostać z Radiem Nowy Świat. Chociaż na szczęście Radio Nowy Świat jest mobilne, tak jak Państwo.

Paul McCartney, ale nie sam, bo z Ringo Starrem, Home to Us, piosenka, która ukazała się w maju tego roku. Home to Us, która zapowiadała płytę The Boys of Dungeon Lane. Ta płyta już jest z nami od prawie 2 miesięcy. Płyta Paula McCartneya. Rzecz jasna. 11 minut po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam Państwu ten adres w sprawach wszelakich, jakich tylko Państwo sobie życzą. Oczywiście mogą Państwo opowiadać o swoim weekendzie, który już minął, chociaż ja tu widzę jeszcze kilka maili o maluchu. No tak, ja wiem. O, w weekend Czeremcha była, no właśnie. Pan Paweł napisał, że fantastyczny festiwal, już 31. edycja, wspaniali ludzie, cieszę się, że razem wspieramy. No tak, no bo my też tam byliśmy. Był Robert Kawka i relacje zdawał w dzisiejszym programie porannym. Kto nie słuchał tego, odsyłam do podcastów, a podcasty dostępne tylko dla patronów. A jak zostać patronem? patronite.pl/radio, Nowy Świat. I tak nam się pięknie wszystkie wątki łączą. Nouvelle Vague i Flavia Coelho, Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, czyli Nigdy Mnie Nie Zawiedź Znowu, to Nouvelle Vague i Flavia Coelho. Na zegarze 16 minut po godzinie 13. My już za kilka minut spróbujemy przenieść się do Hajnówki, ale i do Narwi, i do Białowieży, i do Łukowa, i do Mielnika, i do Janowa Podlaskiego. No bo to właśnie w tamtych okolicach właściwie odbywa się festiwal Werteb. No i my zapytamy, co już się działo i co jeszcze dziać się na nim będzie.

The Alter Quintet i Sea Monster. My już niedługo przeniesiemy się do Hajnówki i w tamtejsze okolice, ale proszę nam dać jeszcze chwilę. Za to zagramy Błażeja Króla i miałem zabrać cię nad rzekę.

0: Miałem zabrać cię nad rzekę, ale ponieważ trwa festiwal Wertep, to poszliśmy na spektakl. To Błażej Król i taka trochę reinterpretacja treści jego utworu. Są z nami pani Agata Rychcik-Skibińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I pan Darek Skibiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I są państwo organizatorami, tak mówiąc w bardzo dużym skrócie, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep. Na państwa stronie internetowej jest cytat, który głosi, że teatr, gdy jest grany na ulicy, jest częścią codzienności. No i faktycznie, jeżeli chodzi o Wertep, no to faktycznie on stał się częścią codzienności. No i właściwie to pozostaje mi tylko chyba pogratulować, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jak ludzie nie wyobrażają sobie, żeby lato odbyło się bez festiwalu. Prawda, panie Dariuszu?
2: No, to znaczy, to jest taki największy komplement, jaki można otrzymać od ludzi, którzy przychodzą albo współuczestniczą w pewnych działaniach, bo powiedzmy sobie tak, że Wertep nie był skonstruowany jako miejsce popisu zespołów teatralnych i konkurowania między sobą w ramach konkursu. To jest festiwal, który jest rodzajem, pomyślany od samego początku, jako rodzaj spotkania, bo to spotkanie jest ma kilka aspektów. Jednym z nich jest to, że publiczność spotyka się z wykonawcami. Innym jest to, że zespoły spotykają się między sobą, bo teraz już coraz rzadziej na festiwalach jest tak, że zespoły mogą wymieniać pewien rodzaj, że jak powiem, takich zawartości własnej głowy i nowych pomysłów. Mogą się nawzajem oglądać i przeglądać temu, co robią, a ludzie mogą się spotkać między sobą, mówię o publiczności w tej chwili, która przychodzi na spektakle, zaprasza rodziny, może ma czas, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, co jest to taki rodzaj pretekstu do takiego wspólnego przebywania, a wiadomo, że jesteśmy w przestrzeni, która poprzez pewien rodzaj medialnych sytuacji stała się taką trudną przestrzenią, no bo w jakiś sposób nacechowano to takim miejscem niebezpiecznym i różnym innym, co jak się okazuje jest tylko takim pewnym rodzajem manipulacji, która komuś tam gdzieś jest potrzebna, a w rzeczywistości są tu ludzie, którzy żyją, ludzie, którzy przyjeżdżają, ludzie, którzy chcą oglądać, chcą być. Dla nas jest to, że tak powiem, no taki trudno to nazwać sukcesem, ale pewien rodzaj zwrotnej sytuacji, która jest komplementem, może w ten sposób.
0: Tak jest. Festiwal jest wyjątkowy również dlatego, że odbywa się jakby w dwóch turach. 22-26 lipca i 30 lipca, 2 sierpnia. Ta tura 22-26 lipca już za państwem bardzo była intensywna z tego, co widzę. I nie mówię tylko o bogatym programie, ale też o tym, że musieli się państwo bardzo przemieszczać. Pani Agato, udało się wszystko?
1: Tak, udało się wszystko, chociaż jak państwo wiecie albo dowiecie się, to jest to festiwal plenerowy, więc jesteśmy też mocno zależni od warunków pogodowych, więc deszcze i wichry nas czasami nie omijają i temu musimy sprostać, ale tak, udało się, dotarliśmy do wszystkich lokalizacji, gdzie nas oczekiwano. A formuła festiwalu jest taka, że każdego dnia jesteśmy w innej lokalizacji i w tejże lokalizacji w warunkach plenerowych gramy od 7 do 10 spektakli. Wymaga to od nas też dużej logistyki, ponieważ to są także kilometry, które musimy pokonać. To był, że tak powiem, najdalszy odcinek tej trasy wertepowej, ponieważ byliśmy i w Janowie Podlaskim, i w Łukowie, i w Białowieży. I jest to też taka informacja, że festiwal, który ma już w tym roku 18. edycję, i był realizowany nawet w czasie pandemii, jako pierwszy festiwal w Polsce zrealizowany w czasie pandemii, to jest to festiwal, który rozwija się nie tylko artystycznie, ale także tak lokalizacyjnie, ponieważ coraz nowe miejscowości, nie tylko z Podlasia, a od Podlasia zaczynaliśmy, coraz nowe miejscowości zgłaszają się do nas, że tak, chcą zaprosić Wertep do siebie i mieć takie święto teatralne w swojej przestrzeni.
0: Tak jest, w tym roku to Białowieża, Hajnówka, Narew, ale też Janów Podlaski, Mielnik i Łuków. No i zestaw teatralny też jest bardzo ciekawy, ponieważ mają państwo gości z zagranicy, między innymi z Włoch, ale jest też grupa wyjątkowa, bo to jest teatr emigrant, to jest połączenie sił Polski, Ukrainy i Białorusi, czyli właściwie tego, no, co w Hajnówce, w Białowieży i w tamtych okolicach, no chyba jest pewną codziennością, tak czy nie, panie Darku?
2: Proszę pani, proszę państwa, to jest element życia. Powiedzmy sobie w ten sposób. Ludność zamieszkująca te przestrzenie, czyli wzdłuż granicy w tej chwili z Białorusią, aż po Litwę, Łotwę i Estonię, jest to przestrzeń, która już od dawna jest zasiedlona przez te mniejszości. Ludność pochodzenia litewskiego, pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego zamieszkuje tutaj swoje tereny niedosyć. Są wsie czy przestrzenie, które mają korzenie niemieckie. Są osady, które mają korzenie holenderskie. Jest to związane z pewną fluktuacjami historii, która tutaj w różny sposób. No i też są enklawy tatarskie, jak pewnie większość państwa o tym wie. W związku z czym ta różnorodność w takim codziennym byciu jest już takim zwyczajnym elementem, więc to, że tu odbywają się takie rzeczy, jest codziennością. Jest to może i, że tak powiem, pewna sensacja dla ludzi, którzy są z drugiego końca Polski, ale przecież jakby spojrzeć na drugą stronę tego kraju, czyli okolice Dolnego Śląska, no to
0: bardzo
2: korzenie,
0: struktura demograficzna,
2: ale oczywiście,
0: tak naprawdę.
2: Że tak, no, ci wszyscy ludzie są przesiedleni. Oni wyjechali z terenów, które stały się wtedy częścią Związku Radzieckiego, a przecież były zamieszkane przez polską ludność, ale mają korzenie ukraińskie, nie dosyć, mają też greckie korzenie, gdzie część Greków w okolicach Legnicy, która się osiedliła po tym okresie hunty faszystowskiej, która tam, że tak powiem, spełniała, administrowała tamtą przestrzeń kraju, który jest kolebką demokracji. No i to wszystko razem daje to, że ja myślę, że ci ludzie ogólnie rzecz biorąc, żyjący tutaj, są nie dosyć, że z sobą pogodzeni, to w jakimś sensie przyzwyczajeni już do siebie i szanują nawzajem te swoje wszystkie inności, bo to jest jakby kwestia, myślę, że świat musi wreszcie zrozumieć, że demokracja to nie tylko to urządzenie, które powoduje to, że teraz będziemy spełniać pewne oczekiwania, tylko że będziemy akceptować tą naszą wzajemną różnorodność, nasz różnorodny koloryt i pewne myślenie, pewien rodzaj innej emocjonalności i pewnego pola wartościowania. No dostaliśmy tę demokrację w spadku po Grekach, instrukcja obsługi gdzieś po drodze sobie wyfrunęła, więc jakoś sobie próbujemy wszyscy radzić, ale jak na razie jest to najbardziej skuteczna forma administrowania przestrzenią publiczną i my jako festiwal staramy się tworzyć taki pomost łączący wszystkie te różne zjawiska, które tu funkcjonują. Mówię zjawiska, w sensie te różnorodności, różne koloryty, stanowiąc taki element, zawsze jest łatwiej, kiedy jest się tak zwanym elementem jeszcze bardziej napływowym. Ja jestem z Wielkopolski, Agata jest z Lublina, a poproszono nas o to, żebyśmy tu robili festiwal te 18 lat temu, kiedy kupiliśmy sobie tutaj dom. Z taką wizją, że za jakiś czas, kiedy już skończymy takie silne aktywności, będziemy tutaj mogli coś robić. No a to, co możemy dać od siebie, to, co jest naszymi kompetencjami. Nie będziemy się wygłupiać, żeby robić jakieś rzeczy, o których nie mamy pojęcia. A akurat nie to jest coś, na czym, tak powiem, strawiliśmy nasze życie. I to jest to, czym możemy się podzielić. Więc ten festiwal jest z jednej strony takim społecznym urządzeniem do tego, żeby załagodzić pewne różne rzeczy i chociaż na chwilę móc się wspólnie spotkać zupełnie w innym kontekście, a z drugiej strony jakby z mojej perspektywy egoizmu stworzony po to, żeby w przestrzeni, w której ja mam zamiar się starzeć, było coś, co mnie po prostu interesuje i z czym chciałbym się spotykać, pomimo, że będę miał na przykład 80 czy 90 lat. Chciałbym z przyjemnością, żeby ten festiwal, będąc kontynuowany, zapraszał tu różne teatry, które pewnie z różnych powodów mógłbym oglądać tylko w takiej sferze medialnej, ale jednak przebywanie na żywo jest czymś, co dla mnie jest bardzo istotne, więc to jakby wszystko się spotkało w taki przyjemny sposób.
0: Tak jest, no ale właśnie, przeżywanie na żywo to jest również spektakl pomiędzy, bo to jest praca zbiorowa i jak jest opisany work in progress, czyli ten spektakl tak naprawdę jeszcze powstaje, no i ciekawa jestem, czy będzie jakaś premiera, czy to będzie tak naprawdę projekt nieukończony, panie Darku.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy można coś kończyć, co jakby ciągle może ewoluować, bo myślę, że istotniejsze w tym wszystkim jest trwanie i działanie i jakby kontynuowanie takiego działania, niż podjęcie decyzji. O, dobra, mamy premierę, zakończyliśmy robotę. To chyba nie na tym polega. Są rzeczy, które się kończy, bo uznaje się, że efekt już jest osiągnięty, ale taki rodzaj działania jak ten projekt ma zawsze taką otwartą strukturę i sądzę, że istotniejsze w nim jest to spotkanie się ludzi, praca wspólna i odkrywanie jakichś takich rzeczy, które ich w rzeczywistości łączą, a nie dzielą. I to jest moim zdaniem istotne. Oczywiście to nie jest nastawione na setki tysięcy ludzi, ale na te grupy, które się na to zdecydują, ale wszystko się jakoś musi zaczynać. To wielkie wiece i festyny do niczego dobrego w historii nie prowadziły, a te małe, oddolne działania, które mają taki aspekt wewnętrznej potrzeby tych miejsc, zawsze miały więcej sensu niż całe te wielkie, pompatyczne sytuacje.
0: No i właśnie dlatego Międzynarodowy Festiwal Teatralny Vertep odbywa się w tym roku pod patronatem Radia Nowy Świat. Od 30 lipca do 2 sierpnia druga część odsłony Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Vertep. Program wraz z miejscami, gdzie to wszystko się odbywa, znajdą Państwo na stronie vertepfestival.pl. O, dzień dobry.
1: Nie szkodzi,
0: to jest radio na żywo. Nie ma problemu, naprawdę my to wszystko rozumiemy. Agata Rychcik-Skibińska i Darek Skibiński. No więc właśnie.
2: To są nasi przyjaciele.
0: One też chciały.
2: Tylko za blisko siedzieli.
0: One też chciały zaistnieć na antenie Radia Nowy Świat. Pozdrawiamy w takim razie Piechulę. Proszę je podrapać.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Proszę je podrapać za nosem, za uchem od nas oczywiście.
2: Zrobię to.
0: Dziękujemy serdecznie. No i w takim razie do zobaczenia gdzieś po wertepach, jak będziemy podróżować.
1: Świetnie, do
2: Bardzo
1: zobaczenia.
2: Proszę, do widzenia.

Interpolicy Out Loud na zegarze. Niecałe 20 minut zostało do godziny 14. To oznacza, że jeszcze jesteśmy Państwu winni infonaukę Olgi Bobienko. A w dzisiejszym odcinku między innymi usłyszą Państwo o codziennej diecie antarktycznych pingwinów, czy tak zwanym zderzaniu się ze ścianą w trakcie maratonów.

scytyjskie elity nie zawdzięczały swojej pozycji wyłącznie odwadze na polu walki. Nowe badania DNA wskazują, że o bogactwie i władzy wśród słynnych wojowników euroazjatyckich stepów w dużej mierze decydowało pochodzenie. Analiza szczątków z 85 kurhanów wykazała, że najbardziej wpływowi scytowie byli ze sobą spokrewnieni, a wysoki status utrzymywały te same rody przez wiele pokoleń. Badacze mówią wręcz o dynastycznym modelu sprawowania władzy, opartym na rozbudowanych więzach rodzinnych. Naukowcy wykorzystali zdjęcia satelitarne NASA i kolor odchodów pingwinów, by sprawdzić, czym żywią się te ptaki na Antarktydzie. Dzięki analizie kolonii z niemal całego kontynentu odtworzono ich dietę z prawie 30 lat. Okazało się, że kolonie, które częściej żywią się krylem zamiast ryb, wyraźniej zmniejszają swoją liczebność. Zdaniem badaczy może to być efekt zanikania pokrywy lodowej, która ogranicza pingwinom dostęp do bardziej wartościowego pokarmu. Nowa metoda ma pomóc w monitorowaniu zmian zachodzących w antarktycznym ekosystemie bez konieczności prowadzenia kosztownych badań terenowych. Mężczyźni niemal dwa razy częściej niż kobiety zderzają się ze ścianą podczas maratonu. Naukowcy doszli do tego po analizie wyników ponad 873 tysięcy uczestników maratonu berlińskiego. Wśród biegaczy pokonujących dystans w mniej niż 3 godziny różnica jest jeszcze większa. Mężczyźni wpadają w kryzys aż 6 razy częściej niż kobiety. Badacze wskazują, że biegacze częściej przeceniają swoje możliwości, narzucają zbyt wysokie tempo na początku i później wyraźnie zwalniają. Znaczenie mogą mieć również różnice biologiczne. Kobiety skuteczniej gospodarują zapasami energii,

0: podczas długiego wysiłku. Asteroida, która zgładziła dinozaury, mogła nie być najgorszym możliwym scenariuszem dla życia na Ziemi. Naukowcy ustalili, że kosmiczny obiekt, który 66 milionów lat temu uderzył w okolice dzisiejszego Jukatanu, był najprawdopodobniej chondrytem węglistym. Zawierał mniej siarki i innych lotnych związków niż dotąd zakładano. Zdaniem badaczy wskazuje to, że za globalne ochłodzenie po uderzeniu mogły odpowiadać przede wszystkim pył i sadza, a nie sama siarka. Gdyby Ziemię trafiła asteroida bogatsza w lotne związki, skutki katastrofy mogłyby być jeszcze poważniejsze.
1: I tyle szczęścia w nieszczęściu. Oldze Bobienko, bardzo dziękujemy.

8,5 minuty zostało do godziny 14. W sobotę dotarła smutna wiadomość z Francji, że zmarła Marie-Paule Bell. Piosenkarka i pianistka, a także autorka tekstów piosenek, między innymi tej najbardziej znanej, zatytułowanej La Parisienne. Nie jestem paryżanką, to mnie denerwuje. Kiedy przyjechałam do stolicy, chciałam zostać femme fatale, ale nie piłam, nie brałam narkotyków i nie miałam żadnych kompleksów. Jestem zbyt normalna i to mnie denerwuje.

Marie-Paul Belli, La Parisienne, piosenka z roku 1976, która przyniosła jej zdecydowanie największą sławę. Marie-Paul Belli odeszła 25 lipca. No a my już się z Państwem żegnamy, ale nie na zawsze zdecydowanie. Kazik i cztery pokoje. Ja idę do jednego z nich. Grzegorz Muranowicz, Kajetan Strzelczyk, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jest wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w tym postępowaniu dostarczył podstaw do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że pan Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra sprawiedliwości przekazano odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie pana Zbigniewa Ziobro.
1: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Zmieniamy temat. USA wstrzymały ataki na Iran, Iran wstrzymał ataki odwetowe, przynajmniej na razie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wydaje się być spokojniejsza. To może przełożyć się na delikatne spadki na stacjach, ale nie wiadomo, ile taka sytuacja się utrzyma. Premier Donald Tusk nie wykluczył przywrócenia regulacji cen na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
3: Rozmawiałem z ministrem finansów, jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
1: Teraz w serwisie Niemcy burmistrz Berlina Kai Wegner potwierdził, kobieta, która zginęła w ataku podczas sobotniej Parady Równości, to obywatelka Polski. Do Niemiec przyjechała wraz z córką. Przypomnę, zamachowiec wjechał samochodem w tłum uczestników marszu, a następnie zaatakował ludzi maczetą. 29 osób zostało rannych, jedna osoba zginęła i teraz oficjalnie już wiadomo, że była to Polka. Polski rząd nie odniósł się jeszcze do tych informacji. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór, polski konsul w Berlinie, pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami, tak przekazał burmistrz stolicy Niemiec. A na koniec jeszcze pogoda. Nad Polskę nadciągają nawałnice. Ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej wschodniej części Polski. Najsilniej padać, wiać i grzmieć będzie w okolicach Bieszczad, Zamościa, Tarnobrzega. Tam alerty IMGW przybrały drugi stopień. Dla tego regionu swoje alerty wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Zamknij, otwórz. Przyjdź tu i stąd. Zabierz, weź to. Nie chcę, chcę to. To nie moje. To on. Nie ja przecież. Przemilcz, nie mów. Lepiej powiedz. Później, jutro, dzisiaj, wtedy. Odłóż, zostaw, wynieś, wracaj.

Lepiej powiedz. Później, jutro, dzisiaj, wtedy. Odłóż, zostaw, wynieś, wracaj. To nie tak, jak myślisz. To nie tak, jak myślisz. Czas już wie. Kończy się. Czas już wie.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w poniedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź 27 dnia lipca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zadałbym to prozaiczne pytanie, jak się Państwo mają. Być może część z Państwa ma się całkiem dobrze, czego serdecznie oczywiście gratuluję. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, wyrażając swoje podziękowania za nadsyłaną korespondencję i pozdrawiam patronki oraz patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz, oraz tych z Państwa, którzy na bieżąco komentują audycję, którą tu wspólnie realizujemy z naszą osobą realizującą program. Rozpoczęliśmy od utworu Szaman w wykonaniu Niemego Kina, a za chwilę posłuchamy Dorosłych, już kiedyś u nas gościli, i utworu Węgiel Diament.

0: przeróżnie i na różne sposoby. Niektórzy twórcy, użyję tego słowa, nie za bardzo go lubię, ale akurat nie mam innego pod ręką, kombinują, żeby uzyskać efekt, który chcą uzyskać. Coś zapracowało w wyobraźni, potem jest plan realizacji tego, co urodziło się w wyobraźni, a potem jest realizacja, a potem jest skutek realizacji. Nawet jeżeli to są tak zwane małe, realizowanie małych planów, to i może być, że większe plany złożone z mniejszych planów uda się realizować. I tą enigmatyczną zapowiedzią odnoszę się do butelkowego problemu, bo taki jest tytuł utworu, w wykonaniu polskich nagrań Szamotuły. Szamotuły to taka miejscowość pod Poznaniem.
1: Cóż, butelkowy problem nie pękł. Od 37 lat trzyma się dzielnie, choć na jego temat nagrano już wiele kilometrów.

0: A jak wiemy, gdy sprawy dotyczą szamotu, to na przykład z szamotu pochodził nasz kompozytor Wacław z szamotu. Przed nami za chwilę utwór o trudnej nazwie, o trudnym tytule, nie nazwie, tylko o trudnym tytule, a mianowicie Gniję, bo taki jest tytuł tego utworu w wykonaniu Stypy i Łukasza Łukasika. Piosenka wiele zniesie, tytuły również wiele zniosą, często wiele mówią, często są pewną syntezą tego, co jest w utworze, tak by było poprawnie, ale wcale tak nie musi być. Może być tak, że tytuł po prostu ma nas zaintrygować, a reszta jest o tym, o czym autor chce, żeby była twórca. Gniję, Stypa i Łukasz Łukasik.
1: Potrzebuję wytchnienia, jak powietrze.

0: spojrzenia. Potrzebuję wytchnienia jak powietrza. W zatłoczonych miejscach
1: chowam się po cieniach.
0: Daj mi blask swojego spojrzenia. Potrzebuję wytchnienia jak powietrza. W zatłoczonych miejscach chowam się po cieniach. Zniknąłem z pola widzenia.
1: Cienie mnie znają, cisza mnie wita. Sufie dopada, łamie mi barki. Gwiezdny pył tańczy, łamie z mnie ciało. Spojrzał jak mózg, przyszywa mi skroń. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku za.
0: Chowam się po cieniach.
1: Daj mi błysk, to spojrzenie z lodu.
0: Zniknęłam z pola widzenia.
1: Topię się w dymie za tego ściana. To niebez głośnie zamęta w
0: chłonę. Zniknęłam z pola widzenia.
1: Szukam oddechu w głębi.
2: Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła.
0: Łamie mi ciało.
1: Nie.
0: Za szybko wszystko płynie, zmysły mnie zdradzają. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku łza. Za szybko mówisz, za szybko wszystko płynie, zmysły mnie zdradzają. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku łza.

0: sufit opada, łamie mi ciało. Gwiezdny pył tańczy ciągle mi mało. Spojrzał jak nóż, przeszywał mi mózg. Odmierzył, odurzył, było mi mało. Odmierzył, odurzył, było mi mało. Cienie mnie znają, cisza mnie wita. Sufit opada, łamie mi ciało. Gwiezdny pył tańczy ciągle mi mało. Spojrzał, było mi mało. Było mi mało.
1: A tu ku mojemu zaskoczeniu w korespondencji mailowej otrzymałem propozycję, aby wyemitować utwór, który został bardzo sprawnie nagrany, świetnie wykonany. Głos należy do Klary Wysockiej, natomiast uczestniczą w nim również Antonello Fiamma, Alessandro Stancato i Motive Collective, chyba teraz dobrze to powiedziałem. Motive Collective, tak jest. No posłuchajmy, bo niesie z sobą duży zasób życiowej energii. European.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: Będąc już przy twórczości literackiej pana Wojciecha Młynarskiego, nie tylko oczywiście literackiej, ale często pisał na potrzeby innych wykonawczyń i wykonawców. W ubiegłym tygodniu Pablo Pavo śpiewał taki utwór, wykonywał taki utwór zatytułowany Październikowy facet. No to tutaj bardziej oględna jest pani Hanna Banaszak, bo wykona utwór z tekstem pana Wojciecha Młynarskiego zatytułowany Jesienny pan. Piękna to piosenka, sentymentalna, jesienna. Posłuchajmy, jak właściwie w wielu dziedzinach świetnie sobie radził pan Wojciech Młynarski, a przez to również w opowieści, na przykład pani Hanna Banaszak.

I po co ci ta śmierć? Zapisałeś się do niej. I po co ci te prawdy pochowane w grobach? Te owacje i tłumy podpalające ogień. Ta zielona sałata na martwym obiedzie. I po co ci ta długowieczna śmierć, gdy słońce w drodze i biała Biedronka?

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu w wykonaniu Michała Urbaniaka. Nie tylko jeszcze, no tak, ale głównie w wykonaniu Michała Urbaniaka zatytułowany utwór Serenada, a przedtem wiersza Ewy Lipskiej zatytułowanego I po co ci ta śmierć. Za chwilę goszczący już kilka razy u nas Abraham, czyli Tadek Kulas, trębacz, wokalista, aranżer, kompozytor w utworze zatytułowanym Niegrzecz.

gęsto, gęsto w tekście i w aranżacji, ale świetnie po swojemu, jak najbardziej. Za chwilę przed nami Monika Fortuniak i utwór zatytułowany Płaszcz. Jak już kiedyś wspominałem, rzeczywiście tytuły mogą wiele sugerować, ale mogą też mieć na celu tylko przykuwanie naszej uwagi. Ale dobrze, kiedy są syntezą tego, co potem jest w opowieści, bo na coś przecież ten tytuł nas naprowadza i to powinien robić dość precyzyjnie. W tym wypadku utwór zatytułowany Płaszcz i Monika Fortuniak.

oddychać powoli. Możesz otworzyć okno i zamknąć oczy. Będziemy mijać światła i pijanych ludzi, biegające neony, same puste drogi, nocne autobusy, czasem jakieś taksówki, karetki na sygnale, kontrolę trzeźwości. Możemy też się oddalić, jednocześnie być obok i na dachu wieżowca patrzeć na miasto nocą.

A za chwilę przed nami jeden z moich ulubionych wykonawców, tak mogę spokojnie powiedzieć. Słyszany jeszcze pod koniec lat 80., kiedy naprawdę zespół Mariusza Lubomskiego i nareszcie, a przedtem grupy i z Poznania i z Torunia, ale później, kiedy Mariusz Lubomski z zespołem nareszcie zaczął naprawdę dużo koncertować w Polsce, nagrywali piosenki, które właściwie od razu stawały się przebojami. Mariusz został laureatem debiutów, jeżeli dobrze pamiętam, w 1988 roku. Świetny wokalista, dobry kolega, znakomity gawędziarz i bardzo ciekawy człowiek. Tylko Księżyc i Mariusz Lubomski.

może ktoś z Państwa, kto odwiedzał Trójmiasto, czy odwiedza Trójmiasto tego lata, a może ktoś z Państwa z Trójmiasta wybierał się do Jaśkowej Doliny, do tego leśnego amfiteatru, który jest to znakomite miejsce. Mam nadzieję, że tam jeszcze całe serie koncertowe trwają, bo prezentowano tam przez lata bardzo, bardzo ciekawą muzykę. Ja byłem, udało mi się wysłuchać koncertu. Niestety nie mogłem być na koncercie Mariusza Lubomskiego, ale byłem na, między innymi na koncercie zespołu Sutari z Bastardem i to było znakomite przedsięwzięcie. Atmosfera jest luźna, można robić zupełnie inne, wykonywać inne czynności niż to na oficjalnych jakichś festiwalach telewizyjnych. Tam jest inaczej. Serdecznie Państwa zapraszam. Jeśli tylko coś tam się dzieje. Mam nadzieję, że tak. No, przed nami utwór zatytułowany Spokojnie w wykonaniu Miu.

Wydawałoby się, że każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale niektórzy tak nie potrafią zadbać o własne szczęście, a tak potrafią zadbać o własne nieszczęście, że trudno im potem zaznać nawet krótkich chwil szczęśliwych, które naprawdę powodują, że człowiek jest i zdrowszy psychicznie, i fizycznie, i jest mu lepiej na świecie. Tak więc, gdy szczęście kieruje się w naszym kierunku, nie zamykajmy się przed nim, przyjmijmy to, co nam przynosi, bo od tego może być człowiekowi tylko lepiej. Tak jak też i w piosence, którą za chwilę usłyszymy w wykonaniu Aleksandra Żabczyńskiego, w piosence dawnej, przedwojennej, jak zwykle na zakończenie audycji, gdy szczęście podaję ci dłoń, a my słyszymy się szczęśliwie za kilka minut po godzinie 15:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od sprawy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Po niepodpisaniu tzw. lojalek członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają opuścić szeregi partii. Oficjalna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jutro. Tymczasem rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z uczestnictwa w inicjatywie byłego premiera i tu cytat, wraca do PiS. Chaos w partii komentował premier Donald Tusk, jak mówił, choć z całą pewnością nie będzie płakał po PiSie, to naprawdę nie ma się z czego cieszyć.
2: Jak widzimy, co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną, no bo wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej. No ja w ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiSu, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. Można by to wszystko obrócić w ponury żart. Ja uważam, że w polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
1: W serwisie Czechy tamtejsze służby otrzymały serię fałszywych alarmów bombowych. Zgłoszenia o podłożeniu ładunków wybuchowych trafiły do blisko 400 miejsc na terenie kraju. Z powodu jednej z otrzymanych gróźb ewakuowano m.in. siedzibę Ministerstwa Środowiska w Pradze. Pracownicy opuścili budynek, resztę dnia będą pracować zdalnie. Czy podobne zgłoszenia trafiły do sądów, prokurator lub innych instytucji? Na te pytania resort sprawiedliwości unika odpowiedzi, przynajmniej na razie do czasu wyjaśnienia sprawy. Niemcy. Burmistrz Berlina Kai Wegner potwierdził, kobieta, która zginęła w ataku podczas sobotniej Parady Równości, to Polka. Polski resort dyplomacji zabrał głos. Posłuchajmy.
3: Ze smutkiem muszę potwierdzić, że osobą, która została zabita tak naprawdę w tym zamachu sobotnim, jest obywatelka Polski. Jej córka przebywa w szpitalu. Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i z przedstawicielami, ale także oczywiście oferuje pełne wsparcie w ramach kompetencji, wsparcie konsularne dla bliskich.
1: Mówił dla TVP Info rzecznik MSZ Maciej Wewiór. A na koniec Belgia. Podczas czerwcowej fali upałów to właśnie ten kraj odnotował najwyższy w Europie wzrost liczby zgonów. Instytut Zdrowia Publicznego wskazał, że z powodu upałów zmarło w czerwcu w Belgii o 2000 osób więcej niż w analogicznym okresie w latach poprzednich. To o połowę więcej niż w minionych latach o tej samej porze. Przypomnę, w czerwcu w Belgii temperatury w niektórych częściach kraju sięgały w niektórych miejscach 38 stopni Celsjusza. 24 czerwca temperatura w cieniu wyniosła ponad 33 stopnie. Był to najgorętszy dzień w Belgii od początku pomiarów, od 1833 roku. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 27 dnia lipca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Jednocześnie dziękując za Państwa uwagę w pierwszej godzinie audycji, za Państwa obecność i w pierwszej i być może nawet w drugiej godzinie audycji, za co serdecznie dziękuję. Rozpoczęliśmy, ale rozpocznę najpierw od przywitania patronek i patronków jako redaktorek audycji zgromadzonych na fanpage'u radia i tych z Państwa, i tym z Państwa wysyłam pozdrowienia, którzy komentują na bieżąco na fanpage'u audycji. Rozpoczęliśmy od You May Be Blue Vetiver, takie ugrupowanie, a za chwilę legendarna grupa, niestety już nieistniejąca, Morphine w utworze Have a Lucky Day.

Tak, wędrujemy sobie po różnych zakamarkach i regionach tego najlepszego ze światów, po kontynentach, miastach, miasteczkach, często wsiach albo koloniach, skąd wywodzą się rodowici, prawowici wykonawcy utworów korzennych. Właściwie można byłoby też powiedzieć, że na przykład tacy muzycy z zespołu Morfin, wywodzący się i tworzący w mieście to miasto, to wiele miast jest, czy są kolebkami kultury muzycznej i trzeba niekiedy jako twórca temu sprostać, aczkolwiek należy jak zawsze iść swoją drogą i prezentować to, co człowiekowi w duszy gra. No dobrze, przed nami Willow Tree w wykonaniu Slackwax i Dana Reedera.

0: W ubiegłym tygodniu prezentowałem jeden z utworów w wykonaniu i autorstwa Toma Waitsa, ale po jego utwory i po jego twórczość często sięgają inni wykonawcy, wietrząc tam szansę na spotkanie z autentyzmem Toma Waitsa, pomysłowością oczywiście, ale żeby wykonywać utwory Toma Waitsa, to trzeba rzeczywiście mieć do nich jak najbardziej autorskie, osobiste podejście i móc operować swoim językiem muzycznym, swoją wyobraźnią muzyczną, aranżerską, aranżacyjną, żeby opowiedzieć cudzą piosenką swoją historię. Tak jest w przypadku ugrupowania The Midnight Drearies, które to ugrupowanie sięgnęło po utwór Toma Waitsa, charakterystyczny bardzo, osobisty, noszący tytuł Little Drop of Poison.
1: I like my

drop of poison. Ja też kocham swoje miasto z odrobiną trucizny. Dobrze, przed nami Ali Farka Touré, to legendarny już wykonawca. Wspólnie z Rejem Kuderem nagrali płytę i Rej Kuder maczał jako instrumentalista swoje palce w wielu zamysłach muzycznych z całego świata, przybliżając i zderzając kulturę danego regionu, danych wykonawców, zderzając ją czy uzupełniając swoją wyobraźnią muzyczną i możliwościami instrumentalisty, łącząc estetyki, każdorazowo stwarzał coś bardzo, bardzo ciekawego. No, można powiedzieć, że Rej Kuder jako twórca i jako aranżer i jako uczestnik, instrumentalista w utworach z różnych regionów świata jest naprawdę elastyczny. Utwór Lezidan z udziałem Reja Kudera, Ali Farka Touré. Ta płyta, jeżeli dobrze pamiętam, dostała chyba Grammy przed wielu laty. Lezidan.

Oczywiście, że nie obędzie się bez maili, a szczególnie od stałego korespondenta Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. Czy to przykład Davida Byrna, bądź też zakończenie programu CPN, coś spowodowało, że postanowiłem wsiąść na rower? Wakacje jakby nie było, dlatego namawiam słuchaczki i radiosłuchaczy do zachowań ryzykownych, takich jak podróż rowerem. Pamiętam dobrze, że pan Janerka radził, aby ubrać się w obcisłe, więc wcisnąłem się, tak mnie się przynajmniej wydawało, bo po chwili zobaczyłem pokaźną walizkę z przodu, a z offu usłyszałem komentarz, że wyglądam jak szynka w siatce. To taki głupi to ja już nie jestem, może głupi, ale taki to już nie, i pod pretekstem braku oświetlenia przedniego i tylnego zrobiłem prolongatę wyjścia na rower, do czego słuchaczki i radiosłuchaczy nie namawiam, bo na brzuch najlepszy ruch. Ale że aż tak spęczniałem, idę się jeszcze pooglądać Simon Simon. Pozdrawiam bardzo Simona Simona. Ja kiedyś zabrałem dzieci na zimowe wakacje na narty i pierwszego poranka wszyscy ubieraliśmy się w odzież termiczną i gdy nie należałem wtedy do osób jakoś specjalnie obszernych, założyłem swoją odzież termiczną, córka na mnie spojrzała, starsza, i powiedziała: tato, wyglądasz jak pan Ropuch. No więc tak, poprzyglądajmy się sobie i jakbyśmy nie byli zadowoleni, to ciach na rower albo na narty, jeżeli tylko będzie taka okazja. Przed nami Lonely Carousel, Rodrigo Leao, Beth Gibbons.

Tak, zdarzają nam się różne przyjemne czy mniej przyjemne przygody. Najważniejsze, aby mieć poczucie humoru i dystans do samego siebie, bo wtedy jest nam lżej znosić nasze czasem ułomności, a czasem słabości. Nie ma w tym nic złego. Live with me, Warhouse i Sylvie Kreisch.

Być może i Państwo przyznają, że są takie głosy, które niosą opowieść zawartą w piosence bez żadnych zakłóceń i wiemy, że są całkowicie zintegrowane z treścią danego utworu. Mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z takim przypadkiem, a tym przypadkiem będzie Claire Sands w utworze Anam Cara.

Zdałem sobie sprawę, że kolejne już lato wspólnie z Państwem wędruję za pomocą wehikułów utworów muzycznych, piosenek i że ta wycieczka i że wiele tych wypraw po całym świecie, szczególnie w drugiej godzinie, że mają swoją wartość odnalezienia dla tej audycji, odkrycia w tej audycji, co jest istotnym elementem spotkania po raz pierwszy z danym utworem, bo on, tenże utwór wtedy żyje swoim prawdziwym życiem, nie ten powielany po tysiąckroć w wielkich rozgłośniach, tylko właśnie te utwory, które słyszymy po raz pierwszy, mają dla nas coś istotnego do przekazania. Oczywiście możemy słuchać po 1000 razy danego utworu, dlaczego nie, zakazu nie ma, ale proszę mi wierzyć, że

Kolejny mocny, charakterystyczny, prawdziwy głos należący do Sary McCoy, która wykona dla nas utwór zatytułowany Beautiful Stranger.

Asking now for forever. Oh, my darling, yeah.

gdy w Polsce panowały nieziemskie upały, aczkolwiek one oczywiście są jak najbardziej ziemskie, gdyż są tutaj dostępne i czasem porażające zupełnie nas, obezwładniające upały. To są takie miejsca na świecie, które stają się modne i tam będzie się jeździło w przyszłych latach częściej. Prawdopodobnie, jak powiedział kiedyś mój znajomy mieszkający w Kołobrzegu, mówi przed kilkoma laty, mówi, zobaczysz, wielu ludzi będzie przyjeżdżało do Kołobrzegu licząc na to, że tu będzie odrobinę chłodniej niż w innych miejscach Polski i Europy. I coś jest na rzeczy, że tak się zaczyna dziać. Będziemy szukali bardziej umiarkowanych temperatur. Tak jak odnalazł być może te temperatury Artur Takalo, fiński wykonawca, w utworze na zakończenie audycji Hej na kół, czyli coś prawdopodobnie związanego z lipcem. Ja Państwu mówię do usłyszenia do przyszłego tygodnia, życząc wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję za wypowiedź.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Poniedziałek przechodzi pod znakiem burz i ulew. Nawałnice przetaczają się przez wschodnią część Polski. Najsilniej pada, grzmi i wieje na południowym wschodzie. Tam swoje alerty wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do strażaków wpłynęły już setki zgłoszeń dotyczących skutków nawałnic. W Świętokrzyskiem dotyczyły one przede wszystkim powalonych drzew, jedna zerwanego dachu. Na Podkarpaciu sytuacja jest podobna. W Małopolsce z kolei sypnęło gradem. Do silnego gradobicia doszło między innymi w Gorlicach. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie oraz ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prokuratura skierowała wniosek do amerykańskich władz. Premier Donald Tusk, pytany o to, jakie są realne szanse, by do tej ekstradycji doszło, mówił tak.
2: Mógłbym powiedzieć, że to jest pytanie do innego Donalda. Czy my będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
1: Zmieniamy temat. Z propozycjami zmian w niezmienianym od 30 lat prawie łowieckim wychodzą autorzy obywatelskiej inicjatywy Uwaga Polowanie. Projekt zakłada m.in. utworzenie publicznego rejestru polowań oraz większe uprawnienia samorządów do wyznaczania kalendarza polowań i obwodów łowieckich.
3: My chcielibyśmy, żeby prezydent miasta mógł wyłączać tereny miasta z obwodów łowieckich i kształtować kalendarz polowań, jeśli obwody się na terenie miasta znajdują. Chcielibyśmy również oddalenia polowań od zabudowań. Obecnie to jest dystans zaledwie 150 metrów od domów. My chcielibyśmy, żeby to było 700 metrów. Zakazujemy również w naszej nowelizacji polowań dewizowych, to znaczy polowań osób spoza Polski, które przyjeżdżają tutaj w formie takiej naprawdę bardzo barbarzyńskiej i niezrozumiałej dla nas turystyki.
1: Mówił Michał Suchora z Komitetu Inicjatywy. Aby projekt trafił do Sejmu, do końca sierpnia trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Kartę do zbierania podpisów oraz szczegóły projektu można znaleźć na stronie uwagapolowanie.pl. Z kolei szefowa resortu funduszy proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały tak długo jak mężczyźni. Pomysł ten nie spotkał się z entuzjazmem Polaków. W najnowszym sondażu poparła go zaledwie co czwarta badana osoba. Wielkiego sensu w wiązaniu praw emerytalnych z posiadaniem potomstwa nie widzi też dziennikarz finansowy Maciej Samcik.
4: Albo podwyższamy administracyjnie wszystkim wiek emerytalny i go wyrównujemy przy okazji, albo robimy taki system, jaki mają na przykład w Danii, że każdy rocznik ma swój wiek emerytalny, niezależnie od płci. I ten wiek emerytalny zależy od oczekiwanej długości życia tego konkretnego rocznika.
1: Więcej na ten temat usłyszą państwo w popołudniowym paśmie po 17:00, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 16:00.
6: Nowy Świat po południu.
5: A to oznacza, że rozpoczynamy ostatnie lipcowe poniedziałkowe spotkanie w składzie Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Olga Szygenda, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. W takim składzie polecamy się Państwa uwadze, polecamy oczywiście nasze media społecznościowe, naszą pocztę, popołudnie@nowyświatonline.pl i nasz telefon również już do Państwa dyspozycji 224 280 280.

0: NCC Ward na początek, 6 minut po godzinie 16, jeszcze muszka owocówka dołączyła do zespołu popołudniowego programu. Ciekawe, jak długo z nami wytrzyma. Mamy nadzieję, że do samego końca i będzie grzeczna, nie będzie nam specjalnie przeszkadzać. W kalendarzu 27 lipca wakacje w pełni, ale nie w polityce, proszę Państwa. W polityce goręcej niż na zewnątrz, za oknami. I to nie tylko za sprawą tego, co w Prawie i Sprawiedliwości od kilku dni się dzieje, a wciąż się dzieje. Ale my dziś opowiemy Państwu o kontrowersjach wokół wiceministra sportu Ireneusza Rasia.
1: Oczekuję z całą pewnością wyjaśnień od ministra Rasia, ale zwracam też uwagę na to, że projekt ustawy o najmie krótkoterminowym jest projektem rządowym.
2: Nie pierwszy to klasyczny konflikt interesów w tym rządzie i dlatego pan Raś powinien być całkowicie odstawiony od prowadzenia tej sprawy i tej ustawy.
3: Ale co ja mam powiedzieć?
4: Nic nie powiem.
3: Nic nie wiem. Właśnie problem polega na tym, że ja nie znam tej sprawy kompletnie.
0: Czy osoba, która osobiście czerpała zyski z tak zwanej patodeweloperki, powinna w ogóle dotykać przepisów regulujących ten rynek? O to za chwilę zapytamy Klaudiusza Slezaka. A po godzinie 16.30 zajrzymy do naszych portfeli, bo wakacje trwają w najlepsze, a wraz z nimi sezon na beztroskie wydawanie.
5: Polacy coraz rzadziej całkowicie rezygnują z wakacyjnych wydatków. Wakacje mają być przede wszystkim czasem odpoczynku. Tak wskazuje 70% respondentów.
6: Zwykło się uważać, że rozmowy o pieniądzach są trochę tematem tabu. Raczej nie lubimy rozmawiać o pieniądzach, nie rozmawiamy o tym, co ile kosztuje.
0: Za to przyjrzymy się mechanizmom psychologicznym, przez które latem tracimy płynność finansową, ale przede wszystkim tracimy też czujność. I podpowiemy, jak zaplanować letni odpoczynek, aby wrzesień nie przywitał nas debetem. Ten praktyczny poradnik przygotowuje już dla Państwa Olga Bobienko. A po godzinie 17 przejdziemy do tematu, który rozpalił emocje w tysiącach polskich domów, a wszystko za sprawą głośnego pomysłu ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szefowa resortu funduszy zaproponowała rewolucję w systemie emerytalnym. 60 lat pracy dla matek i przymusowa praca do 65 roku życia dla kobiet bezdzietnych.
7: Jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.
8: Uważam to bzdura. Co to ma za znaczenie, czy ma dziecko, czy nie ma, to co ma być gorzej traktowany? Beznadzieja.
9: Jestem za. A co się mają nudzić?
0: Prawnicy mówią o łamaniu konstytucyjnej zasady równości, a społeczeństwo pyta, czy państwo ma prawo rozliczać kobiety z ich decyzji biologicznych i życiowych. I czy to może wpłynąć na dzietność tak naprawdę? A między innymi o to po 17.30 zapytam demografkę, ekonomistkę, profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Czy system emerytalny powinien być narzędziem do walki z kryzysem demograficznym? No i co Państwo sądzą na ten temat? Zapraszam oczywiście do dyskusji. A po godzinie 18 sprawdzimy też, dlaczego statystyki rozwodowe stale rosną i czy rozwód to zawsze życiowa porażka.
10: Rozwód generalnie był rzeczywiście porażką, bo małżeństwo miało być instytucją trwałą i chyba tak było gdzieś tam rysowane w naszej świadomości. Ma być to coś trwałego, coś, co nas łączy na zawsze. A dzisiaj ta relacja ma być przede wszystkim szczęśliwa i chyba to się zmieniło.
0: Czy w XXI wieku potrafimy jeszcze walczyć o związki, gdy pojawiają się pierwsze problemy? To postanowiła sprawdzić Olga Szygenda, a Olga Bobienko i Dorota Peretiatkowicz z socjolożek.pl wezmą pod lupę współczesną samotność, ale też randkowanie. Co zmieniło się w sposobie, w jaki budujemy relacje i dlaczego poznawanie nowych ludzi wydaje się dziś trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej? To oto w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego programu. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy. Przypominam, nasz numer telefonu 224-280-280. Natalia Róża-Harkiewicz już rozpoczęła swój dyżur, a ja rozpoczynam dyżur także przy naszej skrzynce. Popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: The Afghan Wings i 13 minut po godzinie 16. Pani Marzena napisała, że rano wydawało jej się, że w planie jest o wieku emerytalnym kobiet, a teraz tego nie widzę. Śniło mi się, czy co? Pani Marzeno, proszę jeszcze o godzinę cierpliwości i wszystko stanie się jasne. Oczywiście o wieku emerytalnym kobiet też będzie nie tylko, zresztą nie tylko kobiet, mężczyzn, również za sprawą pomysłu pani ministry Pełczyńskiej na Łęcz, ale nie tylko, bo oczywiście ten temat będziemy starali się dość szeroko ująć. Ale jak Państwo wiedzą, zaczynamy zawsze od najświeższych wieści i tego, co dzieje się przy wiejskiej, choć w ostatnich dniach chyba troszkę przyzwyczailiśmy Państwa do śledzenia wewnętrznych napięć w Prawie i Sprawiedliwości. No to uwaga, dziś przenosimy się na drugą stronę politycznej barykady. W samym środku wizerunkowego cyklonu znalazł się wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Dziennikarskie śledztwo ujawniło kulisy jego prywatnych inwestycji w łódzkie mikrokawalerki. Koalicjanci z Lewicy oraz miejscy aktywiści z organizacji Miasto jest nasze mówią wprost o gigantycznym konflikcie interesów i żądają dymisji wiceministra. Wszystko oczywiście przez to, że polityk osobiście nadzoruje ustawę regulującą najem krótkoterminowy, z której to nagle wyparowały przepisy uderzające w patodeweloperkę. Czy to jest początek kolejnego głębszego kryzysu w rządzie Donalda Tuska? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. No to nawet nie tyle w patodeweloperkę, tylko co w przedsiębiorcy, a właściwie, które uderzają w mieszkańców, tak byśmy powiedzieli, bo...
0: No ja tak, chciałam bo tak najkrócej chcieli... ująć, ale no wiedziałam, właśnie, że ty to wytłumaczysz.
1: Tak. Bo oczywiście rzecz dotyczy także często małych mieszkań, ale nie tylko, bo to kwestia wynajmu krótkoterminowego, oczywiście, o którym będziesz mówiła też szerzej, to jest szersze zagadnienie, bardzo złożone też dodajmy. Tu nie ma jednej prostej odpowiedzi, które racje są ważniejsze, a które mniej ważne. Natomiast no niewątpliwie pojawiły się wątpliwości co do udziału samego wiceministra Rasia w procesie pisania tej ustawy i jego zaangażowania i dlaczego to zaangażowanie było tak duże. No bo fajnie, jak jakiś minister odpowiada za ustawę, fajnie, jak się angażuje w pisanie, ale ewidentnie tutaj minister Raś miał też swoje emocje. Pokazywał te emocje wielokrotnie w różnych wywiadach. Od chociażby parę dni temu był w Polskim Radiu, rozmawiał z Rochem Kowalskim i w trakcie tej rozmowy no buzowało aż od emocji, co się właściwie rzadko zdarza przy rozmawianiu o projektach ustaw. Fragment tej rozmowy, bardzo proszę.
2: Pan redaktor patrzy z jednego punktu widzenia.
3: Z punktu widzenia mieszkańca.
2: I to jest patrzenie niedojrzałe, panie redaktor. Mhm. Przestrzegam przed tym, żeby zrobić dobre prawo, uniwersalne prawo, to trzeba stanąć po wszystkich stronach. Wie pan, jest uczciwych przedsiębiorców, których pan
3: wie pan, jak, wie, pan, jak, wie pan, jakie są konsekwencje najmu krótkoterminowego? Wie pan, jak to rozwala tkankę społeczną, miejską tkankę społeczną?
2: Nic nie rozwala.
3: To teraz, panie ministrze, pan się wykazuje niedojrzałością, jeśli nie reaguje pan na takie argumenty. Najem krótkoterminowy przyczynia się także do wzrostu cen mieszkań, do nakręcenia bańki na rynku nieruchomości.
2: To są pana poglądy jednostronne. Stoi pan w jednej po jednej stronie.
3: Po stronie większości.
2: Ja stoję po wszystkich stronach.
3: Nie, stoi pan po stronie przedsiębiorców.
1: No i teraz może wyjaśni nam więcej ten właśnie artykuł, o którym wspomniałaś z Wirtualnej Polski, który pokazuje, że Ireneusz Raś mógł mieć interes w tym, żeby właśnie tak ten kształt ustawy wyglądał, a nie inaczej. No bo ponieważ sam był właścicielem trzech kawalerek. Nawet nie wiem, jak je określić, bo chyba określenie mikro to nawet nie do końca oddaje to, jak one są duże. Niecałe 13 metrów kwadratowych. Tak, 13.
0: Zresztą, nie wiem, czy to się mieści w ogóle w przepisach jako mieszkanie.
1: Ja
0: 13
1: wiem,
0: metrów kwadratowych chyba od... musiałabym sprawdzić, ale chyba powyżej 21 metrów mieszkanie, a jeżeli są to mniejsze, to zdaje się, że są to lokale usługowe. Ale to sprawdzę.
1: No i sam te kawalerki oczywiście z przeznaczeniem na wynajem. Minister tłumaczy, że co prawda on chciał na ten długoterminowy, ale w ogłoszeniach, które znaleźli dziennikarze, także jest możliwość wynajmu krótkoterminowego. No i oczywiście kawalerki nie należą już do ministra Rasia, ale dwie przypadły jego bratu, księdzu zresztą, jeżeli chodzi o to, czym się brat zajmuje. Trzecia kawalerka byłej żonie pana ministra. No i dalej są wynajmowane właśnie ogłoszenia. Też można w internecie znaleźć, co Wirtualna Polska pokazała. No więc skoro tak się właśnie wydarzyło, a minister w tej sprawie pisze ustawę, no to z jednej strony można by powiedzieć, no chłop ma doświadczenie, wie o czym mówi, wiedział, co jest temu rynkowi potrzebne. Ale z drugiej ktoś powie, no on się tym zajmuje. To jest wyraźny konflikt interesów. Problem zauważyli też już w jego partii. Właściwie on bardziej z ramienia PSL-u, ale w Koalicji Obywatelskiej może tak. W jego koalicji tu posłanka Łoboda przyznaje, że no chyba trzeba tę sprawę wyjaśnić.
4: Dla czystości i transparentności całego procesu Ireneusz Raś powinien udzielić szczegółowych wyjaśnień dotyczących kawalerek czy mieszkań, które posiadał, które przekazał. No powinien odnieść się po prostu do tych informacji, które podała Wirtualna Polska. Tak, w rządzie są różnice zdań dotyczące tej ustawy. Tak, pani Pełczyńska-Nałęcz w bardzo ostrym tonie, jak zwykle, krytykuje działania rządu, ale przypominam, że prawo tworzy się tu w Sejmie. Tu jest miejsce na zgłaszanie poprawek, tu jest miejsce na konsultacje, tu jest jeszcze czas na to, żeby ta ustawa z jednej strony nie wywróciła całkowicie tego rynku najmu, bo bardzo wiele Polek i Polaków z takiej formy turystyki korzysta, a z drugiej strony, żeby interesy mieszkanek, mieszkańców i samorządów zostały zabezpieczone.
1: Sama Dorota Łobota twierdzi, że jej zdaniem, to jeszcze nie jest stanowisko klubu, ale jednak samorządy powinny mieć wpływ na to, co dzieje się na ich terenie, czyli mogły wyznaczać takie strefy wolne właśnie od najmu krótkoterminowego. To jest ten zapis, Kseniu, który z tej ustawy wypadł, z jej pierwotnej wersji, bo przypomnę, że ta ustawa trzykrotnie była omawiana na posiedzeniu Rady Ministrów i trzykrotnie wracała do resortu. Także dopiero przy którymś podejściu się udało tę ustawę przez Radę Ministrów przyjąć. Teraz oczywiście ona trafia tutaj do Sejmu. No i Dorota Łoboda mówi, że ona sama byłaby za wprowadzeniem jednak takiej poprawki dającej pewną możliwość działania i podejmowania decyzji przez samorządy. Co do wspólnot i spółdzielni, bo taki też postulat się pojawił, to ona jest na razie wstrzemięźliwa co do tego pomysłu, bo tu właśnie te dwie wartości, czyli wolność tego, co można robić, wolność gospodarcza niejako ze swoją własnością, no ale z drugiej strony mamy także to, czy spokój mieszkańców nie jest ważniejszy. Poseł Gomoła, to Polska 2050. Jeżeli chodzi o to, co, jak zachował się wiceminister Raś, dla niego to jest ewidentny konflikt interesów.
5: Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister Raś już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie. Naprawdę dziwię się, dlaczego politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego tak usilnie próbują wchodzić w temat mieszkaniowy, bo za każdym razem, kiedy to robią, kończy się to spektakularną klęską. Ta ustawa nigdy nie powinna wyjść z rządu przede wszystkim, a to, że wyszła i teraz ludzie pytają, dlaczego rząd proponuje ustawę, która chroni nie interesy setek tysięcy, jeżeli nie milionów ludzi, którzy dzisiaj mieszkają w pobliżu najmu krótkoterminowego, tylko chroni właścicieli i osób, które po prostu korzystają z tego typu form zarobkowania. To oczywiście rodzi pytania i także dochodzenia, które kończą się ujawnianiem tego typu informacji, więc naprawdę spektakularny strzał w kolano. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego to robi naszej koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Przypomnijmy, że Polska 2050 piórem, a właściwie klawiaturą swojej szefowej, czyli Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bardzo mocno krytykowała tę ustawę. Opowiadaliśmy o tym, Kseniu.
0: Tak, w popołudniowym programie.
1: Tak, o tym, że mówiła, że to najgorsza ustawa, jaka wyszła z tego rządu, że to lobbing. No właśnie te artykuły dzisiejsze, czy ten artykuł dzisiejszy Wirtualnej Polski, a podobno to nie koniec. No rzucają nowe światło, o tak, bezpiecznie powiem, na tę sprawę i te rozwiązania, które w tej ustawie się znalazły. Oczywiście, że opozycja to jest jej, zawsze mówi o wilczym prawie, teraz mówi, że to wbrew obywatelom, wbrew mieszkańcom i oni chcą tutaj zupełnie innych rozwiązań, więc Przemysław Czarnek, dzisiaj oganiający się od od pytań o sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości, jak tylko mógł, mówiący, że on tutaj przychodzi na konferencję prasową z mieszkańcami, żeby mówić o konkretnych sprawach, które interesują Polaków. No, faktycznie to jest sprawa, która wielu mieszkańców bloków czy kamienic interesuje, to też powiedzmy sobie szczerze. Mówił o tym, że właśnie tu musiało dochodzić do lobbingu, a oni jako Prawo i Sprawiedliwość będą za tym, żeby dać większą władzę samorządom w tej sprawie.
6: Ludzie chcą mieszkać, ludzie chcą żyć w spokoju, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie chcą normalnego odpoczynku po pracy, a nie chcą wiecznych burt, awantur, hałasów, krzyków, pijaków na klatkach schodowych i nie wiadomo czego jeszcze. Sami możemy sobie wyobrazić, jakby nam się mieszkało w sytuacji, kiedy co chwilkę, w każdy piątek czy w każdą sobotę na kilka godzin wynajmowane są lokale, pocięte na małe klatki, można powiedzieć, w których odbywają się imprezy, nad którymi nie można zapanować. Zatem w ustawie o najmie krótkoterminowym Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się, oprócz przepisów, które tam są proponowane, czyli rejestru, możliwości kontroli nad tym, będzie się domagało wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym wspólnoty mieszkaniowe bądź gminy będą mogły podejmować decyzję o wyłączeniu możliwości w konkretnych obszarach najmu krótkoterminowego. Zatem nie zakaz, ale możliwość podejmowania tego na gruncie wspólnoty.
1: Wspominałem o racjach, które się ważą przy pisaniu tej ustawy, no bo z jednej strony mamy mieszkańców, którzy chcą mieć ciszę i spokój, z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy dysponują własnym majątkiem, no i prowadzą tego typu biznes, no i jeszcze z trzeciej strony mamy ludzi, którzy takie mieszkania wynajmują i wcale nie imprezują, tylko na przykład wynajmują je, no nie wiem, nad morzem, na jakiś pobyt dłuższy niż jedna noc, tylko jednak kilkanaście dni nad takim morzem i wcale nie są uciążliwi dla reszty mieszkańców. Więc no tutaj to wszystko posłowie będą musieli zważyć. Bardzo dużo jest głosów właśnie, żeby jednak ten rynek mocno ograniczać. Widziałem dzisiaj, są aktywiści z Warszawy, ale to jest, dzieje się w wielu miastach w Polsce. W Warszawie to jest miasto jest nasze, którzy też w takie tablice zawieszali na ulicach Warszawy, że tu chcieliby strefy wolnej właśnie od najmu krótkoterminowego. Przemysław Czarnek dzisiaj z mieszkańcami z jednej z kamienic, ale problem jest szerszy. Mówił dzisiaj Andrzej Żurawski, z przewodniczący jednego z osiedli w Warszawie.
7: Znam ten problem bardzo dobrze, bo do mnie przychodzą ludzie właśnie z tymi sprawami, że nie mogą spać po nocach. To są ludzie, którzy pracują, codziennie pracują, rano muszą wstać, a gdy są te krótkoterminowe najmy, to muszę Państwu powiedzieć, że się nocy nie śpi, a przede wszystkim weekendy są najgorsze. Tych ludzi trzeba zbierać z klatek, wprowadzać do tych mieszkań, gdzie oni przyjechali się pobawić, bo to nie są ludzie, którzy przyjechali jako turyści sobie obejrzeć Warszawę, podziwiać ją, tylko ludzie, którzy przyszli się zabawić. Ja nie mówię, że to są wszyscy, ale większość tych ludzi zaobserwowaliśmy, że to są ludzie, którzy przyjeżdżają robić urodziny, robić jakieś kawalerskie, jakieś cuda, które uniemożliwiają nam niestety normalne życie, gdzie u nas w każdym budynku są dzieci, osoby starsze, pielęgniarki, lekarze. My nie mamy szans wypocząć wtedy, kiedy ci ludzie zaczynają się bawić. To jest okropne. Żałuję bardzo, że tak się dzieje.
0: Ale na przykład Klaudiuszu, nasza słuchaczka napisała, że w takich małych lokalach raczej nie mieszczą się wielkie imprezy. A u mnie na przykład największe problemy sprawia właścicielka mieszkająca. Niestety na stałe. To oczywiście komentarz Sumire. I wracając do tego, od czego zaczęliśmy, faktycznie mieszkanie to minimum 25 metrów kwadratowych. Wszystko poniżej to lokale usługowe. W myśl oczywiście ustawy.
1: No tak. Które też można wynająć. To ja tylko dodam, że do tego, żeby w ogóle tym problemem się zająć, niejako zmusiła nas Unia Europejska, która zmusiła kraje członkowskie do uregulowania tych kwestii, to co znalazło się w ustawie, którą przyjął rząd, to konieczność rejestracji tego typu działalności i jeżeli taka działalność jest uciążliwa, to po zgłoszeniach od mieszkańców przedsiębiorca będzie mógł być wykreślony z tego rejestru prowadzących taką działalność, co będzie mu uniemożliwiało. Ale to oczywiście muszą być jacyś kontrolerzy, samorząd musi się tym zajmować, droga odwoławcza pewnie będzie dość długa, więc to budzi obawy mieszkańców, że będzie nieskuteczna. Przy okazji chcieliby jednak szybszego działania oraz ewentualnie możliwości tego, żeby decydować o tym przed, a nie po fakcie. Także tak te argumenty jednej i drugiej strony wyglądają. No i masz rację, że oczywiście czasem są to mieszkańcy długoterminowi, którzy mogą innym mieszkańcom uprzykrzać życie, ale to jest trochę inna historia. Mówimy tutaj o takim wąskim wycinku najmu mieszkań. Czy ja o jeszcze jednej sprawie mogę? Bo to taka ciekawostka sejmowa.
0: Absolutnie, pewnie.
1: Może zdążę, ponieważ jak Państwo wiedzą i Ty na pewno pamiętasz, była marszałek Elżbieta Witek, była cały czas kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka. Było nawet głosowanie, ale ona przepadła. Obecna koalicja rządząca, mówiąc w największym skrócie, stwierdziła, że no, po tym, jak zachowywała się Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu w poprzedniej kadencji, jak nie szanowała praw opozycji, jak łamała regulamin, to nie dopuszczą jej do prezydium, czyli nie zostanie wicemarszałkiem w tej kadencji. Cały czas proponowali Prawo i Sprawiedliwości, zgłoście kogoś innego, to ewentualnie taką kandydaturę poprzemy, bo taki był zwyczaj, też dodajmy, że właściwie nikt się nigdy nie, powiem brzydko, nie wtrącał, jak kluby zgłaszają kandydatury, tylko wszystko było raczej przyjmowane. Dopiero przy Elżbiecie Witek ten zwyczaj niepisany został złamany. No i Prawo i Sprawiedliwość od 3 lat się upierało, że nikt inny, tylko Elżbieta Witek. I jakież było dzisiaj nasze zdziwienie tu na sejmowych korytarzach, kiedy do gabinetu marszałka Sejmu powędrował Mariusz Błaszczak, a kiedy z niego wyszedł, to oświadczył tak.
8: Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
9: To nie spodziewałem się
10: kandydatu. Ale to
8: nie, dlaczego ja z panem
10: ministrem, tak?
8: Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli wicemarszałka.
10: Ale czym sobie zasłużył, żeby być...
8: Przyjął do wiadomości. Marszałek Czerzasty przyjął do wiadomości. No wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. A przypomnę, że wakat w prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości.
10: Ale no właśnie, może to jest taki ruch uprzedzający, żeby wicemarszałka Rozwój Plus nie otrzymało.
8: Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji. A czym są...
1: No właśnie. W tym wszystkim chodzi? Mm-hmm. Tak, absolutnie o to. Dokładnie tak, czyli tu dwie pieczenie trochę na jednym ogniu. Po pierwsze, był cały czas wakat, miejsce nieobsadzone, jeżeli chodzi o wicemarszałka, no bo obecna koalicja mówiła, no to miejsce jest, proszę wskażcie innego kandydata niż Elżbieta Witek, to go poprzemy. No ale do tej pory w Prawie i Sprawiedliwości była opcja, że nie wskazujemy. No i była szansa na to, że Mateusz Morawiecki, jak już utworzy swój klub, a to się pewnie stanie w tym tygodniu, to przyjdzie do marszałka Sejmu i powie, dobra, no jak oni nie chcą, to my bierzemy ten fotel. No i druga rzecz, Marcin Ociepa. To jest człowiek, który ma swoje stowarzyszenie Od Nowa. On gdzieś orbituje cały czas wokół Prawa i Sprawiedliwości. Już nie będę przytaczał historii jego schodzenia się, rozchodzenia z Jarosławem Gowinem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie no Prawo i Sprawiedliwości teraz w tej sytuacji bardzo zależy, żeby utrzymać każdego członka u siebie w klubie i żeby głosował razem z nimi. No więc takie rzeczy też się robi po to, żeby powiedzieć, zostań z nami, damy ci coś w zamian. O, zupełnie przypadkiem, mamy akurat do obsadzenia fotel wicemarszałka. Jak utrzymasz razem ze sobą jeszcze kilku posłów, no to poprzemy cię na to stanowisko. Także tak się to robi. Poseł Lorek jeszcze, o, to może nie jest najbardziej rozpoznawalny poseł w polskim Sejmie, ale z tej 40, tak, którą wyprowadził Mateusz Morawiecki, wyłamał się. Co prawda ultimatum było do czwartku przecież.
0: Ale go przygarnął, rozumiem.
1: Do północy, ale no, oj tam, no. Ultimatum minęło, ale skruszony poseł, który wraca na łono partii, też go oczywiście przytulimy. Więc Mateusz Morawiecki został z 39 posłami, to znaczy 39 razem z nim, z Mateuszem Morawieckim. Także tak.
0: Myślisz, że tam się do jutra coś jeszcze może zadziać?
1: No, może być słychać trzask pękających kręgosłupów i tych, którzy nie wytrzymali jednak ciśnienia.
0: Ach, no to jutro również ciekawy dzień zapowiada się w polityce. Jedno trzeba przyznać, Klaudiuszu. Sezonu ogórkowego w polityce nie ma. Przynajmniej w tym roku. No dobrze, ale wiesz co, ty mi powiedz lepiej, co z tym wiceministrem Rasiem będzie dalej.
1: No, nawet w koalicji słychać głosy, że dymisja. Mhm. Ale minister Raś ani myśli podawać się do dymisji. Nawet napisał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, wszystko można zobaczyć w jego oświadczeniach majątkowych, co nie odpowiada na pytania dotyczące jego kawalerek i jednak no, pewnego konfliktu interesów w tej sprawie. Tak to wygląda na tę chwilę.
0: No właśnie, bo z oświadczeń przecież wynika, że pozbył się tych mikrokawalerek tuż przed wejściem do rządu. Czy w takim razie była to próba ucieczki przed trudnymi pytaniami, czy może taki sprytny zabieg wizerunkowy, który właśnie obraca się przeciwko niemu?
1: No właśnie.
0: No dobrze, to zostawiamy.
1: Zabiliśmy te pytania, tak powietrzu.
0: Odpowiedź być może się pojawi w najbliższym czasie. Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję.
0: Ciąg dalszy we wszystkich wątkach, które dziś poruszyłeś, nastąpi. Nie mam co do tego wątpliwości i na pewno państwo o tym usłyszą albo w porannej, albo w popołudniowej audycji. Dzięki, Klaudiuszu. Dobrego
1: dziękuję.
0: Popołudnia, a na naszym zegarze 16:34, co oznacza, że za chwilę zajrzymy do prognozy pogody.

0: Pogoda.
1: Wracając jeszcze na chwilkę do tematu, o którym opowiadał Klaudiusz przed chwilą, pani Grażyna pyta, czyli co, nie będzie Alibaby i 40 rozbójników? 40 wygląda na to, że nie, ale na tę chwilę 39. Ale jak będzie jutro, na pewno Klaudiusz doniesie. A w prognozie, proszę państwa, mamy dziś ochłodzenie, sporo opadów deszczu i lokalnych burz, a to za sprawą chłodniejszego i wilgotniejszego powietrza, które napłynęło do nas z północy i północnego zachodu. Dlatego dziś w Gdańsku jedynie 19 stopni. Jak na koniec lipca, to chyba nie za dużo, ale w pozostałych częściach Polski też nie jest specjalnie cieplej. W Warszawie 21, w Poznaniu, w Łodzi podobnie. 20 stopni w Szczecinie, ale na przykład w Rzeszowie już 24. Najpogodniej, choć z niewielkimi przelotnymi opadami dziś na zachodzie kraju, natomiast wschodnia i środkowa część Polski jest dziś pod wpływem frontu atmosferycznego, który przynosi taką huśtawkę pogodową. Trochę ulewnego deszczu, trochę burz i trochę słońca. A jak dołożymy wahania ciśnienia i niekorzystny biometr, to znajdą państwo odpowiedź na pytanie, dlaczego dziś niektórzy z państwa nie czują się najlepiej. Jutro temperaturowo będzie podobnie do tego, co za oknami. Dziś 19 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, 24 na Dolnym Śląsku, ale ma być za to więcej pogodnego nieba. Opady przelotne mogą pojawić się tylko na Suwalszczyźnie i południu kraju w środę, natomiast temperatura poszybuje już w górę na Dolnym Śląsku do 29 stopni, w Szczecinie 27, w centrum 26. No a w piątek, proszę państwa, to proszę się szykować na upały prawie 40-stopniowe.

0: Tak a propos muszli owocówki, to jej żywotność i ilość zależy od jagodzianek, które dostaniecie.
1: Ale my jeszcze nie dostaliśmy ich, drogi słuchaczu. Absolutnie ani jednej jagodzianki w naszym studiu nie ma, a muszka owocówka pojawiła się już w czwartkowym poranku i tak sobie tutaj krąży po naszym studiu i nie opuszcza nas. Ciekawe, kiedy jej się znudzi. No chyba, że ktoś dostarczy jagodzianki. Ale to znowu musielibyśmy zacząć dyskusję o DNA. Ile DNA w jagodach, w jagodziankach, które spożywamy na wakacjach i nie tylko, ale już do tego tematu chyba nie chcemy wracać. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online, 16.42, no to już za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego pieniądze w wakacje topnieją szybciej niż gałka lodów w słońcu. Dlaczego na przykład gofry z dżemem nad morzem nagle wydają się warte każdych pieniędzy, o, albo właśnie wspomniane przez słuchacza jagodzianki. Albo podobnie jak coś, co będzie zaśmiecało nam później domową szufladę. I czy da się zabezpieczyć swój budżet przed tymi wszystkimi wakacyjnymi pułapkami, tak aby wrócić z urlopu z czystą głową, a przede wszystkim stabilnym kontem. Kontem, takim kontem bankowym oczywiście. Da się Państwa zdaniem? To pytanie oczywiście do Państwa jeszcze przez minut kilka, bo za chwilę pojawi się w studiu Olga Bobienko i wszystko wyjaśni. A może też doradzi, jak nie złamać się podczas urlopu i nie wydać więcej niż tak naprawdę przeznaczyliśmy na te wakacje. No właśnie. Ale któż z Państwa tego nie doświadczył na własnej skórze? Mamy jakiś budżet, ale ten budżet rozciągamy, ile tylko się da. No chyba, że ktoś z Państwa ma sposób, jak tego nie zrobić.

0: Big Daddy i 16:45 lat to czas, kiedy łatwiej niż zwykle mówimy sobie, należy mi się, nie liczymy każdej złotówki, chętniej próbujemy nowych rzeczy, częściej jemy na mieście i rzadziej odmawiamy sobie drobnych przyjemności. I choć wakacje kosztują coraz więcej, wciąż są jednym z wydatków, z których no chyba nie do końca chcemy rezygnować. Problem w tym, że rachunek za letni wypoczynek nie kończy się na rezerwacji noclegu czy zakupie biletów w czasie urlopu, łatwo pojawiają się kolejne, często nieplanowane wydatki, które potrafią znacząco zmienić wcześniej przygotowany budżet. Czy na urlopie rzeczywiście inaczej oceniamy swoje finanse? Inaczej niż te decyzje podejmowane na co dzień? O tym już teraz będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko. Cześć, Olu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jeszcze przed długim urlopem, to jeszcze z pełną kieszenią.
1: To prawda, chociaż jeżeli spojrzymy na statystyki i na to, jak wyglądają badania dotyczące kwestii tego, skąd bierzemy pieniądze na te urlopy.
0: Jak to skąd? Do bankomatu.
1: To wcale nie musi znaczyć, że z pełnym portfelem, bo może akurat będę jak 1/3 Polaków i będę się zastanawiała nad wzięciem na przykład kredytu na ten urlop. Bo takie też rzeczy się dzieją i to też pokazują właśnie badania, między innymi wakacyjny portfel Polaków z tego roku, czyli najnowszy raport, który pokazuje, że przeciętny Polak planuje przeznaczyć na swój urlop 2000 zł, czyli to jest więcej niż jeszcze rok temu, ale tak jak powiedziałaś, że coraz częściej się okazuje, że po tym powrocie z urlopu wracamy nie tylko z walizką pełną wspomnień, ale także z tym odchudzonym kontem, więc to główne pytanie, które też nasuwa mi się przy okazji właśnie tych wyników badań, o których zresztą zaraz więcej. No ale tym głównym pytaniem jest kwestia tego, czy to dobrze, niedobrze, czy powinniśmy się tym przejmować, czy właściwie planować i co, jeżeli wrócimy z tym odchudzonym kontem? Czy powinniśmy mieć jakiegoś, w cudzysłowie, finansowego kaca? Czy może niekoniecznie? I ja o to zapytałam autora książki Ekonomia dla ciekawych, profesora Witolda Orłowskiego.
2: Czujemy, że nam się coś od życia należy, że nie chcemy oszczędzać, że to ma się właśnie różnić od tego normalnego myślenia o ograniczeniach. No, wakacje są właśnie po to, żeby odetchnąć od normalności i to skłania do, powiedzmy, mniejszego liczenia się z finansami niż na bieżąco. To jest rodzaj święta dla nas. No, chcemy odpocząć, co więcej, wakacje, no podobnie jak właśnie święta różnego typu, to jest ten moment, kiedy no, uważamy, że coś nam się od życia należy właśnie w stosunku do normalnej sytuacji. Przecież właśnie to jest ten moment, kiedy mamy prawo nie aż tak się nie przejmować finansami na przykład.
1: No i właśnie mimo rosnących kosztów życia właściwie nie chcemy rezygnować z tego wypoczynku, bo wakacje są takim jednym z najważniejszych celów konsumpcyjnych.
0: Wiesz, co ja ci chciałam powiedzieć przed wypowiedzią profesora Orłowskiego, że kiedyś bardzo wiele osób mówiło, no dobra, wakacje są raz w roku, no to przecież pozwólmy sobie na więcej, tak? Mm-hmm. Jakoś tam odbijemy do kolejnych wakacji. Tylko, no że tak. Teraz wakacje
1: wcale nie są tylko raz w roku. Tak, to prawda. Więc, ale dlatego też, tak jak wspomniał zresztą profesor Orłowski, to nie dotyczy tylko wakacji, ale dotyczy także świąt, różnych sytuacji, kiedy myślimy, dobrze, skupialiśmy się na finansach, ale skupialiśmy się także na swoim życiu codziennym, na tym pędzie, w którym jesteśmy, na różnych rzeczach, więc dlaczego teraz kolejne, po staropolsku, nie odpiąć wrotek i nie ruszyć po prostu, nie płynąć z tym prądem, a nad tym będziemy się już później zastanawiać. Ja kiedyś w jakimś filmie, i bardzo mi się podoba to stwierdzenie, usłyszałam, to będzie problem w tamtym akurat przypadku Marii w przyszłości.

0: wiadomości. No i czasem może rzeczywiście warto jest sobie pomyśleć, że to będzie mój problem jutro albo mój problem pojutrze, a dzisiaj właśnie odpinać te wrotki. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby już całkiem spuścić z tego tonu, ale też no trochę nam się od tego życia należy. I te badania, chociażby rankomat.pl, pokazują, że no chcemy, pomimo tego, że te koszty życia, jak już zresztą wspomniałam, rosną, no to chcemy korzystać z tych wakacji i chcemy zwyczajnie odpocząć. I o tym mówi Grzegorz Demczyszak.
1: Z naszego badania wynika, że Polacy coraz rzadziej całkowicie rezygnują z wakacyjnych wydatków. W tym roku tylko 9% badanych deklaruje, że nie przeznaczy na urlop żadnych pieniędzy, podczas gdy rok temu było to 15%. Największa grupa, 18% respondentów, planuje wydać od 3 do 5 tysięcy złotych. 15% zakłada budżet od 2 do 3 tysięcy, a 14% od 1 do 2 tysięcy złotych. Co dziesiąty badany chce zmieścić się w 1000 złotych, ale tyle samo osób planuje wydać ponad 7 tysięcy.
0: I oczywiście problem zaczyna się wtedy, gdy ten plan przestaje mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, czyli wydajemy pieniądze, których nie mamy i na które na przykład, w tym, tak jak już zresztą padło, nie wzięliśmy tego kredytu, tylko nie mamy ich w ogóle i wrócimy i będzie zero. No to wtedy to rzeczywiście to usprawiedliwianie spontanicznych zakupów, kolejnych atrakcji czy droższej kolacji, no nie jest zdrowe, to na pewno. To jest myślenie takie dosyć toksyczne. Natomiast to jest też tak, że jako Polacy nie mamy takiego... Ciągle funkcjonuje to przeświadczenie, że pieniądze są tematem tabu. Jeżeli myślimy o pieniądzach jako temacie tabu, nie rozmawiamy także w swoich gospodarstwach domowych o tych wydatkach, na przykład nie wciągamy w te rozmowy dzieci, a przez to... no. Później stojąc przy tych lodach na przykład i powiemy, nie, 8 zł to za dużo, powiedzmy, no nie do końca pokazujemy, jak działają te kwestie finansowe, jak też działa to, na co wydajemy te pieniądze. I to też tłumaczy socjolożka doktorka Justyna Kopczyńska.
2: W ogóle w polskiej kulturze zwykło się uważać, że rozmowy o pieniądzach są trochę tematem tabu. Raczej nie lubimy rozmawiać o pieniądzach, nie rozmawiamy o tym, co ile kosztuje. Tematy finansowe w wielu rodzinach są nieobecne. Rodzice mają poczucie, że to jest kwestia dorosłych, że to są tematy, którymi powinni zajmować się dorośli. Nie chcą włączać dzieci w trudności, na przykład z którymi boryka się rodzina, więc de facto chcą je ochronić. I z tej potrzeby ochrony przed taką brutalną rzeczywistością bierze się czasami dokładnie zwrotny skutek.
0: No i właśnie dlatego paradoksalnie wychodzi na to, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że ten koszt noclegu, czy na przykład koszt transportu, jeżeli znamy wcześniej, no to możemy to zaplanować. Natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne jedzenie, przekąski, atrakcje, pamiątki na przykład, czy impulsywne zakupy, no to wtedy to już te pierwotne założenia zazwyczaj przekracza. No i właśnie te pozornie niewielkie kwoty rozbijają te wakacyjne budżety. Tylko, że kwestia jest ciągle tego, nie wiem czy się tutaj zgodzisz, że najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie takiego tego tak zwanego finansowego kaca nie jest rezygnacja z przyjemności, ale świadome planowanie jeszcze przed wyjazdem. Łącznie z tym, że dajemy sobie tą poduszkę finansową na to, że tych nieplanowanych wydatków w trakcie urlopu i kiedy pomyślimy sobie, a dzisiaj sobie pozwolę, mogę, należy.
3: Czyli co, najlepiej mieć jakiś budżet zaplanowany na wakacje, ale mieć też taką poduszkę, że dobrze, planuję wydać tyle i tyle, ale powiedzmy, no mogę wydać ten 1000 zł więcej, gdyby się okazało, że coś.
0: Że coś, tak, dokładnie. Bo jeżeli będziemy się trzymać tabelki w Excelu, oczywiście wszyscy, którzy potrafią to robić, to nie znaczy, że robią to źle. To robią to również dobrze. Natomiast nie ma jednego, przynajmniej tak jak mówi profesor Orłowski, nie ma jednego uniwersalnego sposobu na to, żeby z tymi wydatkami sobie jakoś radzić w trakcie urlopu. Bo właśnie, ciągle to wraca, należy nam się jednak w tym codziennym życiu.
4: No ci, którzy potrafią sobie coś takiego powiedzieć, że tu jest tyle i tyle pieniędzy, na które mnie stać, a tutaj jeszcze dodatkowe taka kwota, na którą mnie no, teoretycznie nie powinienem, ale dramatu nie będzie, a przyjemność będzie, no to jest najlepszy sposób postępowania. Mieć takie pieniądze specjalnie zarezerwowane na różne fantazje, które w czasie wakacji mogą być. To nie jest łatwo, no bo to są z reguły te pieniądze, które w ogóle, powiedzmy, że bardzo często nie ma, Natomiast które jesteśmy w stanie potem na przykład zgromadzić i sobie dać radę z tym. No póki się nie przekroczy rozsądnej kwoty, to ja naprawdę uważam, że człowiekowi się od życia coś należy, a w wakacje należy się pewien luz i pewien odpoczynek większy niż ma wtedy, kiedy na bieżąco musi się martwić. I nawet kosztem wysiłku warto to robić, wysiłku finansowego, tylko oczywiście pamiętając, że to nie może być ruina finansowa. To musi być, no nie może być tak, że kac jest gorszy od przyjemności, którą mieliśmy.
0: I paradoksalnie większość Polaków zdaje sobie z tego sprawę. No a dane Związku Banków Polskich pokazują, że 8 na 10 osób finansuje wakacje z własnych oszczędności lub bieżących dochodów, a nie z kredytu czy pożyczki. No i coraz częściej je planujemy jednak z wyprzedzeniem i dopasowujemy je do swoich możliwości.
3: Wiesz co, ja mam pewien patent, żeby nie przekroczyć pewnego budżetu. Zawsze sobie zadaję pytanie, czy chcę, żeby to były moje ostatnie wakacje w tym roku.
0: No, i później, no tak, tak.
3: No i później wiesz, no dobrze, mogę sobie pozwolić, ale już nigdzie więcej nie pojadę. Albo jeszcze gdzieś pojadę, ale muszę przejść obojętnie. Sumire napisała, już wiem skąd mam tyle zawsze pieniędzy na wakacje. Po prostu nie obchodzę żadnych świąt. Prawda, że ładne? O tym bym
0: to
3: nie pomyślała.
0: To jest świetne również.
3: Prawda?
0: Każde rozwiązanie jest dobre.
3: I jeszcze pan Mariusz, że z żoną po zakończonych wakacjach letnich kupujemy skarbonkę i odkładamy przez cały rok drobne pieniądze. 2-5 zł i tak od września do lipca następnego roku trochę się uzbiera. A wiesz, że ten patent stosuje bardzo wiele osób? No bo
0: ja
3: faktycznie
0: również.
3: Łatwiej później dołożyć niż wyciągnąć już jakąś taką okrągłą sumkę i pomyśleć sobie, o rany, ale te wakacje kosztują. Trochę łatwiej, tak. Prawda? A
0: raz
3: tak nie liczymy miesiącu, tych drobnych, prawda?
0: Które raz w miesiącu coś do takiej skarbonki można wrzucić i polecam posiadanie właśnie tej fizycznej skarbonki, takiej świnki, ja mam złotą.
3: Złota?
0: Złota jest wspaniały pomysł. Ona na mnie patrzy... Wrzucam.
3: Złota, a skromna. Olga Bobietko, bardzo ci dziękuję. Zapraszam w trzeciej godzinie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Blisko 400 interwencji strażaków w całym kraju po popołudniowych burzach z bardzo silnym wiatrem. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Wyjeżdżali do połamanych drzew oraz do zerwanych i uszkodzonych dachów. Przypomnijmy, że synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Na tych terenach prognozowane są burze z opadami do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Najmocniej popada i powieje na południu Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar objęty wpisem to kwartał o powierzchni blisko 88 hektarów w Śródmieściu. Obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy odzwierciedlające zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę. Przypomnijmy, że w tym roku Gdynia obchodzi rocznicę stulecia powstania. Coraz więcej nastolatków zmaga się z tak zwanym social jet lagiem. Eksperci ostrzegają, że zarywanie nocy, odsypianie w weekendy i długie wieczory ze smartfonem rozregulowują naturalny rytm snu, mówi dr Iwona Piątkowska.
3: Jak człowiek młody chodzi w tygodniu spać o godzinie 23, wstaje o 6, to tam mamy 7 godzin, a zatem o ile dobrze liczę, o 2:30 jest środek jego czasu snu. Jeśli w weekend śpi powiedzmy od północy do 10, to tam środek snu przypada na 5 rano. Pomiędzy mamy 1,5 godziny różnicy i to 1,5 godziny to jest social jet lag. Wśród nastolatków ten social jet lag jest bardzo silny, bardzo często spotykany, a dzisiaj, a śmiem twierdzić, że też od czasów pandemii, jest to zmultiplikowane, ponieważ część życia nastolatków dzieje się w mediach społecznościowych.
2: Skutkami mogą być problemy z koncentracją, pamięcią i samopoczuciem oraz większe ryzyko depresji. Eksperci przypominają, że nastolatki powinny spać od 8 do 10 godzin, a równie ważna jak długość snu jest jego regularność. Warszawa będzie gospodarzem pierwszego festiwalu literatury latynoamerykańskiej Fervor Latino od 2 do 4 października w Prześwicie na ulicy Freta w Warszawie odbędą się spotkania z pisarzami, warsztaty i dyskusje poświęcone współczesnej literaturze Ameryki Łacińskiej. Na festiwal zaprasza dyrektorka merytoryczna Fervor Latino Katarzyna Kowalska.
4: Festiwal poświęcony jest twórczości autorek i autorów z Ameryki Łacińskiej, których książki ukazały się już po polsku. To literatura, która nie boi się trudnych tematów, nierówności, przemocy, tożsamości, relacji między człowiekiem a naturą i pokazuje, jak wiele z tych pytań dotyczy również Polski. Pierwsza edycja festiwalu, zatytułowana Otwarcia, dosłownie ma nas otworzyć na nowe doświadczenie. Dla niektórych będzie to pierwsze spotkanie z literaturą latynoamerykańską i jej odkrycie.
2: W programie festiwalu znalazły się także warsztaty kreatywnego pisania, spotkania z ekspertami oraz wydarzenia poświęcone literaturze dziecięcej i reportażowi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 17.
6: Nowy Świat po południu.
5: Jeśli słuchają nas Państwo na południu albo na wschodzie naszego kraju, to proszę uważać, bo pogodowo tak różnie w naszym kraju, a pani Alicja jeszcze daje znać, że w trasie autobusem numer 666 na Pomorze do miasta UNESCO, no to wygląda na to, że do Gdyni, a po drodze trochę słońca i trochę deszczu, bo tak jak mówiłam Państwu w serwisie pogodowym, faktycznie dzisiaj taka huśtawka pogodowa, ale oby nie przynosiła żadnych kataklizmów.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No i Cure'ów posłuchamy teraz.
2: So we meet again and I offer my hand off.

8 minut po godzinie 17, to jeszcze pan Piotr, że odkładanie pieniędzy na urlop to jedno, ale odkładanie urlopu na urlop to już ciężkie kalkulacje, no i negocjacje, żeby dostać miesiąc ciągiem, ale udało się i w tym roku mam drugie lato, pierwsze lutowe zdecydowanie lepsze. Panie Piotrze, no to gratulujemy. Wszak na miesiąc urlopu nie każdy może sobie pozwolić, ale cieszymy się oczywiście pańskim szczęściem, a w kwestii braku kaca finansowego po urlopie, to sami państwo dają znać, że kluczem do sukcesu chyba nie jest zakaz wydawania pieniędzy, ale po prostu sztywne określenie kwoty, którą możemy beztrosko przepuścić na pamiątki i przyjemności, ale bez naruszania oszczędności na codzienne życie po powrocie. No i wtedy wszystko pięknie dalej się układa. 224-280-280, popołudnie Małpa Nowy Świat Online, a my już za chwilę temat zmienimy.

0: Love Spells i 13 minut po godzinie 17. Rozmawialiśmy w pierwszej godzinie jeszcze o tym, jak nie zbankrutować podczas krótkich wakacji, ale w popołudniowym programie czas też pomyśleć o finansach w dłuższej perspektywie. Tymczasem szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wrzuciła do debaty publicznej prawdziwy granat. Według jej propozycji bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65 roku życia, a matki odchodzić na emeryturę w wieku lat 60.
1: Jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.
2: Uważam to bzdura. Co to ma za znaczenie, czy ma dziecko, czy nie ma, to co ma być gorzej traktowany? Beznadzieja.
3: Jestem za. A co się mają nudzić?
0: Czy wiek emerytalny Polek powinien zależeć od zawartości kołyski? O tym po 17.30 porozmawiam z profesor Agnieszką Chłoń-Dominczak, polską ekonomistką i demografką, prorektorką do spraw nauki, a także dyrektorką Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Czy w XXI wieku demografię można budować metodą kija i marchewki? No i dlaczego propozycja ministerstwa przerzuca cały ciężar demograficzny i emerytalny wyłącznie na kobiety, całkowicie pomijając rolę i wiek emerytalny mężczyzn? O tym wszystkim będziemy rozmawiać do godziny 18.00.

0: Judas Priest i 18 minut po godzinie 17. Emerytura od 60 roku życia tylko dla matek. Kontrowersyjny pomysł dzieli Polaków od kilku dni, a w tle toczy się ożywiona dyskusja o rewolucji w systemie świadczeń emerytalnych. Eksperci alarmują, kryzys demograficzny nie pozostawia nam wyboru, a reformy rynku pracy są nieuniknione. Społeczeństwo mówi jednak głośne nie, a my pytamy, czy nowe przepisy rzeczywiście mają szansę wejść w życie? O szczegółach opowie Państwu teraz Klaudia Kowalczyk.
1: Bezdzietne kobiety powinny być zrównane z mężczyznami, jeśli chodzi o wiek emerytalny, apeluje w wirtualnej Polsce ministra funduszy i polityki regionalnej, a prywatnie także matka trójki dzieci, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.
1: Czy w Polsce wiek emerytalny kobiet powinien zależeć od tego, czy mają dzieci? Takie pytanie zadał Instytut Badań Polster w sondażu dla Superekspresu. Entuzjazmu brak. Tylko 27% Polaków odpowiedziało, że tak.
3: Uważam to bzdura. Co to ma za znaczenie, czy ma dziecko, czy nie ma, to co ma być gorzej traktowany?
4: Beznadzieja. Dlatego, że jest równouprawnienie i każdy powinien mieć jednakowy okres pracy i przejść na emeryturę.
3: Czy to ma, czy nie ma, to
4: jest...
3: Jeden chciał, a drugi nie mógł.
4: Właśnie o to chodzi. Czy to nie jest wybór? No, może i niekiedy wybór, ale w większości to są kobiety, które są chore po prostu, mają problemy.
5: Jestem za. A co się mają nudzić? W domu się nudzą. Ja jestem też na emeryturze, to będą miał zajęcia.
6: Pan też się nudzi na emeryturze?
5: No, ja nie, bo mam wnuki, także... Tak, jakbym miał dzieci jeszcze raz, albo więcej.
6: No. Żona potwierdza.
5: A skąd?
7: Nie mam nic przeciwko, ponieważ pracuję jeszcze mając wiek emerytalny, więc ja to popieram.
1: Sensu w tym postulacie nie widzi Maciej Samcik.
8: Byłaby do tego potrzebna zmiana prawa i to zmiana dość fundamentalna, bo mówimy o konstytucji. Ile sobie uzbierasz, tyle dostaniesz emerytury. No i teraz jeśli mówimy komuś, ty pracujesz tylko do 60, a nie do 65, to de facto gwarantujemy mu niższą emeryturę. Można się zastanawiać, na ile matka czy kobieta, która urodziła dzieci i wychowała dzieci przede wszystkim, na ile powinna być przez całe społeczeństwo nagrodzona za to, że wychowała tego podatnika, który będzie się składał później na emeryturę nas wszystkich, tak? Ale to jest zupełnie inny temat.
1: Choć zdaniem eksperta zmiany w wieku emerytalnym są nieuniknione.
8: To wyzwanie polega na tym, że żyjemy coraz dłużej. Wiek emerytalny mamy bardzo niski na tle innych krajów bogatego zachodu. Ten problem dotyczy głównie kobiet, bo one przechodzą na emeryturę już w wieku 60 lat. No i tu matematyki się nie da oszukać. To znaczy, jeśli ktoś przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to znaczy, że jego kariera zawodowa trwa 35 lat mniej więcej. Albo podwyższamy administracyjnie wszystkim wiek emerytalny i go wyrównujemy przy okazji, albo robimy taki system, jaki mają na przykład w Danii, że każdy rocznik ma swój wiek emerytalny, niezależnie od płci. I ten wiek emerytalny zależy od oczekiwanej długości życia tego konkretnego rocznika. No i Duńczycy na przykład mają tak, że ten rocznik, który dzisiaj wchodzi na rynek pracy, ma już zapowiedziane, że jego wiek emerytalny to jest 74 lata.
1: Nieuniknione, ale drogie politycznie. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej nawet prezes ZUS-u podkreśla, że dziś społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na debatę o podwyższeniu wieku emerytalnego. Aktualnie średni wiek faktycznego przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi około 61,5 roku, mimo że prawo pozwala zakończyć pracę już po ukończeniu 60 lat. W przypadku mężczyzn średni wiek zakończenia aktywności zawodowej jest natomiast zbliżony do obowiązującego wieku 65 lat. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Jedno jest pewne, matematyka nie kłamie, a obecny system emerytalny kurczy się w oczach. Pytanie tylko, czy zmuszanie do posiadania dzieci to jedyny i sprawiedliwy ratunek. O tym, czy państwo ma prawo uzależniać starość od dzietności, jak zatrzymać też katastrofę demograficzną i czy Polaków czeka nieuniknione podniesienie wieku emerytalnego. O tym mniej więcej za 10 minut porozmawiam z profesor Agnieszką Chłoń-Dominczak, ekonomistką i demografką ze Szkoły Głównej Handlowej. Czy w realiach dzisiejszej Polski realne jest w ogóle powiązanie emerytury z liczbą dzieci, czy to może tylko taki polityczny, zastępczy temat, który nigdy przez Sejm nie przejdzie. A co państwo na propozycję pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz? Czy wysokość emerytury powinna zależeć od tego, czy mamy dzieci, czy nie? A może, proszę państwa, zamiast zmieniać wiek emerytalny, państwo powinno traktować wychowanie dziecka jak pracę na pełen etat ze składkami ZUS-u opłacanymi przez budżet. Zachęcam państwa do dyskusji także w tym temacie. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat online.

rób to, co chcesz i Ewa Bem na naszym zegarze 17.26, a zanim nasze goście nie pojawi się na naszych łączach, to ja jeszcze wczytuję się w Państwa komentarze. Pani Małgorzata między innymi w grupie patronackiej napisała, że jest za wyrównywaniem wieku emerytalnego dla mężczyzn i dla kobiet oraz za wyrównywaniem przelicznika emerytury, aby nie było niższych emerytur dla kobiet, dlatego że żyją statystycznie dłużej. Jednak metody wyrównywania wieku emerytalnego kobietom nie mających dzieci, dla mnie absurd, napisała pani Małgorzata. Werożel napisała, że a panom też zmienią wiek emerytalny ze względu na dzieci? Dlaczego karać kobiety, które nie chcą, albo nie mogą, albo nie mają z kim mieć dzieci? Cóż za obrzydliwy objaw seksizmu. I jeszcze Sumire, też o demografii. Przyszły podatnik urodzony dzisiaj może nigdy nie pracować w Polsce, albo nigdy nie pracować legalnie. Ułożę na różne plusy dla niego, ale nie mam gwarancji, choćby złotówki zwrotu w przyszłości. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji, a najważniejsze wątki związane z tą ustawą, właściwie z pomysłem pani minister Pełczyńskiej na Łęcz omówimy z panią profesor już za minut kilka. Przypominam, Agnieszka Chłoń-Dominczak, polska ekonomistka i demografka, prorektorka do spraw nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej po 17.30 pojawi się na naszych łączach.

0: Pogoda.
1: 17.32 już na naszym zegarze, za chwilę do wieku emerytalnego i emerytury wrócimy, ale jeszcze zaglądam do nocnej prognozy pogody. Przed nami spokojniejsza, ale zdecydowanie chłodniejsza noc. W większości regionów kraju niebo zacznie się wypogadzać. Jedynie mieszkańcy wschodniej części naszego kraju oraz północnych województw muszą się liczyć z przejściowo większym zachmurzeniem i lokalnymi, ale już zanikającymi opadami deszczu. Termometry w najchłodniejszym momencie nocy wskażą od 10 do 14 stopni. Najchłodniej będzie tradycyjnie w rejonach podgórskich. Tam słupki rtęci spadną do 8 stopni. Wiatr tej nocy ma być słaby, umiarkowany z kierunku zachodniego. Nad morzem i w górach dość silnie ma wiać. Od 55 km na godzinę do nawet 70. A po chłodnym początku tygodnia od środy czeka nas gwałtowny zwrot akcji. Jak gwałtowny? Opowiem Państwu w serwisie pogodowym za godzinę.

The Heavy i 17.36. Czy istnieje chociaż jedno naukowe badanie demograficzne na świecie, które potwierdzałoby, że obietnica wcześniejszej emerytury na starość realnie zwiększa dzietność? Ja szukałam i przyznam szczerze, nie znalazłam, ale może źle szukałam. Może za chwilę panią profesor poproszę o to, aby udzieliła odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jeszcze pani Małgorzata, która napisała: panie redaktor, wynagrodzenie oskładkowane dla kobiet za czas wychowywania dzieci jest świetnym pomysłem. Kształtowanie postaw przez nagradzanie, a nie karanie, odnosi sukces. Gdyby mężczyźni rodzili dzieci, to takie wynagrodzenie byłoby od lat wprowadzone i nikt by tego nie kwestionował. To państwa głos w dyskusji i cały czas państwa zachęcam, abyśmy wspólnie podyskutowali, czy ta propozycja pani minister ma sens, czy też nie. 224-280-280, Natalia Róża-Harkiewicz cały czas czuwa przy naszym telefonie, a ja czuwać będę także przy naszej poczcie. Popołudnie małpa Nowy Świat Online. A teraz już witamy panią profesor.

0: nie da rady.
1: Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak jest już razem z nami, ekonomistka i demografka, prorektorka do spraw nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rzuciła pomysł: kobiety, które mają dzieci, przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a bezdzietne pracują do 65 roku życia. To zapytam krótko na początek. Genialne w swojej prostocie narzędzie demograficzne czy systemowy potworek?
2: No raczej nie genialne w swojej prostocie narzędzie demograficzne. Przede wszystkim nasz system emerytalny jest skonstruowany w ten sposób, że skazywałoby to kobiety, które mają dzieci, na bardzo niskie emerytury w porównaniu do tych kobiet, które dzieci nie mają. Bo poza tym, że miałyby o 5 lat niższy wiek emerytalny, co oznacza 5 lat dłużej, mniej więcej, pobieranie emerytury, to jeszcze na dodatek kobiety, które są matkami, mają niższe zarobki w przebiegu swojego życia ze względu na przerwę związaną z macierzyństwem, kiedy są na urlopie macierzyńskim, ale też często konsekwencją posiadania dzieci są również niższe zarobki, również po powrocie na rynek pracy.
1: No to spójrzmy na tę sprawę głębiej, bo pomysł pani minister wywołał burzę wśród prawników, chociażby konstytucjonaliści mówią wprost o naruszeniu artykułu 32 Konstytucji, czyli zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji. No ale z drugiej strony ta sama konstytucja w artykule 71 mówi o szczególnej pomocy państwa dla matek przed i po urodzeniu dziecka. Pani profesor, to gdzie to granica przebiega między przywilejem wyrównawczym a czystą dyskryminacją?
2: Dla mnie w ogóle niższy wiek emerytalny kobiet jest dyskryminacją. To rodzi szereg różnego rodzaju konsekwencji, czy o tym, że kobiety mają niższe zarobki i tak płacą swoim wynagrodzeniem za przerwę związaną z macierzyństwem. To niższy wiek emerytalny często oznacza także, że mają, jakby są postrzegane wcześniej jako osoby, które już są, zbiegają do końca swojej aktywności zawodowej, można to tak nazwać. Czyli często już kobiety, które mają, nie wiem, 50-55 lat, traktowane są przez pracodawców jako te, które zaraz przejdą na emeryturę, wobec czego nie warto w nie inwestować, nie warto proponować im awans, nie warto je szkolić, bo i tak zaraz odejdą na emeryturę, co już rodzi nierówności i dyskryminację. Więc myślę, z tych przyczyn i powodów warto myśleć o równym wieku emerytalnym, ale dla wszystkich, a nie dla wybranej grupy kobiet.
1: To zaraz do tej równości oczywiście też przejdziemy i porozmawiamy sobie, ale czy państwo ma w ogóle prawo karać kobietę dłuższą o 5 lat pracą tylko dlatego, że na przykład zmaga się z bezpłodnością? Czy to nie byłaby podwójna stygmatyzacja?
2: Ja myślę, że tak czy inaczej byłaby to stygmatyzacja i tak jak też w trakcie, przed naszą rozmową widać było, część kobiet decyduje się na to, żeby nie mieć dzieci, a część kobiet po prostu nie może mieć dzieci z różnych przyczyn i powodów i tutaj traktowanie ich przez to w inny sposób wydaje się co najmniej dziwne.
1: Pani profesor, to zacytuję fragment wpisu naszej słuchaczki. Często bywa tak, że bezdzietne pracownice biorą na siebie nadprogramowe obowiązki. Pracują po godzinach albo w weekendy, zastępując koleżanki, które słusznie i zgodnie z prawem przybywają na urlopach macierzyńskich czy zwolnieniach opiekuńczych na dzieci. Te bezdzietne kobiety też ponoszą koszt demografii. Tyle, że w pracy. Czy system emerytalny nie powinien widzieć tego ukrytego kosztu, pyta nasza słuchaczka.
2: Powiem tak, znaczy z punktu widzenia systemu emerytalnego, to trochę system emerytalny to widzi, bo jeżeli te kobiety, które dłużej pracują, mają nadgodziny, mają de facto także zapewne trochę wyższe zarobki, mają większy kapitał emerytalny, które mają zgromadzony i będą miały większą emeryturę, więc jakby system emerytalny, tak jak on jest skonstruowany dzisiaj, on odzwierciedla to, co się dzieje na rynku pracy. Jak długo pracujemy, jak intensywnie, ile zarabiamy i to wszystko akumuluje się na sam koniec i każda różnica w zarobkach jest w tym systemie odzwierciedlana.
1: Według proponowanego tego mechanizmu kobieta, która urodziła dziecko i porzuciła je na przykład w szpitalu, jak rozumiem, zachowałaby prawo do emerytury w wieku 60 lat. Z kolei kobieta, która na przykład, nie wiem, adoptowała nastolatka albo jako przybrana matka poświęciła lata na jego wychowanie, musiałaby pracować do 65 roku życia, no bo biologicznie dzieci nie ma. Czy pani sobie wyobraża, żeby system emerytalny wchodził w rolę takiego policjanta moralności, sumienia, badając, kto bardziej wychował dziecko?
2: Znaczy, z jednego hasła rzuconego trudno w tym momencie interpretować, co dokładnie byłoby w takiej potencjalnej regulacji. Na pewno te kwestie musiałyby być tam odpowiednio zapisane, bo to, że ktoś urodził dziecko i je porzucił, to niekoniecznie oznacza, że takie uprawnienie wtedy byłoby nadane. Dlatego ja bym nie wchodziła aż tak w szczegółową interpretację, szczególnie, że no, mówimy o pewnym pomyśle, który no, wymaga rozważenia właśnie od strony przede wszystkim pryncypiów, a nie już szczegółów.
1: No to jeszcze jeden potężny zgrzyt konstytucyjny, o którym się mało mówi, ale jednak wydaje mi się, że o równości płci powinnyśmy, pani profesor, porozmawiać. No bo co z ojcami? Jeśli argumentem za wcześniejszą emeryturą ma być trud wychowania dziecka, to dlaczego ten przywilej ma omijać samotnych ojców albo mężczyzn, którzy dzielą obowiązki rodzicielskie po połowie, a o tym w ogóle w przestrzeni się nie mówi?
2: Tutaj też się z tym zgadzam, chociaż ja bym powiedziała, że nierówny wiek emerytalny w dzisiejszych czasach i w dzisiejszym systemie emerytalnym trudno nazwać przywilejem. Także od tego bym zaczęła, że to nie jest wcale tak, że wcześniejsza emerytura to jest cudowne rozwiązanie, bo te emerytury w niskim wieku są po prostu bardzo niskie.
1: Jeśli dobrze pamiętam, pani profesor, zdaje się, że to był 2010 rok. Trybunał Konstytucyjny, badając zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uznał je za zgodne z ustawą zasadniczą, ale zaznaczył, że to nie jest rozwiązanie optymalne, wprost sygnalizując potrzebę

0: kiedy mieliśmy do czynienia raczej z tym, że na rynku pracy było dużo młodych osób urodzonych w wyżu demograficznym. To się też zmieniło. Dzisiaj roczniki, które wchodzą na rynek pracy, są mniej liczne i chociażby strategia demograficzna, którą nieco ponad tydzień temu zaprezentowała Komisja Europejska, bardzo wyraźnie pokazuje, że my musimy przede wszystkim mobilizować potencjał na rynku pracy, a nie zastanawiać się, jak korzystać z wcześniejszej emerytury, bo te głowy do pracy są nam bardzo potrzebne.
1: Ale kiedy kilka lat temu rząd PO-PSL podniósł i zrównał wiek emerytalny do 67 roku życia, to pamięta pani, że wywołało to gigantyczny opór społeczny. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory między innymi obietnicą cofnięcia tej reformy, co się też stało. No i od tamtej pory żaden polityk głównego nurtu nie odważył się powiedzieć głośno, musimy zrównać wiek emerytalny. Czy my jesteśmy w takim razie zakładnikami populizmu?
0: Bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że wtedy zabrakło takiego wyjaśnienia przyczyn i powodów, dla których należy wiek emerytalny stopniowo podnosić. Ja wierzę w mądrość społeczeństwa i w to, że w momencie, kiedy tę rozmowę prowadzimy bardzo szczerze, tłumacząc z jednej strony, że wyższy wiek emerytalny oznacza znacząco wyższe emerytury. Ja tutaj mogę posłużyć się swoim własnym przykładem. Oczywiście profesorowie mają możliwość pracy dłużej do 70 roku życia. Ja sobie policzyłam, korzystając z kalkulatora ZUS-u, moją potencjalną emeryturę w wieku 60 i 70 lat, i wyszło, że ta w wieku 70 lat będzie 3 razy wyższa. To są naprawdę ogromne różnice. I myślę, warto mówić o tym, że dłuższa praca oznacza znacząco wyższą emeryturę, a niski wiek emerytalny oznacza niestety ryzyko tego, że te emerytury będą na poziomie minimalnym. Więc czasami warto spojrzeć na to z tej perspektywy, jakie możliwości daje nieco dłuższa praca. Potem w konsekwencji, kiedy przez wiele, wiele lat tę emeryturę pobieramy.
1: No tylko nie wszyscy oczywiście chcą do późnych lat pracować, bo też wykonujemy w swoim życiu różne prace, prawda? I niektórzy już po prostu nie mają siły na to, aby pracować do późniejszych lat.
0: Oczywiście tak, ale z drugiej strony też żyjemy coraz dłużej w zdrowiu, jesteśmy też bardziej świadomi i myślę, takie sensowne planowanie dłuższego życia, dłuższej aktywności zawodowej pozwoli na to, że czy może pozwolić na to, żeby faktycznie dłużej pracować i mieć te możliwości. Jeszcze raz podkreślam, mamy coraz większy deficyt osób na rynku pracy. I te warunki też się bardzo mocno zmieniają.
1: A jak to robią inni, pani profesor? Czy Polska na tle Europy jest wyjątkiem pod względem wieku emerytalnego kobiet? No bo z tego, co czytam, oprócz Polski, tylko Rumunia i Austria mają jeszcze zróżnicowany wiek emerytalny, przy czym Austria już teraz realizuje proces jego stopniowego zrównywania.
0: I Rumunia też.
1: I Rumunia też.
0: No więc jesteśmy jedyni.
1: Czyli to się musi wydarzyć, pani profesor.
0: Moim zdaniem prędzej czy później musi się wydarzyć, natomiast ja bym naprawdę była bardzo zadowolona, gdybyśmy przynajmniej weszli w taką rozsądną rozmowę i dialog o konsekwencjach zróżnicowanego i wyrównywanego wieku emerytalnego, pokazując argumenty, pokazując fakty, a nie tylko bazując na emocjach, które nie są tutaj dobrym doradcą.
1: No właśnie, właśnie, pani profesor, no to gdyby ktoś panią dzisiaj zapytał i jak wprowadzić to w Polsce, żeby nie wywołać rewolucji na ulicach, co złego zrobił rząd PO-PSL? Co by pani odradzała politykom, a do czego zachęcała ich dzisiaj?
0: No, na pewno zachęcałabym do dialogu, rozmowy, do takiej faktycznie rzeczowej i może długotrwającej kampanii informacyjnej, dialogu z partnerami społecznymi, zrozumienia z jednej strony obaw, z drugiej strony pokazania konsekwencji, tak żeby zastanowić się nad takim scenariuszem, gdzie

0: jeszcze raz podkreślę, stopniowe zmiany wieku emerytalnego byłyby czymś, co jest odpowiednio przygotowane, przemyślane i przynajmniej przez część społeczeństwa zaakceptowane. Oczywiście zawsze będzie tak, że będą przeciwnicy takiego rozwiązania, natomiast myślę, pokazanie konsekwencji tych decyzji jest też czymś, co pozwoliłoby na to, żeby taką rozmowę przynajmniej zacząć prowadzić, a nie mówić, że każdy, kto zmieni wiek emerytalny, kto podniesie wiek emerytalny, będzie przegrywał wybory, bo to jest, myślę, złe postawienie dzisiaj dylematu, który mamy.
1: No, tylko pytanie, czy któraś opcja polityczna się na to zdecyduje? I co musiałoby być tym czynnikiem zapalnym, jakbyśmy teraz tego nie ujęły?
0: Ja myślę, że coraz bardziej widać, jak demografia wpływa na naszą gospodarkę. Ile tych rąk do pracy brakuje. Posiłkujemy się migrantami, natomiast nie jest to też niewyczerpany zasób osób, które potencjalnie mogą do Polski przyjechać, jak również my potencjalnie jesteśmy w stanie jako społeczeństwo przyjąć i zintegrować. Także myślę, że trochę ta rzeczywistość społeczna, gospodarcza wywoła prędzej czy później potrzebę takiego dialogu. Na pewno nie nastąpi to dzisiaj, jutro czy w perspektywie kolejnych 2 czy 3 lat, natomiast myślę, że coraz bardziej do takiej rozmowy będziemy dojrzewać i mam nadzieję, że ona stanie się faktem.
1: A to, o czym rozmawiałam na początku z naszymi słuchaczami, czyli okres składkowy dla matek wychowujących dzieci w okresie macierzyńskim, tak, aby ten okres wliczał się do emerytury, to powinno być coś, co obligatoryjnie powinno zostać wprowadzone w naszym kraju?
0: Ale to jest wprowadzone w naszym kraju.
1: Znaczy, ten okres,
0: która jest na urlopie macierzyńskim, ma od swojego świadczenia macierzyńskiego płacone składki na ubezpieczenia, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, więc ten okres wlicza się do emerytury. Pytanie, czy te składki są na odpowiedniej wysokości,
1: no, właśnie,
0: czy nie powinny być wyższe i myślę, że o tym powinna być rozmowa, natomiast ten okres, jeszcze raz podkreślę, do emerytury się liczy i składki na nasze konto za ten okres wpływa.
1: No właśnie to miałam na myśli, bo chciałam tam dokończyć jeszcze ten wątek, żebyśmy właśnie nie musiały też rozmawiać o głodowych emeryturach, tak? I czy wcześniejsze przejście na emeryturę będzie dla takich kobiet korzystne, czy też nie. Bo wie pani co, na koniec
0: znaczy,
1: zupełnie...
0: Przepraszam, znaczy jeszcze raz podkreślę, jeżeli przechodzimy na emeryturę o 5 lat wcześniej, to jest 60 miesięcy. To jest 60 miesięcy, kiedy z jednej strony nie płacimy składek i nasze konto nie rośnie przez to, że jest corocznie waloryzowane i to jest 60 miesięcy, kiedy dłużej pobieramy emerytury. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że na przykład emerytura to jest, nie wiem, 1500, 2000 zł, to jest 120 tysięcy, które przez ten okres będziemy dostawać. Gdybyśmy weszli na emeryturę później, to oczywiście ta emerytura byłaby odpowiednio wyższa. Także wiek niższy kobiet jest główną przyczyną bardzo niskich emerytur kobiet.
1: No dobrze, pani profesor, to na sam koniec, bo to jest rzadki moment też w debacie publicznej, gdzie szef ZUS-u, ministra pracy, niezależni ekonomiści, połowa społeczeństwa w sondażach mówią dokładnie to samo, że ten projekt, właściwie ta propozycja, bo chyba tak trzeba o niej mówić, pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, to jest ślepa uliczka. I skoro także pani na początku naszej rozmowy tak powiedziała, no to w takim razie dlaczego ten pomysł w ogóle jeszcze leży na stole? Dlaczego nikt nie wyjdzie i nie powie... Nie, pani minister, to nie jest ta droga.
0: Ja myślę, że pani minister słyszy to z różnych stron. Natomiast ja też rozumiem taką potrzebę testowania różnych rozwiązań, żeby przynajmniej po części podnosić wiek emerytalny. Natomiast to, czy posiadamy, czy nie posiadamy dzieci, z pewnością nie powinno być tym kryterium, które jest tutaj brane pod uwagę.
1: I rozumiem, nigdy nie będzie brane, bo w przeciwnym razie wszystkie trybunały europejskie natychmiast by taką ustawę zakwestionowały.
0: No, takie mam wrażenie.
1: Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, ekonomistka, demografka, Szkoła Główna Handlowa. Pani profesor, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Temat ważny i warto o tym rozmawiać, chociaż oczywiście gotowego projektu nie ma. To na razie propozycja pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Być może nie przez przypadek pojawia się w przestrzeni publicznej. Być może właśnie po to, żeby zbadać nastroje w społeczeństwie, żeby zobaczyć, co i o czym możemy dziś mówić i rozmawiać, bo to, że jakaś reforma emerytalna jest potrzebna w naszym kraju, no to chyba sami państwo nie mają wątpliwości. Pani profesor, dziękuję i do usłyszenia następnym razem, a za 4 minuty na naszej antenie serwis informacyjny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po intensywnych opadach deszczu i po burzach synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Alerty obejmują m.in. północno-wschodnią i południowo-wschodnią Polskę oraz wybrzeże. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa podlaskiego i podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i małopolskiego oraz dla wybrzeża zachodniego Bałtyku na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w zlewniach Górnego Ełku, Górnej Legi i Pisy. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Alerty będą obowiązywać do 21. Tragedia w łódzkim akwaparku Fala podczas kursu wakacyjnego pływania. Rano na dnie basenu zauważono nieprzytomnego 7-letniego chłopca. Wydobyto go z wody, po półgodzinnej reanimacji udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Dziecko przewieziono do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jest w skrajnie ciężkim stanie. Nie wiadomo, jak długo chłopiec znajdował się pod wodą. Sprawą zajmuje się prokuratura. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto może być coraz bliżej. Według nieoficjalnych ustaleń Rzeczpospolitej, polscy śledczy spotkali się z byłym szefem spółki Przemysławem Kralem. Mieli przekonywać go, by został świadkiem koronnym i pomógł wyjaśnić kulisy afery. Mówił o tym na naszej antenie Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
3: Ważne jest to z bardzo prostego powodu. Przemysław Kral jest w tej chwili chyba jedyną osobą, która właściwie wie wszystko o tym, co się działo w Zonda Krypto, czyli następcy BitBeja, czyli giełdy założonej przez pana Suszka, który zaginął. Przemysław Kral twierdzi, że żyje i on posiada ów klucz do portfela bitcoinowego. Polscy śledczy raczej skłaniają się ku teorii, że pan Suszek już nie żyje i powodem tego są działania tych, którzy prali brudne pieniądze w owej giełdzie.
2: Nie wiadomo jednak, czy Przemysław Kral zgodzi się na współpracę. Prokuratura nie potwierdza informacji o spotkaniu. W sprawie Zonda Krypto poszkodowanych jest ponad 3000 osób, a straty śledczy szacują na około 350 milionów złotych. Kibicowskie przyśpiewki, rytm stadionowych trybun i pytanie o granicę między pasją a fanatyzmem. Już w sierpniu w Polsce po raz pierwszy będzie można zobaczyć spektakl Non plus Ultras niemieckiego choreografa Morica Ostróżniaka. Twórca sięga po estetykę kultury kibicowskiej i mediów społecznościowych, aby opowiedzieć o tym, co dziś najmocniej porywa tłumy, mówi Alicja Berejowska, kuratorka pawilonu tańca i innych sztuk performatywnych.
4: Na jednej scenie ośmiorgo tancerzy i tancerek wśród setek szalików, klubów piłkarskich znanych i niszowych symboli tworzy naprawdę gęstą sieć odniesień. Przewrócone radiowozy, race, maskotki spotykają się z arabskimi pieśniami, przyśpiewkami stadionowymi, angielskimi hymnami, klubem Myszkiem Miki czy Beethovenem. Jest to dynamiczna refleksja nad mechanizmami zbiorowej identyfikacji i emocjami, które kształtują współczesność społeczeństwa.
2: Widowisko najpierw zostanie pokazane 5 sierpnia w warszawskim pawilonie, a 3 dni później w Krakowie w ramach krakowskiego festiwalu tańca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: I bardzo dziękuję za wprowadzenie w 3 godzinę popołudniowego spotkania.
6: Nowy Świat po południu.
5: A 3 godzinę rozpoczynamy cały czas w niezmienionym składzie. Chociaż delikatnie ten skład się zmieni, bo Grzegorz Muranowicz za chwilę pewnie nas opuści, a muzycznie rozpoczyna Red Hot Chili Peppers.

7 minut po godzinie 18 będziemy musieli pomału wygaszać temat związany z emeryturami, ale podsumowując tę dyskusję, wygląda na to, że propozycja pani minister to jest klasyczny przykład projektu, w którym urzędnicze intencje całkowicie zderzyły się z brutalną matematyką i rzeczywistością społeczną, a próba budowania demografii w XXI wieku przez regulowanie suwaka wieku emerytalnego chyba nie przyniesie więcej dzieci i w tej kwestii akurat są państwo zgodni. Przyniesie za to więcej ubóstwa wśród starszych kobiet. Jeszcze pan Tomasz napisał, że proszę zważyć kilka faktów. Kobiety, które mają dzieci, mogą liczyć w przyszłości na wsparcie finansowe ze strony swoich dzieci. Kobiety nie mające dzieci muszą w pełni liczyć na własną emeryturę. Panie Tomaszu, chyba nie do końca się tutaj z panem zgodzę, bo oczywiście, no być może rodzice liczą na wsparcie finansowe swoich dzieci. Niektórzy mają jedno dziecko, a co w sytuacji, kiedy mają i liczą, a niestety tego wsparcia nie otrzymają? Takie sytuacje też się zdarzają i moglibyśmy na ten temat jeszcze długo porozmawiać, ale wygląda na to, że przynajmniej o propozycji minister Pełczyńskiej, przynajmniej na razie, rozmawiać już nie będziemy.

0: Ills i 12 minut po godzinie 18. No to jeszcze informacja, że Grzegorz Morenowicz się z nami pożegnał, a witamy Wojtka Ratasiewicza na dyżurze realizatorskim i to się na pewno nie zmieni do godziny 19. Później się też nie zmieni, prawda? Do końca będziesz, tak. 12 minut po godzinie 18. No tak Państwo słyszeli w takim składzie. Na pewno popołudniowy program dokończymy. Próba wiązania wieku emerytalnego z liczbą dzieci no, budzi ogromne kontrowersje i widzę, że też sami Państwo ze sobą się nie zgadzają, ale dzisiaj już niestety nie starczy nam czasu, żeby ten wątek kontynuować. Ale zanim w ogóle zaczniemy myśleć o dzieciach i wspólnej starości, to pewnie się Państwo ze mną zgodzą, że musimy najpierw zbudować trwały związek. A z tym w dzisiejszych czasach też mamy coraz większy problem. Statystyki są nieubłagane. Rozpada się już co trzecie małżeństwo w Polsce.
1: Rozwód generalnie był rzeczywiście porażką, bo małżeństwo miało być instytucją trwałą i chyba tak było gdzieś tam rysowane w naszej świadomości. Ma być to coś trwałego, coś, co nas łączy na zawsze. A dzisiaj ta relacja ma być przede wszystkim szczęśliwa i chyba to się zmieniło.
0: Dlaczego coraz częściej się rozwodzimy i czy rozwód w XXI wieku to wciąż życiowa porażka, a może szansa na ratowanie własnego szczęścia? O tym już za chwilę opowie Państwu Olga Szygenda, a po 18.30 zapraszam Państwa na rozmowę Olgi Bobienko z Dorotą Peret-Jatkowicz z portalu socjolożki.pl. Panie wspólnie sprawdzą, co tak naprawdę zmieniło się w sposobie, w jaki budujemy dziś relacje i czy w erze na przykład aplikacji randkowych poznawanie nowych ludzi stało się paradoksalnie trudniejsze niż kiedyś? No to przy okazji też zachęcam Państwa do wspomnień, jak Państwo poznali tę swoją drugą połówkę i czy dziś trudniej o stabilność w związku niż jeszcze lat 10 temu. 224-280-280 popołudnie małpa Nowy Świat Online i media społecznościowe w tej sprawie także do Państwa dyspozycji.

0: 18 minut po 18. Ponad 30 rozwodów na 100 zawartych małżeństw. To nie tylko statystyka, sucha statystyka Głównego Urzędu Statystycznego, ale obraz głębokiej zmiany społecznej w naszym kraju. Co roku sądy orzekają od 50 do 60 tysięcy rozstań, czyli sporo, przyznają Państwo. Czyżby tradycyjny model rodziny przechodził właśnie kryzys? Chodzi o większą niezależność finansową, a może społeczeństwo na przykład przestało tolerować toksyczne relacje? Temu zagadnieniu postanowiła się dziś przyjrzeć Olga Szygenda.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rozwód był czymś, o czym mówiono szeptem. Dziś już nikogo nie dziwi, a statystyki pokazują, że małżeństwa rozpadają się coraz częściej. Czy to znak, że gorzej budujemy relacje? A może po prostu przestaliśmy tkwić w związkach, które przestały działać? Dlaczego dziś rozwodów jest więcej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu? I co najbardziej się zmieniło? O to zapytałam socjolożkę dr Julitę Czernecką z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: W dużych miastach mówi się przeciętnie, że statystycznie co drugie małżeństwo się rozpada, w mniejszych miejscowościach mniej więcej co trzecie. I mamy takie dwa momenty właściwie rozwodowe bardzo mocne. To jest tuż właściwie po ślubie, jak są jeszcze małe dzieci albo dzieci nie ma. I to jest takie, powiedziałabym, szybki ślub, szybki rozwód. I drugi pik to jest koło pięćdziesiątki. I to przede wszystkim w ogóle to, co się zmieniło, to to, że 70% pozwów rozwodowych składają kobiety. Bardzo wysokie są te oczekiwania kobiet dzisiaj, współczesnych Polek, które też dosyć dobrze ekonomicznie, że tak powiem, się rozwijają. I jesteśmy w ogóle też w stanie brać rozwody właśnie ze względów ekonomicznych. Te kilka dekad temu było to trudne, bo mimo, że cały czas mężczyźni statystycznie więcej to jednak te wynagrodzenia się gdzieś wyrównały i jest to po prostu możliwe, więc myślę, że to jest taki powód, że my też nie chcemy tracić jakby życia bardzo często na byle jakość i gdzieś nam się rozmija, co to znaczy dobry związek. Inaczej to postrzegają kobiety, inaczej mężczyźni.
1: To jednak nie znaczy, że ludzie przestali wierzyć w małżeństwo. Zmieniło się raczej to, czego od niego oczekujemy, mówi psycholog Michał Grzesik.
3: Wydaje mi się, że to jest taka zmiana, którą najwyraźniej widać tak mniej więcej 20-30 lat do tyłu, bo wtedy faktycznie chyba jak sobie pomyślimy o tym, jak ten rozwód był postrzegany, to był postrzegany jako porażka. Porażka w relacji, porażka w związku, ale też porażka po prostu moja jako człowieka. Coś mi się nie udało. Bardzo często było to samo obwinianie się i nie było to symetryczne. To znaczy mam wrażenie, że bardziej obwiniały się kobiety i dużo bardziej stygmatyzujący był obraz kobiety, która jest po rozwodzie, niż obraz mężczyzny. Rozwód generalnie był rzeczywiście porażką, bo małżeństwo miało być instytucją trwałą i chyba tak było gdzieś tam rysowane w naszej świadomości, czy to kulturowo, czy to religijnie, czy to nawet przez pryzmat tak niewinnych rzeczy jak bajki, które oglądaliśmy. No, ma być to coś trwałego, coś, co nas łączy na zawsze. A dzisiaj ta relacja ma być przede wszystkim szczęśliwa i chyba to się zmieniło. Znaczy bardziej chyba patrzymy przez pryzmat tego, czy mi jest dobrze, a nie przez pryzmat tego, czy spełniam jakieś wymagania społeczne, kulturowe czy religijne. Co oczywiście nie oznacza, że rozwód jest łatwy, bo to zawsze jest trudna decyzja.
1: A kiedy decyzja już zapadnie, zaczyna się druga strona całej historii – formalności. Czy pod tym kątem same rozwody się zmieniły?
4: Mam wrażenie, że jeszcze kilkanaście lat temu rozwód był po trochu tematem tabu. Tego rozwodu udało się tą sprawę zakończyć najbardziej potajemnie, jak to tylko możliwe. Nie angażowano świadków. W większości wypadków starano się nie angażować rodziny, bo wstydzono się tego, że to małżeństwo nam się nie udało. Natomiast dzisiaj odnoszę wrażenie, że idziemy z tym rozwodem na całego, kolokwialnie mówiąc. Czyli de facto wzywamy na świadków wszystkich znajomych, rodzinę, no i oczywiście przedstawiamy szereg nowych dowodów, przede wszystkim no, związanych z chociażby różną konwersacją na portalach społecznościowych, ze zdjęciami, z tym wszystkim, o co jeszcze rozwój techniki pozwoli nam wzbogacić materiał dowodowy, przez co no, muszę powiedzieć, że akta rozwodowe po prostu pęcznieją. Kiedyś to były góra 2-3 tomy, dzisiaj taka standardowa sprawa rozwodowa to będzie 5-6 tomów, a bywają takie po kilkadziesiąt tomów.
1: Mówi mecenas Iga Parada, a czy powody, z jakich się rozstajemy, pozostały bez zmian?
4: Myślę, że pomimo zmieniających się mód upływu lat, te główne przyczyny rozwodów pozostają niezmienne. Trochę jak nasza ludzka natura. I tak naprawdę nadal ponad połowa rozwodów jest wynikiem powszechnie nazywanej niezgodności charakterów. Czyli de facto między małżonkami pojawiają się rozbieżne oczekiwania, często zmieniają się priorytety, pojawia się dziecko i drogi małżonków się rozchodzą. W drugiej kolejności tym powodem rozwodów są nadal zdrady i kolejny aspekt, no to kwestia nadużywania alkoholu. Więc w tym zakresie, w zakresie powodów, dla których się rozstajemy, de facto nic się tutaj nie zmieniło. Te przyczyny nadal są takie jak kilkanaście lat temu.
1: Jak słyszymy, choć rozwodów jest więcej niż kiedyś, eksperci podkreślają, że nie musi to oznaczać kryzysu rodziny. Często świadczy to raczej o większej niezależności partnerów, zmieniających się oczekiwaniach wobec związku i gotowości do zakończenia relacji, która po prostu przestała dawać poczucie bezpieczeństwa. Dla Radia Nowy Świat, Olga Szygenda.
0: Dlatego o zmianach społecznych, sile niezależności kobiet, ale też nowej mapie polskich związków porozmawiamy też za 10 minut mniej więcej z naszą gościnią. Przypominam, Dorota Peret-Jatkowicz z portalu socjolożki.pl pojawi się na naszych łączach, a porozmawiamy sobie o tym, co się właściwie zmieniło w sposobie, w jaki budujemy relacje i czy w świecie aplikacji randkowych chociażby poznawanie nowych ludzi stało się paradoksalnie trudniejsze niż kiedyś. Państwa także zachęcam oczywiście do dyskusji 224-280-280 popołudnie małpa Nowy Świat online. A w ogóle czy my jeszcze potrafimy walczyć o związek i kiedy jest sens walczyć, a kiedy nie? To też jedno z pytań do Państwa.

W zasadzie Andrzej Załucha, 18:27. A ja wczytuję się w Państwa komentarze. Rozwiodłem się po 8 latach. Nie było zdrady ani awantur. Po prostu staliśmy się dla siebie obcy. A życie ma się jedno. Po co tkwić w czymś, co nie przynosi żadnej satysfakcji. Oczywiście obu stronom. Z kolei pani Katarzyna napisała, że dziś ludzie nie naprawiają związku. Coś się psuje, to koniec. Jesteśmy dumni, niezależni, bo niby życie krótkie. A później pojawia się samotność. No nie zawsze, pani Katarzyno, pojawia się. Czasem to jest też danie szansy sobie na nowy związek i na coś, co będzie satysfakcjonujące. Być może dla obu stron. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o powody formalno-prawne, to dominuje wśród nich niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, a także nadużywanie alkoholu. To oczywiście dane Głównego Urzędu Statystycznego. To te trzy przyczyny odpowiadają w ponad 80% za wszystkie rozwody w kraju. A my pytamy Państwa oczywiście, kiedy walczyć o związek, kiedy walczyć o tę drugą osobę, kiedy jest sens, a kiedy sobie odpuścić, zanim pojawi się oczywiście nasza gościni i zanim w studiu pojawi się Olga Bobienko.

0: Pogoda.
1: O ostrzeżeniach meteorologicznych przed burzami, ulewami i gradem cały czas przypominamy Państwu w popołudniowym programie. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie. Proszę na siebie uważać, bo w tych regionach cały czas trzeba się spodziewać wyładowań, silnych opadów deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywów wiatru do 85 km na godzinę. Oczywiście ta sytuacja będzie się uspokajać z każdą godziną, ale jeszcze do 19. Te ostrzeżenia oczywiście w mocy. A jeżeli chodzi o to, co dalej w prognozie pogody, to po chłodnym początku tygodnia od środy czeka nas gwałtowny zwrot akcji. Temperatura zacznie rosnąć w błyskawicznym tempie. W czwartek pęknie granica 30 stopni, a w nadchodzący weekend czeka nas znowu ekstremalne uderzenie afrykańskiego żaru. Słupki rtęci mają poszybować nawet do 37 stopni. A po tej weekendowej kumulacji upał nieco odpuści, choć w południowej Polsce nadal będzie gorąco. 32-33 stopnie przewidują synoptycy. No i taka temperatura około 30 stopni zostanie z nami do 8 sierpnia. Później ma się nieco ochłodzić, ale na jak długo tego jeszcze synoptycy nie napisali. W każdym razie do 8 sierpnia, kto zaplanował urlop i uwielbia upały, to będzie szczęśliwy. No a ci, którzy nie lubią, muszą ten czas jakoś przetrzymać. 18.34 na naszym zegarze, a to oznacza, że za chwilę na naszych łączach pojawi się gość. Przypominam, Dorota Peryt-Jatkowicz z portalu socjolożki.pl, a w studiu pojawi się Olga Bobienko.

0: 18.37. Co właściwie zmieniło się w sposobie, w jaki budujemy dziś relacje i czy w świecie aplikacji randkowych poznawanie nowych ludzi stało się paradoksalnie trudniejsze niż kiedyś? Pan Piotr do nas napisał, można powiedzieć, że swoją miłość poznałem przez aplikację i portal. Jednak to nie była taka klasyczna aplikacja, w której przerzucamy zdjęcia w prawo i w lewo. Mojego partnera poznałem przez ogłoszenie o możliwości wynajęcia pokoju w Krakowie w popularnym portalu z ogłoszeniami tego typu. Pokoju nie wynająłem, ale znalazłem miłość, z którą jestem już ponad 10 lat. Czego dziś potrzebujemy, żeby poznać tę drugą połówkę? To oczywiście jedno z pytań. Pewnie ci, którzy mają lat dzisiaj 40 i więcej, albo 50 i więcej, myślą sobie, jakie portale. Kiedyś to się poznawało ludzi w zupełnie inny sposób. No i co pokolenie, to doświadczenie. Ale pytanie, czy dziś łatwiej, czy trudniej? Paradoksalnie i to, Olu, rozumiem, jedno z pytań do naszej gościni.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to nie dajmy pani Dorocie czekać.
2: Pytanie.
1: Bo państwa i moją gościnią jest socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz, współautorka portalu socjolożki.pl. Dzień dobry, pani Dorota.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No to chyba od tego też zacznijmy, czego potrzeba, bo ja tak sobie pomyślałam, gdy Ksenia zadała to pytanie, czy przypadkiem nie, nomen omen, przypadku.
3: Jak ja się cieszyłam, jak panie do mnie zadzwoniły, że będziemy rozmawiać o tych związkach, bo rzeczywiście zrobiłyśmy na socjolożkach bardzo dużo badań na ten temat. Jest to temat, który bardzo nas interesuje. I to jest trochę tak, że jeszcze 30 lat temu łączyły nas dzieci, łączyły nas sprawy finansowe, a teraz coraz bardziej łączy nas miłość, łączy nas dobra komunikacja, łączą nas wspólne cele i łączy nas to, że czujemy się ze sobą dobrze. I od tego bym w ogóle zaczęła. Natomiast jeżeli chodzi o poszukiwanie drugiej połówki, to cały czas jesteśmy w tym dosyć, powiedziałabym, tradycyjni. Zdecydowanie większość par jest zawieranych online, ale offline wchodzi w nasze życie coraz bardziej. I jak podaje CBOS, osoby w wieku 18-44 lata, to już 9% osób pozostających w związku deklarowało, że poznało obecną osobę przez aplikację albo portal randkowy. Kolejne 8% w inny sposób przez internet. Słyszałam tutaj opowieść o panu, który wynajmował pokój. Pokój może nie wynajął, ale zawarł związek. Więc są pewnie różne historie. Związki internetowe mają to do siebie, że rzeczywiście wchodzimy w nie dosyć szybko, natomiast nie jesteśmy w stanie, wchodząc w ten związek, znać podłoża kulturowego i społecznego partnera bądź partnerki, z którą normalnie spotkalibyśmy się w pracy, wiedząc o tym, że przynajmniej mamy podobne zainteresowania albo przeszliśmy podobny proces rekrutacyjny albo w ramach rodziny, kiedy wiedzieliśmy o tej osobie coś więcej niż to, co chciała nam powiedzieć. Więc myślę, że czasy są trochę i związki, zawieranie związków jest trochę utrudnione, ale mamy nowe szanse, nowe możliwości i nie jesteśmy ograniczeni już tylko tymi osobami, które możemy spotkać w realnym życiu.
1: Mm-hmm. A pani Doroto, bo w debacie, a właściwie też w tej przestrzeni publicznej i zresztą u nas na antenie również padają te takie stwierdzenia, że przechodzimy kryzys relacji. Tylko czy z perspektywy tych badań, także tych, o których pani wspomina, czy rzeczywiście możemy mówić o takim zmianie sposobu budowania więzi, czy zmienił się język, którym o nich opowiadamy?
3: Kryzys relacji to jest jeden temat. Ja mam takie wrażenie, że myśmy bardzo dużą wagę do niego przyłożyli, bardzo dużo rozmów na ten temat odbyliśmy, bardzo dużo komunikacji było w ramach tego tematu i że trochę ten temat został zagospodarowany. Ja bym powiedziała, że relacja i związek nie zawsze są tożsame. Ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o relacje, to my chyba nie mamy kryzysu, tylko mamy wreszcie wyzwolenie relacji z tradycyjnego porządku i związku, że jesteśmy wolnymi ludźmi, że mamy prawo decydować o tym, z kim chcemy być, jak długo chcemy być i jakie granice muszą być przestrzegane, żebyśmy w tym związku chcieli funkcjonować. Ja słuchałam państwa audycji i słyszę tą niezgodność charakterów. Ja mam wrażenie, że pod tą niezgodnością charakterów jest bardzo wiele rzeczy, o których ludzie nie chcą mówić w sądach. I tam też jest alkohol, jest przemoc, są zdrady, ale też jest takie opuszczenie emocjonalne, o którym dotąd się nie mówi. mówiło, a w szarych rozwodach to opuszczenie emocjonalne staje się podstawą do tego, żeby nie mieć ochoty na bycie z drugą osobą.
1: Czyli żeby wytłumaczyć, opuszczenie emocjonalne?
3: To jest tak, że dwie osoby żyją w dwóch równoległych światach. Właściwie przestały je łączyć wspólne wartości, jakimi było wychowywanie dziecka i logistyka codziennego porządku. I nagle okazuje się, że jesteśmy w próżni, nie mamy ze sobą nic wspólnego. Właściwie łączą nas tylko wizyty dzieci albo problemy związane z dziećmi, bo nasze życia całkowicie się rozeszły. I tutaj rzeczywiście bardzo duża część kobiet postanawia, że nie ma ochoty tkwić dalej w takim związku. Ja mam wrażenie, że nie jest to już nawet poszukiwanie nowej miłości, tylko poszukiwanie własnej drogi, która nie jest obarczona odpowiedzialnością za innych. I ja się bardzo z tego cieszę, że taki trend zaczął istnieć.
1: Mhm, ale tutaj mówimy, bo także w materiale padło to określenie dotyczące kobiet. Natomiast czy mężczyzn to również dotyczy? W całkiem inny sposób, może są badania, które na to wskazują, że w inny sposób podchodzą również do tych emocji, relacji i związków?
3: Mężczyźni są mniej elastyczni w tym wszystkim, więc można powiedzieć, że oni raczej reagują na zmiany, które dzieją się po stronie kobiecej. Ten tradycyjny porządek jednak utrzymywał mężczyzn w jakimś poczuciu dobrostanu i bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie reguły były znane. Teraz te reguły zostają zmienione, kobiety je bardzo mocno zmieniają, kobiety stają się coraz bardziej niezależne, mają coraz mniej dzieci, w związku z tym mogą czuć się bezpieczne również w tych decyzjach, które podejmują od strony finansowej, więc przestały tkwić w związkach, które były wystarczająco dobre. Ja myślę, że mężczyźni nadal jeszcze mają dużo większą przyswajalność takiego właśnie sposobu bycia w związku, który jest wystarczająco dobry.
1: Mm-hmm. A pani Dorota, bo coraz częściej mówi się też, że żyjemy w epoce takich ogromnych możliwości wyboru. Z jednej strony mówimy właśnie o tym, a z drugiej strony mówimy o tym, że coraz trudniejsze może być to poznawanie nowych ludzi, no bo gdzie? To też. Ale czy z badań wynika, że ten większy wybór, o którym się gdzieś mówi, sprzyja budowaniu takich relacji i związków? Czy właśnie komplikuje? I tu podam taki trochę przykład. Kiedyś usłyszałam od znajomego, który mówił, że jest coś w tych aplikacjach takiego, że nawet jeśli już spotkasz osobę, która cię zainteresuje, to ciągle może być jeszcze lepiej.
3: To jest paradoks wyboru. To jest bardzo duży problem naszych czasów, że mamy zbyt dużo opcji, że nigdy nie jesteśmy przekonani o tym, że opcja, którą wybraliśmy, jest najlepszą opcją.

0: niezbyt dobrze rokuje dla budowania związku i relacji.
1: No i właśnie dlatego też trochę się nad tym zastanawiałam, że gdyby miała pani wskazać jakiś proces, czy w ogóle jest jakiś proces, który wpłynął na te nasze związki w ostatnich dekadach, to co to by było i to jak te związki wyglądają?
0: To jest feminizacja. Feminizacja bardzo mocna. Feminizacja to są środki antykoncepcyjne, które wreszcie w Polsce nie opowiadamy tylko o nich, tylko są rzeczywiście dostępne. Zaczęło się planowanie dzietności. Kobiety coraz częściej podejmują pracę zawodową, myślą o odpowiedzialności finansowej za siebie. Myślę, że też jest dużo większa otwartość starszego pokolenia, które już nie jest zszokowane tym, że związek może się zakończyć. Nie naznaczają dzieci kobiet, które z tego związku wychodzą. Nie ma już tej kontroli społecznej, która nakazywała przestrzeganie jakichś reguł, które już okazywały się niemożliwe do przestrzegania. Jest też mobilność dużo większa, to znaczy wyjeżdżamy ze swoich miast i miasteczek, mieszkamy w dużych aglomeracjach, możemy sobie pozwolić na anonimowość, możemy spotkać ludzi w podobnej sytuacji życiowej jak my, dostać wsparcie, stać nas na rozwód bez ciągania po sądzie wszystkich świadków z całej rodziny, bez skłócania tej rodziny. Nie musimy podawać powodów, dla których się rozwodzimy. Ta niezgodność charakterów jest bardzo dobrym wytrychem w tym wszystkim. Także myślę, że to jest głównie wzmocnienie pozycji kobiet, które wreszcie zaczęły patrzeć na to jako na decyzję, którą nie podejmuje się raz na całe życie, tylko podejmuje się ją raz na jakiś czas od nowa i albo potwierdzamy swój wybór, albo uznajemy, że ten wybór nie był najlepszy i chcemy dokonać nowego.
1: Mm-hmm. Ale czy to znaczy, że zmienia się sposób rozumienia zobowiązania w związkach, zobowiązania w relacjach?
0: Tak, zdecydowanie tak. Związki są budowane już nie w oparciu o dziecko i wszystko, co się wokół tego dziecka dzieje. Te związki są bezdzietne. Te związki są na najróżniejszych poziomach bliskości. One są różnie budowane. Są to już układy pomiędzy dwojgiem ludzi, czasami trojgiem. Więc to jest już zupełnie inna sytuacja. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze o tym internecie, jeżeli mogłabym wrócić.
1: Oczywiście.
0: Myślę, że internet stał się fantastyczną platformą do szukania związków w mniejszościach seksualnych albo w pewnych sposobach myślenia o świecie, które nie są charakterystyczne w populacji, że możemy, oprócz tego, że mamy paradoks wyboru, to możemy łatwiej dotrzeć do ludzi, którzy podobnie myślą jak my, albo mają podobne ograniczenia jak my, albo podobne pytania egzystencjalne. To jest bardzo fajne, że to nie jest tylko w jedną stronę. Z jednej strony paradoks wyboru, jeżeli nie wiemy, kogo szukamy, ale jeżeli wiemy, kogo szukamy, wiemy, jakie on powinien mieć cechy, wiemy, w czym może nas wesprzeć, w czym my możemy go wesprzeć, to wtedy ten internet jest fantastycznym narzędziem.
1: Mm-hmm. Ale czy internet zmienia sposób budowania zaufania?
0: Oczywiście, że tak. No, tam są najróżniejsze sposoby. No, po pierwsze dokonujemy selekcji, tak? Więc ta selekcja już jest czymś zupełnie innym. No, kiedyś szło się na jakieś spotkanie i się miało do tej wyselekcjonowania 5 panów, a nie 1 500 000, 2 900, ile internet właściwie zawiera. No, mieliśmy gdzieś takie płaszczyzny, na których od razu wiedzieliśmy, że jesteśmy do siebie podobni. Teraz to podobieństwo musimy gdzieś w ciągu kilku godzin ustalić, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie się ze sobą dogadać w realu. Jest też taka przyspieszona intymność. Dużo szybciej zaczynamy mówić o rzeczach, które są dla nas ważne. No, czasami w czasie korespondencji w ciągu kilku godzin wymieniamy się już właściwie wszystkim, tak? I poprzednimi związkami, i relacjami rodzinnymi, i stylem przywiązania, co teraz jest bardzo modne, ale też marzeniami, traumami. No, i to jest coś takiego, że buduje to wrażenie bardzo dużej bliskości, bo coś takiego buduje się normalnie przez dużo dłuższy czas, więc jest coś takiego. No ale też się bardzo boimy. Boimy się, że ten ktoś zniknie, boimy się, że nas zawiedzie, boimy się, że nie będziemy mieli do niego dostępu, że tą intymność przekroczymy, a potem się okaże, że zostaliśmy z tym sami. No ale też się boimy, że nakłamaliśmy albo zastosowaliśmy, jak to się ładnie mówi, selektywną autoprezentację, a potem okaże się, że bardzo nam trudno dorównać temu ideałowi, jakim się przedstawiliśmy i zaczyna się to od zdjęcia, gdzie mamy wciągnięty brzuch i filtr nałożony, żeby wyglądać w jakiś tam sposób, a potem się okazuje, że

0: nie poznajemy drugiej strony i samych siebie w sytuacji już bez internetu, tylko zwykłej.
1: I na dodatek jeszcze myślimy, że trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie.
0: Ależ oczywiście. To znaczy, my może brzuch wciągnęłyśmy, ale ten pan na pewno nie.
1: Pani Doroto, to ja tak jeszcze na koniec chciałabym zapytać odnośnie do wszystkiego, co tutaj padło. No to czy ten ślub i to zawieranie tego małżeństwa ma w dzisiejszych czasach sens?
0: To jest tak, że ślub był chroniony przez państwo, to znaczy państwo stało na straży związku kobiety i mężczyzny, i kiedy ten rozwód był bardzo trudny i mógł być utrudniany przez jedną stronę, to była jakaś gwarancja bezpieczeństwa. Teraz, kiedy można właściwie rozwieść się w trakcie jednej sprawy, to przestała być jakakolwiek gwarancja. Wobec tego ten ślub, który jest zawierany, no to albo jest zawierany z powodu takiej romantyzacji tego ślubu, albo potrzeby chwili, albo też przekonań religijnych, ale nie jest już takim bastionem, który ma nas ochronić, tym murem, który spowoduje, że jeżeli stanie się coś złego, to wtedy wkroczy państwo i mi pomoże.
1: Mm-hmm. No ale to jeszcze zerkam w grupę patronów i z jednej strony pan Rafał napisał, że związek nie musi być z najlepszą osobą, a z wystarczająco dobrą, żeby było razem co budować. Ale pani Maria pisze, że brak odpowiedzialności za innych to idealna recepta na udane życie. No, że pani zdaniem, pani Doroto, czy rzeczywiście może chciałaby pani to zdementować?
0: Ja nie jestem psychologiem. Bardzo trudno mi jest mówić o tym, w jaki sposób związki mogą działać albo mogą nie działać. Wiem, że z badań bliskość emocjonalna jest bardzo ważna w związku, ważna jest lojalność, ale wiem, że związek też jest każdorazowy o negocjowaną układem pomiędzy dwojgiem bądź większą grupą ludzi. Tutaj trochę przymrużam oko, ale różnie jest, więc to też nie jest tak, że zawsze to jest dwójka ludzi. I ten związek może być dużo bardziej trwały, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka, albo dużo mniej trwały, niż my sądzimy. Myślę, że ta odpowiedzialność za drugiego człowieka to jest trochę też o tym właśnie poczuciu bezpieczeństwa w związku. Jeżeli możemy liczyć na drugą stronę, jeżeli wiemy, że ta osoba czuje się za nas odpowiedzialna, a my się czujemy odpowiedzialni za tą osobę, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ta osoba odejdzie, kiedy coś się stanie. A takich odchodzeń widzimy bardzo dużo w momentach, kiedy właściwie można by było jeszcze siąść do stołu i porozmawiać, jak rozwiązać pewne problemy.
1: Mm-hmm. To jeszcze już zamykając, pani Doroto, gdyby za 20 lat ktoś analizował nasze czasy przez pryzmat tych związków i relacji międzyludzkich, to co pani zdaniem się wybija jako taka najbardziej charakterystyczna cecha naszych czasów?
0: Wydaje mi się, że anomia. Anomia to jest taki moment, kiedy społeczeństwo od nowa negocjuje samo ze sobą, co jest dla niego wartością i co jest dla niego ważne i czego będzie się pilnować w przyszłości. I my chyba teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy Kościół katolicki traci, liberalne wartości też nie do końca są wystarczające dla wszystkich i zaczynamy negocjować o tym, na czym budować nasze społeczeństwo i na czym budować trwałość tego społeczeństwa, skoro związki nie są już na tyle trwałe, żeby budować na nich.
1: Mm-hmm. I bardzo, bardzo dziękuję, bo państwa i moją gościnią była socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję tobie, Olu, za przeprowadzenie tej rozmowy. Tak sobie myślę, że może kluczem do sukcesu nie jest szukanie właśnie kogoś idealnego. To jest to, o czym pisał pan Rafał, tylko próba ponowna nauka rozmowy ze sobą albo, nie wiem, dawanie sobie nawzajem prawa do błędów. Tego bym chyba poszukiwała, jeżeli mówimy o związku. No bo taki egoizm chyba prędzej czy później zakończy się właśnie rozstaniem albo rozwodem. Nie zawsze rozwodem, bo też ślubów w ostatnim czasie coraz mniej. Ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. A dziś kończymy, proszę państwa. Pięknie dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny i za państwa aktywny udział oczywiście w naszej audycji. A dziękuję w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Olga Szygenda, Natalia Róża-Harkiewicz, Patryk Rabiega, Wojtek Ratasiewicz z państwem zostaje zgodnie z obietnicą do 22:00 i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę jutro punkt godzina 16:00. Do usłyszenia. Thank you.

Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Znów zaczynamy serwis od pogody. Synoptycy przekazali najnowszą prognozę na 10 dni. Wynika z niej, że nadchodzi kolejna fala upałów, z tym, że te nadchodzące upały mogą być ekstremalne. Temperatura może dochodzić nawet do 40 stopni Celsjusza. Ocieplać się zacznie już od środy. Najgoręcej będzie na południu i w centrum kraju, gdzie już od czwartku termometry pokażą powyżej 30 stopni. W innych regionach, zwłaszcza na północy i wschodzie, upały będą mniej odczuwalne. Ale prognozy sugerują, że między 3 a 5 sierpnia temperatura będzie najwyższa i wyniesie nawet 40 stopni i co istotne, tym razem upały mają objąć również północne regiony Polski, które dotychczas były nieco chłodniejsze. A upały są przyczyną tragicznych pożarów we francuskiej Żyrondzie na południowym zachodzie kraju. Pożar zniszczył dotąd 42 tysiące hektarów terenu. Z miejscowości na zachód od Bordeaux ewakuowano prewencyjnie 220 tysięcy osób. Ogień wciąż nie jest jeszcze opanowany.

0: Strażacy koncentrują się na tłumieniu pożaru na jego skrajach, wycinając pasy roślinności, by go ograniczyć. Pożar nie rozwija się według znanej logiki, wytwarza własny wiatr i zmusza do tego, by wciąż się do niego dostosowywać. Do tej pory rannych zostało 80 strażaków. Główny Urząd Statystyczny szykuje zmiany w liczeniu mieszkańców Polski. To efekt nowych unijnych przepisów, które od 2028 roku zobowiążą kraje członkowskie do przygotowywania bardziej szczegółowych statystyk ludności. GUS już testuje nowe rozwiązania, mówi Anita Abramowska-Kmon z GUS-u.
1: Do tej pory statystyki ludnościowe były publikowane według dwóch obowiązujących kategorii, kategorii ludności krajowej i rezydującej, które bazowały na wynikach z ostatniego spisu powszechnego. Polegało to na tym, że w kolejnych latach dodawaliśmy urodzenia, odejmowaliśmy zgony, też uwzględnialiśmy imigrację i emigrację i w ten sposób ta liczba ludności była publikowana. To nowe rozporządzenie nakłada na nas nowy obowiązek. Musimy bardziej dokładnie raportować liczbę ludności, ale też strukturę ludności, także w ujęciu regionalnym. Oznacza to, że musimy trochę inaczej podejść do obliczania liczby ludności.
0: Zamiast opierać się głównie na wynikach spisów powszechnych, urząd będzie szerzej wykorzystywał dane z rejestrów administracyjnych, takie jak PESEL, ZUS czy NFZ. Dzięki temu statystyki mają być dokładniejsze i bardziej aktualne, co ułatwi planowanie wydatków na edukację, ochronę zdrowia, transport oraz sprawiedliwszy podział środków dla samorządów. Teatr zamiast sceny wybiera ulice i place małych miejscowości. Na Podlasiu trwa 18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb. Artyści z Polski i zagranicy odwiedzają kolejne miejscowości, prezentując spektakle plenerowe i zachęcając mieszkańców do wspólnego przeżywania kultury. O festiwalu mówił na naszej antenie jeden z organizatorów, Darek Skibiński.
2: Werteb nie był skonstruowany jako miejsce popisu zespołów teatralnych i konkurowania między sobą w ramach konkursu. To jest festiwal, który jest pomyślany od samego początku jako rodzaj spotkania, bo to spotkanie ma kilka aspektów. Jednym z nich jest to, że publiczność spotyka się z wykonawcami, innym jest to, że zespoły spotykają się między sobą. Jest to taki rodzaj pretekstu do takiego wspólnego przebywania.
0: W tym roku Werteb odwiedzi m.in. Białowieże, Hajnówkę, Narew, Mielnik, Janów Podlaski i Łuków. Druga część festiwalu rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 2 sierpnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Żyjemy w czasach traumy i ciągłego rozproszenia uwagi, bombardowani szkodliwymi dla nas wydarzeniami, na które nie mamy wpływu, emocjonalnym zamętem spowodowanym krzywdą wyrządzoną innym oraz dezorientacją wywołaną przez generowane algorytmicznie bzdury i złudzenia. Kiedy to wszystko staje się zbyt przytłaczające, może to znieczulić nas na to, co naprawdę ma znaczenie. Wyłączamy się w ramach samoobrony, teoretycznie dla naszego dobra, ale ostatecznie na naszą szkodę. I Felt Nothing to tytuł nowego albumu zespołu If I Die Today, który ukazał się 19 lipca i to on wywołał te ponure rozważania. Usłyszeliśmy utwór Dark z tego albumu, ale zanim to nastąpiło, to wcześniej Andreas Randel. Zanim powiem o Andreasie Randelu, przywitam się z Państwem. Dzień dobry, ponownie dzień dobry, bo wciąż jest widno mimo pochmurnego nieba dzisiaj nad Warszawą. Właściwie to niebo jest trochę tak jak, no właśnie nie wiem jak, bo to tak jakbyśmy co chwilę zmieniali pogodę. Raz jest słońce i ciepło, a za chwilę jest zimno i pada deszcz. W dodatku wieje wiatr. Akurat teraz nie wieje, przed chwilą spadł deszcz, jest pochmurno. No ale wciąż jesteśmy w lipcu, czyli w środku wakacji. Mam nadzieję, że Państwo miło spędzacie czas. Natomiast Andreas Randel to jest, no właściwie był szwedzki kompozytor, który żył w wieku XIX. Historia jest taka, że otrzymał, będąc dzieckiem, od wędrownego muzyka skrzypce i nauczył się na nich grać. Kiedy miał 12 lat, zainteresował się jego twórczością, czy też jego talentem Lord Gerard de Geer i postanowił mu zafundować stypendium. No i tak się rozkręciło, że pan Andreas stał się bardzo znanym koncertmistrzem w Kaplicy Dworskiej, a także potem pierwszym kapelanem. I tak to się kręciło. W każdym razie jest znaną postacią w Szwecji, u nas pewnie trochę mniej znaną. Ale dzięki muzyce bardzo poważnej już wszyscy będą wiedzieli, kto to jest Andreas Randel. No tak, to tyle tytułem wstępu, może niezbyt optymistycznego, jeśli chodzi o zespół If I Die Today. No i tak jak to w naszej audycji bywa, będzie raz smutno, raz wesoło, ale zawsze refleksyjnie będziemy się jak zwykle dzięki muzyce prezentowanej i dzięki temu, co artyści mają nam do powiedzenia, zastanawiać nad kondycją świata oczywiście. Będzie dzisiaj rozdawnictwo. Od razu mówię, bo nie zawsze pamiętam, żeby na początku powiedzieć. Będzie rozdawnictwo w drugiej godzinie audycji. Bardzo interesujące, takie już chyba tradycyjne, bo to któryś rok z rzędu będę Państwa zapraszał na bardzo, bardzo fajny festiwal, więc myślę, że warto poczekać i sobie zanotować i może nawet takie wejściówki otrzymać, a potem pojechać i obejrzeć dużo, dużo dobrych koncertów. Póki to wszystko nastąpi, to mamy jeszcze przed sobą wiele minut pierwszej godziny audycji, a teraz, a właśnie, kto czytał Zbrodnię i karę Dostojewskiego? Ręka do góry. No widzę las rąk. Ja osobiście, idąc śladem byłego już ministra Glińskiego, nie czytałem. Znaczy on akurat nie wiem, czy czytał to, ale generalnie się przyznawał, że on niewiele czyta. W każdym razie nie czyta, wiecie Państwo, pewnego rodzaju pisarzy i pisarek głównie, chyba chodziło mu o pisarki. Natomiast ja akurat Zbrodni i kary nie czytałem, być może trzeba to nadrobić. Raskolnikow to jest nazwa szwajcarsko-hiszpańsko-francuskiego zespołu założonego w 2015 roku. Główny bohater Zbrodni i kary, tego akurat udało mi się dowiedzieć. Ostre riffy, hipnotyzujące melodie. Tak bardzo, że aż się chce wyskoczyć przez okno. Ale jest ciąg dalszy tego zdania, że jednocześnie chce się też poruszać ramionami, czyli jednak to nie będzie upadek. W każdym razie Raskolnikow już Państwu kiedyś prezentowałem i oni w lutym, zupełnie bez mojej wiedzy, wypuścili singla. Zorientowałem się dopiero pół roku później, no oczywiście nadrabiam tę zaległość. I Vow the Free My Fury, Raskolnikow.

No to był Raskolnikow. Zaczytałem się w komentarze i zaskoczyło mnie, że tak szybko się ten utwór skończył, bo mógłby spokojnie grać jeszcze chwilę i byłoby wciąż bardzo przyjemnie. Dzisiaj oprócz informacji muzycznych, dobrych, że są nowe utwory, nowe nagrania, nowe płyty, mam też informację taką bardzo smutną. Powiem szczerze, że nie będąc prezenterem radiowym, nie zdawałem sobie sprawy, ile ważnych osób w ciągu roku odchodzi. Ważnych osób dla pewnego środowiska, dla kultury, no bo tutaj poruszamy się w świecie muzyki. Słyszało się w radiu od czasu do czasu, że ktoś zmarł i jakoś to przechodziło bokiem, natomiast będąc tutaj z Państwem i prezentując od 6 lat muzykę, mam wrażenie, że kilka razy do roku ogłaszam ze smutkiem czyjąś śmierć, czy kogoś ważnego w tym świadku muzycznym, w którym my się tutaj poruszamy. No i tak przyszła taka wiadomość w piątek, natomiast wiadomość przyszła rzeczywiście w sobotę, że zmarł Lou Koller, założyciel, wokalista formacji Sick of It All w wieku 59 lat. Sick of It All to jeden z fundamentalnych zespołów sceny nowojorskiego hardcora. Lou Koller, autor tekstów, bardzo znana i szanowana postać na scenie amerykańskiej, ale i światowej. W tym roku zespół obchodziłby 40-lecie istnienia. No niestety to się nie wydarzy. Lou Koller chorował od 2 lat. W ubiegłym roku już zanosiło się na to, że jest okej i że wyzdrowiał i że będą grali, już były plany koncertowe. No niestety choroba powróciła i w błyskawicznym tempie nam pana Lou Kollera odebrała. Bardzo to jest przykra wiadomość. Sick of It All widziałem na koncertach. No po prostu wulkan energii, co będę mówił, dla pokolenia tego ciut młodszego ode mnie, to jedna z tych postaci, która budowała też jakby etos polskiego hardcore punka, bo to jest postać bardzo, bardzo ważna dla wielu i twórców, i słuchaczy, słuchaczek tej muzyki. No dobrze, wspomnijmy zatem z ostatniej płyty zespołu Sick of It All, That Crazy White Boy Shit.

24 lipca ukazał się również album zespołu Mesh. To jest czteroosobowy zespół z Filadelfii, który 5 lat pracował na to, żeby wydać swój album No Fun At All zatytułowany. Zespół założony w 2019 garściami czerpie z wczesnego brytyjskiego postpunka i to jest akurat w ich muzyce fantastyczne, ale nie tylko to. Na tym wydawnictwie No Fun At All postanowili odejść nieco od stylu nagrywania lo-fi, czyli tego kiepskiego brzmienia, jak ja to nazywam, niskiej jakości brzmienia i uzasadnili to tym, że po prostu chcieli, żeby w tej muzyce brzmienie było nieco głębsze, żeby usłyszeć nieco więcej niż to jest w stylu źle brzmiącym, co ja uważam za oczywistą oczywistość. Bardzo się z tego cieszę. Nie przepadam za tymi low-fi'owymi nagraniami. Szczególnie, że jeśli nawet muzyka jest dobra, a jest nagrana w złej jakości, to bardzo mi trudno jest tutaj Państwu ją prezentować, bo czasami brzmi jak po prostu błąd w nadawaniu. No ale tym razem tak nie będzie. Mesh się postarał. Piosenka Violent Peasant przedstawia sarkastyczną, nieco średniowieczną krytykę współczesnych nierówności między właścicielami a najemcami. No to z tego co pamiętam, to nie tylko oni ten temat poruszają. Meryl Streep na swojej pierwszej płycie miał też taki utwór. A zatem z płyty No Fun At All zespół Mesh, Violent Peasant.

Teraz będzie mocniej, dużo mocniej. Nie wiem, czy to będzie szarpanie po trzewiach i wywlekanie ich, ale blisko. Także ostrzegam tych takich bardziej wrażliwych, żeby się przygotowali nieco, a może po prostu niech nadstawią ucha i z zainteresowaniem wysłuchają tego utworu. Walls of Jericho wraca po kilku latach z nowym materiałem. Zapowiedzieli na 13 listopada płytę System Error Humanity. I co o tej płycie mówi wokalistka pani Candace Buckingham? System Error Humanity to surowy, bezkompromisowy i najbardziej agresywny album jak dotąd. Chcieliśmy uchwycić chaos, intensywność i surową energię naszych koncertów zamiast gonić za perfekcją. Teksty to bunt przeciwko współczesnym siłom i godnościom, siłom, które niszczą tożsamość, porównywaniu, konformizmowi, rozproszeniu uwagi i nieustającej presji, by występować zamiast grać na żywo. A tego nie rozumiem akurat. W istocie ten album opowiada o odzyskaniu uwagi, o kierowaniu się własnymi wyborami i staniu się tym, kim byłeś, zanim świat narzucił ci, kim musisz być. Wyeliminuj hałas, odzyskaj siebie. Jeśli chodzi o tekst utworu, który za chwilę usłyszymy, to opowiada o zmaganiu się z samym sobą, stopniowo przyjmując jedną trudną prawdę po drugiej, o pozbywaniu się ego, wyciszaniu zgiełku i odkrywaniu, że prawdziwa siła nie tkwi w szczycie, ale w dyscyplinie i szczerości potrzebnych do wspinaczki, bo rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się wygoda. Walls of Jericho z najnowszej płyty The Ascent.

Walls of Jericho zapowiada się, mocno się zapowiada i to bardzo mocno się zapowiada. To teraz jako pokutę za te wrzaski wysłuchamy czegoś spokojniejszego. Dead Can Dance zapowiedział, że co miesiąc będzie wydawał nowy utwór i tak to się też dzieje. Przypomnę tylko, zespół powstał w Australii w 1981 roku, w 1982 przeniósł się do Londynu i tam podpisał kontrakt z 4AD, natomiast obecnie rezyduje w Grecji i to chyba bardziej pan Brandon Perry niż pani Lisa Gerrard, bo to on firmuje akurat te nowe Dead Can Dance. Tak jest również w tym przypadku. Utwór Cykady ukazał się 15 lipca tylko za pośrednictwem Bandcampa, ponieważ zespół Dead Can Dance ogłosił, że nie będzie dawał tym dużym platformom streamingowym swoich utworów z powodów, o których już mówiłem. Najnowszy utwór Cykady autorstwa Brandona Perego nawiązuje do platońskiego Phaidrosa starożytnego greckiego mitu o ludziach tak zafascynowanych muzyką, że muzy przemieniły ich w wiecznych śpiewaków. Pery opisuje utwór jako refleksję nad muzyką, mądrością i dążeniem do wiedzy. No i tak to jest z naszą audycją. My też dążymy do mądrości i do wiedzy i jeszcze mamy refleksję nad muzyką, czyli wszystko się zgadza. Dead Can Dance, The Cicadas.

0: Kiedyś dowiedziałem się, że muzyka Dead Can Dance to jest New Age, a New Age to jest muzyka grzeszna, więc taka pokuta trochę dzisiaj przewrotna, ale myślę, że dobra. Dead Can Dance jest super. Od samego początku, od pierwszej płyty, ta pierwsza płyta była nieco inna niż to, co później zespół zaczął robić, ale właściwie podobał mi się na każdym etapie. O Wilku Mowa to będzie zespół z Koszyc, tylko że on się nie nazywa O Wilku Mowa, bo będzie po słowacku się nazywał, czyli My o Wilkoch. Zespół od 2014 grający hardcore punk w szybkim tempie z zaangażowanymi tekstami i ponoć bardzo, bardzo energetycznymi koncertami. Nie widziałem, ponieważ tego zespołu do niedawna zupełnie nie znałem. W ubiegłym roku nagrali płytę Słowo jest brań, czyli słowo to broń. I z tej płyty mam dla Państwa utwór, którego tytułu nie wymówię, ponieważ pierwsze zdanie w piosence to będzie tytuł utworu bardzo wyraźnie słyszalny i o wiele ładniej powiedziany, niż bym ja to wypowiedział. My o Wilkoch.
1: Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo plné
2: nenávisť a hnevu, zloby, napíjaní všetkého zlého. Prvé presvítalo popom tvého, známil svojou vôňou. A pred sebou horké ako

0: studne.
1: Kradną dzieci!

Pozwolę sobie do zespołu My o Wilkoch wrócić w przyszłych audycjach, bo bardzo mi się to spodobało. Ładne utwory, fajne teksty, dobrze to brzmi. No wszystko mi tutaj pasuje. Myślę, że warto posłuchać też innych utworów. Ale zanim to nastąpi, takie miałem skojarzenie podczas słuchania tego utworu, że wszystko to, o czym zespół śpiewał w ubiegłym roku, nagrali tę piosenkę, to akurat jest tak bardzo aktualne w tej chwili, nawet w kraju ojczyzna naszym, że aż się uśmiechnąłem. Jakby podział przez pączkowanie, jakie są tam w biologii te różne rodzaje podziałów? Akurat chyba nastąpił przez pączkowanie. Czyli z jednego bytu stały się dwa byty, z czego może się okazać, że jeden byt pożre ten drugi byt. Albo też będzie równoległy byt do tego drugiego. Jednakowoż będą cztery byty, które będą takie, powiedzmy sobie, niezbyt sympatyczne dla kraju ojczyzna. Takie mam wrażenie. A co z tych bytów zostanie, czy też jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, no to jeszcze będziemy śledzić, na pewno się nie raz będziemy z tego śmiać, a potem będziemy bardzo możliwe, że również płakać. Tego nie da się przewidzieć na dzień dzisiejszy. No dobrze, zostawmy, bo to był wątek poboczny, zupełnie w tym momencie nieistotny. Udamy się do Montrealu, skąd pochodzi zespół Dark Circles, działający od 2011 roku, który łączy w sobie, uwaga, D-beat. Wiecie państwo już, co to jest ten D-beat. To taki nierówny, taki synkopowy rytm na bębnach. Szybko grają i zawsze się drą. Z krastem, krast. Tutaj nie musi być D-beatu, ale na pewno musi być szybko i muszą się drzeć. Oraz poczerniały metal, czyli black-handed metal, który no już ma wszystko to razem. Czyli bardzo się drą i bardzo szybko grają. I generalnie robią dużo hałasu. To wszystko to łączy zespół Dark Circles. No i chciałbym państwu zaprezentować, bo to jest zespół, który jest w stanie połączyć takie granie jak Discharge, takie granie jak Tragedy, czy takie granie jak His Hero Is Gone. I tutaj raczej nie ma miękkiej gry w tym zespole. Frantic Death to jest ósma płyta tego zespołu, wydana w 2019 roku, i z tej płyty mam dla państwa utwór Soul Suppressor.

Wielkie wymieranie miało miejsce około 66 milionów lat temu i to była epoka kredy. Było efektem uderzenia wielkiej planetoidy w półwysep Yucatan i serii globalnych kataklizmów oraz długotrwałej zimy, która zatrzymała fotosyntezę. No i to było 66 milionów lat temu, a teraz mówi się o szóstym wielkim wymieraniu. Tym razem głównym sprawcą ma być człowiek. Wylesianie, urbanizacja, intensywne rolnictwo, emisje gazów i globalny handel gatunkami osłabiają ekosystemy na całym świecie. O szóstym wielkim wymieraniu pozwolę sobie w przyszłym tygodniu porozmawiać z zespołem KMKZ. Ale dlaczego mam rozmawiać z zespołem o szóstym wielkim wymieraniu? Otóż 1 sierpnia tego roku, czyli już w przyszłym tygodniu, nie, to w tym tygodniu, tak? W niedzielę. Zespół wydaje swój nowy album właśnie o tym tytule, Szóste Wielkie Wymieranie. Zaprosiłem zespół KMKZ do audycji, pojawią się tutaj w studio razem ze mną i porozmawiamy sobie o tej płycie. Ja tę płytę wysłuchałem w całości, mogę Państwu powiedzieć, że wow, naprawdę jestem pod wrażeniem, płyta jest świetna. Jest to płyta trudna, niebanalna, ale tu nie będę zdradzał wszystkiego. Zagram Państwu teraz pierwszy utwór z tej płyty, Pan R. Ja ten utwór słyszałem pierwszy raz na wspólnym koncercie w Krakowie wiosną tego roku i miałem ciarki, takie miałem mrowienie i włoski na rękach mi dęba stanęły. Jak słuchałem tego utworu, zrobił na mnie takie wrażenie. I zobaczymy, jak Państwo to odczujecie. Po prostu utwór działa. KMKZ z towarzyszeniem naszej koleżanki redakcyjnej Sylwią Hutnik na wokalu również. Dobra, Pan R.

KMKZ, pan R. Z nowej płyty Szóste Wielkie Wymieranie, która ma premierę w końcu tego tygodnia. Zespół 3 sierpnia będzie ze mną w audycji. Będziemy sobie rozmawiać o tej płycie i zagramy oczywiście wiele innych utworów zespołu KMKZ. Zapraszam już serdecznie na tę rozmowę. Sam jestem bardzo ciekaw, jak ona nam się potoczy. A teraz kolejna nowość, polska nowość. Z nadchodzącej epki zespołu Zdrajca. Premiera będzie 29 sierpnia, czyli jeszcze chwilę trzeba poczekać. Dostałem pierwszy krótki, mocny strzał, krótki zapalnik.

Na zakończenie pierwszej godziny mam dla Państwa holenderski zespół z Utrechtu, Rats and Daggers. Byli niedawno w kraju ojczyzna i zagrali bardzo fajny koncert. Nie byłem, nie widziałem, ale słyszałem relacje. Zespół, który określa sam siebie jako Heavy Punk Power Trio i szuka, jak mówią, ostrej jak brzytwa granicy między ciężarem a punkiem. Natomiast w ich brzmieniu można znaleźć dużo, dużo innych rzeczy niż tylko punk rock. W 2024 wydali epkę Half Hanged i z tej epki chciałbym Państwu zaprezentować teraz utwór Weary Willy. To jest nawiązanie do postaci zmęczonego Willego, klasycznego angielskiego archetypu włóczęgi nieudacznika z popkultury, tu użytego jako metafora wypalenia i marazmu. No to Rats and Daggers, Weary Willy.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, wrócimy do silnych działań wojskowych, ostrzega amerykański prezydent Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios. Zapytany, ile czasu jest gotów dać dyplomacji, odpowiedział: niewiele, albo wszystko pójdzie szybko, albo wcale. Trump podkreślił, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejne szanse. Axios napisał, że obecne negocjacje koncentrują się na nowym porozumieniu, które miałoby doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormus oraz do wznowienia rozmów na temat kompleksowej umowy nuklearnej. Rozmowy prowadzone są głównie między Iranem a Omanem. W proces zaangażowane są również Katar, Pakistan, Egipt oraz USA. Jest wniosek o ekstradycję z USA i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek do Amerykanów został przekazany drogą dyplomatyczną. Pismo przewodnie podpisał prokurator generalny. Trafi ono do sekretarza stanu Marco Rubio za pośrednictwem polskiej ambasady, mówi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
1: Wniosek ten zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i tam właśnie w Departamencie Sprawiedliwości zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską. A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do Sądu Federalnego, gdzie sędzia będzie rozstrzygał w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania Zbigniewa Ziobro do Polski.
0: Procedura ściągnięcia Ziobry do Polski może być bardzo długa i może nie zakończyć się sukcesem. Kosmetyki, archiwalne fotografie i osobiste pamiątki jednej z najbardziej wpływowych kobiet XX wieku. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie można oglądać wystawę Helena Rubinstein – Piękno jest twoim przeznaczeniem. Ekspozycja opowiada o drodze Hai z Krakowa, która później, jako Helena Rubinstein, stworzyła światowe imperium kosmetyczne. Wystawę dopracowano w każdym detalu, od unikatowych eksponatów po autorską kompozycję zapachową, mówiła na naszej antenie Maja Głogowska, koordynatorka programu towarzyszącego wystawie.
2: Wystawie towarzyszy zapach. Haja, początek piękna. I tak naprawdę to jest jedyny obiekt, który mówi o Hai, zanim jeszcze stała się Heleną. Pracę olfaktoryczną, to jest zapachową, na wystawę stworzyła Agnieszka Saks. Tutaj stworzyła zapach, który jest dedykowany Hai, to znaczy jest taki trochę zielony, zielarski, ale zarazem ma w sobie taką dużą dozę luksusu. Ja kiedy czuję ten zapach, mam poczucie, że albo wchodzę do takiego ekskluzywnego salonu kosmetycznego, które prowadziła Helena, albo do jakiegoś takiego klubu jazzowego.
0: Oprócz samej ekspozycji przygotowano także cykl spotkań poświęconych m.in. emancypacji kobiet, modzie i kolekcji sztuki Heleny Rubinstein. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poważna. Witam ponownie. Przed nami kolejna godzina muzyki. No, słyszeliście państwo, jakiej będą się wydzierać i owszem, ale nie tylko. Będą też ładne nuty, delikatne i spokojne. Będzie również rozdawnictwo już za parę chwil, za chwil parę, więc proszę zaczekać. Atrakcyjne rozdawnictwo, tak jak mówiłem na wstępie, więc tym bardziej zalecam poczekać. A przed nami Kartel, 5 osób w skład z Nowego Jorku, którego członkowie pochodzą z Brazylii, z Kolumbii, z Meksyku i z Nepalu. Zespół sam podkreśla, że nie traktuje imigracji jako estetyki czy hasła, to codzienność, w której żyją. Właśnie to doświadczenie stoi za tytułem i tekstem utworu Ningún ser humano es ilegal, czyli żaden człowiek nie jest nielegalny. Piosenka o tym tytule to jest również tytuł epki wydanej w 2025 roku. Ten numer mówi o mieście, które chce czyjejś pracy, czynszu, pieniędzy, kultury, jedzenia i muzyki, ale niekoniecznie chce tej osoby jako człowieka. To głos tych, którzy przekroczyli granicę, zostawili wszystko za sobą i pracują przy sprzątaniu budynków, kuchniach, sklepach, na budowach czy przy organizacji koncertów, a mimo to są traktowani jak obcy. Zespół opisuje to jako znajomość z pierwszej ręki tego, jak to jest być mile widzianym, gdy jesteś przydatny i odrzucanym, gdy potrzebujesz godności, pracować ciężko, płacić podatki, budować wspólnotę i tworzyć sztukę, a mimo to czuć się nie w pełni akceptowanym. Zespół Kartel z epki, która wydana w ubiegłym roku cyfrowo, teraz ma swoje wydanie na winylu. Ningún ser humano es ilegal. Kartel.

Wyciszymy się nieco, ale bez przesady, nie aż tak bardzo. Zespół Wrong Man z Belgii. Projekt, który skupia muzyków z takich zespołów jak Oathbreaker, Partizan czy Rise and Fall. I to jest zespół, który powstał po to, by muzycy mogli zagrać inaczej niż w swoich macierzystych formacjach. To jest w miarę zrozumiałe i rzeczywiście ta odskocznia, no jakby na przykład usłyszeć Rise and Fall, a Wrong Man, no to są dwa różne światy. Brzmienie soulowo-post-hardkorowe, w równym stopniu hałaśliwe co melodyjne, momentami nawet bluesowe i nastrojowe, tak przeczytałem o zespole Wrong Man. Czy tak jest, to za chwilę się przekonamy. Niektórzy słyszą echa Quicksand, The Jesus Lizard albo Sonic Youth, albo The Wipers. A czy tak jest, to nie wiem. Mnie bardziej się kojarzy z klasykami z Discord Records, ale to wszystko za chwilę sobie będziemy mogli zweryfikować. Utwór Exit Strategy zapowiada płytę, która ukaże się 11 września. Here's the Feeling. Gościnnie w utworze Exit Strategy usłyszymy Jeremiego Bolma, wokalistę Tasha Moore, tego amerykańskiego zespołu, który tutaj prezentowałem wielokrotnie. No i to też zachęca do wysłuchania bardzo ładnej piosenki zresztą. Wrong Man, Exit Strategy.

ten oto piękny sposób dojechaliśmy do rozdawnictwa. Mam nadzieję, że Państwo już jesteście gotowi, żeby sobie zapisać, a będzie bardzo przyjemnie. Szósta edycja Zdynia DIY Fest pod Gorlicami w Zdyni. Piękna łękowska okolica. Wspaniały amfiteatr, no taki powiedzmy sobie naturalny, bo to jest zbocze góry, na dole jest scena. Cudowne miejsce, turystycznie, przyrodniczo i klimatycznie. Jeżeli Państwo chcieliby pojechać do Zdyni, 7 i 8 sierpnia odbędzie się 6. edycja Zdynia DIY Fest. Byłem tam już 2 albo 3 razy i było za każdym razem fantastycznie. Wydaje mi się, że z wydania na wydanie jest więcej osób. 7 w piątek, 7 sierpnia w piątek zagrają Bazums, Burek Dobry Pies, Terror Dom, Moskwa, Total Chaos, Instigators i Podwórkowi Chuligani. W sobotę Morze Martwe, Twoi Postoi, Life Scars, Kara, Alliance, Fate, Biała Gorączka, Nothing Works, The Stubs. Większość, a przynajmniej połowę z tych wymienionych tutaj zespołów mogliśmy usłyszeć w muzyce bardzo poważnej, więc myślę, że wszyscy Państwo będziecie wiedzieli, o co chodzi. Gdyby się ktoś chciał wybrać, jeszcze raz przypomnę, 7-8 sierpnia, piątek, sobota, Zdynia DIY Fest, 6 edycja. To są 2 dwuosobowe wejściówki pod adresem mailowym. Proszę napisać, powołać się na audycję gorlife161@gmail.com. gorlife161@gmail.com. Tam 2 dwuosobowe wejściówki. A tymczasem na zachętę, czy też dla informacji, zespół Instigators w utworze Full Circle.

Zespół The Instigators, bardzo, bardzo popularny jakiś czas temu, nawet dość dawno temu, wrócił i zagra w Zdyni na DIY Fest 6 edycji. Oni zagrają dokładnie 7 sierpnia, ale 8 sierpnia również koncerty. Na wszystkie te zespoły można dostać 2 wejściówki pod adresem gorlife161@gmail.com. Proszę próbować, a jeżeli ktoś z Państwa nie dostanie, a chciałby się tam wybrać, to polecam, naprawdę warto tam pojechać, bo i miejsce, i okoliczności oglądania tych występów są bardzo, bardzo fajne, przyjazna publiczność, super atmosfera. No dobrze, to rozdawnictwo mamy za sobą, wracamy do pozostałych utworów z mojej listy. Teraz mam dla Państwa kolejny zespół z południa. Była Słowacja, teraz będą Czechy. Zespół Kibera. Zespół, który gra surowy D-beat crust. Działa od 2016 roku. Wtedy ukazało się ich pierwsze demo. Mam dla Państwa utwór o bardzo takim, powiedziałbym, przewrotnym, śmiesznym, zawadiackim, huncfockim tytule. Płyta z roku 2025 wspólnie z zespołem Solitar, to był taki split tak zwany, i z tej płyty wybrałem dla Państwa, no nie ukrywam, że ze względu na tytuł, bo utwory są w sumie wszystkie fajne i wszystkie mogłem wskazać, ale wybrałem utwór o tytule Nasrat a Naszczat. To tak mniej więcej wiemy, o co chodzi, jeśli chodzi o tytuł, no bo piosenka jest o ludziach, którzy są fałszywi i jakby podpisują się, czy też idą za modą, zamiast być autentyczni, prawdziwi, nie udawać tego, co robią i mówią, a zespół Kibera właśnie ma dla nich taką piosenkę. Ja znalazłem sobie tekst tego utworu, przetłumaczyłem, no i tak mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Kibera, Nasrat a Naszczat.

To było po czesku oczywiście, więc proszę się tutaj nie doszukiwać jakichś polskich brzmień wyrazów. Czesi mają swój język bardzo fajny i wyrażają się po czesku. Teraz będzie znowu pokuta za tamtą piosenkę, czyli będzie utwór o innym charakterze. Dark Melodic Punk. Jeżeli to rzeczywiście może być pokutą, zespół Overton z Karoliny Północnej i znalazłem utwór High on Fight, który ukazał się 10 lipca na epce, która nie ma tytułu. Utwór High on Fight opowiada o bezpodstawnej wierze w rzeczy nie do uwierzenia. To znajoma sytuacja. O świecie, w którym teorie spiskowe przestały być łatwe do rozpoznania, bo media społecznościowe podają je w tej samej formie, co prawdziwe wiadomości. Wokalista Shane Mill łączy to z centralną metaforą albumu, tej epki, i mówi tak: ciało ludzkie odnawia komórki przez mitozę, a rak przejmuje ten sam proces. Podobnie stało się z dzieleniem się informacją, które miało być czymś dobrym. Autor przyznaje, że jest wściekły na takie portale typu Facebook czy Fox News za przekonanie pokolenia jego rodziców, że góra to dół, a prawica to lewica, i na to, że dzieci umierają na odrę, bo ich rodzice uwierzyli w spiskową teorię o szczepionkach. Co zaskoczyło go przy pisaniu piosenki, to to, że trudno mu było wymyślić takie teorie spiskowe, na tyle absurdalne, by brzmiały jak satyra. To jest to, o czym ja często powtarzam, że doszliśmy do takiego punktu w tym przekazie, powiedzmy sobie medialnym, bo to już jest po prostu bełkot, że naprawdę trudno jest nawet czasem zażartować, bo ludzie już nie są w stanie rozpoznać, czy ktoś żartuje, czy nie, bo ten świat tak poszedł w taki absurd i te algorytmy gonią te właśnie absurdalne informacje, jakby wrzucają je na sam szczyt tego, co jest najszerzej powielane, że czasami ludzie się po prostu w tym gubią. No i o tym jest ta piosenka. A zatem w ramach pokuty Overton, High on Fight.

0: W pierwszej godzinie zapowiadałem, że będzie również romantycznie i wcale sobie nie żartowałem, bo będzie romantycznie, tylko jak to zwykle w tej audycji, tak trochę przewrotnie romantycznie. Bahamas, francuski zespół, który niestety z przykrością to się tego dowiedziałem, szykując tę audycję, że już nie istnieje, a właśnie odkryłem go dopiero teraz. Zespół z tych, którego muzyka bardzo mi się zawsze podobała. Rozbudowane, spokojne, tak pozornie spokojne audycje. Łączenie screamo i crustu, albo emo crustu ze screamo. Jak sobie Państwo będziecie chcieli to nazwać, to ja już nie będę się w to wtrącał. Utwór dość długi, pozornie spokojny, no i właśnie ma taką melancholijną nutę, która potem, jak się okazuje, rozwija się w coś innego. Bahamas. Utwór, który ma tytuł po prostu jeden.
1: Je crois que quand un humanitaire découvre un génocide ou un crime de guerre, il veut le faire savoir et je suppose que bien sûr l'action s'en suivra immédiatement parce que c'est inacceptable aux yeux de tous. Et je crois qu'on est un peu dans cette situation. Nous avons découvert que la vie sur Terre est aujourd'hui soumise à un stress qui risque de la faire péricliter. Nous le savons tous et pourtant rien ne se passe.

Eroded to płyta belgijskiego zespołu Plug 13, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Jest to płyta wykuta w gniewie i pod presją, głęboko zakorzeniona w undergroundowej scenie punkowej, napędzana złością, frustracją i przeżytym doświadczeniem, osobistymi traumami i emocjonalnym załamaniem. Surowa, konfrontacyjna i bezkompromisowa, z gośćmi zaproszonymi, którzy dodają brzmieniu ciężaru i przemocy. Ciemniejsza i cięższa, napędzana urazą. No to właściwie już więcej nie można powiedzieć o płycie. Zespół Plug 13 powstał w 2019 roku z popiołów formacji Link i Soar. A zatem zapraszam na Them and Us Plug 13.

0: A nie wiem, czy państwo słyszeliście, że ten pan, który był premierem, ale nie ten, co jest premierem, czyli to jest inny pan, który był premierem, też jest niemieckim agentem. To jest bardzo zabawne. Podoba mi się ta strategia, jakby straszenie dziecka dziadem tak zwanym, że przyjdzie dziad i cię zabierze, no to teraz jest straszenie elektrolitu niemieckim agentem. To był żart oczywiście z tym elektrolitem. Wiecie państwo, o co chodzi. No dobrze, ale to chciałem tylko tak, bo mi się przypomniała, ponieważ świeckiej tradycji musi stać się zadość.
1: Achtung, Achtung.
0: Niedawno prezentowałem zespół Mizera, ale to był inny zespół, jak się okazuje, Mizera. Tych zespołów mizerowych jest na świecie sporo. Ten jest drugim zespołem niemieckim, jaki państwu zaprezentuję, tym razem z Ludwigsburga. Zespół składa się z weteranów sceny hardkorowo-punkowej, członków m.in. Cages, We Had a Deal i Sean Leben. Muzyka nawiązuje natomiast do takich zespołów jak The Saddest Landscape, który państwu niedawno prezentowałem z racji ich nowego albumu. Czyli to jest takie granie, w którym utwór się cały czas rozwija. Nie ma tak, że jest zwrotka, refren, sialala, tylko tam cały czas coś się dzieje. No i bardzo mi się to podoba. To jest jednorazowe wydawnictwo. Niedawno się ukazał ten singielek Hoffnungstragen. Taki ma tytuł, a zespół, tak jak mówiłem, Mizere.

eigenen Füße. Ich hab gute Gründe.

Dzisiaj tak nie za dużo było amerykanizacji, to teraz skoczymy szybciutko do Nowego Jorku, skąd pochodzi zespół Bor, założony w 2018 roku. Znowu będzie coś hałaśliwego, bo zespół zaciera granice pomiędzy mathcorem, hardcore punkiem i metalem alternatywnym. Brzmienie agresywne, szalone, ale przemyślane. Płyta Feral z roku 2025 roku to 11 utworów będących refleksją nad upadkiem współczesnego człowieka, poruszająca tematy alienacji, nienawiści do samego siebie, korupcji, obojętności i śmierci amerykańskiego snu. Natomiast utwór, który za chwilę wysłuchamy, Hoof and Feather, dotyka więzi rodzinnych i osobistych trudności, splatając motywy śmiertelności i wyczerpania. No to nudziarz teraz będzie. Bor.

Na zakończenie mam dla Państwa zespół, który jest pewnego rodzaju odkryciem dla mnie i zaskoczeniem, ponieważ przeczytałem, że łączą wczesny Black Sabbath z nutą Sonic Youth i to już mnie na ich ślad trafiło. Ponieważ takiego połączenia jeszcze wcześniej chyba nie słyszałem. Rzeczywiście zespół Main Era robi dziwne rzeczy. Łączy bardzo ciężkie, takie sludge'owe riffy z momentami zupełnie takimi indie rockowymi, czy też post-hardkorowymi. Bardzo jest to fajne połączenie. 23 stycznia tego roku ukazała się epka Four of Ones i z tej epki mam dla Państwa utwór na koniec You Must Be Patient. Życzę udanego tygodnia, udanych koncertów. Zapraszam na rozmowę z KMKZ w przyszłym tygodniu. Wojtek Artasiewicz kręcił gałkami, naciskał kolorowe guziki. Krzysztof Grabowski Państwa przeprowadził przez te trudne, wrzaskliwe utwory. Na zakończenie dziękuję i dobranoc. Main Era, You Must Be Patient.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Obaj byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław, poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do zdarzenia doszło wczoraj we Wrocławiu. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje bronić go przed agresorami. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Później mężczyźni zaatakowali oboje na ulicy. Nie żyje Anna Knysok, związana z Chorzowem, działaczka Solidarności. Była posłanka i wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Jako pełnomocniczka rządu do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego była współautorką reformy służby zdrowia wprowadzającej kasy chorych. Anna Knysok odeszła w wieku 75 lat. Kobieta, która zginęła w ataku podczas sobotniej Parady Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Do Niemiec przyjechała wraz z córką. Potwierdził to w TVP Info rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
1: Ze smutkiem muszę potwierdzić, że osobą, która została zabita tak naprawdę w tym zamachu sobotnim, jest obywatelka Polski. Jej córka przebywa w szpitalu. Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i z przedstawicielami, ale także oczywiście oferuje pełne wsparcie w ramach kompetencji, wsparcie konsularne dla bliskich.
0: Przypomnijmy, w sobotę w Berlinie zamachowiec wjechał samochodem w tłum uczestników Marszu Równości, a następnie zaatakował ludzi maczetą. 29 osób zostało rannych, jedna osoba, jak już wiemy, Polka, zginęła. Sprawca tego zamachu został zastrzelony podczas próby zatrzymania. Dziś pod bramą brandenburską zebrali się mieszkańcy Berlina i lokalni politycy, aby uczcić pamięć zamordowanej Polki. Po blisko dwóch latach od wielkiej powodzi Głuchołazy w województwie opolskim odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Nowy most na Białej Głuchołaskiej zastąpił przeprawę zniszczoną podczas powodzi.
2: Głuchołazy były w centrum zainteresowania całej Polski. Walka o most, wtedy przegrana, woda okazała się silniejsza, ale też dramat setek mieszkańców. To wszystko kazało nam jeszcze poważniej podejść do kwestii pomocy dla terenów popowodziowych. Uparliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach. To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście.
0: Mówił podczas otwarcia mostu premier Donald Tusk. W jego rejonie nadal będzie odbywał się ruch wahadłowy ze względu na trwające jeszcze prace przy budowie przylegającego do mostu ronda. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Jeżobrzmienia.

0: a ona cię nadobnie będzie całowała, jakoby cię też żaba chropawa lizała.
1: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Tydzień temu już brzmienia były technologiczne, bo o robotach, a przecież my z Jerzem wróciliśmy wtedy akurat z dwutygodniowego pobytu na mazurskiej wsi. Dlatego dziś w kontrze do robotów mamy dla Państwa audycję rustykalną o sadach i ogrodach. Zaczęliśmy od pieśni zaśpiewanej przez Wandę Warską, a skomponowanej przez Andrzeja Kurlewicza do fragmentu Żeńców Szymona Szymonowica, który w 1614 roku opublikował ten utwór w zbiorze zatytułowanym Sielanki. Wymyślone wtedy przez niego słowo sielanka od sioła zastąpiło odtąd w polszczyźnie idyllę importowaną z Greki. A przywołałem na początek Żeńców, bo ten poemat zaskakująco niezgodnie z tradycją idylli pokazywał życie na wsi ze sporą dozą realizmu. Pyskata Pietrucha i bojaźliwa Oluchna ciężko pracują, pilnowane przez brutalnego pana starostę, czyli wiejskiego ekonoma, i tyle, że mogą się z niego za plecami pośmiać. Po fragmencie zaśpiewanym przez Warską, po tym żarciku o żabie, Oluchna powiada do przyjaciółki: szczęście twoje, że odszedł starosta na stronę, wzięłabyś pewnie na buty czerwone. Czyli miałabyś buty czerwone od krwi, tak by cię zbił. Więc od słów Szymonowica zacząłem, żeby pamiętać, że będąc na wsi patrzę na nią jako mieszczuch, jak na miejsce wypoczynku, a nie jak na miejsce ciężkiej pracy, którym tak naprawdę często jest. Poetyzować na temat wsi, sadów i ogrodów zaczniemy później, teraz jeszcze trochę autentycznej kultury chłopskiej, choć poddanej nowoczesnej stylizacji. Dia, czyli Klaudia Opoka, nagrała rok temu największy chyba przebój polskiego folkloru, czyli Lipkę.

To ja może tylko dodam, że Lipka w XXI wieku tylko została nagrana co najmniej kilkanaście razy, jak nie 20. Także w Gruzji, Iranie i na Białorusi. Jej pochodzenie jest tak stare, że bardzo niepewne. Możliwe, że ze środkowej Wielkopolski, niewykluczone jednak, że z Wielkopolski Południowej, a w ogóle to może z Prus Wschodnich. Kolejna piosenka pochodzi za to najprawdopodobniej z Roztocza. Zapamiętała ją z dzieciństwa i wykonywała legendarna śpiewaczka spod Biłgoraja, Anna Malec. Muszą Państwo pamiętać jej głos, bo został wykorzystany w nagraniu Grzegorza Czechowskiego Piejo, kury, piejo. O ile Lipka opowiada o miłości nieszczęśliwej, no nie dość, że trzech braci kochało jedną dziewczynę, to jeszcze rodzice wydali ją za jakiegoś starego, którego nie kochała, a że bracia mają wygląd ptaszków, no to chyba pomarli. O tyle Kalinowy Sadek mówi o muzykancie szczęśliwie zakochanym. U nas w wykonaniu Kapeli ze wsi Warszawa.

ten sposób minęliśmy lipę i weszliśmy w głąb wiejskich sadów. A zapach sadu i jego kolory i żywioł natury mogą oszołomić nie tylko mieszczucha, który tu przyjechał na wywczas, ale też kogoś miejscowego. W kulturze ludowej wielu krajów istnieje powtarzająca się figura takiej osoby trwale oszołomionej, odklejonej od rzeczywistości. Figura kogoś wyobcowanego, ale zarazem swojaka. To głupi Jasio z wielu baśni, a w innej zupełnie tonacji choćby Karusia z romantyczności Mickiewicza. Do tej właśnie tradycji, zwłaszcza mickiewiczowskiej, bo w konwencji takiej stylizowanej na ludowość ballady, odwołał się Bolesław Leśmian w wierszu Strój. To dziwny wiersz, bo tak rozpoetyzowany, że można przeoczyć przeraźliwą i brutalną historię, którą opowiada. No, to przecież jest opowieść o gwałcie zbiorowym, tak naprawdę. Ale Leśmian szuka ukojenia dla swojej Karusi, choć chyba wątpi, że ono jest możliwe.

Piosenkę Magdy Umer skomponował Michał Krasicki, wcześniej lider big beatowego zespołu Pesymiści. Proszę Państwa, zaczęliśmy od wsi pracującej, wsi samodzielnie tworzącej własną kulturę, potem była wieś i sad w mrocznej wizji Bolesława Leśmiana, ale pora na sad i ogród w uszach człowieka, który na 2 tygodnie wymknął się z miasta i zdaje mu się, że lipa szepcze mu: gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. A leżąc na trawie, chce mu się nieomal szepnąć: czego chcesz od nas, panie, za twoje hojne dary. My z żoną mamy miejsce, no, jeża oczywiście zabieramy, które to miejsce zdaje nam się tak odległe od wszystkiego i tak zanurzone w bezczasie, że tam nawet przelotna ulewa, nie mówiąc o przelocie samolotu, no, są wydarzeniami prowokującymi dłuższą, ożywioną rozmowę. Z dźwięków reporterskich DJ Jesz przygotował dla Państwa taką oto 2-minutową suite o krajobrazie wiejskim.

Wieś, tak się mi zdaje, jawi się nam tym bardziej sielankowo, im jest dalej i dawniej. Do takiego właśnie obrazu odwołuje się w jednej ze swoich piosenek Sargis, ormiańsko-polski piosenkarz, którego mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w Wieży Brzmieniach 6 tygodni temu. Z jego debiutanckiego albumu słuchaliśmy wtedy utworów Ziemia oraz Dleyaman. Dziś z tej samej płyty piękna opowieść o babci, którą widzę na tle sadu jabłoni albo w ogrodzie na starym, prześwietlonym zdjęciu. Sargis to gość, który w świecie namawiającym do noszenia obronnych masek ma odwagę mówić do nas otwarcie. To nie ostatni powód, dla którego chcę go słuchać. Trzy jabłka.

Udamy się teraz do letniego ogrodu za sprawą pewnego angielskiego kompozytora z przełomu XIX i XX wieku. To Frederick Delius, chyba poza Anglią niezbyt znany, a i w samej Anglii ceniony z pewnością niżej niż współczesny mu mniej więcej Edward Elgar. Delius, syn naturalizowanego w Wielkiej Brytanii kupca z rodziny holendersko-niemieckiej, buntował się przeciwko ojcu, który też kupca chciał z niego zrobić, aż z determinacji wysłał go w połowie lat 80. XIX wieku na Florydę, żeby Frederick zarządzał tam plantacją pomarańczy. No tylko, że tam właśnie przyszły kompozytor usłyszał pieśni Spirituals i ostatecznie uznał, że muzyka musi być w jego życiu najważniejsza. Jak Państwo usłyszą, w jego poemacie symfonicznym In a Summer Garden z 1908 roku słychać powinowactwo z impresjonistyczną twórczością Claude'a Debussy'ego i Maurice'a Ravela. Orkiestra symfoniczna miasta Bournemouth pod dyrekcją Richarda Hickoxa będzie nam przez kwadrans odmalowywać senny z gorąca ogród, ptaki, chyba też pszczoła umości się w kielichu kwiatu, potem narastający, przynoszący ochłodę powiew wiatru, w pobliżu rzeka ze swoim nurtem, dość rwącym, i światło. Mnóstwo światła. Magiczne to i tak filmowe, że aż się czeka, żeby na koniec zabrzmiało, czytała Krystyna Czubówna.

Kiedy nadchodzi czas zbioru wiśni, zjawia się miłość i nieważne, że przynosi także cierpienie. Bo jeśli się boisz bólu, no to po prostu unikaj piękna. Yves Montand.

Wrócimy teraz do jabłoni, tym razem bez melancholii, a z namiętnością osadzoną w starej symbolice jabłoni jako drzewa miłości. No jak to u Leśmiana na przykład było, z jabłoni na murawę spada jabłko.

białe, łamiąc w drodze kolejno gałęzie spróchniałe. Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady i podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem, a ja gryzę i chłonę twoich zębów ślady, zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem. W piosence, która za chwilę zabrzmi, ktoś jest daleko i prosił kochaną, żeby z nikim nie siadała pod ich jabłonią, aż on z daleka wróci do domu. Melodia to przerobiony motyw starej angielskiej pieśni, natomiast nagrana w latach 40. w Stanach Zjednoczonych z nowym tekstem odnosiła się dyskretnie do czekania na żołnierzy, którzy pojechali na wojnę. Andrew Sisters.

Więc byliśmy dziś w ogrodach i sadach, które są miejscami pracy, żeby to wszystko kwitło i owocowało, a zarazem źródłem czegoś w rodzaju anamnezy, zbiorowego, choć niejasnego wspomnienia o raju. Jeśli nie z Biblii, to z okresu, gdy przodkowie ludzi uprawiali jeszcze zbieractwo i wolno ich chyba wyobrażać sobie jako krewnych, nieagresywnych szympansów bonobo, którym nikt nie zagraża, może najwyżej jakiś lew, ale to rzadko. Na koniec zaś białe kwiaty jabłoni zamienią się w naszych oczach w obłoki płynące nad nami. Tak dzieje się w pięknej piosence Skaldów ze słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego, a pożegnają się z Państwem teraz Jerzy Sosnowski z Jerzem i Wojtek Ratesiewicz z Konsoletą. Za chwilę Strumień Zdumień, czyli Jan Chojnacki i jego goście. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat, podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden ze sprawców próbował uciec z miasta. W jego zatrzymaniu udział wzięli kontrterroryści. Obaj mężczyźni byli już wcześniej wielokrotnie notowani. Według policji w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym. Początkiem zajścia była sprzeczka w kolejce w sklepie. Napastnicy wypchali się do kolejki, a na zwróconą uwagę odpowiedzieli agresją. Po wyjściu ze sklepu ukraińska para została przez nich zaatakowana i pobita. Kolejny skandal korupcyjny w Ukrainie. Rozbita została zorganizowana grupa, która miała przyjąć ponad 37 milionów hrywien darowizn przeznaczonych na wsparcie Ukrainy na początku wojny. Według śledczych na czele grupy stał były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jego personalia nie zostały oficjalnie ujawnione. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To 18. polski obiekt na prestiżowej liście. W laudacji zwrócono uwagę, że tworzy charakterystyczny, zwarty organizm miejski o wyrazistych, indywidualnych formach architektonicznych. Z decyzji zadowolony jest Jacek Debis, twórca strony Gdyński Szlak Modernizmu.
1: Naprawdę bardzo tutaj staramy się też dla swojej też przyjemności jednak promować ten modernizm. Widzimy cały czas, że wiele osób i mieszkańców, właścicieli kamienic, właścicieli też chociażby sklepów w takich budynkach, no nie do końca jeszcze tą świadomość pełną ma, ale to już ten procent się naprawdę bardzo szybko zmienia. Te dbanie w ostatnich kilkudziesięciu latach spowodowało, że rzeczywiście ten gdyński modernizm trochę odzyskuje ten blask.
0: Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 88 hektarów zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy, odzwierciedlające zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę. Dodajmy, że w tym roku Gdynia obchodzi rocznicę stulecia powstania. Jesienią w Warszawie ruszy pierwsza edycja Festiwalu Literatury Latynoamerykańskiej Fervor Latino. Organizatorzy chcą pokazać, że książki z tego regionu to nie tylko egzotyczna ciekawostka, ale opowieści o problemach bliskich także Europie i Polsce. Tak mówiła dyrektorka merytoryczna festiwalu Katarzyna Kowalska.
2: Chcemy, by literatura służyła jako punkt wyjścia do debaty nie tylko nad tekstami, ale również nad szerszym kontekstem regionu, którego problemy, pomimo odległości, nie są nam obce. Jesteśmy bowiem przekonane, że literatura to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy pożywka dla intelektu. To też forma mówienia o świecie i jego problemach, zwracania uwagi na marginalizację i wykluczenie, uwidacznienia potrzeby zmiany społecznej.
0: W programie są spotkania z autorami, warsztaty kreatywnego pisania, wydarzenia poświęcone literaturze dziecięcej i reportażowi oraz rozmowy z ekspertami zajmującymi się kulturą Ameryki Łacińskiej. Festiwal potrwa od 2 do 4 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

strumieniu zdumień, męski tandem Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki powitali tandem dam. Te damy to Shania Twain i Tanya Tucker. Duet, który opowiada o tym, jak spełniają się dziecięce marzenia. Bowiem Shania Twain, kanadyjska wspaniała wokalistka, kojarzona głównie z nurtem country, marzyła kiedyś, kiedy była jeszcze małą dziewczynką, żeby być kimś bardzo sławnym i mamusia powiedziała jej, słuchając jej wyczynów wokalnych, a kiedyś będziesz taka jak Tanya Tucker. No i można powiedzieć, spełniło się. Przynajmniej w tym kontekście, w którym zabrzmiał ten duet. A ten duet wyśpiewał pieśń, która jest tytułowym utworem z nowego albumu Shania Twain, który to album, a zarazem właśnie ta piosenka noszą tytuł Little Miss Twain. No, w tekście osobiste, a muzycznie uważam, że to jest takie country, które podoba mi się bardzo i ja bardzo się z tym zgadzam, co mówię w tej chwili. Shania Twain jest, myślę, nawet być może z takiego punktu oceny poprzez na przykład liczbę nagród Grammy, no może nawet i bardziej już znana na świecie ogólnie niż jej starsza 8 lat poprzedniczka, czyli Tanya Tucker. I generalnie rzecz biorąc, być może poprzez swoją kanadyjskość, no jakoś jest nie tak bliska temu wzorcowi, który Grand Ole Opry nadaje tym, którzy dostąpią zaszczytu tam wystąpić. Shania Twain będzie niejako też takim troszkę przewodnim brzmieniem dzisiejszego naszego spotkania ze strumieniem zdumień. Oczywiście będą też nasi stali, wspaniali współuczestnicy, choć końcówka będzie nieco zaskakująca, no ale skoro ma być strumień zdumień, to jak to mówią, o tem potem. No a teraz proszę posłuchać jeszcze jednego nagrania z nowego albumu Shania Twain. Tym razem towarzyszyć jej będzie mój faworytny i taki, który staram się wspierać z sił wszelkich, duet, czyli The Warren Treaty, a dodatkowo jeszcze na gitarce gdzieś tam w tle Ronnie Wood, no, czyli numer czysto gwiazdorski, jeśli chodzi o wypełnienie osobowościami współczesnej muzyki. Take It to the River, Shania Twain, The Warren Treaty i Ron Wood.

No i tak troszkę w kanadyjskim klimacie pozostaniemy, bo po Kanadyjce Shania Twain, teraz Bruce Coburn, też Kanadyjczyk.

0: Strumień zdumień ma to do siebie, że jest nieodwracalny, w tym sensie, że płynie w zasadzie w jedną stronę zgodnie z czasem, a ten czas dzisiaj wyznacza też porę, w której w studiu pojawia się Filip Łobodziński.
1: To prawda, jestem. Dobry wieczór wszystkim patronkom, patronom, słuchaczkom, słuchaczom oraz osobom towarzyszącym.
0: I zgodnie z tym rytmem czasu przyniosłeś dzisiaj...
1: Limeryk Łobody.
0: Limeryk Łobody.
1: Tak. Limeryk, którego treść rozgrywa się na tamtym świecie, w zaświatach, ale mówi o ewentualności powrotu do naszego świata. Powrotu bądź... Właściwie, kiedy wygłoszę limeryk, wszystko stanie się jasne, mam nadzieję.
0: Czyli nie chodzi o tak zwane życie po życiu.
1: Nie. Choć nie będziemy stronić i od tego dzisiaj, w trakcie tego mojego zakątka w strumieniu. Natomiast chciałbym mimo wszystko rozpocząć nasze spotkanie w sensie muzycznym, od piosenki, którą już jako dziecko bardzo lubiłem, ponieważ w moim rodzinnym domu była epka, czyli czwórka, czyli taki rozszerzony singiel Tadeusza Chyły z czterema piosenkami oczywiście i wśród nich była tam ballada o mumiach, czyli muzyka Tadeusz Chyła, a słowa Andrzej Waligórski, czyli podpora kabaretu Elita. Rok chyba 64, ale nie dam tutaj głowy. No i to jest właśnie pieśń, która myślę, że będzie takim dobrym wprowadzeniem do tego, co mam dzisiaj Państwu do zaprezentowania.
2: Dwaj znakomici uczeni w Gizech czy też w Chartumie nałogowo spod ziemi wydobywali mumie. Kiedyś jeden wykopał i krzyknął: ha, ha, ha! Oto jest mumia chłopa, czyli mumia Fellaha. Drugi mumia otrzepał, spojrzał przez okulary. To mumia Menotepa, pomyliłeś się stary. I rzucili robotę i zaczęli się kopsać, krzycząc: to Menotep, nie! Poznaję Cheopsa. Żarli się niesłychanie, już było z nimi krucho, a wtem mumia jak wstanie, jak ci ich huknie w ucho i każdemu na głowie napiła dużą śliwkę. Spojrzeli staruszkowie,

0: Tadeusz Chyła, ballada o mumiach. Myślę, że warto dwa słowa o samym Tadeuszu Chyle przypomnieć, bo nie jestem przekonany, czy 100% naszych słuchaczek i słuchaczy pamięta.
1: Ja przypomnę dowcip, który krążył kiedyś w Polsce, że ktoś wpadał do sklepu z płytami, pytał, czy są płyty Chyły? Nie ma. A były? Też nie ma.
0: O, to bardzo typowy żart. Tak. Też nie, pewnie niezrozumiały dla części naszych słuchaczek i słuchaczy, a Tadeusz Chyła, ja bym go określił jako takiego prześmiewczego barda czy balladzistę. Człowiek o bardzo pogodnym obliczu, grający na gitarze, bez specjalnej jakiejś wirtuozerii, ale potrafił wydobywać i z tego połączenia swojego głosu i brzmienia gitary, i z wyrazu twarzy coś bardzo osobistego, charakterystycznego, i jednocześnie zabawnego. To ja pamiętam, bo widywałem występy Tadeusza Chyły, że samo jego pojawienie się na estradzie już wywoływało
1: uśmiechy.
0: Ale nie taki śmiech, oj, że to jest kabaret i należy się uchachać, tylko taki właśnie pogodny uśmiech.
1: Tak. Nie wiem, jeżeli państwo mają ochotę poszukać w sieci innych piosenek Chyły, to naprawdę szczerze zachęcamy. Sami państwo usłyszą i doświadczą tego. Tej naprawdę, nie wiem, ja bym powiedział, on miał w sobie coś czeskiego chyba w tym.
0: Trochę tak.
1: Tak.
0: Chociaż co do piwa, chyba tutaj mi się to nie schodzi z Tadeuszem Chyłą.
1: Był w ogóle z wykształcenia malarzem, artystą sztuk pięknych, natomiast no, w Polsce zasłynął tym, no i tym, że z czasem wszedł w skład silnej grupy Pod Wezwaniem razem z Kazimierzem Rzeźkowiakiem, Jackiem Nierzychowskim, tak. Śpiewał głównie teksty Andrzeja Waligórskiego, chociaż zdarzały się też inne wypadki. No, ja bardzo lubię też Sen psa, który jest po prostu muzyczną adaptacją wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
0: No, a najsłynniejsza pieśń to chyba jest jednak ta o Cysorzu.
1: Ballada o Cysorzu, tak.
0: Fajne życie.
1: Cysorz to ma klawę życie.
0: Klawę życie.
1: Oraz wyżywienie klawę. No dobrze, ale powróćmy do sytuacji naszej mumii, która nagle budzi się gdzieś tam w Egipcie i rusza z pytaniami do swoich odkrywców i w związku z tym proponuję teraz, żeby pies przerwał swój sen i może odezwał się redaktylku, bardzo cię proszę.
2: Limeryki łobody.
1: Świeżo zmarłego zucha z Olkusza święty Piotr wita. Mów, dobra duszo, co usłyszeć chcesz jutro w czas przemówień nad trumną? Niech powiedzą, o, jeszcze się rusza.
0: Filipie, a czy twoja introdukcja przed wygłoszeniem tego limeryku nie sugeruje, że Olkusz jest w Egipcie?
1: A nie jest? Nie, chyba nie jest, nie.
0: No przecież tam grałeś chyba, nie?
1: Nie, w Olkuszu nie grałem, ale mam znajomego mieszkającego w Olkuszu, poetę. No tak, to są okolice Pustyni Błędowskiej. Ale wiesz, pustynia, Sahara,
0: ja bym też... I święty Piotr, prawda? Wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, Egipt. Tak. Jak najbardziej, w związku z czym... No w każdym razie myślę, że czujemy jakąś solidarność z bohaterem.
0: Ja myślę, że to mógł być Maciek. Prawda? Umarł Maciek, umarł.
1: Już tak. Leży na desce. To co, teraz może ja bym zaproponował piosenkę. Taki jest układ tego czasu, który tu razem w studiu spędzamy z Janem i z pieskiem oczywiście. Sięgam po pieśń bardzo starą, celtycką, no w każdym razie angielską albo irlandzką, nie wiem. Nie znam dokładnego źródła, gdzie powstała pieśń The Unquiet Grave, czyli Niespokojny Grób. To jest piosenka o młodzieńcu, który opłakuje swoją zmarłą miłość, swoją zmarłą ukochaną, przychodząc na jej grób, a ona bez przerwy mu tłumaczy, żeby już pogodził się, dlatego że ona nie żyje, no i już nie ma tutaj wyjścia. On mówi, że on w takim razie skończy z sobą, bo chce być razem z nią, ale wtedy mówi, wtedy w ogóle obydwoje się rozpłyniemy, nasze serca znikną, nie ma szans. I to jest pieśń bardzo stara, ale ja wybrałem takie wykonanie relatywnie świeże. Ona była bardzo często wykonywana przez rozmaitych artystki, artystów. Sięgnąłem po człowieka, który chyba jest w Polsce bardzo jeszcze mało znany, po Davida Pacho. To jest taki multiinstrumentalista, głównie gitarzysta amerykański, folkowy. On nagrał w 2001 roku płytę Whatever Mortal, gdzie między innymi właśnie sięga po takie wątki trochę transcendentalne, czy transcendentne. I to taka ciekawostka, że w nagraniu tej płyty towarzyszy mu Bonnie Prince Willi, czyli Will Oldham. Gra tu na basie, na fortepianie i towarzyszy mu w śpiewie. A David Pacho wydał tę płytę pod pseudonimem Papa M. The Unquiet Grave, niespokojny grób. Rok 2001, ale pieśń bardzo, bardzo stara.

0: No, dzięki twojemu układowi playlisty poznałem Davida Pacho, bo go nie znałem, no, i z chęcią zanurzę też się w przyszłości w jego twórczość.
1: Tak, bo to jest dość, myślę, wszechstronny i taki ciekawy twórca, głównie folkowy właśnie, ale nie strojący też od takich bardziej bluesujących wątków. Także polecam. Sam go zaczynam dopiero rozkminiać. Dobrze, a teraz piosenka Your Ghost. Your Ghost to jest, czyli Twój Duch. Pieśń napisana przez Kristin Hirsch, liderkę Throwing Muses i no, obecną w ogóle w takim alternatywno-rockowym świecie amerykańskim, głównie lat 90., ale obecnie oczywiście też. I tutaj mam taki właśnie duet z Michaelem Stipe'em, do którego zresztą ją przyrównywano swego czasu. Na swojej debiutanckiej płycie Hips and Makers nagrała właśnie w duecie z Michaelem Stipe'em piosenkę Your Ghost. I to był rok 94.
0: A ja tylko dodam, że to nagranie pochodzi z zremasterowanego albumu wydanego 30 lat później.
1: Koniecznie. If

0: Och, teraz ładny tytuł. Wiesz, że w pierwszej chwili, kiedy zobaczyłem twoją playlistę, no to oczywiście rzuca mi się to, co, na czym ja się wychowałem, czyli Green Green i już dalej chciałbym dodać
1: Grass of Home. Home.
0: Tak.
1: Czyli Tom Jones.
0: Tak. A tymczasem to jest Tom Waits.
1: No ale Tom się zgadza, tak, prawda? Tak. Imię się zgadza, tylko nie Jones, a Waits.
0: A czy ideą, która cię skierowała do tego nagrania, był tytuł albumu, bo album też tak troszkę
1: tak, sobie... Real Gone, tak. Naprawdę już tak, już nie ma, już odszedł, odeszli. Nie, konkretnie, ponieważ ta piosenka jest, jej treść, ona jest skierowana do żałobników z perspektywy martwej osoby. Ponieważ przymierzam się do jej przekładu, nie chcę zagłębiać się w tej chwili jakoś bardziej w jej treść, ale niech już może dzisiaj zabrzmi. Są różne wersje tej piosenki, również koncertowe, więc będziemy mogli też wrócić do niej w razie czego, w może jakiejś innej postaci, a dzisiaj ta z 2004 roku z albumu Real Gone, Green Grass, Tom Waits. Tom Waits łagodny.

0: earth above me. Lay down on the green grass. Remember when you loved me.
1: Na chwileczkę zatrzymajmy się przy Tomie, bo...
2: Dobrze.
1: Miałeś z nim bardzo bliski kontakt ze względu na zapoznawanie nas z jego biografią. Czy wiesz, jaka jest tak naprawdę rola twórcza Kathleen Brennan w twórczości Waitsa? Czy to są... To są zobowiązania rodzinne, czy rzeczywiście...
2: Nie, z tego, co wiem, chociaż obydwoje państwo skąpią bardzo informacji na temat procesu twórczego, ale mam wrażenie, że ona uczestniczy w pisaniu tekstów. Niewykluczone również, że ma pewien wpływ na wybory stylistyczne, jeśli chodzi o muzykę. Jej współautorstwo jest chyba uprawnione, znaczy jej nazwisko pod utworami. Tym bardziej, że na płytach Waitsa zdarzają się utwory podpisane wyłącznie jego nazwiskiem. W związku z czym jakiś jej udział musiał tam być. No, nie wiem, czy to jest... oczywiście może być tak, że rzeczywiście została tylko dopisana. Znamy taki kazus również w Polsce, że na płycie Klausa Mitwocha Bożena Janerka była dopisywana do niektórych piosenek Lecha. Później już funkcjonowały wyłącznie jako jego autorstwa i Bożena nie miała z tym żadnego problemu, ale rzeczywiście mam wrażenie, że Kathleen Brennan ma wyraźniejszy udział w powstawaniu tych rzeczy.
1: No dobrze, i tradycyjnie ja jeszcze się dopiszę do twojej playlisty i tym razem to nie będzie postać, oczywiście jest kojarzona z limerykiem, ale to nie będzie ten główny bohater, tylko ten, który przemawia do głównego bohatera, czyli Święty Piotr. I znalazłem ładną piosenkę Jasona Isbella i jeszcze z tego czasu, kiedy występował i nagrywał z The 400 Unit, piosenka o autografie Świętego Piotra. Prawda? Pozyskanie czegoś takiego jest niewątpliwie dużym osiągnięciem. No i wyobrażam sobie, jak wartościowy to musi być. Ciekawe tylko właśnie na czym. A może dowiemy się tego z treści piosenki.
2: To wiesz co? Przepraszam, to jeszcze mam anegdotę, która ponoć prawdziwą, nie wiem, czy ją opowiadałem kiedykolwiek w Strumieniu Zdumień. Jeśli tak, to po prostu mi przerwi. To była głośna historia. Pewien amerykański sklep z płytami, oferujący płyty głównie z autografami, zatrudniał pewnego młodego człowieka i ten młody człowiek został wysłany do miasta 200 kilometrów, czy tam 200 mil dalej, ponieważ miał się tam odbyć koncert Boba Dylana. To był jeszcze czas, kiedy można było dotrzeć do Dylana. I że koniecznie mówi, słuchaj, musisz wziąć tutaj, masz jego płytę Dylana i masz tutaj autograf. No i młody człowiek pojechał, dotarł do Dylana i na pytanie Dylana, to jak masz na imię, chłopcze odpowiedział. I w związku z tym młody człowiek przywiózł do sklepu płytę z autografem tam dla Stevena czy jakoś tam i oczywiście było to bezużyteczne dla handlu.
1: To ja poznałem kiedyś takiego artystę, nieżyjący już polski artysta, który jak do niego przychodzili właśnie z prośbą o autograf, to on pytał, a jak masz na imię? No to tam na przykład Józek. No to on pisał Józek i oddawał kawałek biletu czy papieru Józkowi z jego imieniem, tyle tylko, że napisanym jego ręką. Okej. To co, za tydzień? No coś tam, co wymyślimy, co będzie
2: tak,
1: za
2: tak,
1: tydzień.
2: Tak.
1: A teraz, panie i panowie, Jason Isbell and the Unit and A teraz Jason Isbell and the 400 Unit i autograf Świętego Piotra, St. Peter's Autograph.
2: Do usłyszenia.

0: Zapytam zaraz Krzysztofa, jakich on zachowań dochowuje, że tak powiem, kiedy fanki i fani proszą go o autograf, ale to dopiero za chwilkę, czyli wtedy, kiedy wybrzmi słynny sygnał bagatelek z Krakówka. Strumień.
1: Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: Dobry wieczór, Krzyśku. Krzysztof Materna z Krakówka i z bagażem bagatelek. Cześć, Krzyśku.
2: Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Janku. No, jestem.
0: W Krakówku.
2: Jestem w Krakówku, tak. Jestem w Krakówku. Miałem bardzo, bardzo wyczerpujący weekend, o którym opowiem zaraz i od razu powiem, że piosenki, które na dzisiaj przygotowaliśmy ponownie z Kabaretu Starszych Panów, genialne, nawiążą do tego, o czym w trakcie opowiem po prostu. Ale chciałbym zacząć od tego, że Krakówek się w weekend podzielił na tych, którzy się interesują piłką nożną i na tych, którzy w ogóle nie wiedzą, że Krakówek ma 3 drużyny w Ekstraklasie. No one ze zmiennym szczęściem wystartowały. Myślę, że 2 na pewno z sukcesem, bo Cracovia zremisowała w Poznaniu, co jest na pewno sukcesem. Wieczysta niestety przegrała. Mówię niestety z punktu widzenia Krakówka. A Wisła wygrała z GKS-em Katowice w obecności 30 paru tysięcy widzów. Rekord frekwencyjny i w ogóle no, niesamowita sprawa, ci kibice Wisły po prostu.
0: Także Krzyśku, a skoro jesteśmy przy kibicach...
2: A wszyscy o tym mówią, tak. No, no wiesz, tak.
0: Skoro jesteśmy przy kibicach, to czy masz świadomość, jak reagują kibice?

0: bice Wisły na porażkę lub zwycięstwo wieczystej? Czy im to w ogóle, że tak powiem, troszkę tam się merda, czy też mają do tego jakiś stosunek?
1: Myślę, że po prostu mają to gdzieś. Mają to gdzieś do momentu, kiedy nie nastąpi konfrontacja po prostu Wisły z Wieczystą. Znaczy ta Wieczysta jest traktowana tak dziwnie, wiesz, i w ogóle nie wiem jak to będzie, bo dopiero się wszyscy tego uczą, że będzie grała na stadionie Wisły. No w związku z tym są to jakieś pewnie komplikacje dla kalendarza w ogóle piłkarskiego, ale powtarzam, w Krakowie jest przede wszystkim ścisły podział na tych, którzy mają piłkę nożną gdzieś, i na tych, którzy po prostu podchodzą do każdego weekendu, no jak do najważniejszej sprawy, czyli piłki nożnej, a tej piłki będzie od groma po prostu. Od groma. No, trzy drużyny w Ekstraklasie, a Trójmiasto żadnej. No, co straszna jest plama właściwie. No dobrze, ja zacznę opowiadać o tym, co przeżyłem w weekend, bo chciałem na wspomnieniach weekendowych się oprzeć, ale posłuchajmy pierwszej strasznie śmiesznej piosenki z Kabaretu Starszych Panów.

0: i pokocha, i polegnie. Jak woda w strumyku, tak Zosi czas leci. Na wronym koniku pędzi ułan trzeci. Ułan pięknie Zosię prosi, strasznie żal ułana Zosi. A nad nimi chmurka sina i czerwona jarzębina.
1: Przepraszam, babciu.

0: tatusiu, szwadron leży.
1: No, tatusiu, szwadron leży. A ja tymczasem, opowiadając o weekendzie, zacznę od tego, że w dniu swoich imienin, czyli w sobotę, skierowałem się zupełnie przypadkowo, bo nie jestem wielbicielem festiwali, skierowałem się na Erste Festival Letnie Brzmienia, w takie miejsce w Krakowie, gdzie tego typu imprezy się odbywają, to znaczy to jest były lotnisko, obecnie Muzeum Lotnictwa, duża przestrzeń. Tam zobaczyłem ogromną scenę, 2000 tak na moje oko osób, a udałem się specjalnie, żeby posłuchać koncertu Grzegorza Turnała z orkiestrą symfoniczną. Godzinny koncert, specjalne aranże symfoniczne, wybrane specjalnie piosenki, przygotowane z wielką pompą. Bardzo, że tak powiem, no, było dla mnie miłą rzeczą, że zobaczyłem, że dość trudny repertuarowo i dość ambitny projekt oglądało w napięciu z ogromną owacją 2000 osób. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, bo oczywiście są takie rzeczy, których z tytułu uprawiania pewnego zawodu nie mogę zrozumieć i się do nich przyczepiam, to jest, że drogi Janku i drodzy słuchacze, ten koncert odbył się o godzinie 18 w pełnym słońcu, bez żadnego nastroju, bez żadnych świateł, a Grzegorz Turnał, jak mało inny wykonawca, moim zdaniem takiego nastroju potrzebuje. I nie mogę kompletnie zrozumieć, dlaczego on się odbył o godzinie 18, a nie o 21, kiedy można było zrobić wspaniałe efektowe światło i podeprzeć ten nastrój i po prostu i nie grać w tym upale, bo inna muzyka do tego się nadaje, a tutaj nie rozumiem tego. Ale to jest jedyna taka uwaga wynikająca z tego, co zaobserwowałem, a koncert fantastyczny i fantastyczni młodzi ludzie w potężnej sile, którzy z ogromną uwagą tego koncertu wysłuchali i zgotowali Grzegorzowi Turnałowi w tym bardzo ambitnym projekcie ogromną owację. To może tyle w tym wejściu i kolejna piosenka z kabaretu starszych panów.

0: rozrącił duszę mą dziewczęcą, potem ciało zawiódł śmiało na Frascati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem.
1: Kto?
0: Vincente Osculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że nie zapłaci. Tak bez

Skulaci, o skulaci, Portugalczyku jak nóż bezlitosny. Naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł, słów jak liści.

0: pożyczył, dla rodzinki upominki tańsze zabrał, by odłożył to i owo na książeczkę docelowo. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, Polak by nie mówił, że nie zapłaci. Ach, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskaci.
1: Oskulaci.

0: uiści. Nie uiści.
1: Nie uiści.
2: Chciałbym się, Krzyśku, odnieść do twojej uwagi, dlaczego Grzegorz Turnał z orkiestrą symfoniczną grał o 18, czyli w pełnym słońcu. Otóż wydaje mi się, że to mogły względy techniczne za tym przemawiać. Ja nie wiem, czy w Krakowie jest dobry, mocny prąd elektryczny. Może właśnie okazuje się, że nie, i orkiestra symfoniczna musi mieć dobrze naświetlone nuty, więc może chodziło im o to, żeby
3: słoneczko,
2: tak. No a to jest pierwsza moja uwaga, a druga to, że po Grzegorzu Turnale z orkiestrą symfoniczną przecież wystąpiły prawdziwe gwiazdy, czyli Natalia Grosiak, Bela, Katia, Natalia Schroeder, Kaśka Sochacka, no więc myślę, że wiesz, to jest troszkę taki support act zrobił Grzegorz Turnał prawdziwym gwiazdom.
3: No tak. No tak, właściwie możemy spuścić zasłonę milczenia po takiej interpretacji po prostu na całość. To nieważne. Ważne, ale nieważne. Jak zapytałem Grzegorza o to, dlaczego powiedziałem, gratulując tego koncertu, to powiedział, że nie wie, że tak sobie organizatorzy życzyli po prostu. No, ale jak oglądam, że tak powiem, sposób organizacji tych festiwali, to oprócz takiego openera, który jest absolutnie wyspecjalizowany światowo, to wszystkie te festiwale polegają na... Po prostu, znaczy nikt się nie troszczy o jakiś specjalny rodzaj dramaturgii, układu, tylko po prostu po kolei i kto ma większą publiczność, ten jest lepszy i tak dalej. No, to zmieniło się to po prostu w stosunku do tego, co ja uważam za festiwal i za taką, a nieważne, trochę zacząłem zgredzić. Natomiast po sobocie nastąpiła oczywiście, tak jak w całej Polsce, w Krakowie niedziela. Było bardzo gorąco, a ja miałem bardzo pracowity dzień, ponieważ tak się złożyło, że uczestniczyłem pośrednio w wielkim święcie zorganizowanym przez Tygodnik Powszechny, mianowicie w beneficie księdza Adama Bonieckiego, wielkiej historycznej postaci Tygodnika, który miał 92. urodziny. I organizatorzy wybrali piosenki ze stacyjki Zdrój jako pewną ilustrację i część artystyczną tego benefisu. No, w związku z tym mieliśmy, to się odbywało w Muzeum Sztuki Japońskiej w Mandze, muzeum założonym przez Krystynę Zachwatowicz i Andrzeja Wajdę. I tam przyszło paręset osób prominentnych czytających Tygodnik Powszechny, ale nie tylko, wielbicieli również księdza Adama Bonieckiego. I piosenki ze stacyjki Zdrój wykonywali aktorzy teatru Bagatela, a Tygodnik Powszechny uknął taką fabułę, że po prostu w domyśle, oczywiście to w kategorii pewnej metafory, Jeremi Przybora śledził losy Adama Bonieckiego, księdza Adama Bonieckiego, i w każdej piosence to była zakamuflowana historia życiorysowa księdza Adama. I w ogóle tak jak wyglądało, jakby cały swój repertuar pisał dla księdza Bonieckiego. Bardzo to było śmieszne i bardzo dobrze przyjęte. Wspaniała impreza i bardzo ważna. I posłuchamy następnej piosenki.
4: Z narzeczonym doktorem Praszczatkiem, gdy z bukietem zapukał do drzwi, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Oj, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci, czci, czci, czci, czci. Za doktorem Praszczatkiem zamężna, śnieja chyba mawialam, więc szczyp. Więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Oj, więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp, gryp, gryp, gryp, gryp. I to szczęście, dobrobyt i miłość do dziś dnia kołysałyby nas, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł. Oj, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł, gas, gas, gas, gas. Lecz nim dłoń bezlitosna go trzepła, w pół mnie objął i szepnął mi tak: będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak. Oj, będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak, ptak, ptak, ptak, ptak. I co przyrzekł, już wnet się spełniło, nad mogilą, gdzie krwawił się głuk. Jak śmierć czarny, piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk. O, jak śmierć czarny i piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk, kruk, kruk, kruk. Tkliwość we mnie wezbrała dla ptaka, bo gdy krakał, za serce mnie brał. Poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał. Oj, poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał, miał, miał, miał, miał. I płynęła mi z ptakiem idylla, ukojenie przedziwne mi śląc. Kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz. O, kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz. Los mi ciosów nie szczędził, a liści znów cierniem pierś zranił do krwi. Kiedy kruka ujrzałam wśród liści, z drugiem, który odmiennej był pcie. Oj, kiedy kruka ujrzałam wśród liści, z drugim, który odmiennej był pcie, pcie, pcie, pcie, pcie. To nie koniec cierpienia, choć pieśni już ostatnich dobiega się strof. Bo mężczyźni za życia obleśni tacy sami bywają i po. Oj, bo mężczyźni za życia obleśni tacy sami bywają i po.
2: Krzyśku, wracam teraz do mojej introdukcji, zanim jeszcze zaczęliśmy nasze spotkanie z bagatelkami, bo obiecałem słuchaczkom i słuchaczom zapytać się, jak ty reagujesz na prośbę o autograf?
3: Z wielką sympatią po prostu, bo uważam, że jeśli ktoś, znaczy sam nie rozumiem potrzeby zbierania autografów, ale jeśli ktoś się w tej sprawie zwraca, to uważam, że to jest osoba, która wymaga ode mnie szacunku i bardzo to lubię. Bardzo to lubię i robię to z wielką przyjemnością, pod warunkiem, że te osoby nie przekraczają pewnych norm. To się dość często zdarza, jeśli chodzi o tak zwane zdjęcie, bo teraz przecież do autografu dochodzi potrzeba sfotografowania przy pomocy komórki, albo selfie, albo specjalnie ustawione. Jeśli te osoby na przykład widzą, że ja z kimś rozmawiam i nie czekają, aż będę wolny, tylko wchodzą w środek tej rozmowy i mówią, czy pan se zrobi ze mną zdjęcie, albo czy mogę zdjęcie, na co ja odpowiadam zwykle wtedy, że nie wziąłem ze sobą zdjęć. Nie, nie, to my mamy komórkę taką po prostu. Zresztą przypomina mi się bardzo śmieszna historia z dawnych czasów, kiedy pracowałem z Czesławem Niemenem, który nienawidził zdjęć, a przecież wtedy zdjęcia się robiło na kliszy i nie można było natychmiast zobaczyć, kto jest na zdjęciu, to kazał mi robić zdjęcie w taki sposób, żeby na zdjęciu był widoczny tylko ten, który prosił o zdjęcie. Więc wyobrażam sobie zdumienie po wywołaniu, jakie wywoływało to zdjęcie. O, to chciałem powiedzieć. Czy wyczerpałem, no, że tak powiem, temat?
2: No to, tak, myślę, że tak, tak. To co, tak, wrócimy jeszcze, do starszych panów?
3: Jeszcze chciałem przed zakończeniem, bo to już ostatnia piosenka, słynne Mambo Spinoza, jeszcze chciałem powiedzieć, że się ogromnie ucieszyłem, to była też dla mnie niespodzianka, że uświetnił swoją obecnością nazwany przez Tygodnik Powszechny statystyczny Polak czytający Tygodnik Powszechny, któremu udzielono głosu, nadredaktor Wojciech Mann. Więc było to też pewnego rodzaju wydarzenie i ozdoba benefisu księdza Adama Bonieckiego. Ja chyba powiedziałem już wszystko i o beneficie, i o festiwalu. I strasznie się ucieszyłem, że znowu cię usłyszałem po prostu w bagatelkach i mam nadzieję, że tak będzie za tydzień. Mam jeszcze taką prośbę, żeby te osoby, które zgłosiły się i które pójdą na stacyjkę Zdrój, były tak uprzejme i napisały do ciebie, jak im się przedstawienie nasze podobało.
2: No to myślę, że słuchają nas teraz i tę twoją prośbę spełnią, a jestem przekonany, że będzie to relacja obiektywna. Bo
3: tak, tak, chodzi mi o obiektywną relację.
2: Tak, tak, bo to nie wystarczy powiedzieć, och, jak to świetnie, panie Krzysztofie, że mogliśmy być. Dziękujemy bardzo. Tak. Myślę, że to wzbogaca i twórców, i wykonawców, kiedy mają obiektywną relację publiczności. To co? Mambo Spinoza na koniec?
3: Na koniec Mambo Spinoza słynne, a ja bardzo dziękuję za uwagę i postaram się, że tak powiem, nie zawieść w następny poniedziałek.
2: Krzysztof Materna był z nami.
5: Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym jak do się lgną dorośli i kaczy drób do roślin? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z

0: Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza. Spinoza Mambo. Allez-y.
1: Oh, jish.
2: C'est à toi maintenant.
0: W Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał, z orężem nauk Kartezjusza, choć

0: Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys.
1: Oh, jeez.
2: It's your turn now.
0: Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki, nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz Spinoza. Potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas widzi,

0: Господа, все поют. Внимание! S-P-E-N-O-Z. Мамбо Спиноза, Спиноза Мамбо. Ну, ребята, поехали!
1: Теперь ты.
0: Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już w filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załka, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o

0: Lozor wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny łeb Spinoza, nieprzeciętny łeb.
1: Awizowałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, że będzie pewno niespodzianka, pewne zdumienie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a to zdumienie wiąże się ze sferą Globetrottera, bo ona będzie dziś wypełniona wyłącznie muzyką, a to dlatego, że Globetrotter, chociaż wydaje się być taki ponad wszelkimi barierami, granicami i ponad czasem, no też od czasu do czasu jest tak jak my wszyscy, oczekuje na odpoczynek. No i to się właśnie przydarzyło naszemu bohaterowi, czyli Globetrotterowi Andrzejowi Lubowskiemu, który choć jest człowiekiem drogi, to jednak no, od czasu do czasu musi też osiąść. Ale wypełniamy jego sferę Globetrottera czymś bardzo związanym z jego obecnością na antenie. Oto stały sygnał.
2: Sfera Globetrottera.
1: Otóż wypełnimy te prawie 40 minut trzema longierami, bluesowymi longierami związanymi z tym samym bohaterem, a bohaterem jest człowiek drogi, czyli ktoś, kto stosuje przemierzanie przestrzeni jako pewien zabieg w zależności od swoich potrzeb, który naprawia jego osobowość. Rozpocznie The Marshall Tucker Band, dla którego droga jest sposobem unikania odpowiedzialności i to będzie utwór po prostu Rambling. Potem Eric Clapton nawiąże do słynnego bluesa Roberta Johnsona, Rambling on My Mind, i to jest bohater, dla którego droga jest ucieczką od cierpienia. No a na koniec droga, która jest takim przeznaczeniem i pomyślnym nawiązaniem do spełnienia swoich oczekiwań. Dickie Betts, The Allman Brothers Band i Rambling Man.
3: One, two, three.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.